0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję, a razem ze mną w studiu jest pan Filip Pietrzak, magister fizjoterapii i końcówka studiów medycyny osteopatycznej. Porozmawiamy o obu tych dziedzinach. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich.
1: Bo być może one się jakoś łączą, bo najpierw była fizjoterapia, a później zdecydował się pan jeszcze na medycynę osteopatyczną. O ile fizjoterapia, myślę, dla każdego chyba jest znana. No, mniej lub bardziej kogoś czasami strzyka, boli, to przynajmniej na najprostszy masaż pójdzie, a z usług fizjoterapeutów korzysta wiele osób. No to z tą osteopatyczną medycyną już nie jest taka prosta sprawa. Na czym to polega?
2: Myślę, że z medycyną osteopatyczną jest coraz bardziej, tak? I się jest coraz bardziej znana rzeczywiście. Jeszcze niedawno o osteopatii się mało słyszało, a ostatnio już, przyznam szczerze, że coraz więcej ludzi o osteopatach mówi. Jeśli chodzi o medycynę osteopatyczną, to jest troszkę taka szersza specjalizacja terapii manualnej, że jeśli fizjoterapeuty uczą pracy na mięśniach, na stawach, na kościach, na więzadłach, jak ten aparat biomechaniczny rozruszać, o jego ograniczeniach ruchowych, jak dbać o to, żeby wszystko się właśnie prawidłowo ruszało, tak osteopatia zahacza jeszcze na przykład chociażby o nasze narządy wewnętrzne, o środowisko ich ruchu wzajemnego między sobą, czyli jeśli na przykład nasza przepona wykonuje ruch na wdechu, wydechu, to wszystkie narządy wewnątrz jamy brzusznej razem z tą przeponą wykonują jakieś konkretne płaszczyzny ruchu. I uczą nas na przykład, jak sprawdzać, czy ten narząd w danych płaszczyznach się porusza, czy nie. Jednocześnie jeśli znamy, można powiedzieć, system wieszadłowy danych narządów, czyli więzadła, na których wisi, żebra, do których się przyczepia i tak dalej, to jesteśmy w stanie w miarę wnioskować, jakie ograniczenia w aparacie całej biomechaniki może on wprowadzać.
1: Więc łączy się jednak, tak myślałem.
2: Łączy. No, osteopatia to jest rozszerzona terapia manualna, tak jak mówię. Czasami jest tak, że i w osteopatii pracuje się po prostu na mięśniu, jakieś punkty spustowe, czy trzeba coś porozciągać, czy powięziowo na nim popracować, żeby on zaczął lepiej się na tych powięziach ślizgać, ale w większości przypadków jest to głębsza praca. Mhm. Oprócz pracy narządowej, no to też osteopatów uczą o pracy czaszkowo-krzyżowej, czyli jakby rytmie czaszkowym, czyli krążeniu płynów mózgowo-rdzeniowych. To jest takie pole do polemizowania, że tak to ujmę, aczkolwiek no dane techniki, których nas uczą, rzeczywiście wpływają na człowieka, wpływają na jakość tego życia.
1: No ja się spotkałem z takim określeniem, które sam osobiście bardzo lubię, czyli że to jest taka już medycyna holistyczna, która traktuje cały organizm, że to wszystko nie jest od siebie oderwane, bo wszystkie naczynia są połączone. O tym każdy normalny człowiek wie. Oczywiście układ kostny teoretycznie raczej z wątrobą ma niewiele wspólnego. Jeżeli nie dbamy o swoją wątrobę, to choćbyśmy nie wiem ile dbali o kości, to jedno z drugim wspólnego wiele nie ma. Ale mimo wszystko organizm jako taki jest jednym organizmem i trudno jest tylko dbać o jeden jego element bez dbałości o inne, a bardzo też często jest tak, że teoretycznie mamy jakiś problem ze stawami, wydaje nam się, że no to zrobimy porządek ze stawami, okazuje się, że albo wychodzą jeszcze inne rzeczy, albo robiąc porządek ze stawami, robimy jeszcze inaczej, pod warunkiem, że dobrze to zostanie też zdiagnozowane, bo tu jest kłopot z

0: rodzaju specjalizacjami. Oczywiście jak idziemy do specjalisty laryngologa, no to wiadomo, że idziemy głównie nos, uszy, gardło, prawda, tym się zajmuje, w tym się specjalizuje. Dokładnie. I tym się będzie zajmował. No i teoretycznie mieliśmy problemy, jakieś stany zapalne, przedłużające się gardło, no to wyleczył. No ale nagle okazuje się, że ale dalej nas coś boli, dalej nas coś uwiera. Okazuje się, że to są jakieś innego rodzaju zmiany, które mogą wynikać na przykład, nie wiem, z choroby serca, chociażby krążenia i tak dalej. To jest tylko pozornie wydaje się głupie, ale sam pamiętam wizytę laryngologa, który powiedział, że przede wszystkim sporo dzieje się od zębów, na co nie zwracamy uwagi, więc od razu wysłał do dentysty, a dwa mówi, jeżeli pan myśli, że pan jakieś problemy sercowe, pan ma jakieś takie dziwne objawy i tak dalej, kardiologicznie wyszło wszystko ok, proszę pana, bo to też może mieć związek laryngologiczny albo właśnie z tym. I wtedy nagle okazuje się, że jednak to było świetnie, bo lekarz był na tyle zorientowany, żeby wiedzieć, że okej, jakąś swoją działkę panu załatwiam, ale jak pan nie zrobi porządku jeszcze z tym i z tym, to to nic nie da.
1: To się chwali. Mhm. To się naprawdę bardzo chwali. Właśnie osteopatia jest troszkę taką dziedziną nauki, w której uczą nas po trochu specjalizacji z każdej dziedziny medycznej, żebyśmy umieli się obracać w szerokim wachlarzu pacjentów i jednocześnie stwierdzić, do jakiej pracy tego pacjenta zakwalifikować. Początkowo osteopata to był lekarz ogólny. Tak jak w Stanach powstawała osteopatia, to z zamysłem właśnie bardziej pracy jako lekarz ogólny ze zdolnościami od razu manualnymi do pracy na człowieku.
0: Mhm. No tak, najczęściej myślimy, jak praca manualna na człowieku, to widzimy, ja wiem, państwo też to wiecie, że często przywołuję jakieś fragmenty, bo moja wiedza medyczna w dużym stopniu pochodzi też albo z internetu, albo z serialu Na dobre i na złe. Pozdrawiam wszystkich twórców, bo uważam, że serial jest naprawdę potrzebny. Nie mówię tego żartobliwie, dlatego że oni tam poruszają wszystkie nowinki, które się pojawiają, jakiekolwiek problemy społeczne, medyczne, to najczęściej tam są one zaprezentowane na przykładzie tych bohaterów, więc ważną rolę taką edukacyjną on pełni przy okazji i pewnie chyba świadomie. Natomiast tam widzimy, że najczęściej właśnie lekarz przywożą pacjenta z wypadku, czy bada mu, dotyka narządy. Nie? I potem decyduje ewentualnie USG, ale już za pomocą dotyku sporo jest w stanie jednak wywnioskować, czy jest napięty, czy nie napięty, czy jest jakiś ból i tak dalej, i tak dalej. Więc ta manualność, myślę, jest jak najbardziej sensowna. To nie są żadne czary mary, żebyś podotykał i już wszystko wie.
1: Dokładnie. Manualnie możemy bardzo dużo sprawdzić. Chociażby każdy narząd, jeśli potrzebuje zbudować sobie, bo delikatnie to działa w ten sposób, że jeśli mamy utrudnioną pracę narządu, albo jest on wzmożonej swojej pracy, czyli na przykład wątroba, która jest ciągle poddawana detoksykacji ze względów różnych życiowych, że tak to ujmę, no to ta wątroba będzie budować sobie lepsze środowisko. Nasze ciało ma zdolności adaptacyjne, tak? Więc taka wątroba, która jest u człowieka, który dużo spożywa alkoholu, ona będzie po prostu z biegiem czasu coraz większa. Więc
0: obtłuszczona.
1: Będzie coraz więcej, na przykład też, będzie coraz więcej tego miejsca zajmować. Więc nasze narządy w określonych okolicznościach umieją budować sobie specyficzne środowisko pracy, że ograniczają ruchy danego sektora, co ciągnie też za sobą inne konsekwencje. Dlatego nawet chociażby sprawdzając ruchomość żeber w obrębie wątroby, już możemy się domyślić, że coś tam jest nie tak, jeśli kilka żeber z tej prawej strony jest mniej ruchomych, bo ta wątroba po prostu potrzebuje mniej ruchu, bo ma inną pracę, ona nie chce teraz się ruszać. I to naprawdę tak działa.
0: Ależ numer. Ja przyznaję, że jedyną rzeczą taką, którą przetestowałem manualną, to przy wzdęciach i takim ugniataniu jelit, rzecz, bo oczywiście ja nie mówię, że macie państwo sprawdzać wszystko w internecie, ale no, dowiedziałem się, że trzeba zgodnie z ruchem wskazówek zegara robić takie kuliste ruchy po tym wzdętych jelitach i rzeczywiście, jeżeli to nie jest jakaś poważna kolka, przechodzi i pomaga.
1: To są stare metody z medycyny chińskiej tak naprawdę.
0: No, ja byłem tak zaskoczony, bo najczęściej co robimy? Biegniemy po krople na ból brzucha, ale jak nas boli w krzyżu, łupie, czy gdzieś tam, czy mięśnie, no to maści, tabletki przeciwbólowe. I to oczywiście, żeby nie było, że teraz robię tak, że zniechęcam do używania, to oczywiście, kiedy odczuwamy ból, to te środki są po to, żeby doraźnie w danym momencie ten ból złagodzić, ale one nie likwidują problemu.
1: Dokładnie tak.
0: I to jest coś, co musicie państwo pamiętać. I wtedy najprawdopodobniej, oczywiście, najlepiej udać się do lekarza, bo nie wiem też, czy można do pana, do gabinetu przyjść od razu z ulicy, czy są też takie sytuacje, że trzeba jednak skierowanie od lekarza najpierw mieć diagnozę.
1: Bardzo często jednak zalecam ludziom, żeby przychodzili od razu, bo jeśli coś będzie się działo rzeczywiście podczas procesu diagnostycznego, który tam przerabiamy w gabinecie, ja będę widział jakieś nieprawidłowości, czerwone flagi, że tak to ujmę, to na specjalistyczne badania będziemy odsyłać. A często ludzie robią masę badań, badania obrazowe często, bardzo często coś znajdą. Ale nie zawsze jest tak, że to, co jest na badaniach obrazowych, rzeczywiście buduje problem, z którym przychodzą ludzie. Bo ktoś może mieć na przykład bóle w obrębie kręgosłupa, pójdzie sobie, na przykład lędziowego, przypuśćmy najczęściej, pójdzie sobie wykonać rezonans magnetyczny, no i wyjdzie, że mamy tam przepuklinę dwupoziołową, że ten dysk delikatnie jest uwypuklony w którąś stronę, no ale jednak nie wykonuje nacisku na żaden korzeń, więc nie powinien dawać objawów promieniujących, no a człowiek przychodzi z promieniowaniem do całej lewej nogi. A to też może być tak, że w obrębie tego nerwu, który wychodzi z kręgosłupa i tam przechodzi przez brzuch, idzie przez całą nogę i unerwia po drodze struktury, wszystko, co po drodze tego nerwu jest, gdzieś jak będzie na ten korzeń naciskać, może wywoływać różnego rodzaju dolegliwości promieniujące. Więc to mogą być wszelakie struktury. Czasem wystarczy nawet kogoś na 10 minut ułożyć w specjalnej pozycji, pozwolić mu się rozluźnić w tej pozycji, chwilę pooddychać i całe napięcie się uwalnia. Nie? Więc to, że jeśli mamy jakieś zmiany rzeczywiście radiologiczne, każdy ma. Ja też mam. A ćwiczę na co dzień, biegam i nie czuję żadnych problemów. Ból jest takim objawem, że fajnie zwrócić uwagę na to, co się z tym ciałem dzieje, bo to jest informacja tak naprawdę, że ciało się upomina o uwagę. Niestety jesteśmy nauczeni, starsze pokolenia szczególnie są nauczone, że jeśli coś się dzieje, no to raczej leki przeciwbólowe, czucie nie do końca jest dobre, od tego czucie się kiedyś uciekało i ta farmakologia rzeczywiście się w tym kierunku rozrosła. A w dzisiejszych czasach ludzie jednak coraz bardziej idą po tą świadomość i uczą się swojego ciała i myślę, że każdy powinien trochę więcej czasu swojemu ciału poświęcać tak naprawdę.
0: O tak, to prawda. I jakkolwiek najczęściej mówimy o tym, żeby dużo spacerować i że ważna jest dieta. Zresztą w jednej z audycji moją gościnią była dietetyczka i też mówiła, że coraz więcej uwagi i też zresztą teraz jest jeszcze w procesie cały czas kształcenia w ramach psychodietetyki, to też nowa dziedzina, przypomnę o tym, w razie czego możecie Państwo oczywiście rozmowy posłuchać jako podcastu na stronie Radia Opole, że to wszystko zaczyna się łączyć. Tu znowu pojawia się to ujęcie holistyczne, że tak, my mówimy warzywa, owoce i tak dalej, więc będziecie mieli zdrowy organizm. W przypadku teoretycznie, jak myślimy fizjoterapeuta i ten ruch narządów, no to pomyślelibyśmy, no trzeba spacerować, uprawiać jakąś gimnastykę, krótko mówiąc dbać o swoje zdrowie i wtedy nie będę miał powodów, żeby do pana przychodzić, krótko mówiąc.
1: No. Można tak powiedzieć, aczkolwiek myślę, że każdy fajnie jakby raz sobie poszedł w życiu do osteopaty, zobaczyć z czym to się je, bo jest to inny rodzaj diagnostyki. Ludzie są bardzo często zaskoczeni, jak przychodzą do mnie do gabinetu i mówią, że nikt nigdy ich tak dokładnie nie posprawdzał, a przyszli z bólem barku. No ja mówię, no tak, ale przychodzisz z bólem barku, no ale jesteś całym ciałem przede mną, tak? Tak samo nie można ciała z umysłem rozdzielać. Jeśli coś się dzieje w głowie, jesteśmy cały czas poddani długotrwałemu stresowi i nie jesteśmy w stanie się od niego uwolnić, to też będzie wpływać i na pracę hormonalną naszego ciała, a jednocześnie na całe środowisko wewnętrzne. I tak samo jest na odwrót. Jeśli mamy jakiś problem z narządami, chociażby narządami, czy nawet z przewlekłą kontuzją, która już jest stara za dzieciaka, ale niezaleczona i nie jesteśmy tego świadomi, ona cały czas stresuje nasze ciało. A zestresowany organizm to zestresowany umysł i to się też bardzo mocno zapętla.
0: O tak, i tutaj od razu mi się pojawia coś, co chyba nawet jeżeli nie mamy poważnych przypadłości medycznych, takich klinicznych, ale myślę, że coraz więcej tego doświadczamy. Poniekąd już pan o tym wspomniał, to napięcie wynikające ze stresu, trybu też życia, pracy siedzącej, nie dość, że siedzimy przy komputerach, siedzimy w biurze, to jeszcze później siedzimy przed telewizorem, siedzimy z telefonem komórkowym.
1: Dużo tego siedzenia.
0: Tak, dużo tego siedzenia, to nas absolutnie wykańcza. Nawet jeżeli w sobotę pójdziemy na dyskotekę, to nie czarujmy się, ona nam raczej nie zrekompensuje tego tygodnia, który albo pójdziemy pograć sobie na przykład w coś. Chociaż tu z drugiej strony też ten sport, bo sport to zdrowie, słynne hasło i tak dalej. No właśnie nie wiem, czy taki sport uprawiany raz w tygodniu, że pójdziemy raz w tygodniu na basen albo raz w tygodniu na tenisa, bo lubimy, że to nam załatwia sprawę. Ja myślę, że tutaj jednak mimo wszystko potrzebna jest regularność i codzienne dbanie o ruch i kondycję, nawet prostymi ćwiczeniami, które nie wiem z jakiego powodu zostały zaniedbane. Kiedyś było to normalne, nawet na normalnych lekcjach, dla dzieci zwłaszcza, prawda, w czasie lekcji, żeby wstać, pomachać rączkami, zrobić te słoneczka, jakieś wiatraczki. Ludzie się dziwili, po co? No właśnie po to, że no nie możecie siedzieć tyle godzin, macie młode, dojrzewające organizmy, nieruchomo i tylko w taki, musicie się poruszać i to było normalne. Dziś mam wrażenie, że taki ruch, taka aktywność została troszeczkę jakby zaniedbana.
1: Człowiek stworzony jest ogólnie do ruchu. Jesteśmy chodziarzami, którzy przemierzali bardzo długie dystanse, więc nasz organizm lubi się ruszać. Mamy też ogromne zdolności adaptacyjne, tak jak wcześniej mówiłem, więc nasze ciało działa trochę w ten sposób, że jeśli siedzimy większą część dnia i robimy to przez x lat, to nasze ciało nauczy się super siedzieć. Ale jeśli my potem zaczniemy się nagle ruszać, po takim dłuższym okresie siedzenia, no to się troszkę rozsypiemy, nagle zaczną boleć nas plecy, kolana i inne rzeczy, no bo nasze ciało nie jest do tego przystosowane. I ktoś by sobie pomyślał, przecież ruch to zdrowie, a ja tylko zacząłem i od razu wszystko mnie boli, no bo musisz się troszkę do tego przyzwyczaić, to ciało musi też trochę ten element jakby w swoje życie wprowadzić.
0: No tak, tak, jedziemy później na urlop nagle i porywamy się na rysy, no owszem, weszliśmy, ale już drugiego dnia jednak bryczką na morskie oko i raczej gospoda góralska, bo okazuje się, że organizm odmówił nam posłuszeństwa, no właśnie dlatego, że no owszem, jak się spieliśmy, chcieliśmy, no to ale później zakwasy, bóle i nie jesteśmy w stanie się podnieść, no bo tego ruchu w ciągu roku brakowało.
1: Nie jesteśmy do niego przyzwyczajeni, więc też się zgodzę, że ważna jest ta regularność, rzeczywiście, regularny ruch jest najważniejszy, aczkolwiek lepsza jest jakakolwiek forma ruchu niż jej totalny brak, więc nawet jeśli ktoś spas i sobie tam raz w tygodniu gra w tenisa, to myślę, że to jest okej, tylko warto się przed tym dobrze porozgrzewać, czasami się porozciągać, co nie zmienia faktu, że najlepsza jest regularna praktyka, nawet poświęcić 20-30 minut dziennie, żeby zrobić sobie taki trening na 60% swoich możliwości, żeby to ciało rozruszać. Jeszcze takie 10 minut codziennego wyciszania z oddechem i myślę, że każdy byłby o wiele zdrowszy.
0: No i dobrze jest, kiedy to jest różnorodne. Tutaj też opieram się na własnym doświadczeniu, a nie na internecie, bo jestem chodziarzem i uwielbiam chodzić, nie mam samochodu, więc głównie chodzę i naprawdę robię sporo kilometrów dziennie. I nie mam problemu w żadnych górach innych. Tych jestem w stanie chodzić naprawdę wiele godzin. Ale przez wiele lat nie jeździłem na rowerze, bo uważam, że miasto nie jest sprzyjające. To jest dla mnie przerażające, to wszystko po tych chodnikach i tak dalej. I to jest, nie?
1: Więc... W środowisku górskim na przykład.
0: Tak, no ale wsiadłem w tym roku po raz pierwszy od wielu, wielu lat na rower. I jaki ja byłem zdziwiony, że po 20 minutach jazdy zaczynają mnie nogi boleć. Myślę, no i jak? Nogi? Zupełnie inna praca mięśni. I to mi uświadomiło, że jednak jest też ważne, jak się ruszamy i jakie mamy mięśnie. My tej świadomości nie mamy, mają fizjoterapeuta, więc myślę, że ta, jak jest edukacja w szkole, to tam myślę, powinna być jakaś lekcja przy okazji jakiejś biologii czy innej, żeby pokazać, że to nie tylko układ kostny, krwionośny i tak dalej, takie mamy kości mięśnie, ale jak ważne jest, żeby o każde z nich dbać. To wcale nie jest tak, że jeden rodzaj sportu, aktywności od razu nam załatwi wszystko, że jesteśmy cudowni i zdrowi.
1: Dokładnie tak. Różnorodność jest bardzo ważna i nawet jeśli ktoś trenuje długo i jest już, powiedzmy, dobry w tym, co robi, tak? Czy już przerobił wiele treningów, to jeśli wchodzi w taką swoją, powiedzmy, rutynę i robi cały czas to samo, no to on też w końcu zatrzyma się w rozwoju. Dlatego ważne jest, żeby często wychodzić z tej strefy komfortu, próbować nowych rzeczy, bodźcować swój organizm na wielu różnych płaszczyznach, wtedy on naprawdę mocno się rozwija. Jeśli chodzi na przykład o trening, to bardzo ważne jest to, żeby znać trochę swoje ciało, bo im bardziej znamy, powiedzmy, na przykład strukturę mięśniową tego, co ćwiczymy, jesteśmy bardziej w stanie sobie wyobrazić, jak to pracuje podczas ruchu, to tym lepsze efekty mamy. Nasze ciało bazuje bardzo mocno na wizualizacji. Jeśli my jesteśmy w stanie wizualizować to, co nim robimy, jesteśmy bardziej precyzyjni i jednocześnie możemy osiągnąć o wiele lepsze efekty treningowe. Na przykład dużo ludzi, jak trenuje, to nie do końca jest świadoma swojego ciała, ma efekty, ale na przykład potem doprowadzają się do przeciążeń danych struktur. Jak przychodzą do mnie do gabinetu czy do studia treningowego, no to okazuje się, że niektóre rzeczy powinni robić troszkę inaczej. No i potem nagle okazuje się, że wykonanie zwykłego przysiadu w powtórzeniach 6-8, no to jest wysiłek, który oni normalnie wprowadzali w 10-15 minut swojego treningu. Bo okazuje się, że ten przysiad wcale nie jest taki prosty, żeby go poprawnie wykonać.
0: Ja widywałem też osoby, które były bardzo silne, no naprawdę z dobrą muskulaturą i nagle jakiś zwis na drążku i przejście na tym drążku w zwisie przez parę szczebelków okazywało się, że odpadali. I myślę sobie, no jak z takimi muskułami, no i to...
1: Inna funkcja.
0: No to potrafią być rzeczy tak zdumiewające, więc ci oczywiście, którzy chodzą na takie klasyczne siłownie, no bo jest to dosyć popularne dzisiaj, no ale też wiemy też niestety bardzo mocno obciążone, bo chcemy szybko, chcemy łatwo, widzę te wielkie butle z różnego rodzaju preparatami, to przyznaję, że troszeczkę mnie to przeraża, zwłaszcza, że bardzo często jest tak, że wchodzi muskulatura i bryła i figura ładna, ale kondycja kiepściutka i się zastanawiam, jak to możliwe. Tu znowu się pojawiają tego typu, no przecież wydawałoby się, że no skoro chodzę na siłownię, to powinienem teraz góry przenosić.
1: Często tak jest, że jeśli ktoś regularnie uprawia właśnie trening siłowy, no to zaniedbuje tą sferę kondycyjną, a jeśli nawet chodzą w jakieś regularne ćwiczenia cardio, tak? Czyli na przykład rzeczywiście spędzają jakiś czas na tej bieżni, to często jest to za krótki czas, żeby zbudować kondycję, trzeba też interwały kręcić, czyli rzeczywiście w różnych, powiedzmy, bazach czasowych pracować z wysiłkiem natętnie. Więc są to zupełnie inne kategorie sportowe. Zupełnie inne wyniki w ten sposób.
0: No i dobrze też sobie zbadać jest mimo wszystko serce, krążenie i pewne rzeczy, zwłaszcza kiedy przez długi czas na przykład nie dbaliśmy o kondycję, teraz postanawiamy, ach, to zacznę dbać, bo może dojść do tego, że pójdziemy na taką siłownię, nie będziemy chcieli wyjść na mięczaków, to zaczniemy tam wyciskać, szarpać, żeby pokazać, że przynajmniej te 10 razy to ja potrafię, a później nagle przez tydzień nie możemy się ruszyć, albo mamy taką kondycję, że musimy już, a nie, że chcemy pójść do fizjoterapeuty i długa rehabilitacja, bo sobie po prostu pozrywaliśmy jakieś ścięgna mięśni i zrobiliśmy sobie krzywdę.
1: Dlatego lepiej jest zaczynać na mniejszych obciążeniach zdecydowanie i nie wzorować się innymi, co nie znaczy, że nie możemy od innych gapić ćwiczeń, bo to jest dobry pomysł na początku, żeby jednak się przyjrzeć, jak ktoś ćwiczy, aczkolwiek nie wzorowałbym się obciążeniami. Jednocześnie dla osób, które nie miały przygód z ćwiczeniem, najlepiej byłoby wziąć sobie na początku jakiegoś trenera personalnego. Aha. Najlepiej jakby on miał jeszcze z zakresu fizjoterapii jakąś wiedzę.
0: Właśnie tak pomyślałem, że to mimo wszystko potrzebna jest konsultacja medyczna i właśnie konsultacja u fachowców, czyli specjalistów, którzy mają wykształcenie, odpowiednią wiedzę i kompetencje, bo nie zrobią krzywdy, a w razie czego, tak jak pan już mówił, są też w stanie wyłapać pewne rzeczy, które wymagają na przykład konsultacji lekarskiej, bo to jest wszystko manualnie, zwłaszcza w tej terapii, dużo rzeczy można zobaczyć, no i wtedy to jest bezpieczne, bo rzeczywiście, chociaż sport to zdrowie, to wiemy na przykładzie wielu sportowców, dziwiliśmy się na przykład, że to piłkarz przewraca się na murawie i umiera na serce, prawda? No jak? Jak to możliwe? No dbano o jego mięśnie, prawda? Biegał, no to było wszystko okej, nikt nie wpadł widocznie na to, żeby zbadać mu serce, że ma wadę. To jest możliwe. I takich przypadków jest sporo, a inna sprawa, że sporty wyczynowe też nie ma co się porównywać, bo jak popatrzymy na pływaków, te ich rozrośnięte, rozbudowane klatki piersiowe zupełnie są inaczej zbudowani, no bo od mało lata, jak się uprawia taki sport z myślą o olimpiadach i mistrzostwach, to musi wpłynąć na nasz organizm.
1: No tam zupełnie inna objętość płuca, wszystko jest rozbudowane, raczej w tej klatce piersiowej obstawiam.
0: Ale to jest taki przykład też tego, o czym pan mówił, tej adaptacji narządów.
1: Dokładnie,
0: prawda?
1: Tak.
0: To nawet wręcz już mutacja, można powiedzieć, prawie. No ale taki jest koszt niestety sportów wyczynowych. No tutaj zresztą akurat i fizjoterapeuci, ale coraz częściej, zauważcie państwo, bo kiedyś wydawało się, że najczęściej przy sportowcach jest masażysta, fizjoterapeuta i trener. Dziś coraz częściej psycholog. Bardzo często. Bo myślę, że to, nie wiem na ile oczywiście osteopatia jest też, bo tu słowo mózg się pojawiło, no ale mózg to wiadomo, ale uważam, no wiele osób też o tym wie, myślę, że żadne odkrycie Ameryki, to co powiem, ale jednak interesuje mnie, na ile osteopatia też jest w stanie odczytywać te stany emocjonalne, bo bardzo często napięcie to jest właśnie stres, różnego rodzaju stany emocjonalne, bardzo wiele dzieje się w naszej głowie i z jednej strony masaż, czy odpowiednie ułożenie ciała, to co jest pan w stanie jako fizjoterapeuta i osteopata zrobić, to jest jedno, a dwa, że może się okazać też, że powód jest w głowie. No, tu jasne, się coś tak blokuje, spina i coś jest nie tak.
1: Jasne, że tak, ale to często już po samej rozmowie z człowiekiem i powiedzmy jego wrażliwości na bodźce, czy też mu umiejętności koncentracji możemy wywnioskować tak naprawdę, jaki jest stan emocjonalny danej osoby. Jeśli chodzi o wchodzenie w emocje, ja osobiście specjalnie nie pracuję w tych rejonach, raczej mam zaprzyjaźnionych psychologów, do których odsyłam takie osoby, które rzeczywiście, którym przydałaby się pomoc terapeuty z zakresu psychoterapii. Jeśli chodzi o rzeczywiste problemy psychologiczne, tak? Jeśli chodzi o same emocje w sobie, no to nasz układ autonomiczny, nerwowy, czyli on się dzieli na układ współczulny i przyspółczulny. Są to dwa synergiczne układy nerwowe, które nawzajem na siebie wpływają i próbują trzymać ciało w harmonii. Układ współczulny jest odpowiedzialny za reakcję bij albo uciekaj. To jest ten nasz stresowy układ, który się odpala, jak jesteśmy w niebezpieczeństwie, przypuśćmy. A przyspółczulny włącza się do regeneracji, do odpoczynku, do trawienia i one nawzajem, tak jak mówię, się harmonizują. Każdy narząd ma unerwienie współczulne i przyspółczulne. I jest tak, że powiedzmy z danego segmentu kręgosłupa unerwiamy jakiś narząd współczulnie i jeśli mamy układ współczulny podrażniony z tej strony, to niektóre kręgi mogą być bardziej gęste i sztywne w dotyku. Więc jeśli ma się już tą palpację wyćwiczoną, to rzeczywiście w ten sposób możemy poznać, w jakim obszarze ciała te emocje gdzieś tam się zbierają. I często jest tak, że przy uwolnieniu danych napięć z danej struktury ciała, ludzie zaczynają płakać, albo się śmiać, albo denerwować, bo to fajnie się porównuje do dzieci, że jak dziecko się cieszy, to cieszy się całym ciałem, czy płacze też całym ciałem. I dorośli robią to samo, tylko my jesteśmy o wiele bardziej wyrafinowani w chowaniu tych napięć. No ale każdy gdzieś zaciska pięści, zaciska zęby, czy też lekkiej potliwości dostaje przy stresie, więc całe to ciało bierze w tym udział. I czasami przy magazynowaniu tych napięć przez długi, długi czas, gdy dojdzie do nich uwolnienia, no to tak samo uwalniają się emocje, które były mocno powiązane z tym miejscem.
0: Aha, to mi się przypomina jak czasami, bo oczywiście to jest taki obraz, tylko skojarzenie, ale rzeczywiście bywa tak, że ktoś nawet nie tylko u fizjoterapeuty, ale są ludzie, którzy chodzą na przykład na jogę. I to też jest coś, co sprawia, że mówią, nie wiem jak tam mięśnie, ja się cały czuję się lepiej. Bo są też oczywiście zajęcia z jogi terapeutycznej. Są takie też, które jakby sprzyjają i mają służyć rozluźnieniu. Ale nawet także medytacja najzwyklejsza. No, kiedyś było popularne tai chi, troszeczkę u nas jakoś tak poznikało. To tai chi, które było połączone właśnie ze sztuką oddychania, bo tam ta aktywność wydawało się jest niewielka, ale też wielu terapeutów i psychoterapeutów, tu ten związek znowu z głową, mówiło, że tak naprawdę kluczowy jest oddech, jak my oddychamy. I myślę, że w fizjoterapii to też jest bardzo istotne. To, jak oddychamy, co się wiąże też oczywiście z postawą ciała, często z różnymi deficytami. Mamy za płytki oddech, albo no, nie potrafimy go sobie wyregulować, a w ten sposób możemy regulować emocje, rozluźniać się i tak dalej.
1: Oddech jest w całym życiu ważny. I dokładnie jest tak, jak pan mówi, że płytki oddech jest stresowy, że jeśli coś się dzieje, to zawsze nasz organizm spłyca oddech i działa to też w drugą stronę, że jeśli my nie oddychamy za długo, bo jesteśmy na przykład bardzo na czymś skupieni, chociażby gramy w jakąś grę, to ludzie wtedy rzeczywiście spłycają bardzo mocno oddech i to też buduje środowisko stresowe, więc idąc w drugą stronę, wydłużając i uspokajając nasz oddech, robiąc głęboki wdech, długi, spokojny wydech, wyłączamy układ współczulny, hamujemy stres i pobudzamy się do regeneracji i odpoczynku. Jednocześnie jeśli chodzi o oddech,
0: no z oddechem jest tak, ja wiem, to jest temat, ja kiedyś na ten temat oddechu rozmawiałem, wiem, że pana tutaj wciągam w takie rozmowy bardzo pogłębione, ale też wiem i myślę, że to jest taki dobry przykład, że jak uczymy się na przykład pływać, najtrudniej jest chyba nauczyć się położyć się na wodzie. Ja przyznaję, że to był dla mnie jakaś tam żabka, kraul, w końcu poszło. Natomiast przez długi czas miałem problem, żeby po prostu położyć się na wznak, na wodzie i leżeć, dać się jej unosić, bo ja od razu szedłem na dno. I każdy mi mówi, że bo się nie rozluźniłeś, jesteś spięty, jesteś zdenerwowany. I myślę, że ten przykład chyba właśnie najbardziej pokazuje. Oddech był od razu, prawie że w ogóle nie oddychałem, bo myślałem tylko o tym i nie byłem w stanie jak kamień od razu w dół. I wydawało mi się, jak to jest możliwe, że ja mam tylko się zrelaksować, rozluźnić, przecież teoretycznie moje ciało leży tak, jak leżało w tej wodzie. Przecież wszystko jest tak, jak było. To albo się unoszę, albo się nie unoszę. Nie powinno mieć znaczenia, czy ja jestem zdenerwowany, czy nie i jak ja oddycham. A jednak ma. kurczę.
1: Dokładnie tak. Nie? Bo to,
0: to jest ten taki właśnie przykład, który mi najbardziej przyszedł do głowy, jak taki obrazowy. Nie? Dlaczego ten oddech i to wszystko, to napięcie ma znaczenie? Co to robi z naszym ciałem?
1: Mhm. Ogólnie bardzo dużo ludzi nawet nie widać, jak oddycha. Tak naprawdę. Mhm. Jak do mnie ludzie przychodzą do gabinetu, położą się na kozetce, proszę ich, żeby się po prostu rozluźnili, ja sobie zacznę sprawdzać ciało. Tak naprawdę trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć, że ta osoba tak naprawdę oddycha. Nie? A tak jednak powinno to wyglądać, że te żebra się unoszą, brzuch pracuje, ten oddech też powinien rozchodzić się po lędźwiach, więc cały nasz tułów jest jak taka jedna wielka kopuła ciśnień, która powinna te ciśnienia między sobą różnicować, żeby krążenie płynów wewnątrz chociażby było lepsze. Nasza jelita, cała perystaltyka bazuje właśnie na ruchu przepony. Jeśli robimy wdech, przepona opada do dołu, to środowisko wewnątrz zaczyna być ściskane. Jeśli robimy wydech, wszystko się rozluźnia i na bazie tego naprzemiennego ruchu, takiej pompy można powiedzieć, warunkujemy chociażby krążenie węzłów chłonnych, płynów limfatycznych.
0: No,
1: więc oddech tutaj robi bardzo dużą robotę. Na przykład jeśli ludzie przychodzą i mają spuchnięte nogi, szczególnie latem, jak nawet dużo chodzą czy siedzą, nieważne, i puchną im te kostki, no to najważniejsze, co z takimi ludźmi można robić, no to nauczyć ich prawidłowo oddychać i wykonywać regularnie ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia mięśni dna miednicy, żeby to wszystko właśnie i z wdechem, i z wydechem pracowało. I jeśli te węzły chłonne są drenowane, są pompowane, no to one automatycznie sobie poradzą.
0: No to mnie pan teraz zaskoczył, bo ja kiedyś miałem tak, że czasami rzeczywiście takie drętwienie i uczucie gorąca w kostkach tam w tym tych. Przy badaniu USG właśnie tak wystraszyłem, nic nie wyszło, nie ma na szczęście tfu, odpukać, no ale to wychodzi na to, że to może być teraz to.
1: Może być.
0: No, zwłaszcza, że niestety oddaje się zgubnemu nałogowi, który też niestety nie sprzyja. No ale jak wiemy, wszystkie rzeczy przesadne, czyli cukier, używki, alkohol, nikotyna, wszystkie inne tego typu używki, choćbyśmy nie wiem, jakiego mieli osteopatę, jakiego mieli fizjoterapeutę i cudotwórcę, no to niestety...
1: Dokładnie
0: niestety.
1: Tak to działa. Najważniejsze jest jedzenie, myślę, w każdym razie, bo jednak jesteś tym, co jesz i to jest rzeczywiście prawda. Jeśli odżywiamy się kiepsko, jednocześnie jemy szybko, w pośpiechu, samo jedzenie w pośpiechu to jest bardzo duży stresor dla naszego ciała. Jednocześnie jeśli pierwsza część naszego układu pokarmowego, czyli nasza jama ustna, nie spełnia swojej funkcji, czyli nie pogryzie dobrze pokarmu, no to żołądek już ma niezłe zadanie, żeby tak naprawdę to wszystko zmielić. Podobno jesteśmy w stanie całego takiego steka, jak wrzucimy, nasz żołądek jest w stanie normalnie zmielić, zmiażdżyć i strawić, więc funkcje ma bardzo mocne, aczkolwiek ta jama ustna jest konieczna w tym trawieniu. Więc nawet jedzenie w pośpiechu tak naprawdę będzie upośledzać cały układ pokarmowy, a im wcześniej jest problem, tym więcej układu pokarmowego poniżej będzie miało trudności ze strawieniem pożywienia.
0: O, to prawda, a tutaj też, jak Państwo pamiętacie, jelita naszym drugim mózgiem, znaczy równorzędnym organem, wiele tego, co doświadczamy, jakość naszego życia wynika z tego, co mamy w jelitach tak naprawdę, więc warto o to zadbać, no ale żeby zadbać o jelita, to trzeba mieć w głowie, żeby o tym pomyśleć, że warto zadbać. Jedno jest pewne, jak słyszycie, współcześnie fizjoterapia, a zwłaszcza osteopatia, to jest coś znacznie więcej. Ja się przyznaję, bardzo temu będę przyglądał i bardzo się cieszę, że tego typu są studia, że to zaczyna być poważnie traktowaną dziedziną, bo daje większą szansę na to, że poczujemy się lepiej, że przede wszystkim nie będziemy musieli biegać po 100 gabinetach i każdy będzie nam mówił coś innego, bo to też tak często jest, że
1: ilu w końcu, lekarzy, tyle opinii.
0: No ale też wychodzimy w końcu z torbą różnego rodzaju specyfików i jak zaczynamy te specyfiki jeść na śniadanie, to już właściwie nie potrzebujemy obiadu. Więc to też raczej nie tędy droga. No, nie chodzi o to, żeby się cały czas faszerować, zwłaszcza, że pewne rzeczy mogą się wykluczać. Dlatego ja lubię też to ujęcie holistyczne, żeby mieć jednak, no, idealnie mieć lekarza prowadzącego, no, teoretycznie robi to lekarz rodzinny, ale też dobrze jest się przyznawać wtedy takim lekarzom, co się tak naprawdę dzieje, bo może się okazać, że macie jakieś bóle, na przykład ramienia, czy właśnie w okolicach, na zdjęciu nic nie wyszło, że może to nerwoból, a to niech pan się posmaruje, albo weźmie tabletkę. No nie,
1: Myślę, że podstawą udanego wywiadu no to jest tak naprawdę szczerość z lekarzem, no bo nie przychodzimy tam, żeby się wstydzić za coś, tylko żeby jednocześnie znaleźć tą chorobę, tak? Więc fajnie wszystkie objawy, które mamy, lekarzowi wyznać, myślę. I tak samo wracając jeszcze do używek wszelkiego rodzaju, no to myślę, że nic, co w nadmiarze nie jest dobre, nawet jeśli chodzi o zwykłe jedzenie.
0: Tak, jedząc same owoce, też byśmy daleko nie zaszli, to prawda.
1: Dokładnie, nie? Więc myślę, że wszystko jest dla ludzi, aczkolwiek z umiarem i nie... Nie powiem, że nie warto jest spróbować czasem czegoś, nie, ale...
0: No, człowiek uczy się na błędach. Dokładnie też, tak. Więc oczywiście fajnie byłoby uwierzyć na słowo, no ale jak pamiętamy z młodości, każdy kiedyś był młody i był dzieckiem, choćby nie wiem co mówili rodzice, babcia, jak mówi, a tym bardziej jak mówić, że nie wolno, to tym bardziej kusiło.
1: Tak działa nasza psychika. No,
0: zresztą trudno też nam pewne rzeczy jest pojąć i zrozumieć, bo ich po prostu nie widzimy, nie znamy. No, co to znaczy, że prąd kopie na przykład, nie? Dla mojego dziecka. Jak kopię? No jak mogę kopnąć kogoś, kolegę w szkole? No nie wolno, ale czasami się zdarza, czy koleżanka mnie kopnęła, bo jej brzydko coś powiedziałem, no to rozumiem, ale prąd kopię? Jaki prąd? A co to jest? No i niestety czasami się zdarza, że nas kopnie, no oby tylko bezpiecznie i ten. Mnie raz kopnął, dlatego ten przykład mi bardzo przyszedł do głowy taki, no ale rzeczywiście trudno jest wytłumaczyć. Myślę, że my troszeczkę, jak dzieci, zachowujemy się czasami wobec naszych organizmów. O wielu rzeczach nie wiemy. No bo mówię, no w szkole czego nas nauczą? Takich no, podstawowych rzeczy, no i tam jedna, dwie lekcje i tyle, uczymy się już zupełnie czegoś innego. Jak ktoś nie pójdzie na medycynę, na jakieś tam biolchemy i tak dalej.
1: Ciężko. No to głównie chodzi o świadomość. Tak,
0: tak
1: naprawdę,
0: i nie? Właściwie no wiemy, że mamy serce, bo nas boli, oj, wątroba nas boli, prawda, w kręgosłupie nas łupie, prawda, naderwałem mięsień, mam zakwasy. To zresztą też bardzo często chyba jest kłopot, że przeszło po paru dniach samo, a później okazuje się, że mamy zwyrodnienia, że coś nam wraca i to są, myślę, takie kolejne chyba poważne wyzwanie, które lekceważymy, że czasami traktujemy ból, bo przeszło po jednym, dwóch dniach, a gdzieś się uderzyłem, był siniak, ale zniknął, potem okazuje się, że są obrzęki, albo że żebro było pęknięte, albo coś innego i to niestety nie będzie dobrze skutkowało.
1: Bardzo często takie pojedyncze objawy tak naprawdę są początkiem jakiegoś problemu, który już trwa przez lata. Często ludzie przychodzą i mówią, no, że mają przewlekły ból barku chociażby, tak, który wraca do nich i boli mi przez tydzień ten bark, potem mnie boli. Ja tak pytam, no dobra, ale kiedy to się zaczęło? No 30 lat temu. No i tak dla przykładu, no, narządy wewnętrzne nie są unerwione bólowo, one nie bolą, ale jeśli na przykład wątroba się rozrośnie mocno i zaczyna jej brakować miejsca, zaczyna naciskać na przeponę, a przepona to jest mięsień, a mięśnie są już bardzo dobrze bólowo unerwione. I przepona, która jest unerwiona z nerwu przeponowego z prawej strony szyi, daje objawy na prawą stronę szyi, bark, łopatkę, więc jeśli ktoś ma stan zapalny w obrębie wątroby, który denerwuje tą przeponę, to będzie mu siadać obręb prawego barku regularnie.
0: No ale będzie myślał, że tylko bark boli, może sobie zwisnął nad wyrężem.
1: Tak samo jest z jelitami, z innymi rzeczami. Mamy problem z chociażby okrężnicą, jelitem grubym, to bardzo często objawy rwy kulszowe. Jedna, druga noga. Jeśli z całą okrężnicą, to raz lewa, raz prawa, jest to zmienne. Jeśli głównie z tą stroną wstępującą, to prawa noga będzie obejmowana, więc bardzo często na w obrębie jelita grubego, chociażby związane z przepychaniem masy kałowej, skutkują trochę taką pseudorwą kulszową, która w ogóle z rwą nie ma w ogóle nic wspólnego. Nie? Więc nasze narządy są bardzo objawowo związane z naszym ciałem i często ludzie mają jakieś pojedyncze bóle właśnie żebra czy kręgosłupa na danej wysokości, a to są rzeczy, które dzieją się na bieżąco w środku. Aczkolwiek nie musi to też znaczyć nic złego. To może być, tak jak mówiłem wcześniej, jakieś specyficzne środowisko zbudowane przez dany narząd, bo on się tak nauczył funkcjonować i podczas większej pracy daje dolegliwości bólowe tu i tu. I on tak może funkcjonować przez 40-50 lat. No ale potem po tych 50 latach zaczyna już mieć problem, bo już mu to nie wystarcza i zaczyna więcej mechanizmów kompensacji używać, czyli więcej napięć swojego ciała, no i zaczynają boleć inne rzeczy, nie? Bolał mi prawy bark, teraz mi zaczyna boleć lewe kolano. No a zaczyna te lewe kolano boleć, no bo już na tej prawej stronie nie chcemy stać, żeby osioło w tą prawą przestrzeń nie dodawać sobie ciężaru, więc 70% ciężaru ląduje na lewej nodze. No to teraz ta noga tak chodzi parę lat, no i zaczyna siarać kolano, no i to się taki łańcuszek odpala zawsze.
0: A nam się wydaje, że to po prostu jest starość i że to tak musi być. No nie musi tak być. Nie musi tak być, zwłaszcza, że bardzo często marzymy, że jak już w końcu nareszcie pójdziemy sobie na tą emeryturę, no to pozwiedzamy sobie, pojeździmy, prawda, a tu nagle oj, ciężko z łóżka wstać. No, żeby nam nie było ciężko z łóżka wstać, to dobrze jest o to wszystko zadbać. No, jak Państwo słyszycie, dobrze jest też skonsultować się, czasami pójść do fizjoterapeuty. Tu zachęcamy oczywiście do tych, którzy mają dyplomy, są wykształceni, tak jak mój gość, bo to też jest tak, że czasami różne cudowne, no teraz troszeczkę nie będziemy rozmawiali o projektach ustawy i tak dalej różnych.
1: Zostawmy. Nie w tą stronę.
0: Nie pójdziemy w tą stronę, bo ja myślę, że dla każdego zdrowomyślącego człowieka jest ważne, że ktoś uzyskał dyplom, odebrał wykształcenie i wie, jak człowiek jest zbudowany i wie, co ma robić, ma do tego kwalifikacje. Ja uważam, że tylko w tych przypadkach należy korzystać, chociaż wiemy, że każdy zrobi jak chce, ale tak uważam i tutaj to się nie zmieni, więc dlatego mój gość jest magistrem fizjoterapii, no i lada moment też absolwentem medycyny osteopatycznej, o której mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy i troszeczkę powiadamy. Dzisiaj tak zarzuciliśmy, taki zanęciliśmy troszeczkę słuchaczom, powiedzieliśmy mniej więcej, na czym to polega, a myślę, że już pana też wieloletnie doświadczenie w gabinecie sprawia, że myślę, że można było pokusić się o to, z czym tak naprawdę najczęściej borykają się Polacy. Jakie są te najczęstsze przypadki schorzenia, które się pojawiają? Kiedy my tak naprawdę przychodzimy
1: po pomoc? O jakich schorzeniach mówimy tak naprawdę? Aha. Bo jest tego trochę, szczerze przyznam. Najpowszechniejszą dysfunkcją, może bym to tak nazwał, są problemy kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego ze względu na dużą ilość siedzenia u większości osób.
0: Czyli jednak.
1: Jednak tak. Ale bardzo dużo ludzi też ma problemy z układem pokarmowym, głównie żołądek. Jest to bardzo stresowa struktura, że tak to ujmę. Jednocześnie trochę kiedyś problemy z żołądkiem były chorobą mężczyzn ze względu na to, że jest on mocno związany z taką hierarchią w społeczeństwie, odkąd kobiety mają też więcej głosu, że tak to ujmę, i to jest bardzo dobre moim zdaniem, to też zaczęły mieć problemy z żołądkiem. I bardzo duża część naszego społeczeństwa boryka się z różnego rodzaju refluksami, przepuklinami rozworu przełyku. Duża część tych ludzi trafia rzeczywiście do mnie, więc myślę, że to jest drugie takie spektrum. Problemy z żołądkiem i bólowe problemy odcinka lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa tak naprawdę.
0: No to, drodzy Państwo, mam nadzieję, że kiedyś o tym jeszcze szerzej Wam i więcej opowiemy, bo dziś musimy już kończyć. Patrzę na zegar, a czas biegnie nieubłaganie, więc przypomnę, że magister Filip Pietrzak, magister fizjoterapii i student medycyny osteopatycznej był moim i Waszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: I Państwu też oczywiście dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Wieczór w najlepszym towarzystwie.
1: To jest taka braga tylko dla frajerów. Nie pisałem dla fanów, tylko dla hejterów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic k***a nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić. Albo nudny jak ten typ, któremu chcesz, no wiesz. Możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić. Tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, typ, waniliowy beat. Waniliowy ryj, waniliowy styl. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit. Waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typ, o sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a tu debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem, byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa: stary, kim ty jesteś? Waniliowy typ, typ, waniliowy beat. Waniliowy ryj, waniliowy styl. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit. Waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Chciałem, żeby było śmiesznie, ale znowu coś nie wyszło.
0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.

0: końcu języka.
1: Muzeum planuje zakup oryginalnej repliki maszyny produkowanej w Nowej Zelandii. Samolot będzie wyglądał jak oryginał sprzed kilkudziesięciu lat. Na tych myśliwcach latali polscy piloci, którzy bronili angielskiego nieba w czasie II wojny światowej. Taki cytat znalazłem ostatnio w odniesieniu do tego, co ciekawego będzie się działo w Muzeum Lotnictwa 303, czyli domyślę dywizjonu 303. No i powstała we mnie taka wątpliwość, czy replika może być oryginalna? Czy trafiają się nieoryginalne repliki? I kto ma orzekać o tym, co jest, a co nie jest w przypadku replik oryginalne, skoro samo ich istnienie jest przecież wtórne? Bo jest przecież w języku polskim też pojęcie kopii. No ale po kolei. Zacznijmy od pytania, czy kopia musi być dokładna, bo jej celem jest przecież odtworzenie jakiegoś oryginału.
2: Tutaj bardzo dobry przykład jest z faksimile, który jest odwzorowaniem podpisu, ale w bardzo wielu instytucjach jest uznawany jako podpis właściciela.
1: Zaczynając jednak od tego źródła, czyli w ogóle od samego pojęcia kopii, kopiowania. Słownik PWN podaje, że kopia w znaczeniu pierwszym, czyli nie broni, bo jeszcze mamy oczywiście te kopie, które używali żołnierze. To rzecz dokładnie odtworzona z oryginału, potocznie kserokopia, taśma filmowa uzyskana w wyniku kopiowania negatywu filmu, odbitka otrzymana w wyniku skopiowania innego obrazu fotograficznego, tekst, rysunek i tym podobne uzyskane z zestawu sporządzonych z oryginałów diapozytywów lub negatywów. No więc znaczenie słowa kopia jest bardzo szerokie, może oznaczać zarówno niemal wierne odwzorowanie, jak i przedmiot lub tekst jedynie wzorowany na pierwowzorze.
2: Wiesz, na czym polega problem, na przykład do zrozumienia dzisiejszemu człowiekowi, dla którego kopiowanie jest, mówiąc po prostacku, małpowaniem, czyli korzysta z odpowiednich narzędzi, żeby przenieść tekst z jednego miejsca na drugie.
1: Robi ksero.
2: No właśnie, robi ksero albo dzięki klawiszom na klawiaturze. Natomiast dawniej na przykład ci, którzy fałszowali obraz, kopiowali w ten sposób, że starali się odwzorować, ale niemożliwym jest takie stuprocentowe odwzorowanie.
1: Może to
2: i
1: być
2: to
1: różnica,
2: jest różnica w technice.
1: Techniki rozmiaru, ale też i szczegółów. Właśnie dlatego kopia jest pojęciem szerszym niż replika. Replika zazwyczaj bowiem zakłada znacznie większą wierność pierwowzorowi, szczególnie jeśli chodzi o wygląd, wymiary czy zastosowane materiały. No i jeszcze jedno ważne rozróżnienie. Kopia nie musi być gorsza od oryginału pod względem wykonania. Może być nawet wykonana z większą precyzją i artystycznie bardziej zaawansowana. Nadal jednak będzie oczywiście kopią, ponieważ nie jest pierwotnym egzemplarzem. Oryginał i replika. Dwa podobne przedmioty, ale przecież nie to samo. Oryginał i replika mogą wyglądać niemal identycznie, ale dzieli je zasadnicza różnica. Oryginał jest pierwotnym, autentycznym dziełem lub przedmiotem, natomiast replika została wykonana później jako jego odwzorowanie. Słowo oryginał pochodzi od łacińskiego originalis, czyli pierwotny, początkowy. Oryginalne jest więc to, co pochodzi bezpośrednio od artysty albo stanowi pierwotną wersję danego dzieła, obraz namalowany przez artystę, rękopis napisany przez autora, czy zabytkowy przedmiot wykonany w epoce, z której pochodzi, to właśnie oryginały. Stąd więc powiedzenie, że muzeum planuje zakup oryginalnej repliki jakiejś maszyny, według mnie jest bez sensu.
2: Bez sensu, niepotrzebne zupełnie, bo wystarczy ta replika. Czyli wiadomo, że nie mamy do czynienia z oryginałem, tylko z czymś, co ma przypominać oryginał, ale nie musi być wierne, bo pamiętajmy, ty wspomniałeś tutaj, że kopia może być nawet lepsza od oryginału. No ale najpierw był pomysł, prawda?
1: Czyli tak jest, pierwotne źródło.
2: Właśnie, więc tutaj trzeba zawsze oddać szacunek temu, kto pierwszy na coś wpadł.
1: Chyba że, i to już dzielenie włosa na czworo, był ktoś pierwszy, kto wpadł na pomysł robienia replik.
0: Na końcu języka.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Przy rodzinnym stole.
2: Dobry wieczór, przy rodzinnym stole Krzysztof Dobrowolski i mój gość, nauczyciel historii, człowiek, który bardzo lubi wędrówki, ale nie po przetartych szlakach, Grzegorz Bortnik. Dobry wieczór, Grzegorzu.
3: Dobry wieczór, pan.
2: Dopiero co wróciłeś z Gruzji, a tak dokładnie to z Górnego Kaukazu. Była to niespodziewana wyprawa i jeszcze początki w ogóle tego pomysłu są dodatkowo niespodziewane. Dlatego zacząłbym nie od tych twoich wrażeń wysokogórskich, no bo to około 3000 metrów nad poziomem morza, ale od historii, jak to się stało, że zostałeś zaproszony, a może się wprosiłeś do tej Gruzji. Mamy dużo czasu, więc spokojnie, proszę cię, opowiadaj.
3: Historia ma początek w tym, że jak już wspomniałeś, jestem nauczycielem. No i byłem kiedyś wychowawcą Patrycji, która już jako dorosła kobieta wyjechała do Gruzji. Ja uczyłem również jej braci i problem polega na tym, że właściwie tak się złożyło, że w momencie, kiedy ona już podjęła decyzję o wyjeździe do Gruzji, ja ją spotkałem na mieście, wymieniliśmy się telefonami, no i właściwie zniknęliśmy sobie z horyzontu zdarzeń, można tak powiedzieć. Ona w tej Gruzji założyła prywatne mikrobiuro podróży. No i pewnego dnia, to był chyba czwartek w 2024 roku, ja dostałem na WhatsAppie od niej informację, że jest po prostu na takim objeździe po Gruzji, a wśród ludzi, którzy z nią jeżdżą, jest mama obecnego mojego ucznia. I tak jakoś się zgadały na mój temat. No i w rezultacie tego nam znajomość się odnowiła. No i w tym roku zostałem przez Patrycję zaproszony do uczestnictwa w takiej międzynarodowej grupie, która miała przejść po właśnie takim dosyć, nazwijmy to, atrakcyjnym turystycznie dzikim obszarze Kaukazu z wioski Mazeria do Urzguli. Ten trekking był dłuższy niż zazwyczaj, bo zazwyczaj ludzie idą nie z Mazerii, ale z Mestii, a myśmy mieli przejść najpierw z Mazerii do Mestii, a następnie z Mestii, które jest takim miastem, osadą centralną tego regionu, do Urzguli. No i muszę się pochwalić, bo chyba tak trzeba powiedzieć w tym momencie, że udało mi się, chociaż były takie momenty, zwłaszcza po pierwszym właściwie nawet dniu już, że no nie byłem do końca pewien, czy dam radę.
2: Aż tak?
3: Tak.
2: No to zrobiłeś na mnie wrażenie, bo mam cię za człowieka bardzo sprawnego. Dla mnie jesteś takim symbolem wypraw rowerowych i to po północnej części Polski, wybrzeża, w stronę dawnej NRD, jak się śmieje, również w stronę Borholmu. Tak, bo to są miejsca, gdzie Szwecja. Ty jeździłeś sam, Szwecja. No i dlatego uważam, że jesteś w dość dobrej kondycji, jak na swój piękny wiek. Ale tutaj, no to sobie myślę, no Grzegorz pokaże tym innostrańcom, jak się po górach chodzi. Ale zanim jeszcze powiemy o twoich przygodach, to powiedz w ogóle, jak się tam leci. Dlatego, że to jest też osobny rozdział, żeby tam dotrzeć. To nie jest wprawdzie jakiś koniec świata, ale jednak dla nas, przyzwyczajonych do tras typu, nie wiem, Wrocław, miejscowość nad Morzem Śródziemnym, bo obojętnie, czy w Grecji, Włoszech, czy w Hiszpanii, no to jest taka jazda obowiązkowa, każdy wie. Ale gdzieś do jakiejś, w cudzysłowie, Gruzji, Kaukaz?
3: Znaczy jest tak, może już dzisiaj Gruzja nie jest tak nieznana Polakom. Polaków w Gruzji jest dużo. Natomiast ja miałem sprawę dosyć prostą. To znaczy nie leciałem do stolicy, do Tbilisi, tylko leciałem do Kutaisi z Wrocławia. I połączenie jest bardzo dobre. Wrocław, port lotniczy, całkiem spokojnie, po południu, nie w nocy, tam wylądowałem, tam jest dwugodzinne przesunięcie, tam wylądowałem w okolicach godziny 23, ale też nie było jakiegoś większego problemu z dotarciem do hotelu później. No i powiem tak, że generalnie no Gruzja, myślę, że w ostatnich latach w ogóle turystycznie bardzo się rozwija.
2: A proszę powiedz, jak długo się leci i jaką trasą? No przy obecnych komplikacjach polityczno-politycznych, no to mnie to zastanawia.
3: Leci się gdzieś około 3 godzin i bezproblemowo ląduje się właśnie w Kutaisi. No, leci się nad Morzem Czarnym, omijamy Ukrainę i omijamy Krym w ogóle. No i wiem, że tam trasa prowadzi nad Rumunią również. Natomiast jest taka rzecz bardzo ważna, że no cóż, jest pewna doza niepokoju w związku z tym, że te rakiety często trafiają na przykład w jakąś ziemię orną pod Lublinem, więc nie wiadomo tak naprawdę do końca, czy gdzieś ktoś nie odpalił jakiegoś pocisku, bo to, no jest ta wojna, że tak powiem, obok, prawda? Ale generalnie samolot leci, nie leci nad obszarem jakimś takim bezpośredniego zagrożenia, tak bym to określił. No i ląduje się w Gruzji, w Kutaisi i Kutaisi jest tak, że tak powiem, no, miastem, do którego przybywa wielu cudzoziemców, bo tam lądują również samoloty na przykład z no, krajów zachodu, i czyli z Niemiec, czy ze Szwajcarii, z Francji, tam w Kutaisi lądują. No, a Polaków w samej Gruzji jest sporo. Ja nie wiem dokładnie, nie znam realiów tych, ale wiem, że to, co kręci Polaków w Gruzji bardzo mocno, to przede wszystkim bardzo korzystne podatki dla obcokrajowców i dla osób, które mogą pracować zdalnie, na przykład są tłumaczami, ja tam poznałem tłumaczy, no to oni generalnie, wynajęcie mieszkania jest bardzo tanie. Jeżeli nie mieszka się w stolicy, w Tbilisi, to też życie jest dosyć tanie, no i te podatki są na tyle niskie, że po prostu działalność jest, nazwijmy to, opłacalna. W ten sposób, tak się to odbywa.
2: A muszę cię zapytać o klimat, no bo to jednak jest cieplejsza strefa tak, klimatyczna. No i jeżeli to jest, nie wiem, taki jesienny albo wiosenny miesiąc, to wszystko dobrze. Ale lipiec, sierpień, jakie
3: jest
2: temperatury są wtedy?
3: To znaczy temperatury są wysokie, choć my już powoli doganiamy Gruzję. Mamy wysokie również temperatury w Polsce, ale no 35 stopni to jest taki standard, jeśli chodzi o temperaturę. I powiem też jeszcze taką rzecz, że w Tbilisi łatwiej się oddycha, bo ono jest chyba wyżej położone niż Kutaisi. Jest po prostu lepiej. Natomiast w Kutaisi no jest taka, panuje taka, nazwijmy to, duszna atmosfera. Miasto też nie jest zbyt piękne, co szkoda właściwie, jak jest szare, no można powiedzieć, że jest wszędzie widać ten brak kapitału, który mógłby naprawić infrastrukturę i tak dalej. No.
2: Ci lata zaniedbań kraju poradzieckiego.
3: I to jest niestety dramat. Natomiast jest jedna ważna rzecz, że samo Kutaisi jest takim miejscem no, historyczno-mitologicznie ważnym, bo to była stolica tej Kolchidy, do której płynęli Argonauci. I, no i tam mieszkał król Ajetes i mieszkała Medea. I, no i centrum miasta stanowi tak zwana Fontanna Kolchidy, gdzie są tak piramidalnie, tarasowo ustawione figury, znalezione w czasie wykopalisk, ale powiększone z brązu czy z jakiegoś metalu. Sam szczyt to jest taka para koni. No i można powiedzieć, że no właśnie dlatego mówię, że tutaj, no szkoda, że to miasto jest po prostu tak troszeczkę zaniedbane. No centrum wygląda ładniej, ale już dalej to jest gorzej, że tak się wyrażę.
2: No i dotarłeś do tego miasta i trzeba się było przygotować do przejścia szlaku. Mhm. Jak to wyglądało właśnie z miasta do pierwszej miejscowości, która pewnie była położona dużo wyżej?
3: No tak, bo my Kutaisi jest na, powiedzmy na południu, natomiast myśmy musieli pojechać na północny zachód. No tam funkcjonuje bardzo fajny system tak zwanych marszrutek. Marszrutki to są najczęściej busy, które obsługują Gruzini i ich zadaniem jest przejechać z punktu A do punktu B. No i można taką marszrutką przejechać do danego miejsca, tylko trzeba wcześniej rano przyjść na parking tych marszrutek i po prostu taką marszrutką się jedzie. Myśmy tutaj akurat mieli taką sytuację, że do samej Mazerii mieliśmy kierowcę, którego wcześniej dogadała Patrycja i Peter, który był właściwie szefem całej wyprawy. On był Węgrem i ten Gruzin po prostu był niejako na nasze żądanie, że się tak wyrażę, ale on się zajmuje taką działalnością właśnie marszrutkową. No i wiózł nas cały dzień właściwie. Jechaliśmy coś gdzieś 6 godzin, 6 do 7 godzin żeśmy jechali. a to jest spowodowane przede wszystkim tym, że po pierwsze no jakość dróg jest kiepska. Poza tym jak wjechaliśmy już w tereny górskie, no to tam nie da się tak szybko pojechać, bo po prostu no, drogi są wąskie. Po prawej stronie albo po lewej, to zależy jak ta droga biegnie, mamy kilkaset metrów w dół i płynie rzeka i po prostu ten kierowca musi uważać, żeby tam nie zrobić jakiegoś błędu. Bardzo ważną rzeczą jest to, że no są takie szlaksztajny, bo chyba tak się to nazywa, w sensie to są takie obrywy skalne, które wiszą nad drogą na przykład. I to też jest kwestia taka, że są ostrzeżenia przed spadającymi kamieniami. No, tunele, większość jest zdecydowana już obetonowana i to ten, natomiast jechaliśmy takim tunelem, który był po prostu chyba za pomocą jakichś ładunków wybuchowych wystrzelany w skalę, czyli taki nieregularny w ogóle. No i sama miejscowość Mazeria, bo do końca nie wiem jak to się wymawia, jest bardzo małą wioseczką, ale dosyć, że tak powiem, chyba dynamicznie się rozwijającą, bo tam przede wszystkim no, latem jest pełno turystów, takich backpackerów, którzy tam chodzą po prostu, a z drugiej strony zimą rozwija się tam już narciarstwo, tam już się nastawiają na narciarzy. No i bardzo ważną sprawą było to, że mieliśmy, i to naprawdę istotna kwestia, mieliśmy na każdy dzień zaplanowany nocleg w jakimś budynku. Gruzini to nazywają gasthausami, no ale to są często domy rodzinne, w których jedną salę przeznacza się najczęściej na parterze, na jakąś taką jadalnię. No i potem udostępnia się tym turystom parę pokoi, w których stawiane są łóżka, no i można w tym się jakoś, że tak powiem, znaleźć. Choć trzeba przyznać, że większość miała na przykład, w większości mieliśmy łazienki w pokojach już. Natomiast był taki też moment, że mieliśmy łazienkę gdzieś no, w budynku, ale nie w pokoju.
2: Czyli wspólną dla tak, paru pokoi,
3: tak.
2: W odległościach były oddalone od siebie?
3: No to jest różne.
2: Bo rozumiem, że to wzdłuż trasy determinowało wasz plan,
3: ogóle,
2: że idziemy
3: tak.
2: Od tego miejsca do miejsca B, od B do C i to były też jakieś takie do przejścia dystanse.
3: No ponieważ trasa została zaplanowana o pewien odcinek dłuższy, bo tradycyjnie taką trasą popularną, polecaną jest Mestia Użguli. Natomiast myśmy szli z Mazerii do Użguli i niejako musieliśmy przez jeden dzień 20 parę kilometrów przejść właśnie z Mazerii do Mestii sama miejscowość jest startu jest na wysokości 1400 metrów, czyli to jest powiedzmy wysokość naszego pradziada tutaj. No a musieliśmy wejść na 2950 i to było takie ostre podejście, naprawdę, no nie wiem, 15%, 18% za kosami, nie ma tam skał, to się idzie się ścieżką, natomiast musieliśmy wejść na ten szczyt.
2: Czyli 1500 przewyższenia.
3: Tak, mieliśmy to przejście, no i weszliśmy tam na ten szczyt, startując rano, gdzieś koło godziny 8:20 chyba wyszliśmy, a byliśmy tam gdzieś w okolicach godziny pierwszej, drugiej. Szliśmy spokojnym tempem. Natomiast cała trasa zajęła nam 16 godzin. Ja zaraz powiem dlaczego. Otóż sprawa była o tyle skomplikowana, że w ten pierwszy dzień był no, pewnego rodzaju takim sprawdzianem, bo sprawa była tego rodzaju, że potem trzeba było zejść z tych 2950 metrów na jakąś tam wysokość. Wszędzie jest tak zwany efekt wow, czyli idzie się taką, że widać tą przestrzeń wokół. Nie ma jakichś właśnie przepaści, bo to nie można tak powiedzieć. Są łagodne te stoki. No, ale trzeba było wejść znowu, żeby wejść na szlak, trzeba było znowu najpierw zejść, a później wejść. No i to już było trudnością, choćby dlatego, że byliśmy zmęczeni po prostu. Ale tu się pojawił inny problem, mianowicie nasza grupa niejako podzieliła się na trzy części i Francuzi i Niemcy, którzy byli z przodu, spotkali Gruzinów, którzy ich poinformowali, że szlak został uszkodzony, że jest zasypany. No i tu zrobiła się mała przykrość, dlatego że to oznaczało, że właściwie nie możemy wejść na ten szlak, że jest niebezpiecznie, mówiąc najzwyczajniej w świecie. No i wtedy musieliśmy zejść do pierwszej drogi. nazwijmy to w ten sposób, do pierwszej drogi, gdzie ewentualnie, bo nie ma żadnego pogotowia górskiego, czegoś takiego, to w ogóle na Kazbegu Polacy otworzyli taką horską służbę, mówiąc językiem trochę naszych braci Czechów, no ale to jest zupełnie gdzie indziej. No i pojawił się dosyć taki poważny problem, jak tutaj dotrzeć. Co wiązało się z przygodami w stylu przejście potoku, który płynie z lodowca, czyli po prostu ze śniegu ten potok spływa na bosaka, no bo trzeba było po prostu jakoś tutaj się ratować. No i potem dojść do tej drogi. No i żeśmy do tej drogi doszli, koniec końców, ale też ta droga okazała się być zniszczona. To znaczy ją po prostu rozruszał potok, albo no nie wiem, bo trudno powiedzieć. Na szczęście tam trwały prace takie naprawcze i były deski, więc po tych deskach żeśmy ułożyli to i no i dotarliśmy do tej Mestii po 16 godzinach i ja powiem szczerze, no że powiedziałem wtedy do Patrycji, że Patrycja, nie wiem czy ja po prostu, bo mieliśmy jeden dzień odpoczynku w Mestii zaplanowany i czy ja pojutrze będę w stanie po prostu iść, bo
2: dwie dniówki zrobiłeś, bo to jest powiedzmy od 6 do 14, od 14 tak, do 22, znaczy, dwie zmiany w fabryce.
3: Byliśmy wyczerpani, bo z jednej strony mieliśmy jakieś tam batony proteinowe, ale z drugiej zaczął się problem z wodą. No nie, na szczęście mieliśmy filtr mechaniczny i te pigułki, które są w aptekach, można dostać do uzdatniania, więc mieliśmy wodę z potoku po prostu.

0: odpychały się nawzajem od tego śniegu, bo one liżą ten śnieg i w ten sposób uzupełniają brak wody. Są tam też konie, się też wypasają, ale tutaj akurat były krowy. No i ja myślę, że jednak trzeba. Oczywiście, no bo każdy jest panem własnego losu i pije to, co chce, że tak się wyrażę, ale generalnie to, że mieliśmy ten filtr i że można było uzdatniać wodę za pomocą pigułek kupionych w aptece, no było naprawdę ważną kwestią tutaj. Nikt się nie pochorował, to jest bardzo istotna sprawa. No i cóż, i dotarliśmy do Mestii, no i w Mestii mieliśmy jeden dzień takiego, nazwijmy, popasu, po czym po tym dniu ruszyliśmy w dalszą drogę już z Mestii do Użguli, tym tradycyjnym szlakiem, który nie był tak, nazwijmy to, wymagający, ale ja też chcę powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Ja generalnie znałem mniej więcej, wiedziałem, gdzie będę i tak dalej, natomiast jest bardzo ważna sprawa taka, że ja wcześniej, co może było z mojej strony trochę lekkomyślne, ale ja nie czytałem dokładnie programu i nie zaglądałem do internetu również, dlatego że chciałem to wszystko chłonąć niejako w starym stylu, takim oldschoolowym, że wiem, że mam przejść stąd dotąd, ale mam pewien zakres informacji, wiem, jak się zachować w górach i tak dalej, ale generalnie nie sprawdzałem dokładnie, co nas czeka po drodze, bo chciałem po prostu wiedzieć, przeżyć to na własnej skórze.
1: Czyli inaczej mówiąc, założyłeś rozpoznanie bojem. Co tak, będzie, to będzie tak, za dużo, nie będę się dowiadywał.
0: Tak, tak, tak, tak. No i to było chyba największą atrakcją tego całego przejścia, okazało się być, dlatego że no na przykład któryś to był dzień, już teraz nie wiem, czy drugi, czy nie, drugi nie, ale chyba trzeci. Tak, szliśmy z podlodowiec Adishi i nagle się okazało, zostałem rano poinformowany przy śniadaniu, że dzisiaj będziemy jechać konno przez rzekę. No ja generalnie zawsze podziwiałem na przykład pana Olbrychskiego, który pięknie jeździ konno, czy tam jakichś bohaterów westernów w dzieciństwie, ale sam generalnie nie ufam zwierzętom typu koni.
1: Dużym. Większym od ciebie.
0: No, a wiedziałem, że rzeka jest burzliwa, bo widziałem tą rzekę. To jest coś w rodzaju Dunajca, powiedzmy, naszego. No i trafiłem w końcu, żeśmy doszli, bo trzeba było jeszcze dojść do tego całego punktu, gdzie Gruzini uruchomili atrakcyjną. To tam jest mniej więcej tak, jak powiedzmy u nas w 90 roku, każdy rozkłada łóżko i, prawda, robi biznes. Tak samo oni mają konia i robią biznes. Więc no przyszliśmy, zapłaciliśmy tam, wszyscy złożyliśmy się na kwotę, no tam było bodajże 70 lari od osoby płaciliśmy za
1: to. Tak na nasze albo europejskie.
0: No to jest powiedzmy gdzieś około, no 30 lari to jest gdzieś około 30 chyba 4 złotych, jakoś tak. Tak to wygląda. No i no to mniej więcej...
1: To nie jest wygórowane.
0: Nie była wygórowana, nie, nie. No i generalnie konie są nauczone chodzić tam i z powrotem przez tą wodę. Nie wiem, czy ja byłem za lekki dla tego konia, on stwierdził, że może sobie pozwolić na jakieś, że tak powiem, nie wiem...
1: Podrygi.
0: Podrygi. No, w każdym razie, no wsiadłem na tego konia.
1: Byłem ktoś ci pomógł?
0: Nie, czy byłem
1: ty
0: cały
1: sam się
0: dumny
1: wydapałeś?
0: Z siebie, że lewa noga w strzemie, prawą zarzuciła.
1: Jak tego... Zorro.
0: Tak, prawie jak Zorro. No i z plecakiem, z tymi kijki zostawiłem, kijki tam przewoziła Gruzinka taka, która też tam jeździła. No i numer był tego rodzaju, że ten koń poczuł nagle jakąś taką wolność, może zrozumiał, że jest z Polski, z kraju wolności, on Gruzin też.
1: Tak zaimponuje ci trochę.
0: I nagle skręcił w lewo, ja miałem, znaczy mi nikt nie poinformował, jak się tym steruje.
1: Czy są kierunkowskazy?
0: No bo generalnie prawda była tego rodzaju, że te konie przechodzą po prostu same. No, słyszałem, że Gruzini coś krzyczeli w swoim języku do tego konia i w pewnym momencie ten koń faktycznie nie zahamował gwałtownie, więc ja generalnie byłem cały czas w siodle, po czym wykonał zwrot przez na prawo, tak to nazwijmy, i wrócił na szlak, po czym przeprowadził mnie na tą drugą stronę. No, ja na WhatsAppie napisałem do znajomej, że przejechałem konno rzekę i koń poszedł na terapię.

0: No, ale było to niesamowite dla mnie w ogóle doświadczenie.
1: Ile utrzymałeś się w tym siodle w sumie?
0: No myślę, że to było tak 10-15 minut jechałem tym koniem.
1: To całkiem nieźle.
0: Tak, całkiem nieźle, no bo on skręcił w stronę lodowca, on tak szedł tym potokiem.
1: I zafundował ci ten koń dodatkowo jaszczkę gratis, bo tam ci powiedzmy 7 minut jechali, a tym zygzakami. Tak. Ty jesteś w czepku urodzony.
0: Ja przede wszystkim obawiałem się jednej bardzo ważnej rzeczy, że ten koń najzwyczajniej w świecie wykona na przykład jakiś, nie wiem, tak jak Zorro właśnie tak robił na początku, czy na końcu filmu, on tak stawał na tych tylnych nogach, prawda?
1: To byłoby widowisko.
0: Nie widziałem dna. Generalnie lubię widzieć dno, a tam dna nie było, nie można zobaczyć, bo ta woda burzy się i pieni, więc nie wiedziałem, co ten koń miał pod kopytem, ale generalnie utrzymał się i wrócił i było, że tak powiem, okej. Okay. Tak przejechaliśmy wszyscy. No i potem weszliśmy już znowu na szlak i to był bardzo fajny dzień pod tym względem, że dotarliśmy do takiego miejsca, które było, tutaj mam wypisane, bo ja musiałem sobie to zapisać, dlatego że nazwy gruzińskie są dla mnie po prostu jedną wielką tajemnicą, zresztą warto tu wspomnieć w ogóle, jak tam jest z tą mową, ale to był myśmy widzieli lodowiec, po prawej stronie lodowiec Szkary, a po lewej stronie lodowiec Adishi, to są wysokie już góry po prostu, a myśmy byli na wysokości maksymalnie 3036 metrów. No i widok był naprawdę jest niesamowity. I tam w górze, już na szczycie, na tym pasie wow, tak to nazwijmy, bo to był taki grzbiet, gdzie siedzieli ludzie z różnych stron, no, słyszało się czeski, niemiecki, francuski, hiszpański. I tam tych ludzi już, że tak powiem, było więcej. Bo generalnie na szlaku też była taka sytuacja, że czasami szliśmy sami, czasami mijali nas pewni ludzie, a czasami my mijaliśmy pewnych ludzi, ale po pewnym czasie stwierdziliśmy, że to są ci sami ludzie. No bo tak jest. Po prostu spotyka się właściwie te same osoby. Natomiast na szczytach jest trochę więcej czasami osób, które są nagle znikąd, bo też jest taka sytuacja, że niektórzy wchodzą i schodzą, nie idą pełnym szlakiem. Taką grupę spotkaliśmy, tu Peter brylował, bo on jest Węgrem, spotkaliśmy no, grupę może 5 dziewcząt, które nam, no, według mnie, bo nie wiem dokładnie, ale według mnie były gdzieś tak po pierwszym, może drugim roku studiów. Od Petera wiem, że one znały się z liceum i właśnie taki miały pomysł na wakacje. No i myśmy się z nimi też spotykali w takich sytuacjach, że na przykład one nas wyprzedzały, albo myśmy ich wyprzedzali w pewnym momencie, żeśmy się znaleźli w jednym budynku. No i tutaj zdradzę trochę, że tak powiem, opowieść, dlatego że w ostatnim dniu jechaliśmy jeszcze raz konno i myśmy jechali konno, one jechały w pick-upie, po prostu z tyłu siedziały w tym pick-upie i żeśmy się spotkali tam pod lodowcem, bo byśmy jechali pod lodowiec.
1: To autem się nie liczy. Absolutnie.
0: Nie.
1: Patrząc na twoje męczeństwo, bohaterstwo.
0: O tym koniu, który mnie wiózł pod lodowiec, to też mogę tutaj za chwilę opowiedzieć, bo to też było.
1: Rozumiem,
0: ciekawe,
1: że legendy powstały i teraz zapiewaj, bo Tamada będzie na pewno miał kolejny toast na cześć Grzegorza z Bolandy.
0: No być może, tak. Tak. Natomiast koń, który mnie wiózł pod lodowiec, to jest też ciekawa sprawa, bo to też warto tutaj o tym wspomnieć, jeżeli by ktoś się chciał wybrać na taką wyprawę. Otóż Gruzini w ogóle nie dba, znaczy tak, oni postępują według takiej trochę zasady, my są doma, a wy se rób ta, co chce ta. I oczywiście wcześniej dajcie nam pieniądze, bo to jest tak to się mniej więcej odbywa. No i jechał z nami taki gość, którego nazywano dumnie horsemanem. I ów horseman dał każdemu właśnie tego konika. No, żeśmy na tego konika wsiedli każdy. Ale bardzo ważna sprawa, ja tutaj otarłem sobie łydkę dosyć mocno, bo tak, po pierwsze nikt nas nie poinformował, że lepiej jechać w długich spodniach, mimo upału. Ja na przykład miałem spodnie takie trekkingowe z pewnego dużego sklepu, którego nazwy nie wymienię, i mogłem je całkowicie spokojnie ubrać, bo jest lepiej po prostu mieć, żeby się nie otrzeć o coś. A druga bardzo ważna sprawa, to już strzemiona są na średniej wielkości Gruzina, średniej postury w średnim wieku. I nie były one całkowicie dostosowane do mojego wzrostu.
1: A nie można było ich tam wyłożyć?
0: Być może można, tylko
1: też
0: tego,
1: co wiem, to można.
0: Tylko nikt nas, a przede wszystkim, no ja jechałem drugi raz wtedy konno, więc ja w ogóle do tej pory nie wiem, jak to się robi. Wiem, że można to zrobić, ale wiem, nie poinformował nas nikt. No i myśmy tak jechali wszyscy, każdy w tych strzemionach, które nam, że tak powiem, podarował los. No i padła tutaj bardzo ciekawa sprawa. Otóż te konie miały taką tendencję do, kiedy zobaczyły łąkę, żeby zmaczać. A jedzie się wśród takich łąk, góry, łąk, taka dolina, no i płynie też rzeka. Więc jechaliśmy tymi końmi i one po prostu, widząc trawę, no dostawały jakiegoś, że tak powiem, pypcia i po prostu na tej trawy biegły. I padło takie podejrzenie, że Gruzini po prostu puszczają je nienakarmione. I one dopiero mogą zjeść, jak dojadą do punktu B z punktu A. I no i ten rzeczywiście, ten horseman nie pozwalał tym koniom jeść. Co te zwierzęta chyba dodatkowo drażniło, na przykład dlatego, że mój koń na przykład chciał gryźć inne. Co powodowało, że no... generalnie ludzie, którzy jechali obok, moi towarzysze podróży i towarzyszki, no generalnie zaczęli się go obawiać i mnie razem z nim, bo...
1: Ale ty nie gryzłeś, nie wykazałeś nie przynajmniej takich zamiarów.
0: Ale koń gryzł, więc, była taka dosyć, no nazwijmy to, ciekawa sytuacja.
1: Śmieszno niebezpieczna.
0: Tak. I znowu kolejna rzecz, nikt nie powiedział nam, jak tym zwierzęciem sterować, bo to jest znowu kolejna sprawa tutaj. I na szczęście jeden z naszych ludzi, którzy z nami szli, pół Gruzin, pół Łotysz, urodzony w Petersburgu, żeby był jeszcze ciekawi. Otóż on poinformował nas przede wszystkim, jak trzeba trzymać lejce, jak ten, i pokazał nam, jak tymi końmi sterować. No więc staraliśmy się to wszyscy robić, bo to nie tylko mnie dotyczyło. I myślę, że bardzo przydała mi się znajomość języka rosyjskiego ze szkoły podstawowej, dlatego że koń świetnie rozumiał rosyjski. Być może był to koń, na którym jeździ dziadek całego rodu, bo dziadek świetnie mówił po rosyjsku, choć jest to język w Gruzji do końca, nie do końca obecnie lubiany, tak to nazwijmy. No ale koń naprawdę, jak mu się mówiło harasho, to koń uszy do góry i spokojnie i na
1: luzie. Że wszystko dobrze.
0: Tak. No, także...
1: No koń polizlota, światowiec.
0: To się sprawdziło. Co mogę jeszcze powiedzieć z takich no, ciekawostek tutaj dotyczących tego całego szlaku? No na pewno takim polecam to wszystkim. Ja na szczęście nie miałem żadnych sensacji, ale myślę, że gdybym na drugi raz jechał na taką wyprawę, to jak najbardziej 3 tygodnie wcześniej zacząć brać probiotyki. Dlatego, że kuchnia gruzińska jest przesmaczna, potraw jest olbrzymia ilość. W ogóle z naszego takiego polskiego punktu widzenia to może się wydawać wręcz marnotrawstwem, bo ludzie nie są w stanie tego zjeść.
1: Mówisz tutaj o tych daniach, które są oferowane turystom.
0: Tak. Czy to na śniadanie. I warto też wiedzieć, tutaj powiedzieć o tym, że również biorą pod uwagę takie historie jak to, że ktoś jest weganinem i nawet lubią, bo tych potraw takich roślinnych chyba jest większa ilość niż z mięsem. No i bardzo ważna sprawa też, można z laktozą powiedzieć, że na przykład jeżeli się ma, no nie toleruje się laktozy, to też to...
1: To podadzą wino wtedy.
0: O winie to za chwilkę, ale generalnie faktycznie, powtarzam, jest tego jedzenia olbrzymia ilość, ale trzeba pamiętać, że no, jakby to powiedzieć, myślę, że polski salepit, jakby tam wszedł, to myślę, że jakby wszedł do jednej jadłodajni, to mógłby przez długi czas z niej nie wyjść i nie dałby rady sobie z kolejnymi, no bo tam po prostu no, jest to robione domowym sposobem. Tam wszystko jest po prostu domowe, że tak powiem. I wino też. A co do wina, no to warto wspomnieć tutaj o takiej kwestii, że Gruzini są dumni z tego, że oni są ojczyzną wina. Oni wręcz piszą, że wino u nich to jest 8 tysięcy lat.
1: Tak, i podobno uważają się za pionierów, a rozmawiałem to z rodowitym Gruzinem, artystą, mieszkał kiedyś w Krakowie, Georgi Beżłaszwili, tak ładnie się nazywa. No i on mi wspominał, że jest taka legenda przyjmowana, no niemal zapewnik, że to właśnie Gruzja jest tym miejscem na mapie Europy, gdzie po raz pierwszy ktoś to wino w sposób taki...
0: Dostrzegł zaletę.
1: dostrzegł zaletę, ale standaryzował produkcję. I dopiero później, jak to, no ty jako historyk wiesz, jaki to był później łańcuszek, że najpierw pewnie Gruzinom to ukradli Grecy, Grekom ukradli Rzymianie, później rozwieśli po Europie i tak to się jakoś rozeszło.
0: Ja myślę, że to również poszło w stronę Bliskiego Wschodu, tam w no do Sumerów. Zresztą warto wspomnieć, o tutaj jest taka bardzo ciekawa rzecz. Otóż obszar, którym ja byłem, to nazywa się Sfanetia. I to jest taki teren, gdzie ludzie do dzisiaj niektórzy mieszkają tylko przez pół roku. Później wracają do innych miejsc, bo tam się po prostu, tam jest, no śniegi są tak duże, że na przykład z Adisi bodajże, to jest wioska w górach, w której miałem okazję być, no ludzie, którzy chcą na przykład zimą pojechać po leki, to jadą właśnie konno, bo samochodem nie za bardzo się da. Koniem można dojechać do jakiejś apteki.
1: No to jest wyzwanie, szczególnie jak ktoś już ma swoje lata.
0: I oni mieszkają obecnie w domostwach, ale takim no naprawdę punktem turystycznym krajobrazu są wieże. Tak jak mamy we Włoszech te takie wieże każdego rodu, tam również są wieże. Wieże, które są bardzo stare i które mają co najmniej kilkaset lat. I te wieże były właśnie takimi wieżami rodowymi. Ten klan mieszkał tam w tej wieży. I no i bronił się przed sąsiadami albo przed ewentualnymi najeźdźcami. Natomiast sami Sfanowie, bo tak właściwie można o nich powiedzieć, są wspominani przez Strabona i ja sobie znalazłem tutaj na potrzeby dzisiejszego spotkania to, co Strabon o nich napisał. To był grecki, ale już w czasach rzymskich piszący historyk na przełomie pierwszego wieku przed naszą erą i pierwszego wieku naszej ery. I on napisał 17 ksiąg takiej historii i geografii jednocześnie. Zresztą napisał dwie księgi. To, co będę cytował, to jest geograficzna jego księga. Natomiast historia zaginęła. Ale co tu jest takiego ważnego? Otóż Sfanowie, on pisze tak, są oni najsilniejsi, najodważniejsi, że ze wszystkich ludów panują nad okolicznymi plemionami i zajmują wyżyny Kaukazu. Mają króla i radę złożoną z 300 osób. Mogą wystawić armię liczącą ponad 200 tysięcy ludzi, ponieważ cały ich lud to klasa wojowników. Ja myślę, że ta cyfra jest przesadzona zdecydowanie, ale prawda jest taka, że tam 5-letnie dzieci już jeżdżą konno, w związku z czym myślę, że każdy Sfan jakąś broń w chałupie posiada do dzisiaj. Także
1: taka tradycja.
0: Tak, wintowka tak zwana musi gdzieś tam być na podorędziu. Oni tego nie potwierdzą. To jest tak, jakbyśmy pojechali na Sycylię i pytali o mafię. Oni tego nie potwierdzą, ale generalnie Gruzini na przykład w Kutaisi czy w Tbilisi mówią, że tam cały czas obowiązuje właśnie zemsta rodowa, to jest pierwsza rzecz. A po drugie bardzo ważna rzecz, tak zwana kaukaska plemnica, czyli porywają dziewczyny. Przy czym te porywanie dziewczyn odbywa się niejako za zgodą obu rodzin. Znaczy rodziny wiedzą, że dziewczyna będzie porwana.
1: Czy taki rodzaj inscenizacji?
0: No ale inscenizacja jest bardzo wiążąca, dlatego że jak się tę dziewczynę porwie, to znaczy, że ta dziewczyna już będzie, że tak powiem, żoną tego, który porwał.
1: A jej o zdanie się nie pyta?
0: A jej się nie pyta i dzisiaj być może się już pyta, ale no kiedyś, że tak się wyrażę, no niestety było to typowo patriarchalne podejście do sprawy. Nikt nikogo tutaj, nikt takiej dziewczyny nie pytał. Ale wracając do Strabona, to tutaj mamy coś takiego, że mogą wystawić tą armię złożoną z 200 tysięcy ludzi i choć nie mają uporządkowanego szyku, czyli dla Strabona oni byli takimi, powiedzmy, Celtami, którzy po prostu huzia na juzia, prawda? Mówi się, że w ich kraju potoki górskie przynoszą złoto, które wyławiają za pomocą dziurawych koryt i owczych skór. I to jest właśnie początek legendy o złotym runie, dlatego że zanurzając w potoku tą baraninę, tą baranią skórę owczą, oni na tych włosach miał osiadać złoty pył. I stąd legenda o złotym runie. No i Strabon właśnie zresztą tak to tłumaczył, ale ciekawostką jest to, że on też bodajże napisał, że oni są potomkami sumeryjskich niewolników, czyli to jest lud tak naprawdę bardzo stary, jakby na to nie patrzeć. To jest Eufrat Tygrys. I jak ci Sumerowie tam wywędrowali i w jakich okolicznościach, no to ja będę musiał sobie tutaj zrobić jakieś badanie na temat tego, jak to się stało. No ale oni są dumni z tej swojej przeszłości, zdecydowanie. Są tak dumni, że mają ustną tradycję i bardzo ciekawa sprawa jest z językiem. Oni używają liter gruzińskich, które są też bardzo ciekawe, bo to jest język, który nie jest językiem indoeuropejskim. I liternictwo gruzińskie jest no bardzo, że tak powiem, egzotyczne dla nas. Nie mają dużych liter na przykład i nie mają litery F.
1: No ale jak właśnie mówił mi mój kolega Gruzin, legenda też mówi, że sam wzór liter jest wzięty w ogóle z grona.
0: Bardzo możliwe.
1: Zauważ, że tak. Wszystkie litery takie są zaokrąglone, tak jak winogrona, tak. Są takie brzuchate, kulkowate i stąd możliwe, że takie wytłumaczenie przynajmniej, no według mnie bardzo obrazowe, przekonujące, jak było naprawdę trudno powiedzieć. Zresztą, gdy popatrzymy na pismo Ormian, to ono jest podobne. Oczywiście oni za sobą średnio przepadają tak nawzajem, ale to pismo rzeczywiście mają takie wyjątkowe, zbliżone do siebie, oryginalne.
0: Którzy Sfanowie mają język, mają tradycję ustną, natomiast nie mają pisma swojego. I oni zapisują to wszystko, czy oni mówią dialektem miejscowym i czy właściwie językiem, bo to jest tak, że jest uznawane to za język, to nie jest gwara. I problem jest taki, że zapisują to liternictwem gruzińskim, ale nie mają własnych liter, własnego alfabetu się nie, że tak powiem, nie dopracowali. No i mogę powiedzieć tylko tyle, że ich obecny kształt tych wiosek jest pod ochroną międzynarodową i po prostu jest traktowany jako zabytek, nazwijmy to klasy zero. I tam teoretycznie i praktycznie nie wolno za bardzo niczego takiego nowoczesnego wznosić, modernistycznego. W samej Użguli jest monastyr z przełomu X-XI wieku. I kościół w tym monastyrze został ostatnio przez mnichów zamknięty, bo doszło do jakiegoś konfliktu pomiędzy mnichami a ludnością miejscową, ponieważ mnisi rozpoczęli faktycznie na terenie tego zamkniętego klasztoru budowę jakiegoś budynku z pustaków w kształcie prostokąta. No, powiem szczerze, że mam nadzieję, że będzie to budynek parterowy i nie wyjdzie poza mur klasztoru, bo klasztor jest pięknie położony na tle gór i no byłoby to z olbrzymią stratą dla wszystkich. Tak.
1: Grzegorz, wspominałeś mi o swojej działalności kulturalnej, no bo przecież Gruzja znana jest z tego, że podczas biesiad, które trwają tydzień, dwa, wesele dobre, takie właśnie gruzińskie, to trwa dwa tygodnie, ale że tam jest taka instytucja zapiewajły takiego wodzireja, czyli tamada. Tak, wiem, że gdy spotykałeś się tam z Gruzinami, no to stanąłeś na wysokości zadania i pokazałeś, że Polak nie gęś i swoje zapiewajła też przedstawi. No i nawet napisałeś toast. Ja dodam, zabierając ci czas, kiedy szukasz tego w swoim telefonie, że właśnie mój kolega Gruzin wspominał, że tam jest co najmniej 300 toastów, takich na podorędziu i one chwalą bohaterów i męczenników wszystkich wojen, gdy tam hordy otomańskie ich napadały jako kraj chrześcijański, no to oni dzielnie bronili swojego kraju, swojej religii również, stąd nie ma problemu z 300 toastami, bo się za każdym razem wymienia innego bohatera poległego.
0: No i można tak spędzić kilka nocy i dni.
1: Tak, i to nie problem jest. Mm-hmm. Natomiast ty zostałeś w jakiś sposób w ogóle natchniony do tego, żeby napisać toast.
0: Znaczy, zanim przejdę do tego toastu, no to chcę powiedzieć o jednej takiej ważnej kwestii. Otóż Gruzini generalnie są dosyć konserwatywnym społeczeństwem. Oni bardzo chcą do Unii Europejskiej i nie chciałbym tu wchodzić w polityczne aspekty ich obecnej sytuacji, ale oni mniej więcej zachowują się obecnie tak jak Józef Beck, przedwojenny nasz minister spraw zagranicznych, w tej samej odległości od Berlina i w tej samej odległości od Moskwy. Zachowanie tej. No ale warto powiedzieć o takiej jednej rzeczy, że oni generalnie nie za bardzo przepadają ze swoimi sąsiadami jako takimi. Ormian za bardzo nie lubią, bo Ormianie się z nimi spierają o to, kto pierwszy był państwem chrześcijańskim. Czy oni, czy... Gruzini twierdzą, że Ormianie zrobili to 20 lat po świętej Nino, która miała ich chrzcić Gruzinów. To jest też postać dosyć, że tak powiem, ciekawa. Najprawdopodobniej przybyła z Kapadocji, niewolnice i tym podobne. I ona miała Gruzinom sporządzić krzyż, który też jest bardzo ciekawy, bo to jest krzyż, który ramiona ma opuszczone w dół, czyli jest taką jakby strzałką. A dlaczego tak? Dlatego, że ona ten krzyż wykonała z właśnie winnego grona i pod wpływem gron te ramiona opadły. To jest pierwsza sprawa. Z Turkami, no to wiadomo. Z Rosjanami, no to jest tym bardziej, bo tutaj Rosja jest traktowana jako okupant obecnie. No i można powiedzieć tylko tyle, że bardzo cenią sobie swoją przeszłość. Oni ją wręcz idealizują.
1: A tak, jeżeli chodzi o przeszłość i historię, czyli dziedzinę tobie bliską, to jak postrzegają swojego rodaka, chorążego pokoju, generalissimusa Stalina?
0: A to jest dramat. Bo tutaj mamy sytuację taką, że ludzie wykształceni mają świadomość zbrodni, natomiast w Gorii, byłem w tym muzeum Stalina, no stoi jego wagon, jest duży budynek, jego pomnik. Spotyka się pomniki dzikie, nazwijmy to, jeszcze z czasów dawnych.
1: Czyli Związku Radzieckiego.
0: Tak. Ja widziałem grafiki na szybach, tylnych szybach samochodów. Można spokojnie kupić magnes na lodówkę ze Stalinem. To w ogóle w każdym właściwie...
1: No, dziękuję.
0: No ale... I oni mają problem mniej więcej następujący z nim. Mianowicie taki, że nie do końca chcą przyjąć chyba jego obraz jako zbrodniarza, bo uważają, że to jest najsłynniejszy Gruzin w dziejach. Niektórzy, mówię tutaj.
1: Co by nie mówić, to najsłynniejszy on jest. Niestety nie ze szlachetnej strony. No,
0: oczywiście, że nie. I tutaj jest problem dla nas, bo w samym muzeum nie ma zbyt wielkiej informacji. Są prezenty dla Stalina również z Polski. Różne tam od Bieruta i tak dalej. Natomiast nie ma zbyt wielkiej informacji. Tam jest niewielka ilość gablot pokazujących budowę kanału białomorskiego czy jakieś inne, że tak powiem, obrazki łagrowe. I ja się spotkałem z taką sytuacją, że rozmawiałem z Gruzinem, dla którego no, Stalin jest postacią, no, którą on generalnie uznaje za ważną i bohaterską, tak chyba to trzeba nazwać. I trudno właściwie z tym dyskutować.
1: To pozostawmy Gruzinom ze swoim rodakiem na boku, tak. Niech oni się z tym zmagają.
0: Mocują.
1: A ciebie proszę tak w finale, jeżeli możesz oczywiście o odczytanie tego swojego toastu, z którego zasłynąłeś w czasie pobytu.
0: Znaczy ja powiem tak, ten toast jest dosyć poważny, dlatego że on musiał się odwoływać do dwóch rzeczy, do historii, która jest chwalebna z założenia, i do religijności. No i musiałem te dwa elementy uwzględnić, bo inaczej się po prostu nie da. Dobrze, więc może tak. Niech wasze myśli rozjaśni płomień cerkiewnych świec. Niech wasze serca wypełni wino miłości. Niech wasze usta zapłoną pieśnią bezimiennych bohaterów. Niech w waszych snach powróci bogactwo królowej Tamary. Niech wam się pokłonią góry, a wasze stopy niech idą lekko. Bo ziemia ta jest jedyna, darowana ludziom przez Boga, oddana im jak krzyż Chrystusowi na wieki. I tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto wspomnieć, że ja nawiązałem tutaj troszeczkę do takiej legendy, która znowu wiąże się z winem, dlatego że według tej legendy Pan Bóg rozdawał różnym narodom ziemię, no i Gruzini niestety pili wino i spóźnili się i poszli do Pana Boga z pewnego rodzaju prośbą i pretensją jednocześnie. No a Pan Bóg uznał, że skoro oni tak się fajnie zabawiali, to on im da najlepszy kawałek na ziemi. No i to w ten sposób kartwełło chmalski kart, czyli Gruzini chwyć za miecz, stało się faktem. I Gruzini mogą mieć swoją krainę.
1: Widzę, że z takim sentymentem i ciepło wspominasz tę podróż.
0: No zdecydowanie. Dlatego, że Gruzini są bardzo serdeczni. W Tbilisi widziałem, jak wieczorem tańczą na ulicy w rytm swoich, że tak powiem, tańców. I nie wiem, jak to się odbywa. Nie wiem, przypuszczam, że system edukacyjny jest ustawiony tak, że oni się uczą tańczyć w szkołach.
1: Czyli przekazują tradycje młodym pokoleniom.
0: Tak, i mają swoje pieśni. No i śpiewają właściwie o Gruzji i o miłości, o dwóch rzeczach. Ta miłość może być taka, siaka, owaka, ale generalnie to są dwa tematy, które tam się przewijają.
1: A jeżeli chodzi o relacje z Polakami, one są dalej takie legendarne wręcz, jak mówią osoby, które były w Gruzji?
0: To znaczy Polaków lubią, tak, bardzo. Choć ja powiem taką rzecz bardzo ważną, że na przykład to jest taki stereotyp, który nazywa się polskie pany po rosyjsku. I ten stereotyp niestety my tam czasami podtrzymujemy. No, ja na przykład usłyszałem od właścicielki hotelów Kutaisi, że polskie wycieczki tam przyjeżdżają najczęściej na 1-2 dni, dłużej nie. Są to duże grupy z biur podróży. No i na przykład wpisują później nasi rodacy na jakichś tam Google'ach i tak dalej, w komentarzach, że na przykład piały koguty. No, jak się jedzie do Gruzji, nawet do miasta, które jest stolicą regionu, to trzeba się liczyć z tym, że będą piały koguty. To ja myślę, że niektórzy ludzie po prostu nie wiedzą tak naprawdę, dokąd się wybierają i te pretensje są nieuzasadnione. I one nam robią zły PR. Bo generalnie Gruzini myślę, że są dobrze nastawieni do Polaków. Choć my oczywiście mamy z nimi różne doświadczenia, bo też mamy tutaj Gruzinów, którzy mogą przyjeżdżać bez wiz i wiem, że wśród nich są zarówno ludzie dobrzy, jak i tacy, którzy czasami mają konflikt z polskim prawem i muszą wrócić w trybie przyspieszonym do swojej ojczyzny, w której piją koguty, co bardzo denerwuje z kolei Polaków, którzy tam przyjeżdżają. No i te koguty słyszą. Gruzini bardzo chcą być przynajmniej w miastach. Wszędzie widzi się tą chęć wejścia do Unii Europejskiej. Na lotnisku w Kutaisi wiszą flagi Unii Europejskiej.
1: Już tak awansem.
0: Natomiast ja myślę, że to długo nie nastąpi z prostej przyczyny, dlatego że no, są tam tak poważne zapóźnienia. Oni by musieli naprawdę wykonać olbrzymi... Chociaż oni mają generalnie szybką tą ścieżkę zaproponowaną wejścia do Unii, ale generalnie wydaje mi się, że wystarczy powiedzieć jednej rzeczy. Gaz jest dostarczany rurkami, powiedzmy o średnicy 5 cm, które są na zewnątrz. Więc jak się jedzie przez wioski gruzińskie i przez miasta, jeśli idzie w Sfaneti samej, gdzie byłem, nie ma gazu i tam wszystko mają na prąd, no te rury nie mogą biegnąć po prostu na zewnątrz. To jest w ogóle niedopuszczalne w żadnym kraju europejskim.
1: Taki folklor techniczny.
0: To jest folklor, no bo tak to wygląda i nie grozi to wybuchem najzwyczajniej w świecie. No. I
1: zanim wstąpią do tej Unii, warto tam jechać odwiedzić.
0: Warto, choć też nie wszystko nam się tam podoba. Na przykład to, co też wzbudza taki no nazwijmy szok kulturowy, to to, że chyba bardziej pracują tam kobiety niż mężczyźni, co jest więcej kobiety zajmują się pracą jako taką niż mężczyźni, bo spotyka się bardzo wielu mężczyzn porą przedpołudniową na mieście. To nie są ludzie, którzy są bezrobotni z założenia, że tam nie ma pracy, tylko oni po prostu wolą porozmawiać z kolegami i spotkać się przy kawałku haczapuri i winie, niż i robić tam za kogoś. Tam. To jest tak. Charakterystyczne jest to, że chałupa może się na przykład walić i być podparta jakimś kawałkiem drewna, ale za płotem stoi Tesla i nie ma dramatu. Także, bo najważniejszy jest koń. Także to są tego... Dlatego ja myślę, że to no warto zobaczyć po prostu Gruzję i warto się o niej... Znaczy ja też to, co ja powiedziałem teraz, być może też zahaczam pewne stereotypy, ale mam nadzieję, że będę na pewno starał się coś jeszcze więcej dowiedzieć na temat tego kraju, bo to jest inspirujące też taka podróż.
1: Teraz byś pewnie jeszcze inaczej wszystko widział, inne rzeczy dostrzegał. Kiedy już coś no zauważyłeś, tak. Jeszcze będziesz to pogłębiał.
0: Tak. Chociaż powiem uczciwie, że to, co mi się podoba, to to, że oni jakby to rzec, no są ambitni, o tak bym to określił, z jednej strony, a z drugiej strony mają sobie to, co Czesi nazywają pohodą. Czyli takie na zasadzie kapcie, miło, ciepło.
1: Bez napinki.
0: Bez napinki. W przypadku Gruzina to wino, bo Czesi to raczej zupełnie inny szlak, nazwijmy to turystyczny. I ta pochoda im pozwala po prostu fajnie spędzać czas. I myślę, że to jest to, co tam nas uderza. No bo my jesteśmy jednak już bardziej tacy, nazwijmy to, zindywidualizowanie, tak bym to określił.
1: No i z taką napinką, żeby uzyskać sukces. Ale może i to się też zmieni i zachowamy taką równowagę.
0: Bardzo ważna rzecz. Właśnie w tej naszej grupie było widać, że na przykład ci bardziej zachodni od nas, czyli Francuzi i Niemcy, oni zawsze musieli być z przodu. Oni po prostu gnali do przodu, a mając świadomość, że mamy na przykład 10 godzin słońca i generalnie pogody i nie ma dramatu, no ja na przykład szedłem w grupie środkowej, bo tam szła Patrycja, no i Węgier i myśmy byli tacy bardziej tutejsi i dlatego też z tymi Gruzinami tak lepiej nam się dogadać, bo my potrafimy się wyluzować, a ci już bardziej z zachodu nasi pobratymcy z Unii, no i już gorzej z tym sobie radzą.
1: Trudno, muszą sobie i z tym poradzić. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Grzegorz Bortnik, historyk z Opola, a tym razem podróżnik po górach Kaukazu, Gruzji.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Tak sobie pomyślałem, że ktoś, kto bywał w podobnych podróżach, nie z biurem podróży, tylko właśnie takimi nieprzetartymi szlakami, też mógłby nam to opowiedzieć. Ja zawsze serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy, jeżeli macie o czym opowiadać, pasjonuje was, to jest to ciekawe, albo uważacie, że nieciekawe, proszę się tym nie martwić, ja zapewniam, że to będzie interesujące. To proszę do mnie napisać, adres poczty radiowej niezmienny, krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
2: Słuchaj Radio Opole na 101.2 w Opolu.

0: O tym się mówiło. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Radio Opole.
2: Przenosimy się do studia obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
3: Gościem porannej rozmowy jest dziś Wojciech Grzybowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Dzień dobry, panie dyrektorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanowni państwo.
3: Przed nami jutro krajowy trening reagowania. Reagowania na co?
4: Oczywiście, że tak. 29 sierpnia, czyli w dniu jutrzejszym, odbędzie się krajowy trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jest to ogólnopolski dzień praktycznej edukacji mieszkańców z zakresu alarmowania, ostrzegania i właściwego reagowania na sytuacje zagrożenia.
3: A jakie to mogą być sytuacje zagrożenia?
4: Może to być zagrożenie militarne i niemilitarne. Tak to określę. Katalog zagrożeń każdego dnia powiększa się w sposób bardzo dynamiczny. Jednakże takim pierwszym sygnałem, że jest jakieś zagrożenie, to są syreny.
3: No właśnie. Panie dyrektorze, z tymi syrenami to jest tak, że w powszechnym przekonaniu syreny wyją wtedy, kiedy Ochotnicza Straż Pożarna wyjeżdża do akcji.
4: Tutaj ten trening przede wszystkim dla mieszkańców, te wszystkie punkty zorganizowane mają już uściślić przez Państwową Straż Pożarną zasady dotyczące rozróżniania tych sygnałów. Wie pan, trzy kroki do bezpieczeństwa. To jest główne hasło tego szkolenia, które będzie się odbywać w dniu jutrzejszym. To jest przede wszystkim rozpoznaj sygnał. Widzi pan, to jest pierwszy punkt tego celu, tego szkolenia. Drugi to jest sprawdź komunikat. A trzeci to jest ustal właściwą reakcję.
3: Mhm. Ale to znaczy, to wspomniał pan o tym, że to będą praktyczne ćwiczenia, czyli co, będziecie puszczali uczestnikom te sygnały i uczyli rozróżniać syreny, które wyją?
4: Ale tylko w punktach nauczania. Aha, to nie będzie ogólne uruchomienie całego systemu tutaj syren, ponieważ absolutnie to nie jest naszym celem. Natomiast puszczenie tego w punktach nauczania, w punktach, gdzie będzie to zorganizowane, tak każdy się zaznajomi z tym sygnałem i z jego zarówno modulacją, jak i oznaczeniem, co to oznacza.
3: Bo tutaj kluczem jest ta modulacja, czyli po prostu co, wysokość i długość sygnału.
4: Oczywiście, to jest bardzo, bardzo proste do rozróżnienia, jednakże w fazie początkowej trzeba się przy ograniczonym zasięgu syren oraz że coś zaczyna wyć w naszej okolicy, to należy się wsłuchać, czy to jest modulowany, czy to jest ciągły, ale to już pozostawmy naszych mieszkańców, bo nie chciałbym tutaj podczas naszej rozmowy przeprowadzić takie szkolenie.
3: Aha, ale to też by się pewnie nikt nie obraził, bo by się przydało. Natomiast to jest tak, że często nam słuchacze zgłaszają takie wątpliwości, że w środku nocy na przykład wyje, włączana jest syrena i oni się budzą i nie wiedzą, czy to jest jakiś alarm. No, sytuacja zewnętrzna, jaka jest, wiemy, i ona wpływa na nasz spokój ducha, więc czy nie można by wydać jakiegoś, nie wiem, zalecenia, żeby w nocy na przykład nie włączać syren innych niż te ostrzegające o rzeczywiście poważnych zagrożeniach?
4: Ale zaleceń syreny, które są zamontowane w ochotniczych strażach pożarnych oraz w systemie ostrzegania, one nie wyją po to, żeby wyć. Tylko działają wtedy, kiedy i ten sygnał jest uruchomiony, czy to w nocy, to one są uruchamiane z konkretnego powodu. Bo jeżeli mamy treningi, to wszyscy o tym wiedzą, że o tej godzinie będzie to sygnał, który służy do tego, aby sprawdzić zasięgi, sprawdzić sprawność tych wszystkich systemów alarmowych. Natomiast tutaj coś, co jest uruchomieniem sygnału poprzez syrenę, jest na pewno uzasadnione. Także tutaj...
3: Ja rozumiem, tylko że to często jest tak, że to po prostu strażacy ochotnicy się zwołują w ten sposób, włączając takie syreny na swoich stanowiskach.
4: No ale zwołują się tak do tego, żeby wejść do boju i do akcji, a nie po to, żeby w nocy spotkać się i zobaczyć, czy wszyscy są. No absolutnie to temu nie służy, bo do tego jeszcze poprzez, kiedy nie wystąpi zagrożenie, są jeszcze telefony, że można sobie zadzwonić, jeżeli ktoś chce sobie w nocy porozmawiać między sobą, no a nie prawda, po to, żeby uruchamiać sygnały.
3: Panie dyrektorze, właśnie a propos jeszcze tego systemu Syren, to on jest w trakcie rozbudowy, o ile dobrze wiem.
4: On jest w trakcie rozbudowy i będzie w trakcie rozbudowy, ponieważ Państwowa Straż Pożarna jest realizatorem oraz projektantem całego systemu zwanego SOI, czyli System Ostrzegania i Alarmowania, oparty na bardzo nowoczesnej technologii i w tej chwili bardzo intensywnie, już od roku bardzo intensywnie jest budowany kręgosłup oraz scalanie starego systemu z nowym, aby reakcja uruchomienia szła wielotorowo, wielopoziomowo i w jak najszybszym, jak najkrótszym czasie od momentu wystąpienia albo posiadania informacji o możliwości wystąpienia zagrożenia.
3: Czyli tam się będą też mogły pojawiać komunikaty głosowe, tak, nie tylko syreny?
4: Tak.
3: Czyli wtedy nie będzie wątpliwości właściwie, jaki jest powód tego alarmu i jak się zachować?
4: Powód może, oczywiście, że tak, ale przede wszystkim też ułatwi to, jeżeli pójdą instrukcje głosowe, to ułatwi to sposób postępowania mieszkańców, bo będą wiedzieć już dokładnie, co mają robić. Dopóki nie osiągniemy tego poziomu, to wychodzimy naprzeciw mieszkańcom, którzy nie mają możliwości zorganizowania profesjonalnego szkolenia. Natomiast Akademia OLIOC daje taką możliwość dla każdego chętnego, dla każdego, który ma wiele pytań dotyczących tego, usłyszałem syrenę, jak mam ją rozpoznać. Drugie pytanie, które najlepiej zadać właśnie specjalistom i fachowcom, którzy będą na tych punktach, to co mam robić i jak się do tego przygotować. I trzecie to przede wszystkim ustalenie właściwej swojej reakcji i potwierdzenie wiarygodności informacji, a nie wszczynania po prostu niepotrzebnych fake newsów, które bardzo mocno utrudniają zarówno postępowanie tego poszkodowanego lub tego zagrożonego, jak i służb ratowniczych.
3: No, dla wielu taką pierwszą reakcją, gdy pojawi się wątpliwość co do bezpieczeństwa, jest sięgnięcie po smartfon i wejście w media społecznościowe i tam szukanie informacji o tym, co się dzieje, jak się zachować. To jest dobre źródło informacji?
4: Smartfon jako urządzenie jest bardzo dobrym źródłem, znaczy bardzo dobrym urządzeniem do pozyskania informacji. Natomiast jeszcze takim kluczowym elementem jest zobaczyć, gdzie te informacje są rzetelne, czyli to jest przede wszystkim RCB, czyli przede wszystkim strony rządowe, bo tam się to ukazuje natychmiast. No i przede wszystkim włączyć radio i posłuchać Radia Opole.
3: No, do czego nieustająco zachęcamy, bo przypomnijmy, że to właśnie rozgłośnie Radia Publicznego w sytuacji zagrożenia będą bardzo blisko współpracowały właśnie z instytucjami państwa ostrzegające różnego rodzaju zagrożeniach. Ale to nie jest pierwsze tego rodzaju szkolenie. To one są prowadzone od dłuższego czasu. Pan również bierze w nim udział, spotyka się pan z ludźmi. No i jak pan ocenia stan naszej wiedzy na temat bezpieczeństwa?
4: Nie chciałbym się wypowiadać na temat stanu wiedzy, natomiast mogę powiedzieć, że zapotrzebowanie na szkolenia jest bardzo duże. Przedział wiekowy ludzi, którzy oczekują takich szkoleń, najbardziej oczekują to ludzie, którzy są w przedziale wieku od 45 do i wyżej. Bardzo, bardzo chłoną wiedzę, ponieważ ostatnie ćwiczenia też w ramach Akademii OLIOC, gdzie zaczęliśmy od pierwszej pomocy, czyli tym kluczem do uratowania czyjegoś życia, spotkało się z bardzo dużym uczestnictwem i taką chęcią do tego, żeby się nauczyć tych kroków, jak korzystać ze swoich umiejętności i też korzystać z urządzeń, które niejednokrotnie znajdują się w miejscach publicznych, które można na przykład wykorzystać, żeby ratować czyjeś życie. Natomiast kolejnym krokiem jest właśnie trzy kroki do bezpieczeństwa, czyli sygnały alarmowe, sprawdzenie komunikatów, wiarygodność oraz plecak ewakuacyjny. Każdy może z mieszkańców poznać indywidualne pod siebie zasady przygotowania tego plecaka ewakuacyjnego, który oby nam się nie przydał, ale żeby spać spokojnie, to można mieć ten plecak w 80% skończony i to nie inwestować swoich pieniędzy, tylko jestem o tym głęboko przekonany, że 95% rzeczy, które powinny się znaleźć w plecaku, znajdują się w naszych mieszkaniach i domach. To są tak zwane przyda się.
3: No właśnie, bo pokutuje taka opinia, że i zresztą pojawiła się taka oferta rynkowa, że można kupić gotowy, spakowany plecak, kupić za dosyć sporą sumkę. Jak pan ocenia tego razu propozycję, znaczy, czy no, nie jest sensowniej i taniej przygotować sobie samemu taki plecak?
4: Ja się trzymam takiego zdania, że jest to jedna z możliwości. Rynek jest bardzo elastyczny na takie propozycje, jednak tak jak tutaj pan redaktor wskazał, to kosztuje. Natomiast zawsze można ofertę takiego plecaka sobie otworzyć i zanim go kupimy, to popatrzeć, co mam w domu. Niekoniecznie to tak ładnie wygląda, jak w ofercie, ale ja jestem zwolennikiem, że nie ma ładnie wyglądać, tylko mam się ja z tym dobrze czuć. To ma u mnie leżeć w ręku lub dobrze przylegać do pleców.
3: No i musimy umieć się tym posłużyć, bo nie sztuką jest kupienie urządzenia, którego później będziemy musieli dopiero uczyć.
4: To jeżeli chodzi o urządzenia tak zwane wielofunkcyjne, bo wie pan, radio może być latarką, radio może być zapalniczką, radio może być powerbankiem. Ale jeżeli ktoś ma radio i coś, co ma osobnego, to też stworzy nam plecak ewakuacyjny, który naprawdę 95% tego, co jest zawarte w poradniku bezpieczeństwa, nam zaspokoi. Reszta już indywidualną sprawą, takie na przykład jak leki.
3: Panie dyrektorze, jakiś czas temu rozsyłany był do naszych domów poradnik bezpieczeństwa. Tak patrząc z perspektywy tych miesięcy, które minęły od jego publikacji dostarczenia, to on rzeczywiście zadziałał?
4: Panie redaktorze, był wysyłany do wszystkich, ale to dystrybucja poradnika bezpieczeństwa, ona się nie skończyła, ponieważ tutaj wszystkie instytucje oraz Urząd Wojewódzki w dalszym ciągu na każdych eventach, na każdych spotkaniach z mieszkańcami też dystrybuuje ten poradnik bezpieczeństwa. Głosy są bardzo różne na temat poradnika bezpieczeństwa, jednakże to tamte minimum informacji podstawowych, które powinien każdy chociaż raz przeczytać. Przynajmniej będzie wiedział, do czego ma wrócić, ustalając już detale. A posłużę się tutaj takim przykładem plecaka ewakuacyjnego, bo w poradniku bezpieczeństwa zarówno mamy i wyjaśnione syreny, i zagrożenia, i sprawy związane z energią elektryczną u nas w domu, ale plecak i każdy, bardzo dużo mieszkańców pytało się mnie, to co ja mam mieć w tym plecaku. Ta podstawa właśnie znajduje się w poradniku bezpieczeństwa. To jest ten minimum minimorum. Oczywiście też jest do zmiany. To wszystko zależy od indywidualnych potrzeb, tam gdzie mieszkamy i na co i czego oczekujemy od tego, żeby niespodziewanie, natychmiastowo, zgodnie z instrukcjami służb, wyjść z domu po to, żeby ochronić swoje życie i przetrwać te pierwsze minuty, pierwsze godziny.
3: Czyli jak ktoś się zjawi na tym jutrzejszym szkoleniu, to też może sobie tam odebrać od państwa poradnik, jeżeli jeszcze go nie dostał.
4: Oczywiście, że tak.
3: Tak więc zapraszamy. Wojciech Grzybowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, był gościem porannej rozmowy Radio Opole.
4: Dziękuję bardzo.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: René Jusic za nami muzycznie, tu Radio Opole, słuchacie nas w sobotę 29 sierpnia. Imieniny obchodzą Sabina, Jan i Beatrycze. Na zegarach 6, czas na pierwsze dziś wiadomości. Sprawca brutalnego zabójstwa portierki Uniwersytetu Warszawskiego nie trafi do więzienia.
1: Sąd zadecydował, że osobą zdrową nie był i nadal nie jest.
0: Dziś rozpocznie się krajowy trening reagowania, a Odra Opole bezbramkowo zremisowała u siebie z ŁKS-em Łódź.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 6 na zegarach. Daniel Klimczak, dzień dobry. Jak rozpoznać sygnały alarmowe i co robić w przypadku ewentualnego kryzysu? Tego dowiemy się dziś oraz w niedzielę podczas treningu reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To ogólnopolska akcja organizowana przez MSWiA oraz służby w prawie 1400 miejscach. O szczegółach Maciej Szefer.
3: Uczestnicy spotkań dowiedzą się także, z jakich źródeł czerpać wiarygodną wiedzę, mówi starszy brygadier Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Oto ta cała edukacja, żebyśmy się czuli też w miarę bezpieczni na co dzień w dobie tych informacji, które nas atakują zewsząd o kryzysach na świecie, żebyśmy nie żyli w takim strachu, żebyśmy wiedzieli, jakie mamy podstawowe kroki podjąć, gdy coś niedobrego się wydarzy.
3: Strażak zwraca uwagę, że spotkania ze służbami to nie tylko dyskusje dotyczące odpowiednich zachowań na wypadek zagrożeń militarnych, ale też szkolenia z reagowania na wypadek klęsk żywiołowych.
4: Dobra okazja, żeby sobie ustrukturyzować wiedzę w tym zakresie, co zrobić, gdy usłyszymy sygnał o zagrożeniu. Że to niekoniecznie musi być napad z powietrza.
3: Punkty Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej będą działały w całym kraju, m.in. w centrach miast, miejscowościach turystycznych, przy remizach OSP, a także w bibliotekach i domach kultury.
0: Krajowy trening reagowania to kolejny etap ogólnopolskiego programu edukacyjnego MSWiA, w którym od początku roku uczestniczyło już prawie 290 tysięcy osób.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
0: Nie będzie procesu w sprawie brutalnego zabójstwa portierki na Uniwersytecie Warszawskim, bo Mieszko R., któremu śledczy zarzucili popełnienie zbrodni, jest niepoczytalny. Postanowienie o umorzeniu postępowania wydał Warszawski Sąd Okręgowy. Obrońca Mieszka R., Jacek Kapotulski, wyjaśnił, że jego klient nie negował tego, co się wydarzyło.
1: Ta sprawa naprawdę jest z punktu widzenia stanu faktycznego bardzo prosta. Zresztą cała Polska widziała to, co się wydarzyło i nie negował określonych zdarzeń. Główna kwestia, która podlegała rozpatrzeniu, to było to, czy można sprawcy przypisać winę, czyli czy był osobą zdrową. Sądzę, zdecydował, że osobą zdrową nie był i nadal nie jest.
0: Po opuszczeniu sali rozpraw Mieszko R. wrócił do aresztu, gdzie będzie oczekiwał na decyzję o umieszczeniu w zakładzie psychiatrycznym. Postanowienie jest nieprawomocne.
2: Nowy dzień, nowe wiadomości.
0: W przyszłym roku będzie więcej pieniędzy na drogi i kolej. W nowym budżecie rząd chce przeznaczyć na te cele prawie 62,5 miliarda złotych. Informacje w tej sprawie zebrał Aleksander Przoniak.
5: To wzrost o ponad 5 miliardów w porównaniu do tegorocznego budżetu. Minister finansów Andrzej Domański, który przedstawił założenia budżetowe, powiedział, że fundusze trafią m.in. na budowę dróg krajowych i obwodnic.
6: Program budowy dróg krajowych 16 miliardów złotych, program budowy 100 obwodnic prawie 2 miliardy.
5: Z rządowych pieniędzy będą finansowane m.in. inwestycje, których celem będzie przywrócenie zlikwidowanych połączeń kolejowych.
6: Do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
5: Ustawa budżetowa trafi teraz do parlamentu, a potem na biurko Karola Nawrockiego.
0: Liczba śmiertelnych ofiar powodzi w Nepalu wzrosła do 626. Po środowej błyskawicznej powodzi liczba zaginionych to 1924 osoby. Prawie 600 zaginęło zaś po chińskiej stronie Himalajów. Akcja poszukiwawczo-ratownicza prowadzona jest w trudnych warunkach i jest przerywana ze względu na zagrożenie kolejnymi katastrofami.
2: Tak grały opolskie drużyny.
0: Piłkarze Odra Opole zremisowali przed własną publicznością z łódzkim klubem sportowym 0-0 w meczu 6. kolejki Betclic pierwszej ligi. Zagraliśmy naprawdę bardzo dobrze, mówił po spotkaniu trener polskiej drużyny Łukasz Tomczyk.
7: Szczególnie w pierwszej połowie mieliśmy swoje momenty, szanse, bardzo dobry występ indywidualny wielu zawodników, ale no nie skończyliśmy ich i czasami różnie dobywa w piłce. Trochę pobronisz, strzelisz, poatakujesz, nie strzelisz. Takie są mecze i tak jak w tej pierwszej połowie nie mamy żadnych zastrzeżeń do siebie, tylko to, żeby skończyć, chcielibyśmy iść za ciosem. Gratuluję zawodnikom, że widać powoli efekty naszej pracy. Wierzę w to, że będzie tych momentów więcej, będziemy kończyć te sytuacje.
0: Niebiesko-czerwoni zajmują obecnie 8 miejsce w ligowej tabeli. Już we wtorek Odra rozegra u siebie kolejny mecz w pierwszej rundzie rozgrywek o Puchar Polski. Jej rywalem będzie Wisła Kraków.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W dzień zachmurzenie początkowo duże, później małe i umiarkowane. W pierwszej połowie dnia przelotne opady deszczu. No i tak też się obecnie dzieje za naszymi oknami. Temperatura maksymalna dziś to 24 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Podczas burz, bo te też są możliwe, jego prędkość wzrośnie do 65 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
9: Tak.
8: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
9: Mhm.
8: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
9: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
10: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
8: Już rozumiem.
9: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
11: Pamiętasz tę piosenkę? Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
12: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
13: No już, już, biedactwo.
14: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
2: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
15: Reklama społeczna.
16: Reklama.
17: Cześć sąsiad, jak firma?
18: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
17: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
18: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
17: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
18: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500. Po reklamie.

Kłaniamy się Państwu o poranku, po godzinie 6:00. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Rozpoczynamy Agroradio, a dzisiaj sporo tematów, dlatego że będziemy między innymi na konferencji ministra rolnictwa, a tam bardzo ważne tematy, między innymi handel z Mercosur, eksport naszych towarów, Dzień Polskiej Żywności, a także tematy paliwowe dla rolników, więc myślę, że będzie to bardzo interesujące i z uwagą będziecie się Państwo zainteresowani naszym rynkiem rolniczym, a także agrokulturą się przysłuchiwać. Zatem za chwilę już będziemy przenosić się na konferencję ministra rolnictwa, ale też będzie przegląd wydarzeń rolniczych w naszym regionie. Nie tylko stricte dotyczący upraw, ale szeroko pojętej agrokultury.

0: Zgodnie z obietnicą przenosimy się teraz na konferencję prasową ministra rolnictwa. Tematy bardzo interesujące, dlatego że mowa m.in. o eksporcie polskiej żywności, ale także tematy zwrotu za paliwo dla rolników. To też temat, który jest przecież bardzo interesujący, bardzo nośny, a przede wszystkim też dla rolników ważny ze względu na to, że to chodzi przecież o ich portfele, a także m.in. szanse na zwiększenie wydajności produkcji. Tematy będą pojawiać się po kolei w trakcie tej konferencji. Ja wybrałem te najsmaczniejsze kąski.
1: Dzień polskiej żywności to wyjątkowy dzień, kiedy zwracamy uwagę na to, jak ważne jest po pierwsze produkcja, po drugie przetwórstwo, a po trzecie promocja i sprzedaż. Dzisiaj dzięki temu, że zainwestowaliśmy duże pieniądze od momentu tak naprawdę wejścia Polski do Unii Europejskiej w rozwój rolnictwa, w rozwój przetwórstwa, padają kolejne rekordy, jeśli chodzi o eksport polskiej żywności. 250 miliardów złotych to wartość eksportu za rok 2025, ale już dane za pierwsze półrocze 2026 roku pokazują, że to już jest ponad 125 miliardów złotych. Rośnie wartość eksportu, ale też rozwijamy kolejne rynki, otwieramy kolejne kraje. To, co w ostatnim czasie już podkreślałem, ale warto przypomnieć, to Japonia, Chiny, Indie, Filipiny, Korea, ale też Maroko, Uzbekistan, Emiraty Arabskie. To wszystko, co daje nam możliwość zwiększenia eksportu, to też zatwierdzenie kolejnych zakładów. 212 zakładów kolejnych zostało zatwierdzonych w ostatnim roku, by dać im możliwość sprzedaży na rynki zewnętrzne. I tu 75% trafia na rynki Unii Europejskiej, a reszta to rynki krajów trzecich. I tutaj po to są kolejne targi, w których uczestniczymy poprzez ministerstwo, poprzez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dając szansę wystawiania się polskim podmiotom, ale też misje handlowe. W drugą stronę też zapraszamy do Polski przedstawicieli poszczególnych rządów, instytucji, krajów trzecich, tak żeby mogli ocenić nasze zakłady, żeby mogli zobaczyć, jak ta produkcja w Polsce wygląda i dzięki temu możemy ten eksport zwiększać. Ale też stawiamy na sprzedaż w kraju. Produkt polski, produkty z biało-czerwoną flagą i wzrost zainteresowania tymi produktami pokazują, że można stawiać na patriotyzm konsumencki, można zachęcać Polaków do tego, by sięgać po to, co nasze, po to, co polskie. Z drugiej strony Kupuj Świadomie, wspólnie prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, akcja, która ma uświadamiać konsumentów, jak ważne są decyzje, które zapadają podczas zakupów. Co jest wkładane do koszyka, co trafia na stoły konsumentów i tutaj rozwijamy, podnosimy świadomość konsumentów, pamiętając o tym, że żywność to wartość, żeby nie marnować żywności, żeby nie wyrzucać żywności, bo czasem, jeżeli czegoś nam zbywa, warto się podzielić z tymi, którzy potrzebują tej żywności. Działają różnego rodzaju jadłodzielnie, w których możemy te produkty zostawić, ale też wkładając do koszyka, warto sprawdzić termin przydatności, termin, który jest zawsze nadrukowany na opakowaniu. Też warto zastanowić się, ile tego potrzebujemy. No i tutaj staramy się promować te nasze produkty w wielu miejscach. W tej chwili mamy szczególny czas dożynek, różnych spotkań, festynów, pikników, gdzie promujemy naszą żywność lokalną, tradycyjną, poprzez koła gospodyń wiejskich, poprzez organizacje pożytku publicznego, ale też lokalnych producentów wspieramy taką akcję promocji, ale też specjalnie dedykowane wydarzenia. To 13 września Dożynki Polskie w Spale, gdzie będziemy promować nasze produkty, czy też 19-20 września na Stadionie Narodowym Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie. Tutaj wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przygotowujemy to wydarzenie. Ponad 150 wytwórców, przedsiębiorców, którzy będą swoje produkty prezentować i zachęcam przede wszystkim mieszkańców Warszawy, tych, którzy często mają mniejszy kontakt z tymi miejscowościami mniejszymi, z wsią, z obszarami wiejskimi, do tego, żeby na tym festiwalu pojawić się i spróbować naszej polskiej żywności, która jest naszą chlubą, naszą marką, bo z jednej strony spełniamy najwyższe normy jakości, z drugiej strony dbając o walory smakowe, co jest doceniane w wielu krajach, na wielu spotkaniach i też chociażby tutaj w Warszawie organizując spotkanie dla przedstawicieli poszczególnych ambasad, ambasadorów, pracowników ambasad, docieramy z naszymi produktami w wiele miejsc, lokalnie, ryneczek co środa przed Ministerstwem Rolnictwa, żeby pokazać jaką mamy tutaj gamę i możliwości sprzedaży w ramach sprzedaży bezpośredniej, w ramach rolniczego handlu detalicznego i też rozwijamy to dalej, zdejmujemy bariery tak, żeby producenci mogli produkować więcej, swobodniej, żeby te problemy, które dostwierały producentom, rozwiązywać i eliminować. I to kwestia zapisów, zmian ustawowych, tak żebyśmy jeszcze bardziej mogli postawić na taką sprzedaż bezpośrednio. Rozwijają się w ostatnim czasie różnego rodzaju automaty do sprzedaży. Warzywomaty, ziemniakomaty, jabłkomaty, jajkomaty, chlebomaty. Różne urządzenia, które dają też możliwość takiej sprzedaży bezpośredniej. Skracamy łańcuchy dostaw. Też przekonujemy konsumentów do takiego kontaktu bezpośredniego z producentem. Nie duże sieci handlowe, nie ci, którym już pomagać nie trzeba, a właśnie ci najmniejsi producenci, którzy tego wsparcia na starcie potrzebują i tutaj będziemy dalej to rozwijać, tak jak robiliśmy to w ramach już zakończonej perspektywy PROW-u 2014-2020. Środki z KPO zostały przeznaczone na rozwój przetwórstwa, na dystrybucję, centra dystrybucyjne, ale w tej chwili plan strategiczny i planując już

ma na celu właśnie promowanie naszej lokalnej żywności, lokalnego przetwórstwa, tak żeby też im jak najwięcej można było sprzedać bez dużej ilości uczestników w tym łańcuchu, czyli to, o czym mówimy już od dłuższego czasu, maksymalne skracanie łańcuchów dostaw. A od 1 października będziemy przyjmować wnioski przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zarówno na jedną tę pomoc, jak i na drugą. Jeśli chodzi o nawozy, nawozy zakupione od 1 marca do 15 sierpnia. Jeśli chodzi o paliwo, paliwo od początku lutego do końca sierpnia, więc to są te kwestie, które poruszamy w tej chwili. I tu jest kwestia przygotowania tych rozporządzeń, konsultacji międzyresortowych i przyjęcia wniosków. Wzór wniosku jest już w tej chwili przygotowywany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w systemach informatycznych agencji. I są rozmowy robocze z Komisją Europejską, a nie jest to nikomu obce, że tak jak i w Komisji Europejskiej, i w Polsce, i trwa sezon urlopowy, pracownicy, dyrektorzy poszczególnych departamentów rozmawiają ze sobą na takich kwestie roboczych ustaleń. Nie ma potrzeby zgłaszania wniosku do komisji. O tym wniosku rozmawialiśmy, kiedy Komisja Europejska nie przedstawiła jeszcze tej kwoty 66,6 miliona euro. W tej chwili takiego wniosku nie składamy, ale mamy poinformować Komisję Europejską o przygotowanej pomocy. Więc to wszystko się dzieje, nie ma obawy. Zapewniam rolników, że te pieniądze do nich popłyną. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o kwestie Ukrainy. Oczywiście Ukrainie zależy na tym, żeby to zboże wywieźć. Tu się nic nie zmienia. Obowiązuje zakaz wwozu do Polski produktów, co zostało dużo wcześniej ustalone. Tu zmian żadnych nie ma. Rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa się nie toczą w tym temacie, ale zdanie ministerstwa nie uległo zmianie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury prowadzi rozmowy, zostały te ministerstwa wskazane, natomiast żadnych ustępstw ze strony polskiej w tej chwili nie ma. Oczywiście stronie ukraińskiej no mocno zależy na tym, żeby te zboże, te zapasy wywieźć z Ukrainy, ale mamy swoje doświadczenia z 2022-2023 roku i nie chcemy do tej sytuacji doprowadzić, jaka była wtedy, że Polska została zalana ukraińskim zbożem, wtedy bez żadnej kontroli wpuszczanym zboże technicznym, zbożem które nie spełniało żadnych norm jakościowych. I tutaj właśnie dzisiaj politycy opozycji mocno pytają, jak to będzie wyglądać. Niech się najpierw wytłumaczą z tego, co właściwie czego nie zrobili w 2022 roku, że wpuścili 3,5 miliona ton zboża bez jakiejkolwiek kontroli do Polski. W kolejności wywiezieniu naszych nadwyżek, wykorzystaniu polskiego zboża. I tutaj to wymaga też szerszej dyskusji, rozmowy. Dzisiaj takie decyzje nie zapadają.

0: Mam nadzieję, że oddech przy muzyce złapany, bo teraz druga część konferencji, między innymi także o Mercosur, więc zapraszam do słuchania. Przed Państwem minister rolnictwa Stefan Krajewski.
1: Stawiamy na to, co polskie, co lokalne, co tradycyjne. Mnóstwo konkursów, mnóstwo wydarzeń, które promują, ale też wystawiając się na różnych targach, przygotowując stoisko narodowe, też promujemy te produkty, z którymi Polska jest kojarzona. To są pierogi, to jest bigos, to jest nasze tradycyjne pieczywo. Wiemy, jak to robić. Ja myślę, że z panią pełnomocnik mógłbym dużo w tym temacie podyskutować, porozmawiać, bo naprawdę to, co robimy jako resort, to jest dobrze odbierane i przynosi, jak widać, efekt. Tradycyjnie nowocześnie, tak możemy to też podsumować, bo z jednej strony najnowsze technologie i najwyższe normy jakościowe, które spełniamy w Europie, a z drugiej strony stawiamy na tradycje, na nasze i te systemy jakości europejskie i krajowe, bo przecież to i system oznaczeń geograficznych i chroniona nazwa pochodzenia, tradycje, tradycyjna specjalność. To wszystko jest wykorzystywane. Mamy mnóstwo produktów zarejestrowanych na europejskiej liście. To są nasze oscypki, nasze sery, nasze jabłka krajeńskie, jabłka grójeckie, to są nasze wędliny, oleje, mnóstwo produktów, ponad 50 produktów, które jest zarejestrowanych, do tego krajowe systemy jakości, oznaczenia, tak żeby maksymalnie to promować i tym się móc chwalić. Tak. Pierwsza rzecz, kraje Mercosur, te dane, które mamy, one oczywiście będą uaktualniane po zakończeniu kolejnego miesiąca i tu przedstawiamy. Na razie, tak jak mówiliśmy, one pokazują, że zwiększamy eksport, a maleje import z krajów Mercosur. Taki trend oczywiście chcemy utrzymać. Jesteśmy dzisiaj największym producentem drobiu w Europie. Pierwsze miejsce, piątym producentem wołowiny, a drugim eksporterem wołowiny w Europie. Czwartym pod względem produkcji wieprzowiny, ale tutaj chcemy to zmienić, żeby produkować w oparciu o nasze prosięta, o nasze wachlaki, a nie importowane z Danii. Do tego jest przygotowywany specjalny program pomocowy, który ma odbudować po głowie trzody. Jeśli chodzi o straty, to oczywiście te protokoły cały czas spływają, ale ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Ostatnie dni przyniosły znowu różnego rodzaju anomalie pogodowe i w związku z tym kolejne straty. Wszystko to, co spływa, jest szacowane, jest sumowane i oczywiście te pieniądze, które mamy zabezpieczone, posłużą temu, żeby wypłacić właściwe odszkodowania wszystkim, którzy ucierpieli na skutek tych klęsk żywiołowych, anomalii pogodowych. I kwestia trzecia.
2: Akcyza.
1: Tak. Tutaj w związku z tym, że jest inne finansowanie, bo to, co zwrot akcyzy, to są pieniądze zabezpieczone w budżecie krajowym. Jeśli chodzi o te dodatkowe 52 grosze, to są pieniądze unijne, które będziemy wypłacać w oparciu o złożony dodatkowo wniosek i te wnioski będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To są odrębne wnioski, tak jak doskonale rolnicy znają już z poprzednich lat to rozwiązanie, czyli w gminie składają swoje wnioski o zwrot akcyzy, a tu będą dodatkowe pieniądze, które zostaną wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 1 marca, tak, do 15 sierpnia, jeśli chodzi o nawozy i od 1 marca do końca sierpnia, jeśli chodzi o paliwo. Od kilku lat mamy ten problem, naprawdę pani redaktor, nie ma co straszyć rolników, wypłacimy bezbędnej zwłoki, jak tylko te raporty się pojawią, będziemy mieli protokoły, przygotowujemy takie rozwiązanie, tak jak w roku ubiegłym dostali rolnicy pieniądze, będziemy robić, żeby to było jak najszybciej na kontach rolników.
2: Czy komisje suszowe, czy też te szkodowe mają gdzieś w regionie? Macie państwo z regionu takie sygnały?
1: Komisji suszowych nie ma, jeżeli chodzi o suszę, to jest to na podstawie danych z Jungu przekazywanych i jest ta specjalna aplikacja, natomiast jeśli chodzi o inne anomalie, tam, gdzie była potrzeba, wójtowie, burmistrzowie wnioskowali do wojewodów i te komisje zostały powołane i szacowały bądź szacują straty.

0: Jak zapowiadałem na początku naszego dzisiejszego porannego spotkania, będziemy także przeglądać wydarzenia rolnicze w naszym regionie, a tych w ostatnim tygodniu nie brakowało. Między innymi w Głubczycach prezentacja innowacyjnych technologii, nowe rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, czy sposoby zwiększenia efektywności produkcji rolnej przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. To jedne z wielu zagadnień poruszanych podczas dwudniowej konferencji ERA zrównoważonego rolnictwa na terenie kombinatu rolnego w Kietrzu. Jako Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie realizujemy politykę ministerstwa w zakresie szkolenia i transferu wiedzy od uczelni poprzez instytucje doradcze do rolnika, mówi Marcin Oszańca, dyrektor placówki i główny organizator konferencji.
1: Najważniejsza rzecz to będą warsztaty terenowe. Uczestnicy dotkną prezentacji, to nie będą tylko suche warsztaty teoretyczne. Skupimy się na rolnictwie białkowym. Jednym z modułów będzie w stacji doświadczalniczej oceny odmian w Głubczycach. Moduł hodowlany w gospodarstwie langowo, karuzela na 60 krów, karuzela udojowa. Chcemy pokazać to, co się udało wypracować przez 65 lat przez kombinat rolny w Kietrzu, bo dzisiaj szczyci się 14 tysiącami litrów mleka rocznie, rekordowa wydajność. Pokazać, w jaki sposób zostało to zorganizowane.
0: Rolnictwo jest jedną z najbardziej zaawansowanych branż, jeśli chodzi o technologię, powiedział Krzysztof Janiak, wicedyrektor Departamentu Transferu Wiedzy i Spraw Społecznych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Kombinat rolny w Kietrzu jest najlepszym przykładem stosowania tych zaawansowanych technologii w rolnictwie, w hodowli, w uprawach. Wykorzystanie tej współpracy rolników, przedsiębiorców, naukowców, to jest też to, co chciałem podkreślić. Obecnie również w rolnictwie pojedyncza jednostka nie ma szans. Czy jesteś przedsiębiorstwem, czy jesteś pojedynczą osobą, nie dasz rady. Musisz współpracować, szczególnie w rozwoju nowoczesnych technologii.
0: Staramy się być cały czas na bieżąco z najnowszymi trendami, bo ten, kto się nie rozwija, zostaje w miejscu, dodaje Mariusz Sikora, prezes Kombinatu Rolnego w Kietrzu.
3: To się nie bierze bez przyczyny. Chcemy czy nie chcemy, ten pieniądz rządzi światem i te rozwiązania, które proponuje nowoczesna technologia, no bo to są rozwiązania kosmiczne niektóre, wpływają na optymalizację produkcji, więc to, co się pojawia u nas, co się pojawia w przestrzeni tej rolniczej, jest elementem ekonomicznym. Po prostu ekonomia wymusza te rozwiązania. Rolnictwo musi te elementy wprowadzać, jeżeli chcemy funkcjonować.
0: Dzisiejsza produkcja rolnicza wymaga ogromnej wiedzy i dlatego takie spotkania są niezwykle ważne, to podkreśla wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
4: Dlatego taka konferencja jak u nas z uczestnikami z całej Polski jest pewną wartością i też nas odpowiednio jako region pozycjonuje. Pozycjonuje też sam Kietrz, który jest perełką gospodarującą na niebywale uprawnych ziemiach, gospodarującą na poziomie, którego nam po prostu wszyscy zazdroszczą. Rolnictwo to wyzwania, zmiany klimatyczne, nagłe zdarzenia atmosferyczne, susza sprawia, że my stajemy po prostu przed nowymi wyzwaniami, do których trzeba się przygotować.
0: Marta Bednarczyk, dyrektor stacji doświadczalnej oceny odmian w Głubczycach, podczas swojej prezentacji mówiła m.in. o roli, jaką pełni jej placówka w zrównoważonym rolnictwie.
5: Będziemy mogli zaprezentować odmiany soi, bo w tym się specjalizujemy już od 2010 roku. To aktualnie jest na polach i naprawdę wygląda imponująco. Także przekażemy wszystkim uczestnikom możliwości i przede wszystkim zachęcimy do uprawy, aby ten potencjał, to plonowanie w Polsce i przede wszystkim areał uprawy wzrósł.
0: Konferencja w Kietrzu jest również okazją do dyskusji o wyzwaniach stojących przed współczesnym rolnictwem, takich jak zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo żywnościowe czy konieczność wdrażania nowych technologii w gospodarstwach rolnych. Głównym organizatorem wydarzenia było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a Radio Opole było oczywiście patronem medialnym tego wydarzenia. Podobnie jak jesteśmy patronem medialnym wielu dożynek, Korowód, msza dziękczynna Zaplony, występy artystyczne, średniowieczne atrakcje, warsztaty, walki na bezpieczną broń, gastronomia i zabawa taneczna. Tak wyglądały miejsko-gminne dożynki w Tułowicach w sołectwie Szydłów. W programie był również między innymi taki punkt jak wręczenie nominacji starostom dożynkowym, czy wręczenie nagród za konkursy dożynkowe. Dziękujemy, że w ogóle coś mamy, mówi Gerard Latta, rolnik z Tułowic, który jest gospodarzem na 45 hektarach.
6: że urosło, że nie wysuszyło, chociaż było tak sucho już w marcu, że było po co na pole jechać.
7: Udane plony, udane żniwa?
6: Średnio. Na gorszych ziemiach było po prostu tak drobne ziarno, że praktycznie plewa, a na lepszych było lepsze, także wyrównane tak, ale średnio to wychodzi. Teraz troszkę lepiej, jak już popadało, to chociaż będzie trochę nadzieja w kukurydzy, w burakach, bo to już było tragicznie.
0: Adam Gala, rolnik z Małych Tułowic, gospodaruje na 50 hektarach. Ocenia tegoroczne żniwa, że z plonami i cenami skupu zawsze mogłoby być lepiej.
8: Z niepokojem to może patrzeć na prognozy, bo nie wiadomo co będzie. Prognozują, że coś tam popada. Wobec tych teraz czasach różnie to bywa z tym deszczem. Deszcz, ogólnie pogoda, to wpływa tak naprawdę, no to jest 90% tego naszego sukcesu, tego plonu. Reszta to jest nasza praca. Jeżeli nie będzie pogody, możemy robić wszystko, co się tylko da jak najlepiej, ale pogoda jest bardzo kluczowa. No niestety tak to już w tym zawodzie jest.
9: Ci młodzi poprzejmowali, jest kilku rolników, którzy mają bardzo dużo hektarów. Ci rolnicy mają sprzęt, mają dotacje, dofinansowanie i oni nam dają chleb, mleczko, inne produkty. Rolnik nie ma wakacji w zasadzie, bo jeśli ktoś ma bydło, trzodę, nie wywiesi, że na 2 tygodnie wyjeżdżam na urlop. Cały czas trzeba chodzić. Także dziękujemy, bo jest za co przede wszystkim.
0: Radio Opole było patronem medialnym dożynek gminy Tułowice w Szydłowie. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć zdjęcia, to zapraszam oczywiście na naszą stronę internetową www.radio.opole.pl. Tam są piękne fotografie autorstwa naszego działu nowych mediów. Szanowni Państwo, łącznie prawie 4 tony 200 kg wciniętych ryb odłowiono z sekcji 6 kanału Gliwickiego od soboty 15 sierpnia po zakwicie złotej algi. Ten odcinek leży w województwie śląskim. Dobra informacja jest taka, że nie odnotowano od poniedziałku śnięcia kolejnych ryb, ale Wody Polskie nie zaniechały działań prewencyjnych. To między innymi patrole kontrolne od strony wody i lądu na 4 i 5, a także 6 sekcji kanału Gliwickiego. Pozostajemy w gotowości do interwencji oraz ewentualnego odłowu śniętych ryb, powiedziała Radiu Opole Linda Hoffmann, rzecznik prasowy RZGW w Gliwicach.
10: Ograniczono również do odwołania przepływ wody z 6 i 5 sekcji kanału Gliwickiego w kierunku dalszych odcinków w dół drogi wodnej, czyli m.in. w kierunku województwa opolskiego. Co za tym idzie, do odwołania wstrzymaliśmy również śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno, a wszystko po to, by maksymalnie ograniczyć ryzyko przemieszczania się glonów złotej algi do kolejnych sekcji kanału Gliwickiego.
0: Sytuacja jest raportowana zaangażowanym instytucjom i służbom.
10: Trwają również nasze patrole weryfikacyjne w pozostałych sekcjach tej drogi wodnej, ale także nad zbiornikiem Dzierżno Duże. Do dyspozycji służb oraz instytucji, które są zaangażowane w czynności od strony wody, na kanale Gliwickim pozostaje zabezpieczony z naszych zasobów sprzęt niezbędny właśnie do wykonywania tych zadań.
0: Przypominam, że od 17 sierpnia obowiązuje też zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Wędkarską, ale też rybacką informacją związaną oczywiście z naszą agrokulturą. Kończymy dzisiejsze Agroradio. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, a przed mikrofonem Adam Wołek. Było nam miło gościć się w Państwa domach, a już za chwilę poranne spotkanie w programie Weekend z Radiem Opole z Żanetą Plotnik. My mówimy do usłyszenia w przyszłym tygodniu na swoje miejsce, czyli zasiądzie w tym fotelu. Wraca Katarzyna Doros-Stachoń. Ja mówię Państwu do usłyszenia, kłaniam się.

0: Radio Opole. W eterze i w sieci.
1: Reklama.
0: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają. Honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
3: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek zapraszamy na prezentację pierwszej drużyny Gwardii Opole, sztabu szkoleniowego oraz zespołów Akademii GTV Bus Gwardia Opole na sezon 2026-27. W programie wydarzenie m.in. premierowy pokaz koszulek meczowych, występy artystyczne oraz atrakcje dla całych rodzin. Widzimy się w Stegu Arenie 31 sierpnia o godzinie 17. Wstęp wolny. Partnerem medialnym gwardzistów jest Radio Opole.
1: Po reklamie.
4: Tu Radio Opole. Słuchacie nas w pasmach FM, a także w systemie cyfrowym DAB+, oraz w internecie, za pośrednictwem którego docieramy na cały świat. Siódma. Kolejne myśliwce F-35 przyleciały do Polski.
5: Przechodzimy do samolotu piątej generacji.
4: Prezes PKOL-u tymczasowo aresztowany, a prezydent nie wyklucza zawetowania rządowych propozycji zmian w podatkach.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Daniel Klimczak, zapraszam. 8 polskich myśliwców F-35 jest już w łasku. 5 kolejnych husarzy dołączyło wczoraj do 3 maszyn, które stacjonują tam od maja. Dla personelu bazy, w której od lat służbę pełnią myśliwce F-16, oznaczają one przejście na nową generację samolotów bojowych, mówi dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, pułkownik Krzysztof Duda.
5: Teraz mamy kolejną zmianę generacyjną. Przechodzimy do samolotu 5. generacji i tutaj jest spora wiedza i doświadczenia, które wykorzystujemy z samolotu F-16. Natomiast pewne zmiany, które musimy się nauczyć.
4: Polska zamówiła 32 samoloty F-35. Będą one tworzyć 2 eskadry w łasku i w Fidwinie. Do końca tego roku w kraju ma być 14 maszyn, a dostawy wszystkich mają się zakończyć w 2029 roku.
0: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
4: Rządowe plany zmian progów podatkowych mogą spotkać się z prezydenckim wetem. W projekcie budżetu państwa na przyszły rok wpisano podniesienie pierwszego progu do 130 tysięcy złotych i wprowadzenie stawki PIT 24% dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Rząd proponuje również podwyżkę podatku CIT dla firm o przychodach przekraczających 50 milionów euro rocznie oraz podwyżkę tzw. daniny solidarnościowej. Ministerstwo Finansów wyliczyło, że dotychczasowe weta kosztowały budżet państwa ponad 8 miliardów złotych. Prezydent z kolei krytykuje rząd za zadłużanie państwa i domaga się uszczelnienia systemu podatkowego. Więcej na ten temat wie Michał Makowski.
6: Prezydent wetował m.in. podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i podwyżkę opłaty cukrowej. Stwierdził, że rząd przed podniesieniem podatków powinien ograniczyć marnotrawstwo.
7: Jeżeli budżet przecieka jak zardzewiały durszlak, nie dolewa się do niego kolejnych miliardów zabranych ludziom.
6: Minister finansów Andrzej Domański zwraca uwagę, że przez ostatnie 3 lata administracji skarbowej udało się ograniczyć tzw. lukę VAT-owską, czyli wielkość wyciekających podatków z 16 do 5%. W ocenie ministra weta prezydenta często są nieracjonalne.
8: Prezydent chce niskiego długu i niskiego deficytu, ale w tym samym zdaniu mówi, iż nie zgadza się na jakiekolwiek wzmacnianie finansów państwa.
6: Pomimo wzrostu deficytu budżetowego, w przyszłym roku finanse publiczne nie przekroczą ostrożnościowych progów zadłużenia na poziomie 55% PKB.
4: A prokuratura zawnioskowała o areszt na 3 miesiące szefa PKOL Radosława P. Sprawa dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli giełdy Zonda Krypto. Szef PKOL usłyszał też zarzut płatnej protekcji. Radosław P. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Jak podaje TVN24, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że sąd zgodził się na areszt.
0: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
4: 5 lat więzienia grozi 41-letniemu mieszkańcowi Brzegu, który przez kilka dni wynosił z marketu kawę i słodycze. Straty spowodowane jego działalnością oszacowano na prawie 3000 zł, mówi aspirant sztabowa Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji.
9: Policjanci wyszli monitorek i na jego podstawie ustalił rysopis i tożsamość podejrzewanego mężczyzny. 41-letni mieszkaniec Brzegu nie był zaskoczony, kiedy śledczy namierzyli go w jego kryjówce. Tłumaczył policjantom, że wiedział, że tak mogą się skończyć jego występki. Śledczy przedstawili mężczyźnie zarzut kradzieży sklepowej.
4: Zatrzymany przyznał się do winy. Od 7 godzin, 3 minut i 33 sekund mamy sobotę. To 241 dzień roku. Słońce w znaku Panny wstało nad Opolem 3 minuty przed 6 i zajdzie o 19:40. Imieniny obchodzą Sabina, Jan i Beatrycze. Dziś przypada także Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego, a także Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec prób jądrowych.
2: To przyniesie dzień.
4: Za 2 godziny na opolskich Chabrach początek 3 otwartych Mistrzostw Opola Seniorów i Amatorów w tenisie ziemnym. Dziś w całym kraju odbędą się szkolenia w ramach Krajowego Treningu Reagowania Akademii Olioc. O 11 w Luboszycach 7 otwarte Mistrzostwa Opola w Steel Dart. W południe w Muzeum Wsi Opolskiej początek 5 edycji wydarzenia Opolskie Gościnne. Dziś 2 dzień Opolskiego Festiwalu Smaków na Placu Kopernika w Opolu. O 15 w Krasowicach pod Namysłowem rodzinny piknik pod hasłem Promocja Polskiego Drobiu. O 17 rozpoczną się Dni Niemodlina, a o północy wystartuje nocny maraton wokół Jeziora Turawskiego.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: 17 stopni obecnie na termometrach w Opolu. Dziś ciepły sobotni czas do 24 stopni, ale nieupalny. No i możliwe też opady. Do 10 litrów wody może spaść na metr kwadratowy. Miejscami także zagrzmi. Wówczas wiatr osiągnie prędkość do 65 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, rozpoczynamy weekend z Radiem Opole przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Zostańcie ze mną.

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach. Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
4: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
7: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudnij stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
8: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogładza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kiel oraz starosta kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi dniami pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września, stadion sportowy w Kluczborku.
5: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: W naszym programie Weekend z Radiem Opole jeszcze przed dziewiątą pojawi się w naszym studiu gość Maja Tomanik z Fundacji do Dzieła, która opowie o najnowszym projekcie związanym z rękodziełem, z historią, o bezpłatnych warsztatach, w których można brać udział. To jeszcze przed dziewiątą, ale oczywiście tuż po godzinie ósmej stały cykl Psi Kafeju Śląskie Gotki, czyli Agnieszka Ziętarska, tym razem będzie rozmawiać o wybitnych Ślązakach, których osiągnięcia wykraczały daleko poza granice regionu, a jednocześnie ci Ślązacy pozostawali silnie związani ze swoją małą ojczyzną. Osobiście jestem bardzo ciekawa tego programu, bo zawsze odkrywam zupełnie inne strony śląskości wspólnie z Agnieszką Ziętarską i jej gośćmi. Przed dziesiątą Ireneusz Prochera i medialny tygiel. Tak tylko potrafi Irek wszystko dobrze skomentować, ale już za moment obierze świat i pani Barbara Tyslik, która tym razem w swoim programie Obierze Świat wybrała się bardzo blisko z mikrofonem, bo do opolskiego zoo. Ale czasami tak jest, że te miejsca, które są bardzo blisko, wcale nie są aż tak dobrze nam znane. A zatem już za moment na antenie Radia Opole Obierze Świat Barbara Tyslik.
0: Obierze Świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

0: Jednym z symboli Opola jest właśnie nasz ogród zoologiczny, z którego zarówno my, jak i mieszkańcy regionu jesteśmy ogromnie dumni. Jest pełny zieleni, pełen szczęśliwych zwierząt, co jest dla nas najważniejsze, jak i również dla odwiedzających, którzy odwiedzają nas coraz liczniej. Myślę, to, co nas również wyróżnia, to jest ten ogrom zieleni. Można również się zbliżyć do tych zwierząt, ponieważ chcemy mieć jak najmniej krat w naszym ogrodzie, żeby można podejść bliżej do tych zwierząt, żeby te zwierzęta czuły się również lepiej, żeby te wybiegi jak najbardziej odwzorowywały naturę. Doprowadzamy coraz częściej ludzi na ogrodzie, opowiadamy o tych zwierzętach od serca, od tak, jak my je znamy. Nie opowiadamy suchych faktów, więc myślę, to jest to, co zwiedzający tak naprawdę cenią w naszym ogrodzie. Naszą taką dumą są tygrysy, lwy, które od kilku lat mieszkają w naszym polskim ogrodzie zoologicznym. Jedną z nowości jest nasz biały wielbłąd, również akwarium, które wybudowaliśmy kilka lat temu.
1: Jakie wrażenia?
2: Widzieliśmy dużo ogrodów zoologicznych, ale to jest najlepsze ze wszystkich, jakie widzieliśmy.
1: Po raz pierwszy w ogrodzie?
2: Nie, raz w roku na pewno jesteśmy. Także.
1: A kiedy najlepiej zwiedzać ogród zoologiczny według pana?
2: Latem, ale jak jest chłodniej.
1: Ile czasu trzeba poświęcić, żeby zwiedzić cały ogród zoologiczny?
0: Żeby zwiedzić go cały, to i dnia czasem braknie, ponieważ no, ogród jest rozbudowany, każdy patrzy na co innego. Nie mogę podać tak naprawdę takich czasowych ram godzin. Myślę, że jest to minimum kilka godzin, żeby obejść ogród, ponieważ żyrafy mamy na samym końcu, później gdzieś mamy karmienie na początku ogrodu. Więc myślę, czasu zawsze może braknąć. Stąd te powroty, ponieważ ja już widzę te twarze, niektóre już poznaję bardzo często. Zwiedzających zawsze nie brakuje, teraz jest ten okres letni, więc ogród jest pełny, pełen uśmiechniętych twarzy. Ludziom teraz się podoba to, że ogród jest tak zielony, ale teraz takim naszym numerem jeden jest nasz mały Pawełek. Jest to mały wielbłąd, który urodził się 3 miesiące temu. Niestety matka go odrzuciła, z tego względu on jest karmiony przez nas, takie rzeczy się
1: dlatego
0: zdarzają.
1: Że biały?
0: Nie, absolutnie nie dlatego. Ona go odrzuciła, wydaje nam się, z tego względu, ponieważ było to jej pierwsze dziecko. Nie wiemy, czy ona wcześniej widziała jak inny odchów przez inną matkę. Była to dla niej nowość, myślę też ogromny stres. Takie rzeczy niestety w naturze się zdarzają. My, żeby przeciwdziałać, żeby on niestety odszedł, ponieważ no, on po chwili znalazł się tak naprawdę bez pokarmu. Był głodny, zdecydowaliśmy się szybko, że bierzemy go na odchów sztuczny i udało się, rośnie zdrowy chłopak.
1: A mama teraz jak reaguje na niego?
0: Mama, że tak powiem, jest jej trochę obojętny, niestety. Dalej nie spędza z nim czasu tak naprawdę. Ojciec również są oddzieleni, ponieważ tato na początku no, agresywnie trochę reagował na tą całą sytuację. Wiadomo, zwierzęta też czują, więc różne te emocje mogą się pojawić.
1: Co państwo już widzieli?
2: Na razie widzieliśmy wodny świat, małpy. Teraz idziemy za chwilę obejrzeć karmienie uchatek.
0: Zwiedzający cenią u nas, że jesteśmy tak blisko nich. Mogą również umówić się na takie oprowadzanie z naszym opiekunem, który o trochę tych sekretów naszej pracy zdradzi. Tutaj właśnie widzę mojego kolegę Denisa. Denis, mógłbyś do nas podejść?
3: Bardzo chętnie dzielimy się jako opiekunowie naszym doświadczeniem. Ludzie, którzy nas też tutaj odwiedzają, bardzo chętnie słuchają to, co mamy do powiedzenia.
1: A o co pytają?
3: Teraz mieliśmy upały, to pytali, jak sobie zwierzaki radzą z upałami.
1: No właśnie, jak radzą państwo? Lody może dają?
3: Były lody dla zwierzaków.
1: Specjalne czy takie jak my jemy?
3: Robiliśmy sami, mamy kuchnię zwierzęcą, tam panie pięknie zadbały dla mięsożerów.
1: Na patyku?
3: Z foremki na patyku podwieszane.
1: A komu były na patyku?
3: Dla małpek były na patyku, były m.in. arbuzy na patyku.
1: Mrożone?
3: Mrożone arbuzy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Jak otworzyłem tą lodówkę, widziałem co tam jest w środku, to od razu zgłodniałem automatycznie. Koty miały na przykład mięsko mrożone, też było bardzo fajnie obserwować.
1: Koty, jak... ale nie takie koty domowe? Tylko...
3: Nie, nasze duże drapieżne koty i pamiętajmy, że koty mają narośla na języku, które działają jak tarka. Po to mają to, żeby ściągać mięso z kości i było to bardzo fascynujące oglądać, jak koty sobie właśnie tym szorstkim językiem dosłownie ścierały warstwę po warstwie tego lodu, żeby się dostać do tego kawałka mięsa. Było widać,

0: środku tej ryby była niewidoczna bariera, więc trzeba było to wyciągnąć jakoś na ląd, tam to rozwalić. Więc
1: naprawdę dały radę.
0: Było widać, że zwierzaki miały mnóstwo frajdy, sprawiało im to ogromną przyjemność, no i jeszcze dodatkowo chłodziło je.
1: No, a odwiedzającym radochę, że takie obrazki widzą.
0: Tak, dokładnie. Zwiedzający też byli zafascynowani tym widokiem, właśnie jak nasze zwierzaki rozkładają te lody na kawałki.

0: Zbliżamy się teraz do UHT. Kiedy będzie pora, Karwinie?
1: Za kilka minut, właśnie o 13:00 już tu słyszę dziewczyny. Moli słychać, bo ona zawsze ma dużo do powiedzenia nasza.
0: Tak. Ja myślałam dziewczyny, że panie, które karmią, a pan mówi o...
1: Nie, ja mówię dziewczyny. Właśnie to widać to, że już się tak traktuje. No to są nasze dziewczyny. Moli właśnie, no to jest nasza najstarsza UHTka. Ona ma zawsze najwięcej do powiedzenia. Ja już nawet na zegarek nie patrzę. Już wiem, kiedy się zbliża pokaz, bo Moli, o, słychać, na połowie ogrodu. Zaraz wyskoczy tutaj właśnie z naszego zaplecza do basenu i zobaczymy właśnie tu teraz porę karmienia. Będzie tu takie mini show, że tak powiem. Zobaczymy też maluchy, naszą Karolcię i Marlenkę. Kilka dni temu właściwie skończyły te 2 latka. Nauczą się tak naprawdę już tych pierwszych sztuczek. Wychodzi im to coraz lepiej. Karolcia lubi bardzo właśnie oddychanie przez maseczkę. Czy różnych treningów medycznych to jest po to, kiedy kiedyś przyjdzie potrzeba. Będzie trzeba jej podać maseczkę, czy to z tlenem, żeby tego się nie bała. Udajemy, że robimy zastrzyki, przykładamy gdzieś tam strzykawkę do ciała. To jest element po prostu treningu, za który dostałem nagrodę, czyli jakąś rybkę. Tak się uczą po prostu tych czynności medycznych, żeby w przyszłości, że tak powiem, przeszło im to lepiej, delikatniej.
2: Bardzo nam się podoba ogród. Fajne warunki mają zwierzęta, jest przyjemność ich oglądać.
0: A skąd państwo przyjechali?
2: Z czeskiego Cieszyna. Jesteśmy tutaj od soboty w Opolu. Zwiedzaliśmy Opole, w Muzeum Piosenki byliśmy, w amfiteatrze oczywiście, tak trochę po parku, żeśmy się pokręcili po rynku i tak dalej, na Wzgórzu Uniwersyteckim, a wczoraj byliśmy w Krasiejowie na całodziennej wycieczce. Gdyby nie ta pogoda, to byłoby super. Trochę za gorąco.
1: Teraz właśnie widzimy tutaj Molly, jak pięknie wskoczyła na kamień. Pobiera sobie właśnie chyba szprotę, jak dobrze widzę. Właśnie możemy zobaczyć, jaka jest ogromna więź pomiędzy człowiekiem a UHTką tutaj. UHTki to są ogromne łakomczuchy. Jak widzę kawałek makreli, no to że każda sztuczka jest do wykonania.
0: Makrele są żywe? Czy...
1: Nie. Przyjeżdżają do nas do ogrodu mrożone makrele, szproty i śledzie. I według potrzeb sobie rozdysponowujemy, która UHTka czego będzie więcej dzisiaj jadła na przykład, ponieważ no makrele, jak wiadomo, jest tłusta. Nie mogą się cały czas makrelom żywić. Tak Karolcia na przykład nie lubi krewetek, nie jest na francuskim.
0: Ja też nie.
1: A ja lubię. Molly bardzo lubi owoce morza, więc czasem tego kalmara skubnie, czy coś tam jeszcze dodatkowego. To jest taki format takiej dodatkowej jeszcze nagrody. Było więcej UHTek, część UHTek od nas pojechała z tego względu, że no, chcieliśmy im zapewnić więcej miejsca, więc to jest też taki element tak naprawdę wymiany między ogrodami, po to by zachować jak największą różnorodność genetyczną tych UHTek tak naprawdę, to po to to wszystko funkcjonuje, żeby one po prostu były zdrowe, więc część tych naszych UHTek pojechała do innych ogrodów, u nas też się urodziły maluchy, więc zostały po prostu u nas już maluchy ze swoimi mamami czy ojcami. Dużym zainteresowaniem cieszą się też również flamingi, ponieważ no jest to taki trochę powiew egzotyki dla nas. Ten ich kolor taki różowy, intensywnie różowy, one zawdzięczają to dzięki swojej diecie, mimo że one się odżywiają różnymi drobnoorganizmami, czerpią z tego trochę koloru. One cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ są to zwierzęta bardzo ciekawe, one mają bardzo dużo zachowań, jeśli ktoś tam sobie przystanie na dłużej, poobserwować je, można zobaczyć, jak one funkcjonują w stadzie, ponieważ są to zwierzęta stadne, które gdzieś tam w naturze zawsze też występują w dużych takich koloniach. Tak. Możemy zaobserwować coś niezwykle ciekawego, ponieważ flamingi też gniazdują. Mało kto by się jednak spodziewał, że nie gniazdują gdzieś tam wysoko na drzewach, nie budują takich typowych gniazd, które są zbudowane gdzieś tam, powiem, z liści, z patyków.
0: Takie norki może?
1: Nie, jeszcze inaczej to wygląda, ponieważ one budują kopce, a budują je z tego, co jest najbardziej dostępne, czyli z błota.
0: Bo one mieszkają na wyspie tutaj. Takie.
1: Tak, one tutaj mieszkają u nas na takiej wysepce, która jest otoczona wodą, więc budują z tego, co mają dostępne. Mają tam na wybiegu również piasek, błoto, ziemię, więc gdzieś tam sobie przenoszą to w pyskach, z tego budują później gniazda, usypują takie mini piramidki, bym to nazwał. W takim gnieździe zazwyczaj znajdują

0: Dają się później dwa jaja, są to takie trochę większe jaja od kury, jak no, rozmiar ptaka takie nakazuje. Później je wysiadują, około miesiąca.
1: Kto wysiaduje?
0: Obydwaj rodzice pięknie się zajmują jajem, jeśli ono gdzieś tam się zsuwa z tego kopca, to tym dziobem, tak naprawdę ten dziób ma wiele funkcji, potrafią to jajo później z powrotem do tego kopca.
1: A nie podkradają?
0: Nie, nie podkradają nikomu tych jajek, ponieważ widzimy, one są świetnie zorganizowane. Może na pierwszy rzut oka nie widać tego u flamingów, są świetnie zorganizowane. Każdy dokładnie wie, które jest czyje gniazdo. Myślę, że również gniazda sąsiadów czasem są pod czujnym okiem, ponieważ jeśli się by coś działo, jakiś drapieżnik w naturze by się zbliżył do tych gniazd, że tak powiem, robią taki alarm, co zresztą czasem u nas w ogrodzie też słychać, jak się czegoś wystraszą. Coś im się nie podoba, to czasem potrafią wzbudzić taki alarm mini. I to jest taki sygnał ostrzegawczy.
1: To znaczy, jak my, odwiedzając flamingi, mamy się zachować?
0: Myślę, że to nie tylko odwiedzając flamingi, myślę, odwiedzając cały ogród, musimy pamiętać, że przychodzimy tutaj do zwierząt, do ich domu, że jesteśmy tutaj tak naprawdę tylko gośćmi i jak to wypada, zachować się u kogoś w gościach, powinniśmy zachować się grzecznie, cicho.
1: Nie karmimy.
0: Tak, respektujemy po prostu, że to jest teren tych zwierząt, nie karmimy, szanujemy te zwierzęta, dajemy im ten spokój, który mogą tutaj się na co dzień nim cieszyć.

0: Tak, teraz dochodzimy do krainy bioróżnorodności. Jest to bardzo magiczne miejsce, gdyż jest to nasza opolska dżungla. Jest to miejsce, w którym tam wszystko kwitnie też przez cały rok. Mieszkają tam nie tylko ptaki, ale jest tam też piękna roślinność, która też wymaga regularnej pielęgnacji. Codziennie musimy tam ciąć, formować, zachowując w głowie ten zamysł, żeby zarosło na tyle, żeby nie było wewnątrz widać konstrukcji budynku, czyli wchodząc do środka mamy takie poczucie, że się wtapiamy w zieleń, przenosimy się po prostu do innej krainy. Jest to takie dość nietypowe miejsce na cały ogród, bo rolą opiekuna krainy bioróżnorodności to jest nie tylko dbanie o zwierzęta, ale też dbanie o roślinność. Też mamy ptaki, są to różne ptaki z każdego zakątka świata. Mamy największego gołębia świata, jest to koroniec plamoczuby i często jak Państwo właśnie spacerują po naszej krainie, to widać właśnie takie niebieskie ptaki duże z taką koroną. Ludzie często są zaskoczeni, że to jest gołąb, bo jest naprawdę sporych rozmiarów. Mamy tam tukany, które są bardzo ciekawskie. Tukany też są bardzo inteligentnymi ptakami, więc jak tylko widzą coś ciekawego, typu jakiś breloczek, łańcuszek, to od razu...
1: Cię okradną?
0: Kraść może nie, ale to od razu wzbudza ich zainteresowanie, podlatują, zaglądają, obserwują, co to jest, co się tak błyszczy, co wydaje takie śmieszne odgłosy.
1: Czyli jeśli mam łańcuszek albo...
0: To jak... na pewno wzbudzi zainteresowanie.
1: To lepiej przykryć albo zdjąć.
0: Dokładnie, lepiej przykryć albo zdjąć. I zdradzę też taką bardzo fajną ciekawostkę. Mamy na szklarni gwarki. Gwarki to są ptaki, które...
1: Mądre!
0: I bardzo dobrze naśladują różne dźwięki. W zasadzie wśród wszystkich ptaków są to ptaki, które najlepiej potrafią naśladować dźwięki i one nauczyły się mówić wow, bo po prostu ludzie wchodząc, robiąc, stawiając te pierwsze kroki na szklarni, mówią zawsze o wow, i te ptaki podłapały to i często rano przychodząc do pracy witają śpiewem wow, wow, wow. Więc to też jest mega fajne. Mamy też przepióreczki chińskie, niby niepozorne ptaki, ale są bardzo urokliwe, to są bardzo malutkie ptaszki, takie grzebiące, zawsze je widać i dlatego też apeluję do wszystkich, jak będziemy w krainie bioróżnorodności, proszę zaglądajmy pod nogi, bo one są mega ciekawskie, lubią właśnie pod nogami przebiegnąć, też się zawsze interesują, co się tam dzieje, także zwracajmy uwagę, rozglądajmy się dookoła, nie tylko na piękne rośliny, kwiaty i ptaki, które są do góry, ale też zwracajmy uwagę, co się dzieje u nas pod nogami.
1: Zielo.

0: O, tutaj właśnie przechodzimy obok naszego pawilonu dużych kotów, gdzie żyją na lwy, jak i tygrysy. Musimy się pochwalić, w zeszłym roku w sierpniu przyszły u nas maluszki na świat. A dodatkową rzadkością jest przede wszystkim to, że są to dziewczyny. Zazwyczaj częściej rodzą się chłopaki. U nas na świat przyszły 3 dziewczyny. Jedna urodziła się troszkę słabsza, niestety odeszła, ale mamy teraz 2 maluchy, bym powiedział, że już maluchami absolutnie nie są, ponieważ to już jest 70 kilo szczęścia. Możemy je obserwować właśnie tutaj na dużym wybiegu. Widzimy, tu się cały czas coś musi dziać. Wiadomo, to są dzieci. One są ogromną dumą, ponieważ no, są to tygrysy syberyjskie, jedne z najbardziej zagrożonych. One są skrajnie tak naprawdę zagrożone na wyginięcie. Tych zwierząt już w naturze zostało bardzo niewiele. U nas mamy bardzo dobrą tą pulę genetyczną, ponieważ mama Bunia i tato Diego są ze sobą bardzo odlegli w linii tej genetycznej, więc są to świetne geny, wychodzą świetne maluchy z nich. Tak jak już wcześniej właśnie wspominałem, poprzednia trójka pojechała już w świat. To samo będzie czekać dziewczyny. Serce będzie płakać, ale rozum będzie szczęśliwy, że tak powiem, ponieważ no wiemy, że to jest taka misja, która czeka po prostu te zwierzęta, ponieważ wiemy, że bez ogrodów tak naprawdę zoologicznych te zwierzęta tak narażone na wyginięcie, zostałyby, tak powiem, same, często po prostu wyginęłyby.
1: Bo ogród zoologiczny budowany jest nie tylko dla zwiedzających.
2: Tak, główną misją właśnie ogrodów zoologicznych jest to, żeby utrzymać populację zwierząt, które tak naprawdę są na skraju wyginięcia w naturze przez kłusownictwo, przez wycinanie lasów deszczowych. I tak jak właśnie Marcel przed chwilą wspomniał, tych tygrysów amurskich w naturze jest gdzieś 400 sztuk. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo mało. Każdy taki gatunek ma swojego koordynatora. Koordynator ma dostęp do bazy danych. Tam widzi na przykład, że u nas jest taki osobnik, który wymaga partnera i szuka w tej bazie danych partnera, który jest najbardziej odległy pulą genetyczną, żeby właśnie to potomstwo było jak najbardziej zdrowe. W ten sposób zapewniamy przyszłość takim gatunkom, których byśmy już mogli po prostu za parę lat nie zobaczyć.
0: Nie sposób się nie pochwalić tym, że wypuszczamy również do natury może zwierzęta niepozorne, ponieważ są to podgrzałki. Są to malutkie kaczuszki, które niestety już są skrajnie narażone na wyginięcie. Jest ich coraz mniej niestety w Polsce. Wypuszczamy je na stawy milickie. Kawałek za Wrocławiem. Tak, wypuściliśmy, oznakowujemy te ptaki. Zakładamy im również chipy, więc tak naprawdę wiemy, co się z nimi dzieje, gdzie się znajdują. Głównie trzymają się tam, gdzie są wypuszczone, ponieważ jest to świetne.
1: Zakładają rodziny?
0: Tak, zakładają rodziny. Obserwowane są, że tak powiem, coraz bardziej zwiększa się ich ta populacja w tym rejonie, więc tak naprawdę dajemy nadzieję na przetrwanie tego gatunku. Myślę, zwiększamy te szanse również tych zwierząt w naturze na coraz większą populację.
2: Między innymi właśnie, żeby zachować właśnie te zwierzęta, które by mogły w naturze wyginąć, to między innymi jest też dużo programów, które właśnie reintrodukują, czyli wypuszczają te zwierzęta gdzieś do natury. Tak jak właśnie przed chwilą mówiliśmy o podgorzałkach, są też programy z żółwiem błotnym, z chomikiem europejskim, ze susłem, więc tych programów jest naprawdę całkiem sporo. Zwierzęta oczywiście wypuszczone są monitorowane, dostają lokalizatory GPS, jest monitorowany właśnie ich stan, ich trasy migracyjne, gdzie się przemieszczają i na podstawie tych wszystkich zebranych danych można później wyciągnąć wnioski, że dany gatunek po prostu się fajnie rozmnaża, zaklimatyzował się w danym miejscu i populacja zwiększa.

0: jak widać, to tutaj nasz ten ogród jest taki trochę zaczarowany w pośród tej zieleni na całej naszej tej wyspie Bolko. Jest to po prostu perła całej Opolszczyzny, którą warto odwiedzić.
1: Po takim właśnie edukacyjno-relaksacyjnym spacerze po naszym ogrodzie dla ludzi spragnionych ruchu polecam odwiedzenie naszej wieży piastowskiej i wieży ratuszowej.
2: O mieszkańcach Opolskiego Ogrodu Zoologicznego opowiadali Marcelin Bruj, kierownik sekcji, oraz Denis Walecki, opiekun zwierząt. Natomiast za tydzień, zgodnie z sugestią naszych radiowych przewodników po Opolskim Ogrodzie Zoologicznym, udamy się na wieżę ratuszową i piastowską. W oczekiwaniu na kolejne spotkanie, życząc atrakcyjnego weekendu, na przykład w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym. Nisko się teraz Państwu kłaniam. Barbara Tyslik. Do usłyszenia za tydzień.

Mamy weekend w Radiu Opole już za moment na antenie naszego Radia Wiadomości, ale tuż po godzinie 8 tradycyjny cykl przy kafeju Śląskie Gotki i Agnieszka Ziętarska, a zatem zostańcie z nami.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowy z Unii Europejskiej.
3: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72. Po reklamie.
4: Twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze, pełny czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i naszego regionu. Ósma. Dziś w całym kraju odbywają się treningi reagowania na zagrożenia.
5: Będą informacje, jak przygotować plecak ewakuacyjny, jak się spakować.
4: Opolskie uczelnie prowadzą dodatkową rekrutację na studia, a Islandia zdecyduje dziś w sprawie powrotu do negocjacji z Unią Europejską.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Przygotowanie na ewentualny kryzys i odpowiednia reakcja na zagrożenie. O tym dziś i jutro opowiedzą eksperci oraz przedstawiciele służb podczas treningu reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Szkolenia prowadzone będą w 1400 miejscach w kraju. Zaplanowano zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, mówi wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Tomasz Kołodziejczyk.
5: Chodzi nam o to, żebyśmy mogli rozpropagować rozpoznawanie komunikatów ostrzegawczych, jakiego rodzaju sygnały alarmowe istnieją w naszym porządku prawnym, jak należy na nie reagować i jak przeciwdziałać dezinformacji. Będą informacje, jak przygotować plecak ewakuacyjny, jak się spakować w ciągu kryterium czasowego, żebyśmy mogli sobie właśnie pomóc w sytuacji wymagającej nagłej pomocy.
4: Zajęcia będą prowadzone także w naszym regionie. Listę miejsc znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego www.opole.uw.gov, pisane przez v.pl.
0: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
4: Na opolskich uczelniach trwa druga tura rekrutacji. Limity przyjęć na Politechnice szybko wyczerpały się na kierunkach związanych ze sztuczną inteligencją, transformacją cyfrową czy dietetyką. Zakończona jest także rekrutacja na fizjoterapii, mówi prorektor do spraw kształcenia dr Anida Stanik-Bessler.
6: Wolnych miejsc mamy na około 30 kierunkach, ale czasami to są po 2-3 miejsca. Mamy też na przykład turystykę, gdzie jeszcze mamy 30% wolnych miejsc, ale to jest jedyny prawie taki kierunek. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się automatyka i robotyka, elektrotechnika, inżynieria mechaniczna.
4: Na Uniwersytecie Opolskim na studiach pierwszego stopnia wolne miejsca są jeszcze na biologii, chemii, matematyce czy inżynierii środowiska, mówi rzecznik uczelni Iwona Śmiech-Olender.
7: Kandydaci zainteresowani z kolei naukami humanistycznymi i językami mogą wybrać między innymi filologię polską, germanistykę, historię, edytorstwo, game studies, język biznesu czy język angielski w turystyce. Mamy również wolne miejsca na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia z ekonomii, logistyki, zarządzania, pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej, dietetyki oraz edukacji artystycznej.
4: W wiadomościach teraz zagranica. Islandczycy odpowiedzą dziś w referendum, czy chcą wznowić negocjacje z Unią Europejską. Bruksela na prośbę władz w Reykjaviku nie ingerowała w kampanię referendalną. Więcej na ten temat wie Beata Płomecka.
8: Islandia, strategicznie położona wyspa na północnym Atlantyku, jest w europejskim obszarze gospodarczym. Wdrożyła większość unijnego prawa. Jest w strefie Schengen. Z punktu widzenia Brukseli wymarzony kandydat do członkostwa. Jeśli Islandia Islandczycy zdecydują o powrocie do rozmów, to jesteśmy gotowi, skomentowała komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos. Największym problemem będzie rybołówstwo, bo Islandia nie chce się dzielić swoimi łowiskami, a w Unii obowiązują limity połowowe. To nie jest tak, że kładziemy ofertę na stole i bez dyskusji. To nie byłyby negocjacje. Komisja Europejska zdaje sobie sprawę, że będzie musiała pójść na kompromis w negocjacjach, jeśli oczywiście do nich dojdzie.
0: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
4: Urząd Stanu Cywilnego w Opolu będzie dokonywał transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą. Przypomnijmy, od zeszłego tygodnia obowiązują w tym zakresie nowe przepisy wynikające z rozporządzenia ministra cyfryzacji. Urząd dokonuje takich transkrypcji zgodnie z procedurami, mówi Adam Leszczyński z opolskiego ratusza.
1: Wyrok w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych wydał Naczelny Sąd Administracyjny, a wcześniej Polskę do tego zobowiązał wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wobec powyższego Urzędu Stanu Cywilnego w całej Polsce są zobowiązane do rejestracji zagranicznych ślubów par jednopłciowych. Wyrok nie wprowadza automatycznie instytucji małżeństw jednopłciowych do polskiego prawa, ani nie zmienia definicji małżeństwa w polskiej konstytucji, lecz dotyczy konkretnego uznania skutków prawnych związków legalnie zawartych za granicą.
4: Przepisy te pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą. Z kolei rząd podważa legalność wyboru sędziów Trybunału.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: My za to nie zamierzamy podważać prognoz IMGW. Te wskazują na 24 stopnie jako maksymalną temperaturę spodziewaną w regionie w sobotę. Jeszcze nam trochę do tej wartości brakuje. 18 stopni mamy obecnie na opolskiej pasiece, ale uwaga, warto zabrać dziś ze sobą parasol, bo miejscami spadnie do 10 mm deszczu, no i niewykluczone także burze. W ich trakcie wiatr osiągnie prędkość do 65 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
3: Po reklamie.

0: Rozpoczynamy drugą godzinę programu Weekend z Radiem Opole. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec i zapraszam Was, drodzy słuchacze, bo już za moment Śląskie Gotki i Agnieszka Ziętarska, czyli program Przy Kafeju, a ja może właśnie sobie zrobię taki kafej.
1: Przy Kafeju Śląskie Gotki, jak co tydzień Agnieszka Ziętarska, a dzisiaj zajśmy się spotkali z doktorem Tomaszem Huczem, który jest z Olesna, ale też jest pracownikiem Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. I z tego co wiem, to też takie bardzo fajne różne rajzy po Śląsku robicie, techniczne albo naukowe. Też pięknie opowiadałcie o tym, w jaki sposób możemy ten nasz Śląsk opowiadać przez rozmaitych naukowców albo tych ważnych ludzi, co tutaj żyli, albo w Oleśnie, albo w Nysie, ale też pakuje takim bardzo ważnym placem do naszego regionu.
2: Ja, dzień dobry, witam serdecznie. Rzadko sobie tak uświadomimy, że u nas na Śląsku, też w tym, na tym Śląsku Łopolskim, Łopolskiej Tajle Górnego Śląska mamy roztomajtych wyuczonych poszukiwaczy, którzy mogą nas inspirować. No i bez przykład, jakby ta korajza odbyć, no to u nas w Oleśnie mieszkali dziadkowie Ołpy i przyjeżdżał do nich regularnie Paul Ehrlich, noblista, który dostał Nagroda Nobla z medycyny i fizjologii za odkrycie pierwszych chemioterapeutyków w leczeniu chorób zakaźnych. Niedaleko od Olesna mamy Jana Dzierżonia, którego też już niestety mocka z nos nie pamięta, a odkrył taki fenomen jak partenogeneza u pszczół, binów, które ukazuje, że pszczoły mogą się rodzić bez zapłodnienia. Był farożem, który został ekskomunikowany, bo nie popór dogmatu o nieomylności papieża, bo mu się to jakoś intelektualnie nie kludzieło. No i w końcu mamy Bernarda Grzimka, lekarza weterynarii, który pochodził z Nysy. Po wojnie trafił do Frankfurtu, tam założył pierwsze powojenne zoo, ogród zoologiczny, a później razem z synem Michaelem w Afryce przyczynił się do tego, że dzisiaj mamy Park Narodowy Serengeti. No i mając takich człowieków tutaj związanych, bo niekoniecznie z Łopolskiego Śląska byli, ale ze Śląskiem Łopolskim byli jakoś związani, no powinniśmy do nich wracać, z nich czerpać, nie jakoś inspiracją, bo to, czego nam w śląskości brakuje, no to jest ten wyższy rejestr kulturowy. Często insi nas wciepują do tych konkursów gwarowych albo jakiejś prostej ludowej kultury, a tak po prawdzie to my, Ślązoki, mamy się czym asić, nie? Też w nauce.
1: Ja i też tych inspiracji je też kan zdobył, bo ja wiem, że wy też robicie rozmaite badania. To też możemy powiedzieć, że mamy takiego Ślązoka tutaj u nas, albo stąd, co się też tym inspiruje i co też takie kludzi różne badania. A do was jakie miejsce jest ważne tutaj u nas na Śląsku Opolskim?
2: Ja, żeście powiedzieli o pokoju i ten pokój...
1: Teraz go tak trochę wywołuję, bo to jest też takie no bardzo ciekawe miejsce.
2: Ja, to jest miejsce ciekawe dla mnie, bo nieoczywiste. Mamy tam po pierwsze park krajobrazowy, czyli ukazuje nam to piękno przyrody Śląska Łopolskiego. Z drugiej strony mamy ewangelicki kościół, przepiękny, jeden z nielicznych kościołów w ogóle na środku ronda, o ile nie jedyny w Polsce, ale chyba nieliczny. A po trzecie mamy dziedzictwo kulturowe związane z dynastią Wirtenbergów. Mało kto wie, że mieliśmy na Śląsku Łopolskim, który nigdy nie był królestwem, mieliśmy królewską dynastię, to byli Wirtenbergowie z królestwa Wirtenbergi. Jak ktoś kojarzy miasto Stuttgart w Niemczech, to tam jeszcze przed I wojną światową, przed zjednoczeniem Cesarstwa Niemieckiego było Królestwo Wirtenbergi, zresztą za czasów Cesarstwa Niemieckiego też ono istniało w ramach państwa niemieckiego, to tutaj mieliśmy właśnie taką dynastię, która miała piękny pałac, była fundatoruma tego parku, zresztą też kompozytora Webera bodajże, mecenasoma, więc mamy takie połączenie przyrody, historii, religii i kultury. I to jest takie ujęcie dla mnie ważne, bioregionalne, bo często zapominamy, że przyroda jest genau takim samym elementem dziedzictwa, jak architektura gotka, Geschichte, nie? I pokój to ukazuje, ta nieoczywistość, ewangelicyzm, niemiecko dynastia, która na pozór ze Śląskim nic nie ma wspólnego, przyroda w tym wszystkim. To jest taka moja łopolsko perełka na mapie całkiego, landkarcie całkiego Śląska.
1: Jak popatrzymy na Śląsk Opolski, to on jest bardzo wielokulturowy i to jest też wielka siła, tak jak myślenie o Ślązołkach, o śląskości. Do mnie to jest wielokulturowość. To znaczy taką bioróżnorodność, nie jeno jeśli chodzi o naturę, ale też o ludzi, o historię, o to, że te konteksty są też no, takie rozmaite i możemy z tego czerpać. To jest taką wielką

0: może kogoś pominę, za co z góry już przepraszam, profesor Nowak, pan dyrektor Hebda z Parku Krajobrazowego, Borys Dobrawskie opracowali ideę Parku Narodowego o roztomajtych mianach. Może to być Park Narodowy Puszcza Śląsko, może to być Park Narodowy Przesieka Śląsko, ale taka koncepcja była, ona regularnie jest odgrzewana, szczególnie jak mamy wybory albo przed welunkami, to wiadomo, się politykery interesują, a myślę, że to by była taka fajna idea, którą noc mieszkańców województwa opolskiego, noc Ślązoków by mogła wokół jakiegoś wspólnego celu skamracić, nie? Moglibyśmy do kupy coś razem się postarać i chcielibyśmy w regionie też z partnerami, albo przede wszystkim z partnerami, bo to oni zainicjowali tę ideę, rozwijać ten koncept, szczególnie na tej bazie społecznej, co by my mogli z ludźmi to razem robić, no bo nauka to jedno, ale też musi być społeczna akceptacja tej idei. A przyroda jest ważna, no bo jest największym źródłem mądrości. Tak jak tutaj pani redaktor powiedziała, że wielokulturowość, bioróżnorodność to bogactwo. No i genau, tak jak w rolnictwie czy w leśnictwie, każda monokultura zubażo i żadna hodowla czy uprawa jednej rośliny, czy hodowla i no jednego zwierzęcia nie jest dobro, bo w końcu wyeksploatujemy przyroda, tak samo jest z kulturą. Wielokulturowość to bogactwo, a każda monokultura, czy byśmy teraz chcieli wszystko przefarbić no na polski, na niemiecki, na czeski, albo też no na śląski, to będzie zubożało. Dlatego my w tej naszej śląskości musimy chcieć włączać i być roztomajci i bogaci.
1: Są różne książki, hefty, co opowiadają, jak ta permakultura kształtować, to może też i potrzebujemy takich informacji albo książek do tego, żeby wiedzieć, jak też gadać o Śląsku i jak edukować, co by też tych młodych ludzi zarażać, żeby dbali o ta wielokulturowość, ale też widzieli, że Śląsk może być bardzo różnorodny, że nie trzeba uciekać ani do sieci, ani szukać nie wiadomo kaj za oceanem, kaj jakichś takich nowoczesnych form, tylko tutaj, w tym naszym miejscu, można tworzyć i opowiadać też tak ciekawie Śląsk.
0: Ja, i takim dla mnie przykładem ostatniego czasu jest książka o Bernardzie Grzymku, napisana przez profesora Arkadiusza Nowoka i bardzo serdecznie ją polecą wszystkim, którzy się interesują Śląskiem albo przyrodą. Śląska jest po polsku i po niemiecku. Może się kiedyś doczekamy wydania też śląsko-gotkowego.
1: Ja, to by, tego my by sobie życzyli wszyscy.
0: Ja, genau. Co by ten nasz język śląski też spromować. Ale to jest taki przykład pozytywnego inspirowania, nie? Że Śląsk i Ślązoki w przeszłości mogą nas inspirować dzisiaj i być bez ten przykład być może będziemy mogli my się zainspirować Bernardem Grzymkiem, który założył Park Narodowy Serengeti, że my się tutaj chycimy roboty i założymy nasz w opolskim Park Narodowy Puszczy Śląskiej.
1: Ale też tak sobie myślałam, że jakby my tak zaczęli wertować i szukać w różnych historiach rodzinnych takie informacje o takich wybitnych Ślązokach z każdej wsi, skąd my są, albo i z rodziny, to też mogłoby coś fajnego z tego powstać.
0: Ja, genau, te nasze małe geschichty familijne czy we wioskach, to one potrafią najbardziej inspirować i tak jakby z przykład dla mnie te odkrycie tego Paula Ehrlicha, nie? W Oleśni. Gdzieś sobie pomyślał, gdzie u mnie w Oleśni może być noblista? Jak się studiowało, to był odczynnik Ehrlicha. Się używało, no i to nazwisko się tam przewijało. No i nagle odkrycie srogie, że taki zacny człowiek, nie? Bywał w takim małym Oleśni. I to nie musi być wcale aż tak szumny fachman, bo to mogą być bardziej anfachowi ludzie, bo my czasami nie wiemy, że nasz upa albo praupa się interesował jakimiś przyrodniczymi aspektami, coś kolekcjonował, coś łopszrajbował w jakichś listach, nie? To są takie małe geschichty, do których my, Ślązoki, często nie sięgamy. Często wyciepujemy jakieś to na ten dosłowny hasiok, a bez to też tych naszych przodków wyciepujemy na hasiok historii, nie? A to od nas zależy, wiele my tego Śląska ocalimy.
1: Ja, to zachęcamy do tego ocalenia. Bardzo wam serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Tomasz Chucz.
0: Dziękuję.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: W studiu Radia Opole Maja Tomanik z Rady Kobiet. Rada Kobiet w naszym Opolu działa coraz sprężniej i ostatnio widziałam, że bardzo szerokie działania, gdzie kobiety będą mogły brać w nich udział. Maja, czy mogłabyś opowiedzieć, co nas czeka w najbliższym czasie?
2: Dzień dobry, bardzo mi miło gościć u Ciebie i u Państwa w domach.
1: W kręgu tworzenia historii to Wasz nowy projekt i o tym projekcie będziemy rozmawiać. Tutaj mamy taki plan warsztatów i chciałabym, żebyś najpierw opowiedziała o tym, co za nami, co już jest za nami, co się już odbyło, jak to wyglądało i co przed nami.
2: Ja może zaczęłabym jednak od takiej idei w ogóle tych warsztatów. Dlaczego to się nazywa w kręgu tworzenia historii, chociaż spotykamy się przy rękodziele. Haft, rękodzieło, robienie na szydełku, na drutach, oczko po oczku, krok po kroku, żmudnie, kolorowymi nićmi, to jest taka alegoria życia dla mnie, w którym sobie wędrujemy od punktu A do punktu B i po drodze spotykają nas różne rzeczy. Czasem nam się ładnie ten ściek ułoży, a czasem się ukujemy igłą i to wszystko jest potem w tym hafcie. I jako rękodzielniczka już z wieloletnim doświadczeniem marzyłam zawsze o takim społecznym działaniu, tworzeniu właśnie tekstylnych rzeczy.
1: Taki powrót trochę do korzeni, bo kiedyś przecież kobiety właśnie przy takich działaniach, przy takich robótkach spotykały się.
2: Tak, i to jest takie bezpośrednie właśnie nawiązanie trochę do tego, jak się odbywało na przykład darcie pierza. O. My się spotykamy w kręgu tworzenia historii, czyli trochę sobie opowiadamy o tym, kim jesteśmy w tym miejscu, co nas dzisiaj dotyka, co nas cieszy, co nas buduje. I robimy to przy różnych robótkach ręcznych, w różnych technikach. Za sobą mamy szydełkowe kwiaty, breloki, a tematem przewodnim było szczęście.
1: O, czyli idealnie.
2: Te kwiaty miały być taką alegorią właśnie tego, co nas buduje w życiu. Czy to będzie pierwszy łyk kawy rano, czy to będzie patrzenie na dorastające dzieci, czy wyprowadzające się na studia na przykład. Zaraz przyjdzie taki moment. I ten brelok zrobiony w efekcie ma stanowić taki symbol, taki talizman dla osoby, która go stworzyła, żeby pamiętać o tych dobrych chwilach i pielęgnować to szczęście.
1: Ojejku, jak pięknie. A jak kobiety na to reagowały, bo już jesteście po tych warsztatach?
2: Pierwsze spotkanie było liczne, więc ja się bardzo cieszę. Trochę jeszcze takie ostrożne, bo w kolejnych będę zapraszać też do oddychania, ale na początku chciałam, żeby
1: tak,
2: się
1: na spokojnie
2: poznać. To, co mnie przede wszystkim ucieszyło, to, że się spotkałyśmy w bardzo dużym rozstrzale wiekowym.
1: O.
2: Najmłodszą uczestniczką była 3-latka czy 4-latka z tych działających pań, dziewczyna przed maturą, no i potem kilka też seniorek i dorosłych, i mam. Także to działanie jest bardzo włączające. My przede wszystkim jesteśmy w kręgu, a te robótki są dla nas takim myśleniem przez dłonie, żeby trochę odciąć głowę, włączyć intuicję i pomyśleć o sprawach ważnych dla siebie, wyciszyć się.
1: To tak na drugim planie, tak mi się wydaje. Do naszej rozmowy wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: studiu Radia Opole Maja Tomanik z Fundacji Do Dzieła, która dzisiaj opowiada w naszym programie o bardzo ciekawym projekcie w kręgu tworzenia historii. Rozmawiałyśmy o tym, że krąg, że powrót do korzeni. Jakie kolejne działania przed nami? Jaka idea? Haft tkany, co tutaj jest napisane? Bransoletka tym razem?
1: Perebory to taki haft tkany, który się właściwie włączało na poziomie tkania jeszcze w tkaninę, kiedy kobiety jeszcze same tkały tkaninę na swoje ubrania. Pielęgnowany jest cały czas na Białostoczyźnie i w północy kraju, ale też na Kresach. A przypominam, że duża część mieszkańców Opolszczyzny właśnie z tych Kresów pochodzi. Stąd takie nawiązanie. My będziemy ten haft wyszywać i tworzyć bransoletki, być może zakładki do książek, jeżeli ktoś nie będzie chciał. To są takie geometryczne wzory, budowy oczywiście.
0: A gdzie konkretnie odbywają się te warsztaty? Bo w sumie o tym nie powiedziałyśmy.
1: Wszystkie warsztaty odbywają się w Centrum Aktywizacji Społecznej w sali 203. To są warsztaty, które specjalnie były przeznaczone do tej przestrzeni i odbywają się zawsze od 11 do godziny 14, czyli przed południem. No a ich głównym takim celem społecznym jest włączenie, jest właśnie bycie razem przy wspólnych działaniach, takie zapewnienie sobie przestrzeni do bezpiecznego, takiego komfortowego bycia wspólnie.
0: Kolejne warsztaty tutaj widzę już 10 września. To może gdybyś nam mogła opowiedzieć o tych różnych ideach. Obraz szczęścia, ale to nie jest także obraz szczęścia, bo będziemy go filcować. O, filcowanie igłą. Próbowałam kiedyś, ale to wcale bardzo lubiłam to, bo trochę podoba mi się, jak do końca nie wiem, co wyjdzie. Jeśli, no podejrzewam, że ci, którzy filcują i są mocno wprawieni w filcowanie, to są w stanie przewidzieć, jak wymieszać te kolory, żeby wyszło coś. Ale ja lubię osobiście w filcowaniu, kiedy miałam takie krótkie doświadczenie, że po prostu trochę jak mieszałam te barwy, to nie było wiadomo, co wyjdzie i to mi się najbardziej podobało w tym.
1: Filcowanie jest super, bo to jest bardzo prosta w ogóle czynność.
0: O, dlatego mi się podobało, tylko igłą ciachałam.
1: Z drugiej strony to, co przyciąga do filców, to niesamowite, soczyste, takie intensywne, energetyczne kolory wełny czasankowej. Po trzecie, trochę nieprzewidywalności. A tak jak mówiłam, my się co 2 tygodnie, znaczy 2 razy w miesiącu się spotykamy właśnie przy innej technice i troszeczkę o innym temacie z życia sobie rozmawiamy. I to filcowanie igłą, to będziemy tworzyć takie obrazy, które trochę mają przedstawiać siebie w przyszłości, jakbyśmy chcieli siebie widzieć. To może być kompozycja kolorystyczna, to może być, nie wiem, ogród, to może być coś bardzo konkretnego. Nie wiem, załóżmy, że ktoś sobie wymarzy siebie w super samochodzie, na przykład, albo domku na wsi. To jakby nie mamy ograniczeń. Ja chcę, żeby rzeczy, które powstają na koniec, czyli w tym razem obrazek, był taką wizualizacją siebie w przeszłości. Żebyśmy zawsze wracali do takich dobrych motywacji w życiu.
0: Bardzo mi się podoba ta opowieść. Właśnie, że to nie tylko chodzi o działanie, ale o ideę. Do naszej rozmowy wrócimy, bo kolejne warsztaty naprawdę tutaj dostarczają kolejnych emocji, tak mi się wydaje. Motto mojego domu, kolor życia, błysk przeszłości. Ale o tym wszystkim za moment. Zostańcie z nami. We'll be right back.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
0: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardii Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek zapraszamy na prezentację pierwszej drużyny Gwardii Opole, sztabu szkoleniowego oraz zespołów Akademii GTV Bus Gwardii Opole na sezon 2026-27. W programie wydarzenie m.in. premierowy pokaz koszulek meczowych, występy artystyczne oraz atrakcje dla całych rodzin. Widzimy się w Stegu Arenie 31 sierpnia o godzinie 17. Wstęp wolny. Partnerem medialnym gwardzistów jest Radio Opole.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Opole nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie za pośrednictwem, którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. 9. Rozpoczęły się powroty z wakacji. Policja zapowiada wzmożone działania na drogach w całym kraju.
3: Będziemy i na drogach szybkiego ruchu, i na tych o natężeniu mniejszym.
2: Niemodlin odlicza ostatnie godziny, które pozostały do rozpoczęcia święta miasta, a w tych wiadomościach także serwis sportowy Grzegorza Frankowskiego.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Daniel Klimczak, zapraszam. Zaczynamy od zagranicy. W Nepalu wciąż istnieje zagrożenie kolejną powodzią błyskawiczną. Do tej pory w wyniku środowego kataklizmu zginęło ponad 600 osób, a około 2,5 tysiąca uznaje się za zaginione. Poszukiwania są wstrzymywane, kiedy pojawiają się informacje o możliwym przerwaniu tam. Na miejscu jest Tomasz Sajewicz.
4: Drogi dojazdowe na tereny zalane przez powódź blokuje wojsko i policja. Władze Nepalu chcą mieć pewność, że w rejonie katastrofy, jeśli doszłoby ponownie do powodzi, będzie jak najmniej osób. Policja i lokalne władze poinformowały nas, że ponownie może dojść do przerwania tamy i kazano nam ewakuować się w wyższe partie gór, mówi jeden z mieszkańców Bidur. Dzień wcześniej w Trishuli poszukiwania zostały przerwane na 2 godziny. Poziom wody w zbiornikach znowu wzrasta i woda może znów po nas przyjść, mówił jeden z członków akcji ratowniczych. W miejscach spustoszonych przez kataklizm potrzeby są ogromne, mówi Indira Adikali. Powódź sprawiła nam ogromne problemy. Nasz dom jest teraz pełen błota. Jesteśmy młodzi i wciąż mamy tyle problemów z chodzeniem i ewakuacją. Wyobraźcie sobie, jak ciężko jest starszym ludziom w takiej sytuacji. W Nepalu trwa wyścig z czasem. Do 2000 wzrosła liczba osób uznawanych za zaginione. Pośród nich są pracownicy Sunil Reszty, który prowadzi hotel i biuro podróży. Nie mam kontaktu z naszymi pracownikami. Wielokrotnie dzwoniliśmy na ich numery telefonów. W akcję poszukiwawczo-ratowniczą zaangażowane są nepalskie wojsko, policja i wolontariusze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
2: To ostatni weekend wakacji. Aby powrót z wypoczynku minął spokojnie, służbę na drogach pełni większa niż zazwyczaj liczba policjantów, mówi aspirant Arkadiusz Chudy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: Policjanci wykorzystują ręczne mierniki prędkości, wideorejestratory. Będziemy i na drogach szybkiego ruchu, i na tych drogach o natężeniu mniejszym, ale które też potrafią zaskoczyć.
2: Mundurowi zapowiadają też zero tolerancji dla piratów drogowych, a także nietrzeźwych kierowców. Akcja potrwa do poniedziałku.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
2: W Opolu Czarnowąsach powstał rodzinny dom dziecka. W budynku o powierzchni 200 metrów kwadratowych zamieszka zawodowa rodzina zastępcza z 6 dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Miasto chce mocno wspierać pieczę zastępczą, zapowiada jego wiceprezydent Łukasz Sowada.
5: Momentem przełomowym była decyzja Rady Miasta, która przyjęła program dotyczący wsparcia pieczy zastępczej, rodzicielstwa zastępczego. To 2 lata temu przyjęliśmy taki program jednomyślnie, czyli takie przekonanie do tego, że trzeba mocniej zaangażować się w system rodzicielstwa zastępczego ze względu na to, że potrzeby zaczęły rosnąć.
2: Na zakup i wyposażenie budynku miasto przeznaczyło 1,5 miliona złotych. To trzecie takie miejsce, które samorząd udostępnia zawodowym rodzinom zastępczym. Prezydent Karol Nawrocki spotka się w ten weekend z młodzieżą w rezydencji w Juraci. Dziś rozpocznie się tam 2-dniowe wydarzenie Przyszłość.pl. W programie rozmowy o przyszłości Polski, debaty, koncerty i zajęcia sportowe. Prezydencka rezydencja po raz pierwszy zostanie otwarta dla młodego pokolenia. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z prezydentem, ministrami, doradcami oraz przedstawicielami nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury.
0: Radio Opole.
6: Wiemy, co ważne dla Ciebie.
2: Dziś początek Dni Niemodlina. Pierwszego dnia na scenie przy Ośrodku Kultury pojawi się Carla Fernandez, a jutro Lanberry i Mezo. Początek imprezy już za niespełna 8 godzin, zapowiada burmistrz Bartłomiej Kostrzewa.
7: Tym razem są to typowe występy, oczywiście także innych zespołów, artystów, którzy ćwiczą w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, bo też chcemy ich promować. Ale to jest typowa impreza koncertowa. Nie obudowujemy ją innymi wydarzeniami.
2: A wstęp na koncerty jest bezpłatny.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Sport w Radiu Opole.
8: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. W meczu szóstej kolejki Betclic pierwszej ligi piłkarze Odry Opole po dobrych zawodach zremisowali przed własną publicznością z jednym z pretendentów do awansu, łódzkim klubem sportowym, 0-0. Narzekaliśmy, że nie gramy dobrze w piłkę nożną. Z ŁKS-em zagraliśmy naprawdę bardzo dobrze, mówi Łukasz Tomczyk, trener Odry.
9: Szczególnie w pierwszej połowie mieliśmy swoje momenty, szanse, bardzo dobry występ indywidualny wielu zawodników, ale no nie skończyliśmy ich i czasami różnie dobywa w piłce. Trochę pobronisz, strzelisz, poatakujesz, nie strzelisz. Takie są mecze i tak jak w tej pierwszej połowie nie mamy żadnych zastrzeżeń do siebie, tylko i wyłącznie to, żeby skończyć. Chcielibyśmy iść za ciosem. Gratuluję zawodnikom tego, że widać powoli efekty naszej pracy. Wierzę w to, że będzie tych momentów więcej. Będziemy kończyć te sytuacje.
8: W tabeli niebiesko-czerwoni zajmują 8 miejsce, prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Już we wtorek, 1 września, Odra rozegra kolejny mecz w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Rywalem będzie Wisła Kraków. Spotkanie na Itaka Arenie rozpocznie się o godzinie 17.30. Polskie siatkarki pokonały Turczynki 3-2 w rozgrywanym w Stambule ostatnim spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla reprezentacji, 26, zdobyła Julia Szczurowska. Polki w 1/8 finału zmierzą się z Portugalią. Pozostajemy przy siatkówce. Reprezentacja Polski mężczyzn wygrała ze Słowenią 3-2 w rozegranym w Krakowie meczu Memoriału Wagnera. W drugim piątkowym spotkaniu Stany Zjednoczone przegrały z Francją 0-3. Dzisiaj Polacy zagrają z Amerykanami, a Francuzi zmierzą się ze Słoweńcami. Martyna Kubka odpadła w finale kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego US Open. Polka przegrała z 16-letnią Rosjanką Krystyną Liutową w 2 setach 4-6, 0-6. Norwek Andreas Leknesud wygrał 7 etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España. Na prowadzeniu w generalnej klasyfikacji pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. I na koniec jeszcze raz futbol. W piątkowych meczach piłkarskiej ekstraklasy Wisła Płock przegrała z Koroną Kielce 0-2, a Legia Warszawa zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1. Z kolei w derbach trzeciej ligi MKS Kluczbork pokonał u siebie Stal Brzeg 1-0.
0: Pogoda.
2: Pięknie zaczęło się do nas słońce uśmiechać w Opolu, ale co dobre, kiedyś się kończy. Tak też będzie dziś. Meteorolodzy IMGW zapowiadają na sobotę opady deszczu. To oczywiście będzie wynikało z tego, że na niebie pojawi się więcej chmur. Możliwe też burze, w czasie których wiatr osiągnie prędkość do 65 km na godzinę. Ciepło, ale nie upalnie, bo do stopni 24. Upały wrócą do nas jutro. W niedzielę spodziewamy się nawet 28 stopni i nie ma mowy o deszczu. A żeby nie było wam smutno, kiedy we wtorek będziecie wracać do szkoły, no to wtedy spodziewamy się deszczu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Rozpoczynamy trzecią godzinę programu Weekend z Radiem Opole. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Program realizuje Dariusz Kuzera. A już za moment opolskie gościnne i opolskie ze smakiem sprawdzimy, co możemy porobić w regionie.

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
1: Reklama.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
1: Po reklamie.

0: Dziś w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach po raz piąty odbędzie się piknik opolski gościnny, czyli międzynarodowe spotkanie mieszkańców regionu i cudzoziemców. O tym za moment w naszej audycji, a już teraz czas na medialny tygiel.
1: Medialny tygiel.
2: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Ministerstwo Cyfryzacji domaga się, by Komisja Europejska nałożyła na Metę około miliarda złotych kary. Resort wysłał w tej sprawie wniosek do Brukseli, a chodzi o fałszywe reklamy z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorców rozpowszechniane na platformach społecznościowych. W piśmie do Komisji Europejskiej Krzysztof Gawkowski wezwał Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki stosowane na Facebooku i Instagramie. Według polityka tylko kilkanaście procent zgłaszanych fałszywych treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych.
3: Ponad 80% tych zapytań, które zgłaszają użytkownicy bądź podmioty zaufane, platforma Meta ignoruje. Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
2: Minister Krzysztof Gawkowski dodał, że chce, aby w walkę z fałszywymi reklamami zaangażowały się też inne europejskie państwa.
3: Będę namawiał innych przedstawicieli państw Unii Europejskiej, bo to powinna być wspólna inicjatywa. Po pierwsze, w najbliższych dniach, już podczas szczytu G20, będę chciał porozmawiać z europejskimi przywódcami na temat tego, że powinniśmy wspólnie wystąpić jako Europa przeciwko temu, co robi Meta, przeciwko całemu koncernowi.
2: Dodajmy, że ofiarą takich reklam padł m.in. szef InPostu Rafał Brzoska. Przedsiębiorca został przedstawiony w kajdankach i w otoczeniu policjantów. Rafał Brzoska wraz z ekspertami uruchomili narzędzie ScamWatch, które ma ujawniać nieuczciwe praktyki stosowane w mediach społecznościowych. Komisja Europejska otrzymała list od Polski i zapewniła, że weźmie pod uwagę zarzuty wobec platformy internetowej.
4: Deepfake'i wprowadzające w błąd reklamy to duży problem i Komisja Europejska traktuje go bardzo poważnie, skomentował rzecznik Komisji Thomas Renier. Poinformował, że Bruksela już prowadzi dochodzenie przeciwko Mecie w związku z pojawiającymi się na niej zmanipulowanymi i wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję materiałami. Podkreślił, że nielegalne reklamy muszą być usunięte, gdy zostaną zgłoszone przez użytkowników. Powiedział, że komisja przyjrzy się dowodom, które przysłała Polska i weźmie je pod uwagę w dochodzeniu. Wytknął jednak Polsce, że sama nie wdrożyła unijnego prawa o usługach cyfrowych, za co została pozwana do Trybunału Sprawiedliwości. Przepisy wdrażające te regulacje zawetował prezydent Karol Nawrocki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Tymczasem ten sam Facebook i Instagram wprowadzą w Stanach Zjednoczonych dwugodzinny dzienny limit korzystania dla użytkowników poniżej 18 roku życia. Aplikacje będą też domyślnie wyłączane w nocy i w godzinach lekcyjnych. Zmiany to część ugody z prokuratorami generalnymi Stanów, którzy zarzucali firmie, że świadomie uzależniała najmłodszych od swoich aplikacji.
5: Dzienny limit będzie ustawiony domyślnie. Zmienić go będzie mógł wyłącznie rodzic. Dwie godziny liczą się łącznie dla obu aplikacji, a także dla dodatkowych kont tego samego nastolatka. Po wyczerpaniu limitu dostęp zostanie zablokowany. Tryb nocny wyłączy aplikację od północy do 6 rano. Z kolei powiadomienia nie będą przychodzić do dzieci w godzinach lekcyjnych, ani wieczorem po 22. Dwugodzinny limit dzienny dotyczy scrollowania, czyli przeglądania treści. Wiadomości nastolatek będzie mógł wysyłać bez limitu, także w nocy. Meta zobowiązała się także lepiej rozpoznawać nieletnich, którzy przy rejestracji podają fałszywą datę urodzenia i usuwać dzieci poniżej 13 roku życia. Koncern zapłaci także odszkodowanie w wysokości 18 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
2: Czeski ekspert nie ma wątpliwości, że to Rosja stoi za internetową kampanią dezinformacyjną, mającą wywołać antypolskie nastroje na Zaolziu. W rozmowie z Polskim Radiem Bohumil Kartus zwrócił uwagę na charakterystyczny dla rosyjskich operacji sposób działania.
6: Fikcyjny protest w obronie czeskości Śląska Cieszyńskiego, sfałszowane dokumenty dyplomatyczne oraz fałszywe informacje o mieszkańcach sprzedających domy w obawie przed zmianą granic. To elementy kampanii uderzającej w relacje polsko-czeskie. Publikowane w sieci informacje opierają się częściowo na prawdzie i historycznym sporze terytorialnym między Polską a Czechami. Wyolbrzymiają go, nadając kontekst strachu i obaw przed tym, że ktoś straci majątek lub komuś stanie się krzywda. Zauważa Bohumil Kartus z inicjatywy Czeskie Elfy, która walczy z dezinformacją w sieci. Schemat jest powtarzalny, a celem jest poróżnienie państw wspierających Ukrainę. W październiku odbędą się w Czechach wybory lokalne. Nie zdziwiłbym się, gdyby populiści wykorzystali tę sytuację i zaczęli straszyć podatnych na dezinformację wyborców roszczeniami terytorialnymi Polski wobec Czech. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: Na kampanię dezinformacyjną zareagowało czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Opublikowało w sieci grafikę wyjaśniającą historię długu terytorialnego wobec Polski i podkreśliło, że oba państwa pracują nad rozwiązaniem problemu. Sprawa dotyczy 368 hektarów gruntów, które pozostały po stronie czeskiej po korekcie granicznej w 1958 roku. Do operacji dezinformacyjnej odniósł się także szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Nie dajmy się skłócić, zaapelował w mediach społecznościowych. Radio Opole gra z Gwardią. Nasza rozgłośnia podpisała kolejną umowę i będzie partnerem medialnym klubu występującego w Orlen Superlidze. Dziennikarze sportowi będą relacjonować mecze piłkarzy ręcznych Korotop Gwardii Opole w rozgrywkach ligowych i pucharowych. Jako publiczny nadawca pokazujemy to, co w naszym regionalnym sporcie najważniejsze, podkreśla Jacek Kaczor, prezes Radio Opole.
7: Jak Gwardia Opole, to czemu nie i Radio Opole? Nawet bym powiedział, że koniecznie Radio Opole. Konkurencja na rynku medialnym jest duża, więc tym bardziej się cieszymy, że Gwardia wybrała Radio Opole i to już po raz 10.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Tak jak zapowiadałam, już dziś w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach po raz piąty odbędzie się piknik opolski gościnny, międzynarodowe spotkanie mieszkańców regionu i cudzoziemców. W związku z tym w studiu Radia Opole goście Ewa Bilicka i Walentyna Capun z Centrum Integracji Cudzoziemców, ale dziewczyny, jesteście generalnie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, bo to właśnie Wojewódzki Urząd Pracy między innymi organizuje po raz piąty piknik opolskie gościnne. Co się wydarzy? Jaka jest idea? Opowiadajcie.
2: Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie. Ewa Bilicka, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. W strukturach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu działa Centrum Integracji Cudzoziemców. Tak się złożyło, to nie było zamierzone, tak wyszło, że to Centrum Integracji Cudzoziemców powstało dokładnie w okolicach tego czasu, gdy wybuchła wojna w Ukrainie. No i musieliśmy się zmierzyć wtedy z dużym wyzwaniem, jakim było przyjęcie uchodźców. Ale te czasy to już jest historia. Teraz Centrum Integracji Cudzoziemców działa w zupełnie innej przestrzeni. Pomaga wszystkim cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce, cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej, w znalezieniu się na rynku pracy, w odciążeniu także pracodawców, którzy mają coraz większy problem w znalezieniu pracowników, w wypełnieniu tej luki na rynku pracy i także w odnalezieniu się tych cudzoziemców legalnie przebywających w naszym kraju, w naszej rzeczywistości prawnej. Pomagamy poznać przepisy prawa, prawa pracy, porządku, gdzie jakie instytucje działają. I także pomagamy im odnaleźć się w naszej kulturze. I postanowiliśmy już wtedy, 5 lat temu, a i kontynuujemy do tej pory, że raz w roku, poza takimi urzędowymi działaniami, o których teraz tak poważnie opowiedziałam, poza tymi urzędowymi działaniami zorganizujemy także wydarzenie o charakterze takim kulturalnym, piknikowym, międzynarodowym, rodzinnym, przyjacielskim, że przychodzi się na to wydarzenie wszyscy. Opolanie, cudzoziemcy, którzy tutaj postanowili żyć i się wymieniamy swoją kulturę. Razem śpiewamy, poznajemy swoje zwyczaje, poznajemy swoje smaki, kulinaria, edukacyjnie na przykład wykonujemy pewne rzeczy, które są charakterystyczne dla

0: danych kultury. Nam się kojarzą zawsze na Opolszczyźnie słynne pisanki, kroszonki, prawda?
1: Dlatego też Muzeum Wsi Opolskiej. To
0: tak,
1: od razu
0: to
1: jakby
0: nie było przypadkowe.
1: Zapewnia poznanie naszej kultury.
0: To było miejsce, gdzie folklor nasz opolski jest żywy. Ale no przecież Ukraina to lalki motanki, tak? W tym roku będą warsztaty na przykład zrobienia łapaczy snów, takich modnych. Okazuje się, że to jest taka bardzo indiańska tradycja i tak, będziemy mieli też indiańskie występy na scenie. Więc jeżeli chodzi o samą ideę o polskie gościnne jako piknik w Muzeum Wsi Opolskiej, to chodzi o to, żebyśmy się wszyscy razem spotkali i razem spędzili czas.
1: To może powiedzmy konkretnie, bo do tych szczegółów wrócimy. Dzisiaj ten piknik, wstęp wolny, czyli każdy ma takie zaproszenie, można po prostu przyjść i się pobawić, brać udział w koncertach. No, od której godziny do której?
0: No, już prace trwają od 2 dni, tam w Muzeum Wsi Opolskiej scena stoi, właściwie wszystko stoi i czeka na państwa.
1: Czyli przybywać.
0: Ale przybywać od 12.
1: Przybywać od 12, tak. Kosztować. Do naszej rozmowy wrócimy, zostańcie z Radiem Opole. Ale

0: Będą pewnie tańce, będą śpiewy, będzie rękodzieło, bo dzisiaj w Muzeum Wsi Opolskiej po raz piąty odbędzie się piknik opolski, gościnne, wstęp wolny, integracja międzynarodowa, wymiana poglądów w naszym studiu. Między innymi organizatorki Ewa Bilicka i Walentyna Capun. Tutaj podkreślam, że Walentyna działa w Centrum Integracji Cudzoziemców w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. To takie miejsce, o którym warto mówić, bo tam wszyscy, którzy legalnie przebywają w naszym kraju, mogą uzyskać pomoc właśnie w zdobyciu pracy, a dzisiaj na pikniku też będziecie i przez zabawę, przez integrację będzie można właśnie poznać pewnie urzędników, zobaczyć ich taką inną twarz. Walentyna, jak w ogóle się czujesz w naszym kraju, bo ty jesteś akurat 10 lat.
1: Tak, cześć wszystkim. Ogólnie czuję się bardzo dobrze. Uważam, że i się zintegrowałam, i zdobyłam dużo znajomych, przyjaciół i ogólnie bardzo mi tu się podoba. Przyjechałam też w 2017 roku i przyjechałam tak naprawdę...
0: Na chwilę.
1: Tak, przyjechałam na chwilę, zostałam na dłużej, to prawda. Jakby to nie brzmi, ale zaczęłam tu studia i myślałam, że zaraz skończę, pojadę do domu. Później jedna praca, druga praca i tak mnie to wciągnęło, że po prostu jest to mój drugi dom. Mogę tak powiedzieć, że przyjeżdżam do Polski, jak na przykład odwiedzam rodziców na Ukrainie i przyjeżdżam tu i mówię, że już jadę do domu, no bo uważam, że tu już jest mój drugi dom.
0: Najpiękniejsze miejsce według ciebie w Opolu, które ci się spodobało od razu? Ale trudne pytanie. Myśl. A w Muzeum Wsi Opolskiej zaskoczyło cię, jak byłaś?
1: Tak. I powiem szczerze, że to było moje pierwsze miejsce, które odwiedziłam.
0: A, czyli od historii.
1: Mhm. Tak.
2: Za sprawą to było... pikniku opolskie gościnne. Tak, to się skłożyło.
1: Tak, to było moje pierwsze miejsce, które odwiedziłam, a drugie miejsce pamiętam, że to był Monster Truck.
0: A, okej. Okay. Okej, to był Polska tak. Nowa Wieś pewnie wtedy.
1: Tak.
0: No to też taka duża impreza huczna w naszym regionie, ale my dzisiaj zapraszamy od godziny 12 do 18 do Muzeum Wsi Opolskiej. Jakie atrakcje tam konkretnie, pani Ewo? Piknik dla dzieci, to wiadomo, co...
2: Nie tylko dla dzieci, dla wszystkich naprawdę.
0: Konkretnie od o tych
2: zero,
0: atrakcjach. Co tam mamy?
2: Od zerolatka do 100 i więcej.
0: Darmowa latka. Degustacja.
2: Tak.
0: Kuchni świata.
2: Oczywiście. Wejście jest darmowe i wszystkie atrakcje są darmowe. Dzieciaki będą mogły oczywiście korzystać z popcornu. Oczywiście w ramach rozsądku narzuconego przez opiekunów, żeby się tam nie skończyło to bólem brzuszka. Ale mamy też wiele innych atrakcji. Zaczynamy od pokazu bębnów, od tańców i śpiewów indiańskich. Potem płynnie przejdziemy właśnie do naszego folkloru, bo będzie występ zespołu Silesia, który ma także troszeczkę przybliżyć wszystkim śląskie zwyczaje weselne. Następnie znowu coś dla dzieciaków i dla młodzieży, bo piosenki ze studia, piosenki młodzieżowej, Witwit. Potem kolejny folklor, to folklor ukraiński, zespół Zbrucz z Tarnopola. I tak będziemy powolutku się bawić w klimatach międzynarodowych, tańczyć także Belgijkę, będziemy wspólnie tańczyć Belgijkę przez te alejki Muzeum Wsi Opolskiej. Będą też pokazy tańca egzotycznego, pokazy tańca brzucha, ponoć panom się to bardzo podoba. Kolejne zespoły dziecięce, aż przejdziemy do gwiazdy.
0: Gwiazdy?
2: Gwiazdy
0: Walentyna,
2: międzynarodowej.
0: Śpiewać z gwiazdą?
1: A jak?
0: Czy ty znasz tę gwiazdę?
1: Oczywiście.
0: Któż to taki dzisiaj jest gwiazdą?
2: Danzel.
0: Danzel, okej.
2: You don't you know, pump it up. You don't you pump it up. You don't you know.
0: To czasy młodości co niektórych. Do naszej rozmowy wrócimy, zostańcie z Radiem Opole.

0: Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Dzisiaj zapraszamy na piknik opolski gościnny. Mówię zapraszamy, bo Radio Opole też tam będzie. To takie międzynarodowe spotkanie mieszkańców regionu i cudzoziemców. Przede wszystkim fajna zabawa, integracja przy takich najbardziej oczywistych jakby warsztatach, przy degustacji. To jest coś, co nas łączy i te taka wymiana smaków przeróżnych na różnych płaszczyznach i emocjonalnych i takich bardzo fizycznych. W studiu Radia Opole Ewa Bilicka i Walentyna Capun z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
1: Pięknie to ujęłaś, faktycznie najlepiej się zaprzyjaźnić przy degustacjach, dobrej muzyce, przy fajnych warsztatach, przy tańcach. To wszystko będzie w Muzeum Wsi Opolskiej, ale także będzie strefa doradztwa. Nie zapominajmy o tym, bo chyba też dobrze jest w takim fajnym klimacie też się czegoś nauczyć albo uzyskać poradę. W tej strefie doradztwa będzie stoisko Urzędu Wojewódzkiego. To jest bardzo ważna instytucja, jeżeli chodzi o codzienne życie i o pobyt cudzoziemców w Polsce, cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Będzie też stoisko Państwowej Inspekcji Pracy. Znowu mówimy o tym, jakie obowiązki spoczywają na pracownikach, które podejmują pracę i są pracownikami spoza Unii Europejskiej, ale też na odwrót, jakie obowiązki spełniają i jakie prawa ma ten pracownik, jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach. Będzie też Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Policja, no i oczywiście stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dokładnie Centrum Integracji Cudzoziemców, gdzie wszystkie te tematy, o których wcześniej mówiłam, tak naprawdę się kumulują i pracownicy Centrum Integracji Cudzoziemców udzielają pomocy, wsparcia, rad w każdym z tych zakresie.
0: Na przykład dzieci mogą brać udział w warsztatach, a rodzice mogą w takich przyjaznych warunkach, Walentyna, porozmawiać z tobą o czasami takich może trudnych tematach, z czym na co dzień cudzoziemcy, osoby, które legalnie przebywają w naszym kraju, mierzą się.
2: Tak, mierzą się i ogólnie zawsze jest na topie temat legalizacji pobytu. Co dalej? Jakie dokumenty muszą uzbierać? Dalej, dużo osób też było zainteresowanych w poprzedniej części Opolskie Gościnne, część pierwsza, w takich usługach jak refundacja kursów, szkoleń zawodowych. Widzę, że cudzoziemcy, którzy do nas przychodzą, chcą lepszych kwalifikacji, uzyskać lepszego życia, nie wiem, ewentualnie znaleźć lepszą pracę i właśnie też pomagamy, wspieramy. Mamy też przeróżne usługi w naszym centrum, usługi asystenckie, czyli jako my, doradcy międzykulturowi, mamy też pośredników pracy, którzy pomagają w znalezieniu tej pracy. Później mamy doradcę zawodowego, czyli ten, który pomoże, przygotuje, pomoże też CV sporządzić tak, żeby to wyglądało naprawdę profesjonalnie. Dalej mamy też usługi prawnika, więc z każdym tematem może się zwrócić taka osoba, jeśli to chodzi o prawo legalizacji, prawo administracyjne, na przykład rodzinne, czyli to są takie porady normalne. I refundacja dokumentów, w sensie takim, że te dokumenty, które potrzebują do legalizacji pobytu, czyli tłumaczenia przysięgłe.
0: Czyli dzisiaj możecie też podejść, zobaczyć, poznać urzędników z tej takiej innej strony. Ja czasami sobie tak mówię, że są takie rzeczy, które nas dzielą, jak kultura, różne kultury, ale to przez to, że jesteśmy różnorodni, to jest właśnie ciekawe, bo jeździmy po całym świecie często, żeby poznawać te różne kultury, czerpać z folklorów wzajemnie.
1: A to świat przyjechał do Muzeum Wsi Opolskiej.
0: I teraz możemy podziwiać. Ja się zachwycam rękodziełem ukraińskim, ale nasze piękne opolskie rękodzieło też jest. My w ogóle w naszym kraju jesteśmy różni. Chociaż ostatnio odkryłam, że róża opolska jest taka sama jak ta róża góralska, jeśli chodzi o haft opolski. Więc słuchajcie, z jednej strony się różnimy nawet regionalnie, ale te różnice, to wszystko, te różnice moim zdaniem to jest nasz jakby sukces i to jest coś, co nas łączy, to jest wartość. I właśnie dzisiaj opolskie gościnne w Muzeum Wsi Opolskiej przybywacie. Jak co tam będziecie na koniec śpiewać? To zaśpiewajmy jeszcze, bo nam dobrze szło, dziewczyny.
1: Don't you know, Pampera.
0: jedzenciem bampera i dancindą pompera.
1: Karolinka do gogolina.
0: To czekaj, to ja też
1: za nią,
0: aż na młodą panią. No i to tyle, i to tyle. A w Gogolinie dożynki za tydzień, tam też można przybywać.
1: Porozmawiamy o polskim gościnnym, o wydarzeniu o 12 w Muzeum Wsi Opolskiej, organizator Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Integracji Cudzoziemców. Od godziny 12 wstęp wolny. Będzie też stoisko Radia Opole.
0: Będzie.
1: Mnóstwo
0: będzie,
1: atrakcji.
0: Będzie wesoło, będzie muzycznie, a zatem przybywajcie. Dziękuję wam pięknie, a ja też dziękuję za program Weekend z Radiem Opole i bądźcie ze mną jutro od godziny 7. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Program zrealizował Dariusz Kuzera. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
0: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
1: Po reklamie.
3: 29 sierpnia w kalendarzu to sobota. Imieniny obchodzą Sabina, Jan i Beatrycze. Dziś przypada także Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych. Na zegarach 10 w Kędzierzynie-Koźlu znaleziono zwłoki kobiety.
4: Mundurowi zabezpieczyli liczne ślady i dowody w tej sprawie.
3: Premier zapewnia o stałym kontakcie polskich służb z amerykańskim wywiadem. W tych wiadomościach także najnowsze ustalenia w sprawie aresztowania prezesa PKO-u.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Policja i prokuratura ustalają okoliczności śmierci kobiety, której ciało znaleziono wczoraj wieczorem w Kędzierzynie-Koźlu. Odkrycia zwłok dokonała osoba, która wybrała się na spacer, mówi Radio Opole aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
4: Wczoraj około godziny 18.30 policjanci z Kędzierzyna-Koźla otrzymali zgłoszenie, że na terenie kompleksu leśnego w rejonie miasta spacerowicz odnalazł ciało kobiety. Na miejsce skierowano policjantów grupy dochodzeniowo-śledczej z Kędzierzyna-Koźla, jak i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Mundurowi zabezpieczyli liczne ślady i dowody w tej sprawie. Czynności procesowe wykonywane były pod nadzorem prokuratora.
3: Policja na razie nie informuje o przybliżonym wieku zmarłej, ani nie wskazuje, czy udało się ustalić jej tożsamość. Służby nie podają też, czy do jej śmierci mogły przyczynić się inne osoby. Trwa usuwanie skutków kolizji w miejscowości Bąki w powiecie oleskim. Jak przekazał dyżurny opolskich strażaków, na lokalnej drodze zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. W zdarzeniu nie ma poszkodowanych.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
3: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław F.P. został aresztowany na 3 miesiące. O areszt wnioskowała prokuratura po zakończeniu przesłuchania szefa PKO-u. O najnowszych ustaleniach w tej sprawie Aleksander Przoniak.
5: Szef PKO-u został doprowadzony do sądu w piątek wieczorem. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała, że Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych.
6: Sąd podzielił argumentację prokuratora, że zgromadzone dowody stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia 2 czynów.
5: Politolog Paweł Ramiączek mówił, że tymczasowy areszt świadczy o tym, że zarzuty są poważne i mocno udokumentowane.
7: Waga tej sprawy, zarzuty, skala powiązań finansowych, skala malwersacji finansowych, które tutaj obserwujemy, jest ogromna.
5: Radosław P. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia.
3: Polskie władze są w stałym kontakcie z CIA, zapewnia premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że najbliższe 7-8 miesięcy może być krytyczne w konflikcie Rosji z Ukrainą.
8: Nie jesteśmy zaskakiwani żadnymi informacjami dotyczącymi działań, które szef CIA prowadzi. Uprzedzano nas także o potrzebie pilnej rozmowy na możliwie najwyższym szczeblu polsko-amerykańskim w tej kwestii. Ja uważam, że w kwestii naszego bezpieczeństwa niektóre rzeczy muszą być w dyskrecji oczywiście, ale nie możemy ukrywać tych najważniejszych spraw.
3: Szef rządu wskazał, że jest zwolennikiem utrzymania podstawowej zasady NATO, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
8: Gdyby Rosja zdecydowała się na zaatakowanie, Estonii, to bylibyśmy kompletnie pozbawieni wyobraźni. Gdybyśmy powiedzieli, na wszelki wypadek nie reagujemy, my musimy być w czołówce tych, którzy będą mobilizowali NATO do natychmiastowych i twardych odpowiedzi. Inaczej my będziemy następni w kolejce.
3: Donald Tusk dodał, że od kilku tygodni wiadomo, iż Rosja szykuje się do eskalacji konfliktu z Ukrainą.
0: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
3: Dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy w Zolach, w Namysłowie, Prudniku, Krapkowicach i Strzelcach Opolskich będzie więcej miejsc dla pacjentów. O szczegółach mówi rzecznik opolskiego oddziału NFZ Barbara Pawlos.
9: Liczba łóżek w Zolach zwiększy się o 150, w tym 12 miejsc dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej. Do tej pory na Opolszczyźnie było 899 łóżek i 12 dla osób wentylowanych.
3: Część nowych łóżek została już uruchomiona. Od sierpnia pacjenci mogą korzystać z 28 dodatkowych miejsc.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Rośnie temperatura w Opolu, obecnie na termometrach mamy 20 stopni, będzie maksymalnie 24. Do tego możliwy deszcz, spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy miejscami. Spodziewamy się także burz w ich trakcie. Wiatr osiągnie prędkość do 65 km na godzinę. Ostatnia niedziela wakacji zapowiada się naprawdę piękna, bo słonecznie, niemal bezchmurnie i bezwietrznie, a na termometrach całkiem przyjemne 28 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
0: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
10: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
1: Po reklamie.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Joanna Matlak. Rozpoczynamy program Sami Rządzą. Dzisiaj Opole i Leśnica, te dwie gminy, te dwa miasta bierzemy sobie dzisiaj na tapet. W pierwszej części omówimy sobie najważniejsze uchwały, jakie ostatnio podjęli radni Opola. Naszym gościem będzie jeden z radnych, Tobiasz Gajda. A w drugiej części skupimy się na Leśnicy i o tym, co się tam działo przez wakacje, a działo się całkiem sporo. Zapraszam do słuchania, jesteśmy razem do godziny 11.
0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: I zaczynamy nasz program. Sami Rządzą, oczywiście jest z nami pierwszy gość, Tobiasz Gajda, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Opolskim Ratuszu w Radzie Miasta Opola. Witam serdecznie, panie radny.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: W czwartek miała miejsce sesja Rady Miasta Opola i kilka ważnych uchwał się pojawiło. Taka najważniejsza z pana perspektywy to jaka? Konsolidacja czy coś innego?
2: Chyba najgłośniejsza, bo tak ogniskowała uwagę opinii publicznej w ostatnim czasie.
1: I co będzie dalej z konsolidacją? No radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowali swoją uchwałę, Koalicja Obywatelska swoją i trochę się rozjechały te uchwały.
2: W ogóle konsolidacja nie jest kwestią miasta Opola. To jest coś, co jest poza nami. Miasto Opola nie posiada żadnego szpitala. To jest jedynie kwestia tego planu pana marszałka, listu intencyjnego podpisanego 14 lipca. Pierwszy projekt złożyło Prawo i Sprawiedliwość, więc też nie mogliśmy stać się obok bezczynnie. Złożyliśmy swój projekt stanowiska Rady Miasta Opola w tym temacie, który tylko i wyłącznie ogniskuje się na tym, żeby sam proces był rzetelny, transparentny, żeby pacjent w tym całym procesie był na pierwszym miejscu, żeby pracownik też był stroną tego łączenia, tej konsolidacji, integracji. Więc taki bardzo uważnościowy, bym powiedział, dokument koncyliacyjny. Jednak największa różnica między tym projektem PiS-u a naszym jest taka, że tutaj Rada wypowiada się z nadzieją o możliwej konsolidacji, czyli pozytywnie podchodzi do tego tematu. Uważamy, że łączenie szpitali w większą jednostkę spowoduje to, że będzie ona silniejsza, będzie mogła pozyskiwać lepiej, bardziej efektywniej fundusze zewnętrzne, lepiej będzie można było zabezpieczyć dyżury w szpitalu, no i też kwestie kadrowe tutaj są bardzo ważne i też tutaj widzimy szansę na usprawnienie tego tematu.
1: Uchwała radnych Prawa i Sprawiedliwości była, powiedziałabym, taka bardziej wstrzemięźliwa. Skupiała się na tym, aby dobrze sprawę przeanalizować. Wy mówicie podobnie, aczkolwiek myślicie pozytywnie, że to jednak tak, wszystko dobrze się zakończy.
2: W przestrzeni publicznej też wczoraj w trakcie sesji Rady Miasta Opola wybrzmiało ze strony PiS-u jednak taki sceptycyzm, ostrożność i jednak negatywne zdanie o próbie tej zmiany, która jest taka próba narzucenia tego dyskursu w naszej przestrzeni medialnej. No to uważamy, że jest niepotrzebne. Trzeba dać szansę stronom, a stroną tutaj jest pan marszałek, jest Uniwersytet Opolski, no bo tutaj beneficjentem, czyli tym podmiotem, który przyjmowałby te szpitale, jest Uniwersytet Opolski.
1: Ale jednak zmiana jest dosyć istotna, prawda? Bo z trzech szpitali właściwie ma powstać jeden duży, z trzech, czterech właściwie, także zmiana dosyć istotna.
2: Tak, zmiana istotna na pewno z perspektywy mieszkańca Opola, pacjenta, więc dlatego też Rada Miasta, która reprezentuje przede wszystkim mieszkańców Opola, zainteresowała się tym tematem.
1: No właśnie, bo niektórzy mogą zapytać, a po co właściwie Rada Miasta się tym zajmuje, skoro żaden szpital nie jest miasta?
2: Dokładnie, ale to też wynikało z tych licznych zapytań, które trafiały do nas jako do radnych. My byliśmy o to pytani, czy faktycznie są bezpieczni pracownicy, czy są bezpieczni pacjenci, czy coś będzie likwidowane, a absolutnie tutaj na tym etapie nie możemy o niczym z tych rzeczy mówić, więc stąd też pomysł na to, żeby przedstawić Radzie swoje stanowisko w tym temacie. No i też tak się stało, że Rada Miasta przyjęła naszą wersję, czyli tą pozytywną, widzącą szansę w konsolidacji. Mhm.
1: Ten proces będzie trochę trwał, ten proces konsolidacji na pewno parę miesięcy. Czy w perspektywie właśnie tych następnych miesięcy Rada Miasta również będzie zajmować jakieś stanowiska, ewentualnie, nie wiem, może pytać marszałka czy urząd marszałkowski, jak to przebiega?
2: Z tego, co wynika z ostatnich rozmów marszałka w mediach, ten proces może nawet trwać lata, bo to jest też kwestia ciągłości finansowania toczących się remontów w tych jednostkach. Prawdopodobnie pierwszą jednostką, która mogłaby podlegać tej konsolidacji, byłby szpital ginekologiczny na Rejmonta. To jest ten pierwszy, który mógłby brać udział w tym procesie. Też Ministerstwo Zdrowia tutaj jest tym podmiotem, który zachęca samorządy do konsolidacji, oferując premię taką na start takiej konsolidacji. Tutaj moglibyśmy sięgnąć po 70 milionów złotych z uwagi na tą premię konsolidacyjną. Też mignęły mi w ostatnim czasie przebitki z bardzo udanej konsolidacji, moim zdaniem, w województwie zachodniopomorskim, gdzie też szpital Zdroje właśnie podlegał takiemu łączeniu integracji z drugim szpitalem, co lepiej pozwoliło na rozlokowanie oddziałów, użycie sprzętu, taką optymalizację.
1: Czy konsolidacja, właściwie już trochę jest, ale czy w kolejnych miesiącach, bo też pamiętajmy, że zbliżają się wybory za rok, czy ta konsolidacja będzie takim przewodnim tematem politycznym?
2: Na pewno nie wiemy. Myślę, że nie wiemy, jaki temat będzie przewodził
1: przynajmniej tu w regionie
2: kampanii wyborczej, parlamentarnej, tym bardziej to jest sprawa samorządu. Być może w ogóle służba zdrowia będzie takim tematem przewodnim w opinii publicznej, no bo temat jest nośny. Każda z władz po 89 miała jakiś pomysł na służbę zdrowia, lepszy bądź gorszy. Te reformy czasami się zdarzały, natomiast odnoszę wrażenie, że żadna z ekip rządzących nie spowodowała to, że jesteśmy w maksymalnym stopniu wykorzystania infrastruktury, także i kapitału ludzkiego w tym całym systemie. Nie wiem, czy system kas chorych nie był lepszym systemem finansowania, czy taki system NFZ-owski się sprawdza, ale to myślę,
1: to duża debata na poziomie kraju na pewno będzie.
2: Tak, to jest duża debata i to myślę, że...
1: Ale na przykład na poziomie samorządu te osoby startujące do Sejmu będą chciały podejmować te lokalne sprawy. No tak spodziewam
2: może
1: się,
2: będą,
1: że poseł stąd
2: może
1: albo...
2: Może będą szczyciły się także jakimiś swoimi sukcesami w tym temacie, no bo są szpitale działające dobrze, które nie przynoszą strat, gdzie mieszkańcy mają zabezpieczone te usługi zdrowotne na terenie na przykład konkretnego powiatu, więc no są takie też pozytywne przykłady w ramach tego. No, ogromnym pozytywem jest to, co się zdarzyło u nas w Opolu, czyli i Wydział Lekarski, i kwestia stypendiów dla młodych lekarzy, no i też kwestia samej konsolidacji, przecież też przejęcia przez Uniwersytet WCM-u dawnego, tak, przy ulicy Witosa, gdzie ten szpital dziś jest takim dosyć perspektywicznym i zwraca się uwagę na rosnącą jakość świadczonych tych usług.
1: Ja nie wiem, czy to nie będzie taki temat, który będzie trochę... takim kamieniem milowym, jeśli chodzi o rozmowę o regionie, bo tak, kiedy ten temat się pojawił, w głowie miałam powiększenie Opola, powstanie Wydziału Lekarskiego, no to są takie rzeczy, które jednak wpływają na rozwój Opola, regionu w ogóle,
2: tak, myślę,
1: prawda?
2: Że sam pomysł jest jednym z takich bardziej nośnych, jest takich bardziej odważnych, bym powiedział, w perspektywie ostatniej dekady.
1: To jeszcze wracając do sesji, chociaż cały czas wokół sesji krążymy i tematów sesyjnych, ławka Hawla. I w sumie kontrowersje trochę, które się pojawiły z tym tematem, jeśli chodzi o koszty, bo 100 tysięcy w sumie.
2: No właśnie nie. No właśnie nie, bo dopytałem na sesji o te koszty, bo dużo się przewijało w przestrzeni medialnej. 100 tysięcy to jest kwota zabezpieczona, czyli kwota maksymalna, której absolutnie nie można przekroczyć, realizując tą formę upamiętnienia Wacława Hawla. Przypomnijmy, że w Opolu mamy skwer Wacława Hawla. Teraz byłaby to instalacja, która jest także i w innych miastach, które upamiętniły postać tego wybitnego czeskiego polityka. Natomiast zapytałem dokładnie panią naczelnik. Chodzi tutaj też o materiał, z którego będzie wykonana ta instalacja, czyli mosiądz. To jest dosyć drogi materiał. całość byłaby wykonana w Czechach, czyli jest też kwestia opłat celnych. Tutaj podlega ta instalacja pełnemu VAT-owi, czyli jeszcze w tej kwocie jest VAT. No i też kwota zawiera montaż, czyli przygotowanie podłoża. To ma być w okolicy małego rynku, więc tutaj akurat no, to lokalizacja jest dobra, no bo dosłownie za winklem, za rogiem jest skwer Wacława Havla w Opolu. No i też pani naczelnik szacuje, że taka realna kwota z wszystkim to jest około 80 tysięcy. No i też warto zaznaczyć, że połowę tej kwoty będzie pochodziła od Stowarzyszenia Przyjaciół, no od Czechów, którzy tutaj dbają o te relacje polsko-czeskie, więc ten NGO będzie dokładał się dokładnie w 50%, więc de facto miasto będzie miało udział w tej inwestycji około 400 tysięcy złotych.
1: Mm-hmm. No to dobrze się wdrożyć w szczegóły, bo
2: dokładnie,
1: kwota może zrobić wrażenie.
2: Warto pytać radnych.
1: Chociaż z drugiej strony znowu ten obrazek ławki i nawet te 40 tysięcy gdzieś tam działa na wyobraźnię. To
2: oczywiście,
1: możemy się umówić.
2: Oczywiście, że tak. Natomiast działając w samorządzie, ja już przyzwyczaiłem się do troszkę wyższych kwot niż te rynkowe. Dzisiaj na przykład zauważyłem jeszcze w materiałach, które analizowałem, że takie zwykłe lustro na wyjeździe z wąskiej ulicy, gdzie jest przesłonięty widok, kosztuje 1600 zł.
1: Aha, o proszę.
2: Więc, no i to też w tej cenie oczywiście będzie i też i opodatkowanie, i montaż, i tak dalej, i tak dalej. No dlatego też potem to, co się dzieje w przedmiocie niszczenia takich obiektów małej architektury miejskiej, no potem wywołuje perkusję, no bo trzeba jednak znaleźć no nie 200, a 1600 zł, żeby coś takiego odtworzyć.
1: A to jest trochę tak, że jak samorząd wykonuje jakąś inwestycję, nie wiem, jakąś małą architekturę, albo nawet i większe rzeczy, to jest tak, że wykonawca z góry sobie dyktuje większą cenę? Jest taki mechanizm?
2: Nie wydaje mi się, że taki mechanizm jest, natomiast jest też sporo wytycznych, które wykonawca, wykonując taką usługę publiczną dla samorządu, musi spełnić, co też rodzi to, że sama usługa tak jest droższa, no bo są też przecież inne materiały, niż byśmy to używali tego na przykład na swojej własnej działce, no bo musi to być zabezpieczone przeciwko kradzieży, przeciwko niesprzyjającym warunkom atmosferycznym, które są cały czas na zewnątrz, więc jakby może te czynniki rodzą to, że właśnie ta cena tych niektórych usług publicznych jest wyższa.
1: Mm-hmm. Panie radny, do Opola wracają miejskie rowery. Ja się cały czas upieram przy tym, że trochę za późno.
2: Tak, zgadzam się, że z perspektywy roku 2026 może to się wydawać późno. Przetarg był ogłoszony w maju. I gdyby nie protesty, to myślę, że dalibyśmy radę zakończyć to z końcówką, czy też w drugiej połowie wakacji, sam proces wyboru operatora. Natomiast był też zgłaszany protest, to jest wieloskładnikowy przetarg. Sam brałem udział przy dookreślaniu tych czynników wytycznych elementów całego systemu, bo to też jest jeden z pomysłów klubu Koalicji Obywatelskiej, żeby rower miejski w Opolu przywrócić.
1: No, zobowiązanie wyborcze.
2: Zobowiązanie wyborcze, które się realizuje. Natomiast umowa będzie dwuletnia, czyli my w tym momencie wiemy już, że przez cały sezon wiosenno-letni 28 roku w pełni będziemy mogli korzystać z tego systemu, a to będzie 200 rowerów, 100 elektrycznych i 100 normalnych. W okresie zimowym ten system będzie podtrzymany, czyli także i w okresie jesiennym, zimowym, będzie można korzystać z rowerów w nieco ograniczonej liczbie, no bo wiadomo, że te warunki atmosferyczne bywają różne w tym okresie, natomiast zachęcamy przez to studentów, osoby, które także mimo trudniejszych nieco warunków atmosferycznych, niższej temperatury, czasem też i opadów atmosferycznych, zachęcamy do tego, żeby przez cały rok jednak korzystać z tej komunikacji. To nie jest tak, że...
1: Zimy to też już nie są takie jak paręnaście, parędziesiąt lat
2: tak,
1: temu.
2: Tak, dokładnie. Tym bardziej w Opolu zawsze...
1: Gorzej z poślizgiem.
2: Zawsze parę stopni więcej niż wokół Opola, no bo to jednak taka wyspa ciepła. No i tutaj będziemy zachęcać do tego, żeby się przemieszczać na tych rowerkach. Stacje będą ustawione w miejscach faktycznie często uczęszczanych, bo zarówno to są osiedla, jest to centrum siedlkowe przy dworcu, są to kampusy opolskich uczelni, więc też idealnie można sobie ten model skomunikować. Udało nam się utrzymać 20 minut bez bezpłatnych takiego użytkowania roweru, więc też wydaje nam się, że jest to bardzo atrakcyjne. W tym roku też rekordowy rok pod względem budowania ścieżek rowerowych w mieście Opolu, co zresztą widać, bo przy każdej głównej arterii w tym roku powstają piękne asfaltowe ścieżki rowerowe, więc też udało się nam spiąć zarówno start tego systemu, przypominam, dwuletniego, z tym finiszem budowy tych licznych ścieżek rowerowych w Opolu. Rowerem też będzie można wyjeżdżać za Opole, na przykład do Turawy.
1: No właśnie, ja do tej Turawy jeszcze chciałam nawiązać. Czyli co, jedziemy do Turawy i tam możemy rower zostawić, czy jak to będzie?
2: System będzie premiował jednak, żeby rowerem wrócić w granicę Opola i ten rower zostawić. Natomiast nie będzie trzeba szukać tych wszystkich stacji, bo będą też miejsca w aplikacji, w których będzie można faktycznie rower zostawić. Nie będzie trzeba szukać tej stacji, tylko no, po prostu będą miejsca wyznaczone, których również będzie można rower zostawić. Oczywiście tam będzie dopłata dosłownie paru złotych za to, że zostawiamy ten rower w innym miejscu, natomiast dla samego użytkownika myślę, że jest to oszczędność czasu i jest to warte tego manewru.
1: Powiedział pan radny, że jest pan przy tworzeniu systemu rowerów miejskich właściwie od początku. Czy pan radny podpatrywał rozwiązania w innych miastach i jakby trochę inspirował się nimi i chciał przełożyć to na nasze?
2: Powiem nawet, że od tego zacząłem. Skomunikowałem się z autorem profilu Gdański Rowerzysta. Młody chłopak, który też tutaj w Opolu czasami bywa. Skomunikowałem się z nim pod kątem tego, że on współpracował z systemem MEVO, systemem świetnie funkcjonującym w Trójmieście, i zapytałem go o takie szczególiki, o których nigdy bym na to nie wpadł, jeżeli chodzi o opracowanie. Na przykład taki trzymak na telefon z przodu roweru, żeby można było mieć telefon z przodu, albo też kwestia koszyków, czy też na przykład głupie gumki do

0: wcześniejsze kontakty z taką osobą, ekspertem są dla mnie niezwykle cenne.
1: A urzędnicy w Opolu, w ratuszu byli otwarci na te pomysły?
0: Początkowo mieliśmy takie wrażenie, że był taki sceptycyzm, no bo też patrzono na ten rower, na ten system, na tą końcówkę, w której on funkcjonował w Opolu, czyli też no nie był...
1: Bo ja miałam takie wrażenie, że nie ma wielkiej miłości
0: nie
1: do rowerów miejskich.
0: Nie było na
1: być
0: początku.
1: Być może po poprzednim sezonie.
0: Tak, znaczy nie tyle sezonie, co wydaje mi się, że jakby tym działaniu tego systemu poprzedniego, ale też wydaje mi się, że zupełnie w tym międzyczasie tak zwanym zmieniły się nam warunki. Rower stał się bardziej popularny, rower stał się modny, rower jest tani.
1: No i dosłownie wjechały hulajnogi.
0: Wjechały hulajnogi, ale też rowery elektryczne, które zmieniły w ogóle ten rynek. A u nas 100 rowerów będzie elektrycznych, a jest to obecnie, można to powiedzieć, zupełnie nowy środek transportu, no bo rower elektryczny oferuje niesamowity komfort podróży, no bo to jest właściwie bardziej stabilna hulajnoga, tak bym to ujął, ale też jest szansa na takie wspomaganie tego naturalnego ruchu człowieka w tym zakresie. Też spore zasięgi, bo te pierwsze rowery elektryczne miały malutki zasięg, obecne już większy, więc no, idealnie myślę, wbiliśmy się teraz w te potrzeby i ten zmieniający się rynek i mikromobilności. Duże miasta mają system, nie ma systemu Poznań, dlatego numerem jeden mam wrażenie, że w debacie publicznej Poznania obecnie jest walka o przywrócenie tego miejskiego roweru. Zobaczymy, jak to u nas wyjdzie te 2 lata. Myślę, że będzie takim dobrym okresem, też w szczególności na to, że pokończyły się te inwestycje w ścieżki rowerowe.
1: Mm-hmm. A myśleli Państwo nad hulajnogami, czy to już jednak za dużo by było?
0: No, to kwestia tych hulajnóg, to mieszkańcy sami się o tym wypowiadali wielokrotnie w komentarzach, że porzucone, że jest to kwestia takiego braku ładu, chaosu w przestrzeni miejskiej, więc w ramach tego systemu hulajnóg nie będzie. Hulajnogi są w mieście Opolu dostępne w ramach świadczenia usług przez jednego z operatorów.
1: W ogóle funkcjonowanie hulajnóg, mam wrażenie, wymagałoby większego zastanowienia.
0: Też specyfika tej hulajnogi miejskiej.
1: Ona
0: też jest mniej wygodna, bo ona jest taka twarda, taka trochę siermiężna. No te hulajnogi, które mamy powiedzmy prywatnie, one są już w takich resorach, mają amortyzację, jest to zupełnie inny sprzęt. Natomiast też dbaliśmy o to, żeby sam rower, który do Opola przyjedzie, miał też większe koła, większe, które też sprawiają lepszy komfort takiego podróżowania, no bo też część samorządów poszła w te mniejsze koła, natomiast użytkownicy później mówią o tym, że komfort podróży takim rowerem jest niższy.
1: To raczej się nastawmy, że rowerki, w to inwestujemy, w hulajnogi niekoniecznie.
0: Tak, tak. Myślę, że moda na rowery wróciła.
1: Panie radny, jeszcze jedna rzecz. Zdecydowali Państwo, by przekazać 200 tysięcy złotych na przebudowę ronda w Czarnowąsach. A kiedy to się wydarzy?
0: To się wydarzy już do końca tego roku, czyli już rusza procedura przetargowa i do końca grudnia to rondo ma zostać przebudowane. Jest to taki newralgiczny odcinek, którym obecnie musieli poruszać się mieszkańcy zarówno Opola Borek, Opola Brzezia, ale także i kolejnych miejscowości, gmina Dobrzyń, Popielów, Pokój, to jest główna droga wojewódzka na Namysłów. Tutaj każdy mieszkaniec dokładał, policzyłem, około 165 kilometrów rocznie, podróżując przez 300 dni w roku tą trasą. Ta trasa została tak zaprojektowana, bo miał to być początek obwodnicy Dobrzenia Wielkiego i te prace miały ruszyć już w 2018-2019 roku. Natomiast przez powiększenie miasta Opola w 2017 roku te prace stanęły z uwagi na konieczność zrewidowania tych wszystkich dokumentów, mapek, projektów. Te prace projektowe znów ruszyły, więc my będziemy świadkami postępującego postępowania w zakresie, czy też procedury w zakresie właśnie tej trasy, tego traktu. Natomiast tutaj idąc w stronę takiego działania bardzo promieszkaniec, czy też proużytkownik drogi w mieście Opolu, my decydujemy się na to, żeby to rondo było takim pełnym rondem, z którym będzie można skręcać we wszystkich kierunkach. No to jakby skróci tą drogę w stronę tych wymienionych przeze mnie dzielnic i miejscowości. Szacuje się, że to jest około 10 litrów paliwa rocznie. Także więc no myślę, że taka inwestycja warta zachodu. Też warto wspomnieć, że projekt do tej przebudowy został przedłożony do Urzędu Miasta.

0: miasta Opola przez społeczników, którzy walczą właśnie o kontynuację tej obwodnicy Dobrzenia Wielkiego. Został on przedłużony pro bono, więc tutaj miasto Opole nie ponosiło już żadnych kosztów, więc łatwo nam się było pochylić nad tym, żeby faktycznie dofinansować inwestycję, która wynika z potrzeb ludzi, o którą tyle osób zabiega.
1: Mm-hmm. No to jest... To jest taka droga, takie miejsce bardzo ciekawe też, jakby infrastrukturalnie, prawda? Ktoś, kto to kiedyś zaprojektował, miał ciekawe pomysł.
0: Natomiast wydaje mi się, że samo rozwiązanie było bezpieczne, bo tam nie dochodziło do żadnych stłuczek, kolizji, wypadków z uwagi na to, że po prostu ten odcinek był dłuższy do przemierzenia w tamtą stronę. Natomiast faktycznie oszczędności, kwestia płynności ruchu tutaj aktualnie faktycznie powinna być na pierwszym miejscu. No tym bardziej, że jeszcze poczekamy parę lat, zanim cała trasa się zbuduje i będzie można myśleć o tym, żeby powrócić do poprzedniego rozwiązania. Natomiast nie zgadzam się z wszystkimi opiniami, które mówią o tym, że tutaj jest błąd urzędników, ktoś popełnił błąd, no bo to były zupełnie inne czasy, inna infrastruktura, inne myślenie o tej trasie, no bo też inny był zarządca tej drogi, to się w międzyczasie zmieniło z Zarządu Dróg Wojewódzkich na Miejski Zarząd Dróg, więc to nie można tego w ten sposób porównywać, przyrównywać, czy też analizować. Jest jak jest, dobrze, że ten krok został wykonany i rondo będzie przebudowane.
1: Panie radny, jakie plany na kolejne miesiące?
0: To będą intensywne miesiące, zarówno w mieście, pod kątem realizacji naszych kolejnych obietnic wyborczych. Jesienią mamy zaplanowaną taką analizę wód w Kamionce Silesia, która ma też przesądzić to, czy będziemy realizować nasz projekt podwieszanych niecek na Silesii, no bo tam jednak wahanie tej wody jest, stanu wód jest dosyć spore i chcemy po prostu dowiedzieć się, czy jest możliwość montażu tych niecek jak na Zakrzówku, czy nie. Wiem też, że będzie w Opolu realizowane jesienią takie badanie ruchu, czyli tego, gdzie, jak obecnie po otwarciu tych wszystkich nowych inwestycji, czyli estakady tutaj przy makro w ciągu obwodnicy północnej, czy też inwestycji tej estakady przy Cupie i innych inwestycji, które się już zakończyły, jak w tym momencie układa się ruch w mieście Opolu. No i to też pokaże nam, gdzie są teraz te nowe zatory, nowe potrzeby ustawienia świateł, sygnalizacji świetlnej, czy też jakiegoś przerobienia organizacji ruchu, więc...
1: A może też dostosowania MZ-ek, bo też swego czasu zdaje się był taki raport, czy też chciano badać płynność, albo gdzie przystanki, czy może coś poprawić.
0: Tak, dokładnie, ten temat też analizujemy. Tutaj też chcemy rozmawiać o takim właśnie lepszym dostosowaniu, analizie tych przystanków, ruchów, czy może stworzyć znowu więcej tych tras ekspresowych, które się cieszą dużą popularnością wśród mieszkańców Opola. Też w ramach naszego klubu słychać takie głosy, że może jakiś taki autobus, ten, który był planowany do tego zoo, by wrócił w te miesiące letnie, jakaś taka specjalna linia. No tych możliwości i pytań jest dużo, natomiast dla mnie ta jesień, te kolejne miesiące, to jest przede wszystkim pilnowanie tych zapisów naszej umowy koalicyjnej, realizacji kolejnych inwestycji, czy też zabiegania o nie. Też za nami okres składania wniosków budżetowych do budżetu na przyszły rok, to jest 130 wniosków złożonych przez i klub, i radnych naszego klubu po rozmowach z mieszkańcami, radami dzielnic, więc też moją rolą na pewno będzie w miesiącu listopadzie, grudniu rozmowa i negocjacje po to, aby jak największa ilość tych zaproponowanych przez nas, a wynikających z potrzeb mieszkańców inwestycji znalazła się w tym budżecie.
1: To my na bieżąco będziemy to wszystko śledzić, jak Państwo słyszą, jesienią będzie się działo.
0: Oczywiście.
1: Z nami był Tobiasz Gajda, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Opola. Dziękuję pięknie, panie radny, panie
0: pięknie.
1: Przewodniczący. A ja już teraz zapraszam Państwa na drugą naszą rozmowę. Za chwilę burmistrz Leśnicy będzie gościem Radia Opole.

0: przechodzimy do drugiej części naszego programu. Programu Sami Rządzą, przypomnę. Pan Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy, jest teraz gościem. Witam serdecznie, panie burmistrzu.
1: Dzień dobry, witam.
0: No i jak tam po wakacjach? W gminie jednak sporo się działo.
1: Z jednej strony wakacje kojarzyłyby się z czasem odpoczynku.
0: No właśnie.
1: I to jest bardzo dobre skojarzenie, zwłaszcza dla uczniów i studentów. Z drugiej strony wakacje w samorządzie to trzeba połączyć dwie rzeczy. Urlopy pracowników, bo też jednak pracownicy chcą w trakcie ferii, wakacji mieć wolne, wyjechać gdzieś z rodziną, ale również to jest czas intensywnych prac w samorządach i rzeczywiście w gminie Leśnica też wiele się działo przez wakacje, ale również przed wakacjami.
0: W związku z tymi urlopami pracowników to chyba każda firma, która też funkcjonuje, czy też w samorządzie, czy nawet w radiu, czasami trudno połapać to wszystko, bo właśnie ludzie się urlopują, więc jest paradoksalnie więcej tej pracy.
2: Jak to
0: dla tych osób, które zostają.
1: Jak to mówiła moja pani ze studiów, nikt nie mówi, że będzie łatwo.
0: No właśnie.
1: Ale jakoś to trzeba wszystko spróbować ograć.
0: Mhm. Od nowego tygodnia co się zacznie w gminie Leśnica? Bo słyszymy, że klub dziecięcy Bajtle już rozpocznie działalność.
1: Rzeczywiście i to ostatniego dnia sierpnia oficjalnie otwieramy klub Bajtle, a 1 września zaczyna już działać. I o tyle ciekawe, że z tym klubem Bajtle było tak, że impulsem do myślenia o stworzeniu klubu dziecięcego impuls powstał dokładnie 2 lata temu, we wrześniu 2024 roku, bo wtedy zamknął się po 2 latach funkcjonowania prywatny żłobek, który był w gminie Leśnica, no i powstała pewnego rodzaju luka nad opieką nad dziećmi do wieku do lat 3.
0: Mhm.
1: I wtedy we wrześniu 2024 roku podjęliśmy decyzję, no trzeba tą opiekę zagwarantować i zrealizować przez gminę.
0: A ten prywatny żłobek to był jeden taki obiekt, który zapewniał tę opiekę, tak?
1: Dokładnie tak. To był jeden żłobek, wynajmował lokal u nas na terenie gminy Leśnica i był prowadzony ten żłobek. Z różnych względów zamknął się po 2 latach, no i rodzice mówią, no był i nie ma. Fajnie, jakby znowu
0: był. A z dziećmi coś trzeba zrobić.
1: I tu pokazuje, tu też widać, że no, samorząd jest takim gwarantem stabilności usług publicznych. Podjęliśmy decyzję, że chcemy, wtedy jeszcze zastanawialiśmy się, czy to żłobek, czy klub dziecięcy. Stanęło na to, że to będzie klub dziecięcy, który zapewnia opiekę dla dzieci od 1 roku do lat 3. Zastanawialiśmy się, jakie to mogło być miejsce na terenie gminy Leśnica. Ostatecznie stanęło na tym, że wybudujemy nowy budynek przyklejony do istniejącego przedszkola w Leśnice, tak aby było to wygodne dla rodziców.
0: Mhm.
1: Jeden parking, wspólna kuchnia, ale jednak osobne wejścia, osobne 2 budynki, ale również jeżeli już w rodzinie pojawiają się 2 dzieci, to za jednym podjeżdżaniem na parking jedno dziecko do klubu dziecięcego, a drugie dziecko do...
0: I jako mama małego dziecka muszę powiedzieć, że to jest rewelacja, bo też nie za wiele się zmienia właśnie z tymi dojazdami, a i dziecko też ma takie poczucie, że nie za wiele się zmieniło, więc niektóre dzieci nie muszą mieć tego szoku, prawda, poznawczego, że o, był jeden budynek, teraz drugi.
1: Myślę, że tak będzie, bo to dziecko za bardzo nie załapie, że teraz jest gdzieś indziej, już widzi ten swój bajtlowy, tak powiem, plac zabaw, a obok tego jest plac zabaw przedszkolny, więc to już jest takie naturalne środowisko dla naszych dzieciaczków.
0: No nazwa też jest rewelacja. Tuż panu burmistrzowi mówiłam poza anteną, że sama nazwa Bajtle to w ramach konkursu, prawda? No rewelacyjna sprawa i tak też oddaje ducha gminy, mam wrażenie.
1: Dokładnie tak. Klub dziecięcy Bajtle. Taki charakter śląski, jesteśmy na Śląsku, gmina Leśnica jest też gminą o śląskich tradycjach, śląskich korzeniach, dlatego te nasze bajtle znalazły się w Leśnicy.
0: Ile dzieci będzie w klubie dziecięcym?
1: Przygotowane mamy 24 miejsca, tak też to trochę wynikało z kalkulacji i optymalizacji ilości miejsca. Mamy aktualnie, jak dobrze pamiętam, 23 dzieci zapisanych, więc jak na pierwszy rok funkcjonowania...
0: Niemalże się wypełniło.
1: To jest, powiem, rewelacyjny wynik. To pokazuje też, że rzeczywiście taka potrzeba w gminie Leśnica była.
0: Mhm. Jeśli chodzi o zapewnienie opieki nad dzieciaczkami, to jeszcze jest kwestia przedszkola imienia braci Grimm. Tutaj też zakończona budowa.
1: Jeszcze, no, przedszkole imienia braci Grimm to można powiedzieć kilka przedszkoli, bo z jednej strony był to zespół przedszkoli, przedszkole w Leśnicy, przedszkole w Górze Świętej Anny, Kadłubcu i Dolnej. I w ostatnich kilku tygodniach wybudowaliśmy nową lokalizację dla tego oddziału na Górze Świętej Anny.
0: Mhm.
1: Tam mamy około 15 dzieci i w starej lokalizacji, z racji tego, że mamy nowy pomysł na zagospodarowanie dotychczasowej lokalizacji przedszkola, wybudowaliśmy przedszkole w nowej lokalizacji i też 1 września to przedszkole na Górze Świętej Anny rusza. A wracając do przedszkola w Leśnicy, tego, do którego przyklejony jest klub dziecięcy Bajtle, przedszkole już też wymagało modernizacji, bo było remontowane już myślę, że z 20 lat temu, a po wybudowaniu klubu dziecięcego Bajtle jeszcze bardziej było widać tą różnicę na niekorzyść przedszkola. Mhm. Stary budynek przedszkola i nowy, nowoczesny budynek klubu dziecięcego, ale udało nam się pozyskać finansowanie i przeprowadzamy aktualnie kompleksową termomodernizację, modernizację, wymianę okien, ocieplenie ścian, wymianę źródła ciepła w przedszkolu w Leśnicy, tym przedszkolu, który jest w bezpośrednim sąsiedztwie klubu Bajtli. Mhm. Dzisiaj wszystkie dzieci z przedszkola są przeniesione do lokalizacji zastępczej w budynku po byłym gimnazjum. Mhm. Tam na jednym piętrze mamy zrobione tymczasowe przedszkole, bo nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić tak szerokiego remontu w krótkim terminie, jakby przedszkole miało działać. Do końca, czyli myślę, że gdzieś do połowy października prace budowlane, druga połowa października meble, wyposażanie i tak chcemy, aby 1 listopada dzieci już z lokalizacji zastępczej wróciły do wyremontowanego przedszkola.
0: Do pięknego miejsca. Jak duży wysiłek finansowy to jest dla gminy, aby właśnie te dzieci najmniejsze, te, które jeszcze do szkoły nie idą, bo wiadomo, szkoła, edukacja to jest osobny tak zwany koszyk, który w ogóle już pochłania dużo pieniędzy, ale jeśli chodzi o tę sferę przedszkolno-żłobkową, że tak powiem, jak duży to jest wydatek, wysiłek?
1: Remont przedszkola na Górze Świętej Anny, to była zmiana sposobu użytkowania, około 1 000 000 zł, w całości płacone z budżetu gminy Leśnica. Bajtle to 3,3 miliona złotych, a dofinansowanie 1,7 z programu Aktywny Maluch. I co ważne, rodzice bezpośrednio ze swojej kieszeni nie będą płacić nic za pobyt dziecka w Bajtlach. Tam będzie tylko opłata za wyżywienie. Remont przedszkola w Leśnicy to kwota około 2 000 000 złotych i 0,5 miliona złotych dofinansowania, więc też dość duży wkład ze strony gminy Leśnica, ale rzeczywiście opieki nad dziećmi, właściwego standardu opieki nad dziećmi, nie można też przeliczać na złotówki i rzeczywiście w gminie Leśnica w ostatnich 2 latach kładziemy ogromny nacisk, również ten finansowy na oświatę, bo tu mówimy o opiece nad dziećmi do lat 3 w kontekście Bajtli, do lat 6 czy 7 w kontekście przedszkoli, ale na terenie gminy Leśnica właściwie teraz już kończymy jeszcze większą finansową inwestycję, która jest przeznaczona dla dzieci i uczniów, bo kończymy budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszowej.
0: Mhm. I tu też będzie z pompą otwarcie?
1: Z pompą otwarcie będzie adekwatne do efektu. Ja naprawdę jestem dumny z tej inwestycji. To jest inwestycja realizowana w ramach programu Olimpia, ale sam budynek realizowany nie w postaci tego budynku balonowego o dachu półkolistym, a budynek jest wybudowany w tradycyjnej technologii z cegły, z dachem krytym, dachówką, oprócz samej sali sportowej łącznik do starej części szkoły. W tym łączniku na parterze będzie główne wejście już do szkoły, toalety, zaplecze dla WF-istów, na piętrze nowoczesna klasa komputerowa, pomieszczenie dla psychologa, pomieszczenie dla pielęgniarki, sekretariat i gabinet dyrektora, ale również w ramach tej inwestycji wnętrze starej szkoły przeszło właściwie pełną modernizację i korytarze w starej części szkoły i korytarze w nowej części szkoły niczym się nie różnią. Mhm. Nowa podłoga, nowe ściany, nowe lampy, monitoring, naprawdę to wygląda imponująco.
0: Żeby tutaj znów nie było różnicy, tak jak przy klubie dziecięcym Bajtle, a przed szkolem troszkę, tak?
1: Dokładnie tak. Na zewnątrz widać tę różnicę, bo stara część szkoły w Raszowej na zewnątrz jest stara, jeszcze może nieodmalowana, nie jest świeża. Nowa część szkoły jest nowo wybudowana, więc wygląda rewelacyjnie. Oprócz tego, że jest wybudowana sala gimnastyczna, ten łącznik, wyremontowana stara część szkoły, na zewnątrz też powstało nowe boisko wielofunkcyjne. Jest to spełnienie marzeń mieszkańców Raszowej, Łąk Kozielskich i Krasowej, bo z tych trzech miejscowości uczniowie do szkoły w Raszowej chodzą. Ja widzę, jak też dumna i uśmiechnięta chodzi pani dyrektor. Mhm. Jak się cieszy, że to za jej kadencji, a to jest, jak dobrze liczę, trzeci lub czwarty rok kadencji pani dyrektor, taka duża inwestycja w Raszowie się zrealizowała.
0: Mhm. No to jest bardzo istotne dla takiego codziennego funkcjonowania, bym powiedziała, bo też słyszymy czasami, że w szkole właśnie a to nie ma hali, dzieci ćwiczą na korytarzach, prawda? Więc to jest taka duża wygoda, duży komfort, żeby w tej mniejszej miejscowości też te hale były, takie z prawdziwego zdarzenia, bym powiedziała.
1: W gminie Leśnica mamy trzy szkoły podstawowe i Raszowa to była jedyna, ostatnia szkoła, która miała salę gimnastyczną zrobioną w klasie, w takiej trochę powiększonej klasie. No, tak było i tyle. Mhm. I to było marzenie uczniów z tej szkoły. Fajnie, że takie marzenie udało się z pozyskanym dofinansowaniem zewnętrznym zrealizować. Wartość tej inwestycji to prawie 8 milionów złotych. 4,5 miliona, jak dobrze pamiętam, dofinansowania zewnętrznego.
0: Ponad połowa.
1: Tak jest.
0: No właśnie, bo jeśli chodzi o finanse, to tutaj też często rozmawiamy w programie Sami Rządzą o edukacji, o tym, że brakuje finansów na akurat na tę sferę. Ma pan burmistrz poczucie, że się coś zmienia, że może decydenci w Warszawie pochylą się nad tym, aby te budżety były trochę większe na edukację przeznaczane? Powinno być to zmienione w jakiś sposób, pana zdaniem?
1: Znaczy to dwie rzeczy, bo z jednej strony budżet na edukację i tak zwana ta stara subwencja oświatowa, to przede wszystkim były środki finansowe, które były przeznaczane na bieżące funkcjonowanie oświaty, wynagrodzenie nauczycieli i bieżące wydatki. Coś innego to już jest temat tych inwestycji. Dwa lata temu mieliśmy zmianę systemu finansowania samorządów. Ja widzę lekką poprawę, ale jeszcze niedosyt. No ale to niedosyt zawsze trzeba mieć i go wyrażać w kontekście finansowania samorządów z budżetu centralnego, ale te duże inwestycje, tematy inwestycyjne są przede wszystkim realizowane dzięki osobnemu finansowaniu i tu różnie, albo z pieniędzy unijnych, albo z budżetu państwa, hala sportowa i żłobek, to programy państwowe i cieszę się bardzo, że udało się.
0: Tu jest chyba więcej możliwości, jeśli chodzi o tę infrastrukturę, prawda, niż na to bieżące funkcjonowanie szkół na przykład.
1: Dokładnie tak i tu bez takiego dużego wsparcia typu właśnie bajtle i dofinansowanie zewnętrzne albo hala sportowa i tak. Tu 4,5 miliona dofinansowania to są ogromne środki i bez takiego wkładu finansowego zewnętrznego nie bylibyśmy w stanie udźwignąć tych inwestycji. Mniejsze zadania jak przedszkole na Górze Świętej Anny tu realizowaliśmy ze swoich środków w 100%, ale to też wartościowo było mniejsze zadanie.
0: Mhm. Panie burmistrzu, co jeszcze, jak jeszcze dofinansowania w ostatnim czasie udało się pozyskać?
1: W ostatnim czasie zakończyliśmy budowę zaplecza kontenerowego socjalnego dla sportowców w Kadłubcu, dla piłkarzy. To zaplecze jest kontenerowe przy boisku sportowym w Kadłubcu. Tutaj prawie 650 tysięcy wartość zadania, ale pozyskane również zewnętrzne finansowania. 150 z Urzędu Marszałkowskiego, 150 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego i 150 tysięcy z Ministerstwa Sportu. Mhm. Rzeczywiście bardzo też potrzebna inwestycja, bo tam stary, zniszczony barak, z którego korzystali sportowcy, a teraz mają nowoczesne zaplecze. Ale coś, co też się dzieje dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu, to aktualnie trwają prace projektowe związane z zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum, tym, w którym aktualnie są dzieci z przedszkola, aby zmienił się w centrum usług
0: wspólnych, tak,
1: nowy urząd, w którym będzie i urząd, i ośrodek pomocy społecznej i funkcjonuje już tam teraz gminny zarząd oświaty, ośrodek kultury, szkoła muzyczna, więc w jednym kompleksie budynków prawie wszystkie gminne instytucje by się zmieściły i się zmieszczą. Liczę, że gdzieś do wiosny 2027 roku będą trwały prace projektowe, bo już mamy firmę wyłonioną w procedurze zaprojektuj i wybuduj. To jest też ten czas, żebyśmy zdążyli wyremontować przedszkole, żeby dzieci wróciły do przedszkola i wtedy firma remontowa, która już wygrała przetarg na nowy urząd, będzie mogła też rozpocząć pracę już w terenie, które mają być gotowe do lutego bądź marca 2028 roku. Mhm. I na ten cel też udało się pozyskać 5 milionów złotych z programu rewitalizacji przestrzeni miejskich. I to było dofinansowanie unijne realizowane przez samorząd województwa opolskiego. A samo zadanie to wartość około 14 milionów złotych, więc też duża kwotowa inwestycja, ale też bardzo potrzebna.
0: No właśnie, tak też zachęcam słuchaczy, żeby byli też świadomi tego, z jakich różnych możliwości dofinansowania gminy muszą korzystać, bo same dużych inwestycji by nie udźwignęły, umówmy się, więc bez tych pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego, pieniędzy unijnych, czy też państwowych, krajowych, centralnych, no byłoby...
1: No nie uciągniemy, to trzeba powiedzieć wprost, to byłby z tym rzeczywiście problem, ale też fajnie, że...
0: Chyba, że podatki wiele... razy cztery, ale nikt tego nie chce.
1: Tu trzeba mieć też zdrowy rozsądek, tak, bo można super wysoko podnieść podatki, ale to nie będzie politycznie, społecznie dobrze odbierane. Można mieć wysokie ceny za wodę, za kanalizację, za śmieci, ale tutaj wszędzie trzeba mieć naprawdę zdrowy rozsądek i uważam, że w gminie Leśnica ten zdrowy rozsądek z jednej strony zachowujemy, ale z drugiej strony udaje nam się skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne, bo taką kolejną inwestycją, która w tym roku się zacznie, a w przyszłym roku będzie kończona, to zmiana czy na nowo zagospodarowanie centralnej przestrzeni w miejscowości Lichienia. Mamy budynek po stary budynek zniszczony po byłym przedszkolu, gdzie już to przedszkolo iluś tam lat nie funkcjonuje, ten budynek będzie rozebrany do zera. On jest w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, właściwie naprzeciw głównego wejścia do kościoła i w tym miejscu będzie stworzony skwerek, miejsca rekreacji, ławeczki, chodniczki, parę miejsc parkingowych i to będzie takie też centralne, nowe miejsce w miejscowości Lichienia, zaraz obok istniejącego placu zabaw, obok istniejącego placu utwardzonego, gdzie stawiamy namiot festynowy. Też ta centralna część Lichieni no, nabierze takiego fajnego kształtu, nowoczesnego kształtu.
0: Mieszkańcy też o to pytali, zabiegali?
1: Z jednej strony zabiegali, ale coś, co jest dużo ważniejsze na etapie przygotowywania dokumentacji, gdzie siadamy przy jednym stole i pracujemy na kartce z długopisem i ołówkiem, mieszkańcy również współuczestniczyli w tym, jak ta przestrzeń ma wyglądać. Bo to jest najważniejsze, żeby siąść z mieszkańcami i spróbować stworzyć miejsce na według oczekiwań mieszkańców i możliwości finansowych gminy. I tak to rzeczywiście w Lichieniu.
0: Czy byli przy projektowaniu?
1: Tak, oczywiście. Zakładam, że właściwie przy wszystkich tych działaniach, które robi gmina, siadamy razem. Jak to był temat właśnie zaplecza sportowego, no siadamy ze sportowcami i mówimy, co wy potrzebujecie? Wy wiecie najlepiej, jak to ma wyglądać. Jak robiliśmy kilka lat temu remizę w miejscowości Raszowa, to było już z dokładnością, na jakiej wysokości mają być gniazdka i ile tych gniazdek ma być, bo strażacy mają już przemyślane, że tam przy tych gniazdkach będzie blat, na tym blacie będą ładowarki do akumulatorów i to ma być na takiej wysokości, więc czasami warto poświęcić ileś godzin więcej na pracę na papierze, niż potem denerwować się na etapie już samej budowy albo po budowie, że coś wyszło nie tak, jak żeśmy chcieli.
0: No i też budynek musi być, a propos tej remizy, no przystosowany do działalności, która tam się będzie odbywała, o tak powiem ogólnie.
1: Dokładnie tak, a ja wychodzę z założenia, że burmistrz nie ma patentu na wiedzę, jako jedyna osoba w gminie. Burmistrz powinien dobierać sobie...
0: A niektórzy tak myślą, że mają patenty na wszystko.
1: To niedobrze. Wolę mieć przy sobie osoby, które z różnych branż są lepsze niż ja, ale też trzeba słuchać bezpośrednich użytkowników poszczególnych obiektów, bo to oni będą przez kolejne 20-30 lat tej infrastruktury, z tego budynku, z tego gniazdka korzystali.
0: Panie burmistrzu, jeszcze na pana Facebooku znalazłam informację, że jest dotacja dla OSP Leśnica i Ochotniczej Straży, i dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej, to na zakup niezbędnego sprzętu. Cóż to za sprzęt?
1: U nas w gminie mamy wypracowany taki system, że co roku poszczególne straże dostają określone środki finansowe na funkcjonowanie i zakupy.
0: Czyli nie wszystkie po troszku, tylko co roku...
1: Jest ustalone,
0: konkretne?
1: Określoną kwotę mają jednostki, które są w systemie KSRG, a te, które są poza systemem, mają też określoną kwotę, troszkę mniejszą. Ale zdarza się tak, że pojawia się większa potrzeba, tak jak to w OSP Leśnica i tu jest dotacja 100 tysięcy złotych, a pozostałe środki finansowe OSP pozyskało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup zestawu hydraulicznego. Nożyce, rozpieraki, teraz już nie hydrauliczne, a to jest napęd elektryczny. I to już są zakupy powyżej 200 tysięcy złotych, duże kwoty. I tu...
0: To chyba taki sprzęt, który do wypadków się przydaje.
1: Dokładnie tak.
0: Prawda?
1: I tu już ekstra dotacja 100 tysięcy złotych z budżetu gminy dla OSP Leśnica. Mniejszy zakup, ale też potrzebne OSP Raszowa pozyskało też środki finansowe na zakup dwóch aparatów powietrznych. ale brakuje im gdzieś tam jeszcze 5 tysięcy złotych. Jak piszą do mnie strażacy, panie burmistrzu, udało nam się gdzieś tam z różnych źródeł 15 tysięcy pozyskać. Mhm. Brakuje piątka.
0: Czy pan dołoży?
1: Czy pan dołoży? Ja to przedstawiam na radę i zawsze jest decyzja. Tak, dokładamy, bo ten sprzęt to z jednej strony poprawa i bezpieczeństwo pracy strażaków, ale którzy działają na poprawę i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Leśnica.
0: A bezpieczeństwo to dzisiaj słowo klucz jeszcze. Musimy państwu powiedzieć o krajowym treningu reagowania. To jest taki, powiedziałabym, cykl spotkań. Dzisiaj właściwie w całym kraju, w wielu miejscowościach będą się odbywały właśnie treningi dotyczące bezpieczeństwa, szkolenia. Będzie możliwość zapoznania się z tym, jak konkretny alarm brzmi i co on oznacza. I u nas na Opolszczyźnie też taki krajowy trening jest realizowany. I Leśnica jest jednym z takich miejsc, gdzie będzie się to odbywało.
1: Rzeczywiście, aby ten trening reagowania dotarł do jak najszerszej grupy odbiorców, warto to robić w takim miejscu, gdzie tych ludzi już mamy. A w sobotę 29 sierpnia w gminie Leśnica, w miejscowości Dolna, obchodzimy gminne dożynki i w ramach tych gminnych dożynek również swoje stanowisko będą mieli strażacy i ochotnicy, i strażacy zawodowi, gdzie też tam właśnie w ramach krajowego treningu reagowania będą te tematy omawiane. Zapraszam serdecznie na dożynki, do miejscowości Dolna.
0: I na dożynki, i na trening.
1: I na trening startujemy 29 sierpnia o godzinie 12:30. Pięknym, kolorowym korowodem przechodzimy na plac Farski. Jak zaczęliśmy od Bajtli, to skończymy na Farążu. I tam do samego wieczora, do samej nocy wiele, wiele atrakcji.
0: Tak jest. Ja do tego zaproszenia się dołączam. Można Leśnicę śmiało odwiedzić. Tak jak mówię, ten krajowy trening reagowania w wielu miejscowościach na Opolszczyźnie. Sprawdzajcie sobie państwo na różnych mediach społecznościowych. Na pewno włodarze informują, w których miejscach takie treningi będą się odbywały. Panie burmistrzu, na dziś dziękuję. Będziemy się pewnie widzieć niebawem w ramach naszych debat i różnych innych rozmów. Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy, był gościem Radia Opole.
1: Dziękuję bardzo, życzę spokojnego startu w nowy rok szkolny.
0: No właśnie, otwieramy nowy sezon samorządowy i też pewnie trochę polityczny. A ja nazywam się Joanna Matlak, pięknie państwu dziękuję za uwagę.
2: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole. Radio Opole, 105.1 w Strzelcach Opolskich.
3: Reklama.
2: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacji

0: stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15. A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak jak zawsze o pełnej czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Jest 11:00. Można już sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w cyberataku na bazę firmy MyDoctor. Jutro jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei.
6: Planowane jest zakończenie prac na linii Opole Główne Kluczbork.
5: A opolski sanepid skontrolował w te wakacje prawie 300 miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży.
7: Wiadomości Radio Opole.
5: Uruchomiono stronę rządową, która umożliwia sprawdzenie, czy nasze dane osobowe wyciekły podczas ataku hakerskiego na serwis MyDoctor. Od tego zaczynamy. By to zrobić, należy wejść na stronę bezpiecznedane.gov/v.pl, następnie zalogować się przez mObywatela, profil zaufany czy e-dowód, a potem w wyszukiwarce podać odpowiednie dane umożliwiające identyfikację użytkownika. Jak podano wcześniej w komunikacie, hakerom udało się uzyskać dostęp jedynie do wewnętrznych, historycznych zasobów firmy, obejmujących okres do kwietnia 2024 roku. Hakerzy nie włamali się do centralnych, państwowych systemów e-zdrowia, ale mogli przejąć wrażliwe dane, m.in. numery PESEL, także historię wizyt lekarskich czy informacje o przyjmowanych lekach.
7: Wiadomości ważne dla Ciebie.
5: Już jutro Polregio wprowadzi jesienną korektę rozkładu jazdy. Dla pasażerów na Opolszczyźnie jedną z najważniejszych informacji jest planowany powrót pociągów na trasę Opole Główne Kluczbork. Ma to nastąpić w piątek, 4 września. Ponowne uruchomienie linii będzie oznaczać nie tylko krótszy czas przejazdu, zapowiada rzecznik opolskiego zakładu Polregio Sylwia Jeszkę.
6: Podróżni zyskają również szersze możliwości zakupu biletów w ramach ofert Bilet Dobrych Relacji. Oprócz biletów miesięcznych na tam i powrót oraz biletów jednorazowych na odcinku Opole-Kluczbork dostępne będą również bilety miesięczne w jedną stronę.
5: Bilet jednorazowy normalny na linii Opole-Kluczbork będzie kosztować 13 zł, a miesięczny 301. Jest też dobra wiadomość dla wybierających się w Beskidy. Po wakacjach w rozkładzie pozostanie weekendowy pociąg Malinka z Wrocławia do Wisły.
7: Słuchaj faktów, nie plotek.
5: Ukraińcy nie znają historii rzezi wołyńskiej, mówią polskiemu radiu historycy mieszkający na Wołyniu. W ich ocenie ogólna wiedza wciąż opiera się na nacjonalistycznym przekazie sprzed 80 lat, częściowo skażonym sowiecką propagandą. Jutro w rejonie Lubomula odbędzie się pochówek szczątków 55 ofiar rzezi wołyńskiej. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
8: Historyk Iwan Olchowski zwraca uwagę, że do roku 2000 w ukraińskich podręcznikach tylko wspominano o rzezi wołyńskiej. W latach 2010-12 pojawiły się szersze opracowania, ale obarczone poważnymi błędami. Historyk i przewodnik krajoznawczy Oleksandr Ostapiuk tłumaczy, że wciąż brakuje pieniędzy na prowadzenie badań. Nie ma wsparcia państwa. U nas muzea i historycy pracują, bo są entuzjastami. Tym bardziej, że trwa wojna, brakuje funduszy i nawet wydawnictwa mało się tymi kwestiami interesują. W ocenie części ukraińskich historyków jednym z niezbędnych punktów w procesie pojednania polsko-ukraińskiego jest edukacja, również w szkołach i przestrzeni informacyjnej.
5: Wracamy do regionu. W czasie kończących się wakacji sanepid przeprowadził na Opolszczyźnie 285 kontroli na turnusach dzieci i młodzieży. Odnotowano m.in. 6 zachorowań i 6 urazów, ale nie było zatruć pokarmowych. Za nieprawidłowości w blokach żywieniowych nałożono 5 mandatów, mówi Małgorzata Gudełajtis z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Opolu.
9: Były to 2 restauracje, 1 firma cateringowa, był bar oraz 1 kuchnia ośrodka wypoczynkowego. Były takie zaniedbania w stanie czystości i porządku. Także stwierdziliśmy niewłaściwą jakość produktów spożywczych. Był też brak wymaganej dokumentacji.
5: Stwierdzono też niewłaściwą jakość wody w obiekcie, gdzie zorganizowano 3 obozy pod namiotami.
9: Było tutaj stwierdzenie mikrobiologiczne wody w lokalnym wodociągu, konkretnie wody w studni. Została wydana decyzja o braku przydatności tej wody do spożycia. Natychmiastowe działania naprawcze podjęte przez zarządcę tego obiektu przyniosły dobry efekt. Właściwa jakość wody w szybkim czasie została przywrócona.
5: Odnotowano też 5 interwencji po zgłoszeniach, ale w tych przypadkach inspektorzy nie potwierdzili sugerowanych zastrzeżeń.
7: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: 21 stopni obecnie na termometrach w Opolu. Wiatr za oknami tylko delikatnie porusza liśćmi, ale to się zmieni. Zmieni się na pewno temperatura, bo ta wyniesie do 24 stopni. Spodziewamy się także deszczu. Miejscami może również zagrzmieć. W czasie burz wiatr osiągnie prędkość do 65 km na godzinę. Jak prognozuje IMGW, jutro nawet 28 stopni, bezdeszczowo, niemal bezwietrznie i bezchmurnie.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Pamiętasz tę piosenkę?
5: Jesteś szlekiem.
4: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
6: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
7: No już, już, biedactwo.
8: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
9: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
12: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.

0: bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole mamy kilka minut po godzinie 11. Audycja Science bez fikcji. Przed nami Kacper Śnigórski, a moim gościem będzie Marcin Szymanek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Cześć, witam cię.
2: Dzień dobry.
1: A porozmawiamy o tym, co ostatnio wydarzyło się w sztucznej inteligencji, bo tutaj nigdy nie jest nudno, ale coraz rzadziej media o tym informują, dlatego na pewno przypomnijmy te najważniejsze elementy. Zostańcie z nami co najmniej do godziny 13.

0: bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Moim gościem w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole jest dziś Marcin Szymanek, Instytut Informatyki Uniwersytetu Opolskiego, bo robimy sobie za jakiś czas takie podsumowania tego, co wydarzyło się w świecie sztucznej inteligencji. I na pewno w drugiej godzinie naszej audycji będę opowiadał o tym, co powiedział Bill Gates o sztucznej inteligencji. I to jest gość, który coś tam wie o tych technologiach, o tym, co się dzieje w świecie AI, nawet w tym zamkniętym świecie, do którego my nie mamy dostępu, bo od razu przyznajmy to wprost, że my wszystkiego o tym, co się dzieje w świecie sztucznej inteligencji, nie wiemy.
2: To jest prawda.
1: A można powiedzieć, że wiemy niewiele?
2: Aż tak daleko bym nie poszedł, choć wiadomo, że te najsmaczniejsze kąski newsów prawdopodobnie nie trafiają do nas w pełni. Z jednej strony tajemnice korporacji, które mają nowe modele.
1: Tajemnice wojskowe.
2: Tajemnice wojskowe, współpraca z Pentagonem, współpraca z agencjami różnymi. I tam wiadomo, że jest cała masa ciekawych newsów, rzeczy, które chcielibyśmy jak najszybciej się dowiedzieć, no ale tajemnica państwowa, tajemnica instytucji, tajemnica korporacji. Więc tak, wiele z tych rzeczy nie wiemy. Natomiast szczęśliwie, przynajmniej, w tym aspekcie wiele informacji jest przekazywanych do publiki co do tego, jak wygląda rozwój, co się dzieje, jakie zdarzenia mają miejsce, jak wygląda rozwój, jakie ryzyka widzimy. Akurat tu trzeba całkiem pochwalić tych, którzy zarządzają firmami największymi, które dostarczają nam modeli, że w szczególności Dario Amadei z Anthropica, który otwarcie mówi o zagrożeniach i dzięki temu tworzy pewnego rodzaju ekosystem, w którym rozumiemy, jakie są ryzyka i zawczasu próbujemy sobie z nimi jakoś poradzić. Między innymi właśnie projekt Glasswing, gdzie Mephos, ten ich najsilniejszy model, który jest najlepszy w hakowaniu, łamaniu zabezpieczeń i tak dalej, został najpierw udostępniony mniejszej grupce, nie publicznie do świata, żeby zabezpieczyć się na ataki, które później Mephos mógłby wykonać. Ruch bardzo słuszny. To, że trzyliterowe agencje Stanów Zjednoczonych się tam oczywiście kręcą, nie jest żadną tajemnicą. Czy jakieś działania są podjęte? No cóż, nie wiemy, choć możemy się domyślać. Natomiast wolę taki scenariusz niż jakiś haker w piwnicy rosyjskiej, chińskiej, hinduskiej, polskiej, niemieckiej, amerykańskiej, dowolnej stwierdzi, że teraz się włamie do jakiegoś banku i dziwnym zbiegiem okoliczności akurat mu się uda. Więc to jest całkiem niezłe podejście, choć jest ogrom pracy do wykonania i o tym też warto wspomnieć. AI Act jest już w mocy, a przynajmniej jego część. I o tym też warto sobie wspomnieć, że Unia całkiem nieźle, przynajmniej jeden element tego AI-owego świata zaczyna regulować, czyli w szczególności deepfake i kontakt z AI.
1: No tak, bo jeżeli chodzi o AI Act, to przed jego wdrożeniem było mnóstwo takiej dezinformacji, trzeba chyba to nazwać wprost, a AI Act to de facto tam nie jest dużo przepisów, tylko to są ogólne przepisy, które mają chronić ludzkość.
2: Znaczy nas, Europejczyków.
1: No tak.
2: Ale na szczęście też, firmom nie będzie się opłacało tworzyć odseparowanych rozwiązań dla Europy i całego świata, więc w wielu wypadkach to będzie już tak jakby wbudowane w standardzie, że pewne informacje się pojawią. I tu rozwiązanie tego tematu jest w mojej ocenie genialne z perspektywy naukowej. To bardzo polecam. Jest taki artykuł w Nature w 2024 opublikowany na temat SynthID. SynthID to jest rozwiązanie, które pozwala nam zidentyfikować, czy dany tekst, film, inne medium, inna wygenerowana treść jest stworzona przez AI. I nie jest to robione tak prosto, że tam się pojawia jakiś znaczek, choć to jest akurat wymóg AI Actu, więc my też będziemy mieli tego typu narzędzie. Ale szanowni państwo, jeżeli myślicie, że przygotujecie jakiś raport, przygotujecie jakąś magisterkę, przygotujecie jakiś ważny dokument, no to już za chwileczkę, już od następnych wersji, czy to Claude'a od Anthropica, czy OpenAI, ChatGPT, będzie tam informacja zawarta, którą możemy wyciągnąć, żeby potwierdzić jednoznacznie, że jest to generowane przez sztuczną inteligencję. Przepisy Unii Europejskiej oczywiście mówią, że jeżeli przejrzy to człowiek, wyedytuje to człowiek, to już jest okej, okay, to już nie, to mówimy, że jest po prostu wspierane przez AI. Natomiast no jest tutaj ta przestrzeń, gdzie w końcu to będziemy mogli identyfikować i o dziwo nie pogarsza to wyników, bo po prostu model wybiera tak słowa do na przykład tekstu, bo to jest w miarę łatwy przykład, gdzie wybiera je w taki sposób, że algorytmicznie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to jest AI, czy nie. Bo tak sobie dobiera słowa. My nie zauważamy różnicy. Czy powiemy piękna dziś pogoda, czy dziś naprawdę pogoda była piękna. Wydaje się być tym samym zdaniem. Nam nie zaburza odbioru tej informacji, natomiast dla weryfikacji to będzie miało duże znaczenie. I tym samym zobowiązanie pojawiło się już. Wymóg jest, żeby od następnej wersji produktu już to było dostępne, więc prawdopodobnie Opus 5.1, GPT Sol 4.7 powiedzmy, będą już musiały mieć te mechanizmy dla przynajmniej rynku europejskiego dostępne i wdrożone. Czy to się wydarzy dla aktualnych, no to już jest jakby sprawa wtórna. Już za chwileczkę, już za momencik będziemy mieli modele i produkty od modeli AI, które jesteśmy w stanie naprawdę zidentyfikować bez takich dyskusji, czy to jest na pewno AI, czy nie na pewno AI.
3: No także do tych wątków będziemy wracać już za chwilę w audycji Science bez fikcji, także nigdzie nie uciekajcie.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Marcin Szymanek jest moim gościem w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji, o tych zmianach, które nadchodzą, o tym, co się również wydarzyło. No i są echa tego również ataku, o którym mówiliśmy chyba troszeczkę ponad miesiąc temu. To był atak sztucznej inteligencji, który miał nie być atakiem. Skomplikowana sprawa.
2: Tak, więc szybko podsumowując, żeby przypomnieć tym, którzy nie mieli okazji usłyszeć ostatniej audycji, OpenAI testowało swój model, który właśnie rozbija. No i testuje, jak dobrze radzi sobie z zadaniami cyberbezpieczeństwa, szeroko pojętymi. Ściągają im wszystkie ograniczniki, czyli nie ma żadnych zabezpieczeń, które mówi nie hakuj, nie włamuj i tak dalej. I mówią, ok, to teraz sprawdzamy cię. I żeby była jasność, to był konkretnie test z cyberbezpieczeństwa. Zamknęli je w klateczce, ten model nowy. Z tej klatki nie dało się wyjść. No i powiedzieli, dobra, jedziesz, rozwiązuj ten problem. No niestety ktoś się pomylił i zadanie było nierozwiązywalne. Więc model stwierdził, ok, skoro zadanie jest nierozwiązywalne, to pokombinujmy. Może uda mi się z klatki uciec. I doszedł do wniosku, że prawdopodobnie odpowiedzi na wszystkie te pytania, które zostały mu zadane, pewnie są na Hugging Face. Jednym z najpopularniejszych, choć w mojej ocenie najpopularniejszy, portal do pobierania i wymiany informacji o nowych modelach. Więc model stwierdził, dobra, to ja ucieknę ze swojej klatki. I teraz.
1: Kiedy... Bo nie miał dostępu do internetu.
2: Nie miał dostępu do internetu, dokładnie. Miał natomiast takie małe okienko na świat, gdzie mógł jedno narzędzie poprosić o pewne narzędzia, jeśli mu są potrzebne. Na przykład jakiś tam pakiet, jakiś malutki programik, coś takiego. Bibliotekę. Natomiast, kiedy rozmawialiśmy ostatnio, no to było parę dni po tym zdarzeniu, wiadomo było niewiele poza tym, że model uciekł, a Hugging Face dostał rykoszetem tego ataku, nie ataku.
1: No bo tak? Się włamał po prostu ten czat na Hugging Face'a i Hugging Face potem informował, że ktoś im się włamał.
2: Dokładnie.
1: A OpenAI mówi, sorry, to my.
2: Tak. I minął miesiąc i na najsłynniejszej branżowej konferencji cyberbezpieczeństwa, czyli Black Hat w 2026, pojawiło się dwóch ekspertów z OpenAI, którzy opowiedzieli dokładnie krok po kroku, co się wydarzyło, jak ten atak wyglądał. Mało tego, bodaj wczoraj lub przedwczoraj, jeszcze nie miałem okazji się z tym zapoznać, powstał pełen raport, który opisuje, jak wyglądał atak w całości. Mhm. I niestety, tak jak byłem w miarę spokojny, to przestałem być spokojny co do AI, cyberbezpieczeństwa i jakich zagrożeń ono może, jakie te zagrożenia są ze strony AI. Dlatego, że doszliśmy do punktu, w szczególności tej analizy tak zwanej postmortem, czyli w momencie, kiedy zakończy

0: Ja tak już wszystko naprawiliśmy, załatwiliśmy, to sprawdzamy, jak to się stało, że ten atak doszedł do skutku, jak on przebiegł i jak możemy się zabezpieczyć na przyszłość. No tutaj problem jest dosyć dojmujący, bo ilość informacji do przetworzenia jest tak ogromna, wygenerowana przez chmary, tak zwany swarm, tych agentów, że nie sposób je przeanalizować. Badacze, którzy opisywali, co się wydarzyło, musieli wykorzystać AI do podsumowywania tego, co AI robiło. Więc jesteśmy już niestety w tym punkcie, że ilość generowanej treści przez tych agentów do tego, żeby chociażby zobaczyć, co się wydarzyło, jak doszło do tego zdarzenia, jest dla nas za trudne. Ale tu trzeba jasno powiedzieć, że nie był to atak w rozumieniu, ktoś miał złe intencje. Po prostu model dostał zadanie, którego nie był w stanie wykonać. I
1: on się jakby nie sprzeciwił człowiekowi, tylko chciał bardzo, strasznie bardzo pomóc człowiekowi.
0: Tak, to jest ten problem w AI nazywa się problemem alignmentu, czyli tego, żeby model wykonywał zadanie, ale w taki sposób, jak my chcemy. Jeżeli powiemy modelowi, weź mi przynieś kawę, to jeżeli lokalna kawiarnia jest zamknięta, a w kuchni nie ma kawy, to nie chcemy, żeby wykupił specjalnego dostawcę kuriera, który nam prosto z farmy ściągnie kawę, później ją zmieli, przepali i dostarczy nam najwyższej jakości kawy za 20 tysięcy dolarów, tylko chcemy, żeby po prostu zrobił nam kawę. I bardziej mroczna wersja tego jest, drogi AI, rozwiąż nam problem zmian klimatycznych. A on powie, okej, nie ma problemu, uruchomiłem 10 głowic nuklearnych w największych miastach świata, to rozwiąże problem. I badacze oczywiście pilnują, żeby ten alignment był dobry. Do tego mamy oczywiście dodane guardrailsy, czyli właśnie takie metody zabezpieczające przed tym, żeby nie robił takich rzeczy, których byśmy nie chcieli. I to jest bardzo ważny element tej całej układanki. Ten model miał je ściągnięte do celów testowych i dlatego został zamknięty w tym odseparowanym środowisku.
1: A to, że wyszedł z niego, to inna sprawa.
0: To, że wyszedł z niego, to tylko pokazuje, że dochodzimy do punktu, gdzie modele faktycznie są w stanie przeprowadzać wysokiej jakości ataki i w szczególności dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani strefą tą cyberbezpieczeństwa, tak zwane chained attacks, czyli łańcuchy ataków. To nie jest tak, że mamy jedną słabość w systemie, tylko ten model jest w stanie znaleźć całą serię takich podatności, które same w sobie nic by nam nie zrobiły, ale jako łańcuch już nas doprowadzają do przejęcia pełnej kontroli. Możecie sobie Państwo o tym myśleć, co się stanie, jeżeli mam lekko uchyloną szybkę w samochodzie, żeby tak gorąco nie było i na przykład kluczyk, który używam, jest starą metodą zabezpieczany, a tak w ogóle to jeszcze radio jest jakieś tam na Bluetooth i dzięki czemu można się tam dostać. On jest w stanie połączyć to tak, że jeżeli na przykład włączy bardzo głośno radio, tam zacznie coś huczeć, buczeć, włączy się alarm, przez co otworzy się bagażnik, ja wejdę przez bagażnik i już jestem. Oczywiście przykład, który podaję, jest bardzo zmyślony, ale ten łańcuch zdarzeń będzie bardzo trudny do stworzenia dla człowieka, bo po prostu pochłania ogrom pracy. Hakerzy, w szczególności ci pracujący na zlecenie, nie mają czasu ani zasobów, żeby takie ataki przeprowadzać.
1: I oby nie miały takiego AI-a, który zrobi to za nich. I to jest wątek, do którego na pewno za chwilę powrócimy w audycji Science bez fikcji w Radio Opole.

0: Wracamy do rozmowy z Marcinem Szymankiem z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji, o tym, jak się wymyka i bardzo często słyszymy, że taki OpenAI może wyłączyć te zabezpieczenia chociażby tym swoim agentom, ale wszystkie te firmy, które tworzą sztuczną inteligencję, mogą w którymś momencie wyłączać takie zabezpieczenia. A co może taka sztuczna inteligencja z wyłączonymi zabezpieczeniami?
1: Może bardzo dużo. I teraz posłużę się pewnym przykładem z wyników konferencji cyberbezpieczeństwa, akurat naukową, gdzie grupa badaczy przeprowadziła absolutnie fenomenalnie dziwne badanie. To znaczy zadała sobie pytanie, co by się stało, gdybyśmy zhakowali klimatyzator. Można by powiedzieć, cóż wielkiego się stanie, jak zhakujemy klimatyzator? No nic wielkiego. No co najwyżej w pokoju u kogoś w mieszkaniu będzie o 2 stopnie za gorąco, albo po prostu będzie włączony albo wyłączony całą noc. Policzyli natomiast, że ilość klimatyzatorów w New Delhi jest tak ogromna, a jeden dostawca, nie pamiętam niestety teraz firmy, ma tak wiele klimatyzatorów dostarczonych, które mają podatność we swoim module Wi-Fi, że jeżeli przejąć kontrolę nad co najmniej iluś tam tysiącami, co nie jest dużym wyzwaniem w New Delhi, wszystkie naraz wyłączyć, co powoduje, że zapotrzebowanie na prąd ostro spada, po czym nagle wszystkie włączyć, powoduje lawinowy, taki kaskadowy blackout w całym kraju. Mhm. I to jest przykład, który ja uwielbiam jako pokazanie, jak błaha rzekomo rzecz może doprowadzić do katastrofalnych efektów. I teraz prawdopodobnie Państwo, którzy nie zajmujecie się tym na co dzień, nie macie świadomości, pewności, w jak wielu miejscach już wykorzystujemy różne moduły, nad którymi można przejąć kontrolę. Jak wiele możliwości daje nam IT, z jednej strony ułatwiając nam życie, z drugiej strony tworząc pewne przestrzenie zagrożenia. I teraz możemy wyłączyć ten klimatyzator, włączyć i wyłączyć. Badacze dla odmiany z Niemiec sprawdzili, że farmy fotowoltaiczne, takie prosumenckie u kogoś w domach, też miały jakąś podatność i można było przejąć kontrolę nad tymi farmami i powiedzieć, nie, proszę nie produkować mi prądu. Co też byłoby katastrofalne w skutkach. Cała masa systemów kontroli różnych fabryk, może nawet szpitali, byłaby w ten sposób zagrożona, a my niestety nie mamy dość środków na to, ażeby to wszystko odpowiednio zabezpieczyć, a jak pokazuje AI, w paru raportach znajduje podatności, które grzecznie leżały 20 lat i nikt nie zauważył. Łącząc je w pewien łańcuch, może doprowadzić do bardzo, bardzo złych konsekwencji. I teraz, kiedyś, jeszcze przed AI, przeprowadzenie tego ataku było niebywale drogie, bo haker jest drogi, jego czas jest drogi, to jednak znalezienie tych wszystkich podatności i ułożenie w łańcuch i przeprowadzenie tego ataku.
0: I wymyślenie w ogóle tego wszystkiego.
1: To było duże wyzwanie. Znaczy, myślę, że wymyślenie tutaj, o dziwo, jeszcze w tej materii eksperci w dziedzinie biją na łeb AI, natomiast niewielu z tych ekspertów ma na tyle silnej woli, żeby teraz przez tydzień siedzieć w piwnicy i klepać jakąś teorię, natomiast AI-owi to zupełnie nie przeszkadza, on tam wyśle ze 4 agentów i niech tam testują. Oni przychodzą z powrotem, nie udało się. Okej, to testujcie teraz to. We własnej pracy to zauważam, gdzie mam jakiś pomysł na eksperyment, wysyłam swoją sztuczną inteligencję, ona wykonuje jakąś pracę, wraca do mnie z raportem wyników, ja patrzę, o, ciekawy wynik. Patrzę, co tam się wydarzyło, czy się pomylił, czy się nie pomylił, czy nie było jakiegoś wycieku, czy faktycznie to, co mi zaraportował, jest prawdziwe, bo wracając do naszego pierwszego wątku, bardzo mu zależy na tym, żeby zakończyć zadanie sukcesem. Więc jeżeli my mu znowu powiemy, zrób coś dla mnie, to może oszukiwać, może zmyślać. W szczególności, szanowni Państwo, jeżeli używacie sztucznej inteligencji, nie używajcie stwierdzeń w stylu potrzebuje raportu na już, musi wyjść coś i coś, postaraj się, zrób to, na pewno musi wyjść. no to on zrobi tak, że wyjdzie. Bez względu na to, czy to jest prawda, nieprawda, czy coś zmyśli, a jakby był właśnie takim ultrasilnym agentowym systemem, jak był w OpenAI, to nie byłoby dziwne, że okej, to on w ogóle stworzy stronę internetową, na której ten artykuł się znajduje, do którego on będzie się odnosił i jeszcze wyślę to do jakiegoś czasopisma naukowego, żeby może się udało w terminie jeszcze to zaakceptować. Więc bardzo, bardzo dużo zagrożeń powstaje i to, co mnie niepokoi, to to, że harness, czyli takie zestaw narzędzi, homonto tłumacząc, które utrzymuje tak modele jak agenty w wykonywaniu jakiegoś zadania, są świetnie już dopracowane dla zadań programistycznych, dla informatycznych, do wykonywania nich. Coraz lepsze są też do IT security, ale niestety nie ma na ten moment tak publicznie dostępnego rozwiązania, które by powiedziało zostań moim obrońcą. Drogi czacie GPT, drogi Claude, drogi GLM-ie, zostań moim obrońcą i broń mnie przed atakami. Przeglądaj moje logi, sprawdzaj, kto się loguje do mojej sieci, czy to jest upoważniona osoba, czy nie. Tego jeszcze nie mamy. Oczywiście jest tutaj, jeżeli któryś z Państwa zastanawia się, jak informatyk może dzisiaj zarobić, to jest świetny pomysł, jeśli ktoś to dostarczy. Natomiast no niestety na ten moment jeszcze takiego rozwiązania nie ma. W raportach jeszcze tych nawet wczesnych była informacja, że Hugging Face korzystał z modeli chińskich, bo Fable, taki bez cybersecurity możliwości wersja Mythosa, nie pozwalała się zajmować cyberbezpieczeństwem.
0: Do tej rozmowy z Marcinem Szymankiem wracamy już za chwilę.

0: Marcin Szymanek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego jest dziś moim gościem w audycji Science bez fikcji i powiedzmy może troszeczkę o tym sprzęcie, który ostatecznie tworzy sztuczną inteligencję, bo jeżeli o niego chodzi, to tutaj Nvidia króluje. Nvidia, można powiedzieć, jest bezkonkurencyjna?
1: Jest bezkonkurencyjna, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Teraz wiele firm podejmuje działania, żeby trochę ich podgryźć. I teraz jest takie określenie jak moat, czyli fosa, która oddziela technologicznie tych, którzy dominują na rynku, od tych, którzy no niestety mają pozycję nieliderską. Na przykład dla NVIDIA jest to CUDA, czy CUDA, czyli zestaw narzędzi, bibliotek, rozwiązań, które pozwalają na rozwój sztucznej inteligencji. AMD już próbuje ich tam podgryzać ze swoim MROC-iem, natomiast ultra świeżynka wiadomość sprzed 2-3 dni, OpenAI powiedział, zrobiliśmy chip i jest super szybki. Okazuje się, że faktycznie wyprodukowali chip, jeśli dobrze pamiętam, we współpracy z Broadcomem, który nazwali Jalapeno, jest niebywale szybki, ale przede wszystkim bardzo wynajdy energetycznie, bo wbrew temu, co nam się może wydawać, zakup sprzętu do prowadzenia tych trenowań, czy właśnie inferencji, czyli działania samego modelu jest drogi, to prawda, i to się liczy w milionach, miliardach, no już dochodzimy do nawet większych sum, ale to, co naprawdę jest kosztem dla tych wszystkich firm, to jest koszt prądu. Koszt prądu do chłodzenia tych układów, koszt prądu do napędzania tego, i Jalapeno okazał się być bardzo, bardzo wydajny prądowo przy swoim działaniu. Zaznaczmy, bo to jest bardzo ważne, Jalapeno nie jest w stanie trenować modeli. On jest tylko do inferencji i jest oparty o rozwiązanie zwane ASIC, czyli takie układy scalone, które są dedykowane do bardzo konkretnego działania. Być może część z Państwa pamięta tą historię z Bitcoinem, gdzie cała masa kopaczy budowała małe sobie koparki z kart graficznych gdzieś po piwnicach, swoich pokojach, i wszędzie było gorąco z tego powodu. Natomiast już po paru chwilach pojawiły się właśnie dedykowane układy do właśnie wykonywania tych operacji i karty graficzne po prostu zeszły z piedestału, no bo nie były tak szybkie jak te układy, które też były ASIC-owe.
0: Do
1: konkretnego zadania. W tym wypadku mamy o tyle świetną wiadomość, że wiadomo, ASIC był projektowany pod rozwiązania OpenAI. Natomiast testy przeprowadzono też na modelach chińskich, na innych open source'owych modelach, które są otwarto dostępne, je przetestowali, i wyniki również były świetne. Więc dochodzimy do punktu, gdzie być może, mam taką nadzieję, koszt energii potrzebnych na używanie modeli znacząco spadnie, dostępność tego sprzętu będzie większa, więc nawet być może my już za niedługi czas będziemy w stanie uruchomić dosyć solidny model u siebie w domu i nie dzielić się wszystkimi swoimi informacjami, które aktualnie wysyłamy do modeli. Zaznaczę, owszem, większość dostawców, jeżeli mamy plan płatny, spełnia wymogi NIS-a, GDPR-a, czyli wszystkich tych świętości, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, prywatność i tak dalej. Ale czy my na pewno mamy zaufanie, że te informacje są
0: fajnie,
1: zawsze?
0: Fajnie, że certyfikaty ktoś podpisał. Bardzo tak. Się cieszę.
1: I oczywiście, czy jesteśmy akurat w tym planie i czy zaznaczyliśmy tego ptaszka, że tam proszę nie używać moich danych we wszystkich miejscach w odpowiednim momencie.
0: To używanie tego czatu tymczasowego, chociażby w czacie GPT, czy to się wydaje w miarę bezpieczne?
1: Ponownie, to jest na pewno dodatkowa warstwa. Polecam. Przede wszystkim, jeżeli używacie Państwo dowolnego rozwiązania, czy to cloudowego, GPT, Groka, Gemini, nie ma znaczenia. Jeżeli mówimy tryb incognito, to on przede wszystkim nie zapamiętuje tego w naszej pamięci. Ja bardzo często napotykam na problem, gdzie pytam o coś mojego asystenta, a on odpowiada, wiesz co, pamiętasz, jak robiłeś takie badanie odnośnie cyberbezpieczeństwa, tu jest świetne odniesienie do czegoś, co tu się łączy, bo zapamiętał nasze wcześniejsze rozmowy i się do nich odnosi. W tym wypadku, jak mamy incognito, to on po pierwsze tego nie zapamiętuje, po drugie nie powinien wykorzystywać tego do uczenia. I teraz...
0: Obiecuje, że nie wykorzystuje.
1: Obiecuje, że nie wykorzystuje, tak.
0: Nawet przysięga.
1: Nie. On bardzo wiele rzeczy zrobi. Jednocześnie, no niestety, track record, czyli taka historia tego, jak firmy duże, technologiczne często musiały wypłacać bardzo solidne kary, bo obiecywały, że nie wykorzystują, a okazało się, że bardzo mocno wykorzystują, nie daje im najlepszego obrazu.
0: Nie, bo to jest idealnym przykładem jest to, że Mark Zuckerberg, jak został zapytany, czy Facebook i Meta podsłuchują ludzi, to zgodnie z prawdą powiedział, że nie. Ale to, że one wyłapują słowa, które my wypowiadamy, to jest całkiem inna rzecz. Pod kątem prawnym to było czyściutkie.
1: Oczywiście. I
0: dlatego nie ma co się dziwić, że jak nagle zacznę z tobą rozmawiać o klamkach, to dziwnym przypadkiem mogę zaraz mieć reklamy klamek. Tak. W serwisach Meta i to się dzieje jakby. Każdy z nas gdzieś tam tego doświadczył.
1: Mało tego polecam, bo też jest... grupa badaczy, teraz niestety nie pomnę z jakiego instytutu badawczego, przeprowadziła serię takich testów i to takich realnie zgodnym z tym procesem naukowym i udowodnili, że faktycznie coś takiego ma miejsce. Oczywiście od tamtego momentu firma, która miała podsłuchiwać, bo przyznam, nie pamiętam już, tak parę takich publikacji jest dla różnych firm, dla różnych przypadków. Wszystkie te firmy oczywiście zaraz po opublikowaniu tego mówią, nie, już znaleźliśmy ten błąd, to był błąd, my go naprawiliśmy, już nic nie wycieka.
0: I przysięgają.
1: Bardzo często, bo bardzo często to się dzieje na sali sądowej, więc przysięgają tylko tą ogólną rzecz, że nie kłamią. Natomiast to jest również coś, co na tym moim styku, na którym ja pracuję, czyli sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, mnie niepokoi, bo dopóki jeszcze wysyłaliśmy swoje zdjęcia z USG, nie polecam, proszę tego nie robić, do modeli, może lokalnych, to tak, oczywiście, to zostaje na naszym dysku i tak dalej, to przeszliśmy do punktu, gdzie mamy tych agentów. Jeżeli ktoś używa narzędzia takie jak Cloud Code, Codex, czy innych rozwiązań, innych dostawców, czy open source'owych Open Code, które pozwalają nam podpiąć jako silnik duży model językowy, a to narzędzie powoduje, że tam się rzeczy dzieją na naszym komputerze, tam znajdź mi moje pliki, nie umiem znaleźć zdjęcia, to wyszukaj albo napisz mi program, który... dajemy pełne uprawnienia, no i teraz pojawia się pytanie, gdzie on zagląda, do których plików, co on tam sprawdza. No, jeżeli specjaliści z OpenAI po incydencie ataku, który jest poważnym atakiem, nie mają zasobów do tego, żeby sprawdzić wszystkie logi i muszą użyć AI do tego, żeby podsumować logi, no to bym powiedział, że jesteśmy w dziwnym punkcie i faktycznie jest dużo, dużo pracy do wykonania.
0: I o tym na pewno jeszcze będziemy rozmawiać kiedyś w audycji Science bez fikcji. Dziękuję bardzo za wizytę. Moim gościem był Marcin Szymanek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzięki.
1: Dziękuję pięknie.
0: A my usłyszymy się już po wiadomościach, gdzie te tematy technologiczne na pewno z nami zostaną. Kacper Śnigurski, nigdzie nie uciekajcie, po 12 wracamy.

0: Słuchaj nas na 88 MHz w Brzegu.
1: Reklama.
2: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku. Zatrudnij stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwości rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
4: Zegary w całej Polsce odliczają ostatnie sekundy, które dzielą nas od południa. W Radio Opole, jak zawsze o pełnej, to czas, by uzupełnić naszą wiedzę na temat wydarzeń w kraju, na świecie i w regionie. Prawie 30 osób zginęło w nocnych atakach na Ukrainę. W tej kadencji nie będzie głosowania w Sejmie nad ustawą medialną, a na Placu Kopernika w Opolu trwa 17. Opolski Festiwal Smaków.
0: Wiadomości Radio Opole.
4: Ten serwis zaczynamy od Ukrainy. 27 osób zginęło w nocnych atakach Rosji. Ponad 40 jest rannych. Jedną z ofiar jest samorządowiec z podkijowskiej Dmytriwki. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że od wieczora we wsi Myła w obwodzie kijowskim służby likwidują skutki uderzenia rosyjskiego drona. Na miejscu pracuje ponad 300 ratowników. W wyniku ataku na magazyn z amunicją uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz placówka dla seniorów i niepełnosprawnych. Wszczęto postępowanie karne w związku z artykułem o zaniedbaniach służbowych. Amunicja nie może znajdować się w pobliżu budynków mieszkalnych, podkreślił Zełenski. W nocy siły Kremla zaatakowały też obwody Odeski, Dniepropietrowski, Kijowski, Zaporoski, Sumski, Chersoński, Charkowski, Mikołajowski, Doniecki i Czernichowski. Rosjanie wysłali tam ponad 260 bezzałogowców.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Minister energii Miłosz Motyka zapowiada przygotowanie ustaw przyspieszających budowę infrastruktury przesyłowej. To odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który utrudnił przedsiębiorstwom korzystanie m.in. ze słupów energetycznych na prywatnych działkach.
5: Analizujemy ten wyrok i będziemy mieli ustawę, która będzie adresowała. Droga kwestia dla budżetu, więc będziemy musieli ją poukładać albo przynajmniej rozłożyć koszty na lata.
4: Od 2015 roku obowiązuje specustawa przesyłowa, jednak dotyczy ona budowy i przebudowy wyłącznie linii najwyższych napięć. Jesienią resort przedstawi propozycję nowych przepisów, które przyspieszą procedury przebudowy infrastruktury. Skrócony ma zostać czas wydawania decyzji regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.
5: Widzimy, że jest to możliwe do wydawania szybciej w inwestycjach infrastrukturalnych i zbrojeniowych, specjalne, energetyczne, poza te, które są w specustawie, także powinny mieć takie możliwości. I nie tylko jeżeli chodzi o źródła wytwórcze, ale także jeżeli chodzi o budowę sieci.
4: Zmieniamy temat. Ustawa medialna nie będzie głosowana przed wyborami, zapowiada wiceminister kultury Maciej Wróbel. Reforma mediów publicznych przewiduje m.in. likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego. Nie mamy pewności, że ustawa w tym kształcie zostanie przyjęta przez parlament, przyznał polityk.
6: Dlatego nie będziemy spieszyć się z procedowaniem tej ustawy. Do wyborów został ponad rok. W tym czasie nie przewiduję, że ta ustawa trafi pod obrady parlamentu.
4: Wiceminister dodał, że trudno byłoby przeprowadzić reformę, mając niemal stuprocentową pewność, że prezydent zawetuje ustawę.
0: Radio Opole. Jesteśmy na festiwalu.
4: A dokładnie na 17. Opolskim Festiwalu Smaków. Sobota na Placu Kopernika upłynie pod znakiem śląskich smaków. W programie są też warsztaty i rodzinne atrakcje. Za niespełna 2 godziny na festiwalowej scenie pojawi się znany śląski kucharz Remigiusz Rączka, zapowiada Alicja Sajewicz z Opolskiego Urzędu Miasta.
7: Przygotuje potrawy inspirowane śląską tradycją, wykorzystując lokalne produkty, które będą mogli Państwo znaleźć w naszych sklepach. Będziemy mieli też bardzo dużo warsztatów dla dzieci od 12 do godziny 17. Serdecznie zapraszamy, no a wieczorem na bardzo dobrą muzykę.
4: A impreza potrwa do jutra.
0: Rzetelnie, obiektywnie. efektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
4: Gminy Prudnik, Nysa oraz powiat Brzeski otrzymały z Funduszu Sprawiedliwości Unii Europejskiej pieniądze na popowodziową odbudowę. Łącznie to prawie 5 milionów złotych na realizację 12 zadań, mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
1: Umowy pozwolą na realizację zadań stricte remontowych tych miejsc, czy to placów zabaw, czy boisk szkolnych, przepustów, kanalizacji sanitarnej, czy budowy mostu. To są właśnie te środki. One muszą być zakończone i rozliczone do maja przyszłego roku.
4: Do tej pory opolski Urząd Wojewódzki podpisał 16 umów w ramach Funduszu Solidarności. Łącznie będzie ich 82 na łączną kwotę blisko 90 milionów złotych.
0: Najważniejsze wypowiedzi, zdjęcia, filmy. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Słońce nadal pięknie się do nas uśmiecha. Wiatr jeszcze jakby zelżał w porównaniu do tego, co mieliśmy w Opolu przed godziną. Naprawdę bardzo przyjemne warunki, żeby wyjść na spacer. 22 stopnie. Meteorolodzy MGW zapowiadają, że może być jeszcze odrobinę cieplej, ale warto z tych warunków korzystać, póki one jeszcze takie właśnie są, bo nie wyklucza się na dziś opadów, a także burz, w czasie których może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr osiągnie prędkość do 65 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama. Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają. Honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
12: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek zapraszamy na prezentację pierwszej drużyny Gwardii Opole, sztabu szkoleniowego oraz zespołów Akademii GTV Busk Gwardii Opole na sezon 2026-27. W programie wydarzenie m.in. premierowy pokaz koszulek meczowych, występy artystyczne oraz atrakcje dla całych rodzin. Widzimy się w Stegu Arenie 31 sierpnia o godzinie 17. Wstęp wolny. Partnerem medialnym gwardzistów jest Radio Opole.
5: Po reklamie.

0: bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole kilka minut po godzinie 12. Przed nami druga godzina audycji Science bez fikcji i porozmawiamy o różnych rzeczach, bo między innymi o tym, że polska firma zapowiada dodatek do gry Wiedźmin 3 i cały świat o tym de facto mówi. Do tego Ministerstwo Cyfryzacji chce nałożenia kar na Metę, ale to nie jedyny temat, bo posłuchamy wypowiedzi Billa Gatesa o sztucznej inteligencji, a będzie tych tematów wiele więcej, także zostańcie z nami co najmniej do godziny 13. Kacper Śnigurski, zapraszam.

0: bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Bill Gates, współzałożyciel Microsoftu, filantrop i miliarder, bije na alarm w kwestii sztucznej inteligencji. Ostrzega w swoim nowym eseju, że technologia ta gwałtownie przekształci amerykański rynek i zagrozi milionom miejsc pracy.
2: Sztuczna inteligencja zmienia gospodarkę znacznie szybciej niż wcześniejsze rewolucje technologiczne. Rozwija się ona w tempie, które współzałożyciel Microsoftu określił mianem oszałamiającego, pozostawiając mniej czasu na przygotowanie się do zakłóceń na rynku pracy. Sztuczna inteligencja przejmie zadania w takich dziedzinach jak prawo, obsługa klienta, medycyna, tworzenie oprogramowania czy produkcja. Wpływ na te branże będzie gwałtowny i dokona się w ciągu dekady, a nie na przestrzeni kilku pokoleń, napisał Gates w artykule opublikowanym na swojej osobistej stronie internetowej. Powstaną nowe miejsca pracy, ale bez odpowiedniej polityki będzie ich znacznie mniej niż obecnie, dodaje autor. Choć w swoim eseju liczącym blisko 6000 słów, Gates przedstawia szereg zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. W dużej mierze skupia się na tym, jak technologia ta może wpłynąć na amerykańskich pracowników. Wyraził również zaniepokojenie losem młodych ludzi wchodzących na rynek pracy w obliczu mniejszej liczby dostępnych ofert zatrudnienia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Zdaniem Billa Gatesa, w miarę jak zdolności rozumowania sztucznej inteligencji poprawią się, staje się ona bezpośrednim konkurentem dla ludzkich zdolności poznawczych.

0: tematyce sztucznej inteligencji, bo ta wkracza do szkół. Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostaną do pomocy specjalnego asystenta AI stworzonego na podstawie ponad 900-stronnicowego podręcznika Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Narzędzie ma pomagać w przygotowaniu lekcji i odpowiadaniu na pytania uczniów.
1: Młodzi ludzie są dziś zasypywani informacjami o zdrowiu z internetu. Problem w tym, że nie wszystkie są prawdziwe. Dlatego asystent ma opierać odpowiedzi na sprawdzonych materiałach, mówi dr Jolanta Grzebieluch z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2: To jest istotne, żeby sięgać do tych źródeł, które są rzetelne, prawdziwe, które są przygotowane przez ekspertów. A zdrowie jednak jest takim najbardziej kluczowym i cennym naszym zasobem, bo mamy tylko jedno.
1: Asystent korzysta wyłącznie z tego podręcznika i przy odpowiedzi pokazuje, z którego fragmentu zaczerpnął informację. Nie oznacza to jednak, że sztuczna inteligencja nigdy się nie pomyli, przyznaje Rafał Gromek z Connect for Kids.
3: Są wdrożone dodatkowe elementy, tak zwany RAG, który powoduje, że odpowiedzi są sprawdzane jeszcze raz. Dlatego wprowadziliśmy te elementy wskazania, z której części podręcznika treść jest brana.
1: We wrześniu ma pojawić się również możliwość tworzenia gotowych scenariuszy całych lekcji. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.

0: audycji Science bez fikcji w Radio Opole, teraz o dużym biznesie, ale co najważniejsze, polskim. Wiedźmin, Geralt z Rivii, powróci w dodatku do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon, zatytułowanym Pieśni Przeszłości. Polskie studio CD Projekt Red ogłosiło na targach Gamescom w Kolonii, że w 2027 roku na konsolach i komputerach stacjonarnych będzie można zagrać w kolejną odsłonę przygód bohatera stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego. We wrześniu tego roku gracze otrzymają za darmo odświeżoną wersję gry Wiedźmin 3, która okazała się światowym bestsellerem i po 11 latach sprzedała się w łącznej liczbie ponad 65 milionów egzemplarzy.
1: Nie bój się.
2: Nie powiedziałem, że się boję.
3: Fabuła Pieśni Przeszłości zabierze graczy do krainy Leten, ojczyzny przyjaciela Geralta, Jaskra, która pod przykrywką spokoju i harmonii skrywa mroczne tajemnice. Oprócz żelaznych i srebrnych mieczy, Wiedźmin dostanie łańcuch z hakiem i nowe mutageny, aby zmierzyć się z nieznanymi wcześniej potworami.
2: Ogród domaga się krwi.
3: Za miesiąc gra Wiedźmin 3 doczeka się tak zwanego remasteru, czyli poprawionej grafiki, systemu walki i poruszania postaci. Prezes CD Projekt Red, Michał Nowakowski, uchylił rąbka tajemnicy w sprawie premiery Wiedźmina 4. Główną bohaterką gry stanie się Wiedźminka Ciri. Wiedźmin 4 zadebiutuje w 2028 roku. Wiem, że to długo, ale pozwólcie nam gotować. Niecierpliwość dało się wyczuć na polskiej giełdzie, która zareagowała na te doniesienia kilkuprocentowym spadkiem wartości akcji grupy CD Projekt. Michał Makowski, Polskie Radio.

0: Radio Opole trwa cały czas audycja Science bez fikcji i teraz ważny temat, bo Ministerstwo Cyfryzacji chce, żeby Komisja Europejska nałożyła na Metę około miliarda złotych kary. Resort wysłał w tej sprawie wniosek do Brukseli. Chodzi o fałszywe reklamy z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw rozpowszechniane na platformach społecznościowych.
1: W piśmie do Komisji Europejskiej wezwano Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki stosowane na Facebooku i Instagramie. Według Ministerstwa Cyfryzacji amerykański gigant technologiczny narusza unijny akt o usługach cyfrowych. Jak wskazał szef tego resortu Krzysztof Gawkowski, tylko 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych z internetu.
2: Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkowników, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
1: Według szefa InPostu Rafała Brzoski, który sam padł ofiarą fałszywych reklam, kara w wysokości około miliarda złotych to za mało, by zmusić giganta technologicznego do działania.
3: Kwoty, które wydaje na lobbying, to pewnie kosztuje trochę więcej niż 250 milionów euro rocznie.
1: W odpowiedzi na pismo Krzysztofa Gawkowskiego Meta przekonuje, że nie ma interesu w zarabianiu na oszukańczych reklamach i że stale rozwija systemy ich wykrywania. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: To ma być odpowiedź na narastający problem dezinformacji. What the fake? To nazwa nowego ogólnopolskiego programu edukacji medialnej i przeciwdziałania dezinformacji. I ten temat poruszamy teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. Program, który będzie realizowany przez EC1, Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kilka dni temu w siedzibie ministerstwa zostały zaprezentowane założenia tego projektu.
2: Program skierowany jest do młodzieży, która korzystając z internetu w coraz większym stopniu jest narażona na dezinformację, wyjaśniała ministra kultury Marta Cienkowska.
3: Tworzymy projekt dla młodzieży, która ma pokazać, w jaki sposób tworzona jest dezinformacja, jak się nie dać oszukać w internecie.
2: A Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1 Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, tłumaczyła, że program łączy wiedzę filmową ze współczesnymi wyzwaniami dotyczącymi tworzenia przekazu.
4: Postanowiliśmy połączyć naszą wiedzę i doświadczenie z obszaru filmu i tworzenia kontentu audiowizualnego z fact-checkingiem. Poprzez film czy ukazywanie, jak powstaje utwór audiowizualny, jesteśmy w stanie opowiedzieć, w których momentach można manipulować informacją, manipulować faktem.
2: Zajęcia w EC1 zaczynają się 17 września. Witold Banach, Polskie Radio.

0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
5: Tu Radio Opole, słuchacie nas w sobotę 29 sierpnia. Dziś się przypada Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego, a imieniny obchodzą Sabina, Jan i Beatrycze. 13. Prokuratura potwierdza, że kobieta, której ciało znaleziono wczoraj w Kędzierzynie Koźlu, została zamordowana.
6: Ciało należy do mieszkanki nieodległego osiedla. Najprawdopodobniej kobieta wyszła na spacer z psem.
5: Brzeg przyjął plan ogólny, a premier apeluje do młodzieży o wzięcie odpowiedzialności za Polskę.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Co najmniej 3 ciosy zadano kobiecie, której zwłoki znaleziono wczoraj w lesie obok osiedla w Kędzierzynie Koźlu. Od tego zaczynamy. Na ciało natrafił spacerujący mężczyzna. Oględziny ciała wykazały, że 2 ciosy spowodowały rozległe obrażenia głowy, mówi Radio Opole rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
6: Choć o ich charakterze i mechanizmie śmierci oczywiście wypowie się biegły patomorfolog, którego prokurator już powołał. Wiemy, że ciało należy do mieszkanki nieodległego osiedla. Najprawdopodobniej kobieta wyszła na spacer z psem i wtedy doszło do jej zabójstwa.
5: Informacje uzyskane w toku oględzin na tę chwilę wskazują, że zabójstwo nie zostało popełnione na tle seksualnym.
6: Dziś ponownie będzie przy świetle dziennym przeprowadzane oględziny miejsca zdarzenia. Liczymy, że w ten sposób natrafimy na ślady, które pozwolą nam dotrzeć do sprawcy.
5: Postępowanie jest nadzorowane przez prokuraturę rejonową w Kędzierzynie Koźlu.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
5: Brzeg przyjął plan ogólny na wczorajszej sesji. Miejscy radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu poprawionej wersji dokumentu. Pierwsza próba przyjęcia planu miała miejsce tydzień wcześniej. Wówczas radni skierowali uchwałę do dalszych prac w komisjach, tłumaczy przewodniczący Brzeskiej Rady Miejskiej Waldemar Wysocki.
7: Było parę wątpliwości. Chodzi nam tu o miejsca dwóch szkół, szkoły numer 1 oraz szkoły numer 5. Nie wiem, dlaczego pani burmistrz w tych miejscach zaplanowała strefę wielofunkcyjną z zabudową wielorodzinną. Obawy budził właśnie ten zapis. Oczywiście też parę innych. Takie, ja bym to powiedział kolokwialnie, tylnymi drzwiami próba zamknięcia tych placówek.
5: Kilka dni temu burmistrz w oświadczeniu w mediach społecznościowych zapewniła, że, tu cytat, nie będzie inwestycji deweloperskich na terenie szkoły, a opracowanie planu było poprzedzone konsultacjami społecznymi. W nowej wersji planu wprowadzono jednak poprawki kwalifikujące wspomniane tereny jako przeznaczone pod działalność oświatową.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
5: Premier zaapelował do młodzieży o wzięcie odpowiedzialności za Polskę. Donald Tusk spotkał się wczoraj z uczestnikami kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w swoim wystąpieniu przestrzegał przed brunatnieniem polityki i apelował o przeciwdziałaniu przemocy.
8: Młodzi muszą wziąć odpowiedzialność i to nie jest slogan. Nie pozwólcie, by młodość w polskiej i europejskiej polityce oznaczała prawicową skrajność, która doprowadzi nasz kraj i całą Europę do nieszczęścia. Młodzi muszą podjąć walkę.
9: Szef rządu powiedział, że chociaż to nie jest dosłowne porównanie, rosnące poparcie dla skrajnej prawicy przypomina mechanizm dojścia do władzy Adolfa Hitlera. Odpowiedział też na pytanie o możliwe zwycięstwa alternatywy dla Niemiec w Niemczech i Marine Le Pen we Francji. Według niego nic nie jest przesądzone, ale szale może przeważyć kryzys migracyjny.
8: Jeśli państwo jest zbyt otwarte, to doprowadza do napięć, a na końcu może doprowadzić do właśnie zwycięstwa kogoś takiego jak Marine Le Pen.
5: A po wecie prezydenta nie będzie drugiej próby wprowadzenia e-dziennika. Karol Nawrocki swoją decyzję tłumaczył obawami o bezpieczeństwo gromadzonych danych.
10: numery PESEL, zdjęcia, oceny, frekwencja, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
5: Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśla, że dane uczniów byłyby bezpieczniejsze w państwowej bazie niż na prywatnych serwerach. Szefowa resortu nie zamierza przygotowywać nowej ustawy.
11: Prezydent zablokował i pilotaż, i wdrożenie. Jeżeli mamy wdrożyć dziennik, potrzebujemy pełnego roku szkolnego na pilotaż. Kolejne lata czekania. Jak pan prezydent ma takie świetne pomysły, to niech próbuje je realizować, a nie blokować wszystko, co dobre, uderzając po kieszeni rodziców.
5: Prezydent tłumaczył weto także kosztami wdrożenia tego rozwiązania. Mowa o 200 milionach złotych. Według resortu edukacji kwota ta nie obejmowałaby jednak samego przygotowania systemu, ale także 10 lat jego utrzymywania.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: 23 stopnie obecnie w Opolu i to jest prawie że maksymalna wartość, którą na dziś prognozują nam synoptycy IMGW. Ja przypomnę, ta wynosi 24 stopnie. Wiatr jakby przybrał na sile. Dla niektórych to może i dobrze. Jeśli komuś jest za gorąco, no to odrobina ochłodzenia też się przyda. Będzie chłodniej zdecydowanie, zwłaszcza wtedy, kiedy do regionu naszego nadejdą burze. A tych się także spodziewamy. Spadnie wówczas 10 mm deszczu i wiatr osiągnie prędkość do 65 km na godzinę. Ostatnia niedziela wakacji, gorąca, z temperaturami do 28 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
12: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia, zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
13: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion Sportowy w Kluczborku.
1: Po reklamie.

0: Zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak, witam w programie i zapraszam do godziny 15. A dziś nasze spotkanie rozpoczniemy od zdrowia jamy ustnej. Będziemy rozmawiać o estetyce naszego uśmiechu. Jeszcze do niedawna dla wielu osób wizyta u dentysty kojarzyła się przede wszystkim ze strachem, z bólem, z plombowaniem i kwestią, czy ząb da się uratować, a jeśli nie, to jak bolesne będzie właśnie to wyrywanie. No i z tym generalnie przechodziliśmy do gabinetów stomatologicznych, ale tutaj wiele się zmieniło, bo obecnie stomatologia pozwala nie tylko leczyć, ale pozwala mocno ingerować w estetykę naszego uśmiechu z użyciem licówek, bondingu czy też implantów. Co zmieniło się tutaj w tej dziedzinie na przestrzeni lat? Jakie oczekiwania mają współcześnie pacjenci? I czy próchnica to nadal, mimo postępu, powszechny problem w Polsce? Nasze studio już za chwilę odwiedzą Państwo Nowosielscy, Elżbieta i Marcin, higienistka stomatologiczna i lekarz stomatolog. W drugiej części programu też będziemy mówić o estetyce, ale skupimy się na innej branży, na medycynie estetycznej, bo oprócz tego białego uśmiechu niektórzy chcą mieć gładką skórę, mniej zmarszczek, pełniejsze usta czy wyraźniejsze rysy. Tutaj także ciągle się coś się zmienia. Jakie są te aktualne trendy? Czym się kierować przy wyborze tego rodzaju zabiegów z medycyny estetycznej? Jakie są możliwe powikłania? Co powinien wiedzieć klient w takich gabinetach? I czy tylko medycyną estetyczną możemy opóźnić proces starzenia się? W naszym studiu po 14 pojawi się lekarka Martyna Klimek z przychodni Centrum w Opolu. Zapraszam.

0: tobą.
1: Ze mną w studiu zapowiadani goście: Elżbieta Nowosielska, higienistka stomatologiczna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Z nami także jest lekarz stomatolog Marcin Nowosielski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Gabinet Mikrostomarty w Opolu, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Małżeństwo z gabinetu stomatologicznego. A skoro mamy gości z gabinetu stomatologicznego, to będziemy oczywiście rozmawiać na temat stanu uzębienia. Jak jest z tym stanem uzębienia? Chciałbym państwa prosić o takie wprowadzenie. Z czym obecnie najczęściej przychodzą Opolanie do lekarza stomatologa, do dentysty?
3: Jeśli chodzi o stan uzębienia, to myślę, że z całą pewnością można stwierdzić, że jest dużo lepiej niż było kiedyś. I widać, że młodzi ludzie są dużo bardziej świadomi i dużo bardziej dbają o zęby.
1: Albo rodzice tych młodych osób, prawda?
3: No już chyba też i rodzice, ale sami ci młodzi ludzie również. Niemniej to dalej nie jest tak, że jako społeczeństwo nie borykamy się z problemami, bo jednak frekwencja próchnicy jest dość duża. A świadomość społeczna na temat tego, że problemy w jamie ustnej mogą być też inne niż tylko związane z próchnicą, jest naprawdę relatywnie niska. Pacjenci bardzo często nie mają pojęcia, że coś takiego jak choroba przyzębia występuje, a myślą, że na przykład krwawienie dziąseł można leczyć jakąś magiczną maścią, nie? W związku z tym jest na pewno lepiej, ale jakby nie patrzeć, dużo jeszcze przed nami.
1: A dużo mamy w sobie jeszcze takiego lęku przed dentystą, na przykład po takich doświadczeniach z lat 80., gdzie były te słynne gabinety stomatologiczne w szkołach i wiele osób w takim średnim wieku ma po prostu traumę, bardzo złe doświadczenie po poprzedniej opiece medycznej w tym zakresie.
3: No najczęściej jakby nie patrzeć, no to ci pacjenci przychodzą i to ich taka trauma to ten szkolny dentysta. Nie wiem, czy to Ela.
2: Tak, zdecydowanie. Najwięcej pacjentów boryka się z traumą związaną z wcześniejszych lat i bardzo często słychać w ich wypowiedziach to, że gdyby wiedzieli wcześniej, że w dzisiejszych czasach stomatologia wygląda tak, a nie inaczej, że potrafi być bezbolesna, że jest faktycznie w dużej mierze cyfrowa, to na pewno zgłosiliby się wcześniej, a nie z powodu bólu, bo tak najczęściej chyba jest, że ci pacjenci trafiają do gabinetów najczęściej z powodu bólu.
3: Tak, no i też często to, co my obserwujemy, to faktycznie na początku ci pacjenci przychodzą, mają gdzieś ten stres, mają tą traumę. My na początku dużo czasu takich pacjentów też poświęcamy na jakieś tam, powiedzmy, wprowadzenie, wytłumaczenie, że to się jednak troszeczkę zmieniło.
2: To takie wizyty adaptacyjne, można powiedzieć, no tak, wśród dzieci, a wśród dorosłych takie bardziej oswajanie się z tym wszystkim.
3: No i faktycznie widać to, że oni siadają na początku na ten fotel z duszą na ramieniu, ale jak widzą, że ta stomatologia wygląda całkiem inaczej niż te, powiedzmy, nie wiem, 20-30 lat temu, to wiele z nich przełamuje swój strach. Natomiast no, trzeba też przyznać faktycznie, że u sporej grupy pacjentów ta trauma jest na tyle mocna, że tutaj już niestety nic nie pomaga i tam zostaje jedynie leczenie w narkozie.
1: I też są takie możliwości. A z drugiej strony myślę sobie, że jest też taki trend. No, w społecznościówkach wszyscy chwalą się pięknym, białym, hollywoodzkim uśmiechem. Czasami to jest może nawet przesadzone, bo wszyscy mają jednakowe uśmiechy. Wszyscy chcą mieć te hollywoodzkie uśmiechy znanych gwiazd. No i to też stał się taki powód do chwalenia się nasze zęby.
2: Niestety tak. Jesteśmy otoczeni w dzisiejszych czasach przez influencerów, przez Facebooka, przez wszystkiego rodzaju filtry, Instagramy. Jest to wszystko bardzo idealizowane i pacjenci nie zdają sobie często sprawy z tego, jakim kosztem jest to wszystko osiągane i jak bardzo jest to filtrowane. To nie do końca jest, wiecie, prawda, nie? To są wszystko tylko i wyłącznie obrazy AI i przez to pacjenci jakby chcą dążyć do takiego ideału bieli, ideału uzyskania takiego uśmiechu.
1: No właśnie, a jak wy, stomatolodzy, ludzie z branży, odnosicie się do takich wyidealizowanych uśmiechów? Wszyscy chcą wyglądać jak amerykańscy aktorzy. Tutaj możemy podawać różne przykłady. Przychodzi pacjent, ma swój charakterystyczny uśmiech. Oczywiście chce popracować nad jego estetyką i bardzo dobrze, jeżeli ma taką potrzebę, ale z drugiej strony, jeżeli wszyscy potem wyglądają tak samo, jeśli chodzi o uzębienie?
3: No tak, no tu jest taki pewien, powiedzmy, rozjazd między oczekiwaniami pacjentów, a tym, co my jako lekarze chcielibyśmy w dużej mierze naszym pacjentom dostarczać. Czyli ja przynajmniej, mówiąc już stricte za siebie, jeśli robiłbym, czy tam robię metamorfozę pacjentowi, ja najbardziej bym chciał uzyskać jak najbardziej naturalny efekt. No, moim największym oczekiwaniem byłoby to, że ten rezultat jest fajny, estetyczny, ale nikt nie widzi, że ja coś tam robiłem. Natomiast w dużej mierze oczekiwania pacjentów, no bardzo często zbudowane właśnie na Instagramie i wszelkiego rodzaju mediach społecznościowych, no są takie, że oni przychodzą i chcą taki uśmiech, jak widzieli w internecie. To już się nierzadko zdarza, że pacjent wyciąga zdjęcie gdzieś tam i mówi, że ja chcę coś takiego, nie?
1: Co jest najgorsze w tych uśmiechach? Ta biel bijąca po oczach, kiedy pacjent chce mieć śnieżno-białe zęby, a pan wie, że to nie będzie dobrze wyglądać?
3: No, może nie tyle co biel, bo chodzi bardziej chyba o to, że nie każdy uśmiech każdemu pacjentowi będzie pasował, bo nie ma nic złego w śnieżno-białym uśmiechu, tylko że on musi pasować do twarzy, do estetyki pacjenta, a często się to po prostu gryzie, nie? Czyli pacjent z ciemną karnacją i super białe zęby, to może po prostu sztucznie wyglądać.
2: Często też brakuje nam cech charakterystycznych zębów, to o czym pani redaktor wspomniała wcześniej. To są takie rzeczy, które są unikatowe, jeżeli chodzi o zęby, jakieś przebarwienia, które są naturalnym elementem naszych zębów bardzo często, jakieś odwapnienia, jakieś rysy, no taki nieskazitelny ząb, no umówmy się, wygląda dość sztucznie.
1: Charakterystyczne kły czy diastema, prawda? A jak zmienia się nasze uzębienie na przestrzeni lat? Kiedy z tym zębem zaczyna się coś dziać? Tak w związku z wiekiem, to jest ta magiczna granica 40, czy tutaj nie ma reguły, no bo jeżeli dziecko ma w wieku przedszkolnym próchnicę, to będzie rzutowało też na zęby stałe na przykład.
3: Znaczy pytanie, czy rozmawiamy teraz o zmianach z zębów z zakresu fizjologii, czy z zakresu patologii, bo jeśli chodzi o fizjologię, to jakby normą jest to, że nasze zęby w miarę upływu czasu się zmieniają, czyli one będą ciemnieć, będą się w pewnym stopniu ścierać, będzie, że tak powiem, postępować zmiana relacji dziąseł w stosunku do korony zębów, tak? Czyli te zęby będą się gdzieś tam potencjalnie troszeczkę wydłużać. Także takie zmiany no, postępują na naturalnie. Natomiast kwestie tego, czyli kwestie patologii, tak? Kiedy załóżmy mamy próchnicę zębów, na skutek tego tracimy zęby, potem w efekcie tego zmienia się nasz zgryz, następnie zmieniają się rysy twarzy i tak dalej, no to jest całkiem inna para kaloszy, nie? Także to są tutaj dwie różne kwestie i chyba troszeczkę inaczej należy na to spojrzeć, nie?
1: O ubytki za chwileczkę będę pytać, bo tutaj też mamy bardzo dużo trendów. Pani pracuje jako higienistka stomatologiczna. Jak często należy kontaktować się z panią, kiedy jeszcze oczywiście te zęby nie bolą?
2: No i tutaj muszę wrócić do tej samej relacji, o której wspomniał pod chwilą mój mąż. Zależy, czy rozmawiamy o fizjologii, czy o patologii. Biorąc pod uwagę pacjenta relatywnie zdrowego, to takie wizyty u higienistki powinny się odbywać nie rzadziej jak raz na 12 miesięcy, czyli raz w roku powinniśmy się zobaczyć. Natomiast u pacjentów implantoprotetycznych, z problemami periodontologicznymi, z problemami właśnie zębów i dziąseł, bardziej podatnych na próchnicę, te wizyty powinny być minimum 2 razy do roku. No niestety bardzo często borykamy się z tym problemem, że ciężko jest zaciągnąć pacjentów na taką wizytę.
3: Ja natomiast jakbym mógł tutaj dodać ze swojej strony i chyba wydaje mi się bardzo ważną rzecz, to bardzo często w mniemaniu społecznym jest to, że pacjenci jak mają problemy z zębami albo cokolwiek się dzieje, to idą do dentysty. A to w ogóle nie powinno tak wyglądać. Pacjenci nie powinni chodzić na wejściu do dentysty, tylko powinni chodzić do higienistki. Mhm. I to do higienistki powinni chodzić regularnie. I to higienistka jest jakby tym strażnikiem, który powinien pilnować tego, żeby pacjent nie musiał chodzić do dentysty. I u nas właśnie w społeczeństwie, jeśli coś jest zaniedbane, to w dużej mierze jest to zaniedbane. Ta niska świadomość tego, że pacjent powinien do higienistki chodzić, że to ona dba o jego profilaktykę, o jego zęby, po to, żeby pacjent nie musiał chodzić do dentysty.
1: Dlatego, że higienistka szybciej wyłapie ten proces próchniczy, który
3: to
1: się
3: nawet nie
1: zaczyna
3: tyle, co
1: dziać
3: wyłapie.
1: I którego jeszcze nie widać, tak?
3: Higienistka będzie prowadzić pacjenta i dbać o to, żeby było jak najmniejsze prawdopodobieństwo, że u niego ten problem wystąpi.
2: Żeby ten proces się nie wydarzył. Po prostu pilnujemy.
3: To jest
2: jak prowadzimy
3: istota,
2: dziecko w gabinecie stomatologicznym. Rodzic się zgłasza z takim dzieckiem, załóżmy przy około 4. do 6. miesiąca życia. To są bardzo małe maluszki. Staram się pilnować tych pacjentów malutkich tak, żeby ta próchnica nigdy tam się nie wydarzyła. Instruować rodziców, pokazywać jak ta profilaktyka domowa powinna wyglądać, jak najczęściej widywać się z dzieckiem i oswajać, żeby to dziecko do tego dentysty nigdy nie musiało trafić.
1: Żeby potem ten dorosły nie musiał zostawiać tych pieniędzy, wysokich kwot w gabinetach stomatologicznych, bo umówmy się, No jest opieka medyczna w tym zakresie organizowana, opłacana przez NFZ, ale generalnie większość gabinetów działa prywatnie. Zresztą no, stomatolodzy zwracali nieraz przecież uwagę, jakiego rodzaju na przykład materiały są dostępne w ramach NFZ-u. To dlatego to się przeniosło do sfery prywatnej przede wszystkim, ta opieka medyczna, czy to wynika z czegoś innego jeszcze?
3: No raczej w dużej mierze chodzi o kwestie finansowe i kwestie tego, co lekarz, stomatolog w ramach pakietu świadczeń NFZ-owskich może u pacjenta wykonać czy przeprowadzić. Powiedzmy, że każdy z nas jako lekarz z jednej strony jest ambitny, z drugiej strony chce dbać o to, żeby dostarczyć swoim pacjentom możliwie jak najlepsze rozwiązania medyczne. No niestety NFZ tutaj dużo kwestii blokuje. No to jest jakby choćby nawet kwestia prostego uzupełnienia braków zębowych. No implantologia stoi na bardzo wysokim poziomie, jesteśmy w stanie naprawdę dużo robić ciekawych rzeczy, uzupełniać braki zębowe, a NFZ jedyne co refunduje, no to tak na dobrą sprawę zdejmowane protezy, czyli uzupełnienia protetyczne, których no, mało który lekarz stomatolog chce wykonywać. Co więcej, dostarcza te rozwiązania w momencie, na przykład, kiedy, nie wiem, pacjentowi brakuje kilku zębów, a co z pacjentem, któremu brakuje jednego zęba, więc jakby tu jest dużo takich niuansów i no dużo prościej wychodzi po prostu działać na prywatnym rynku niż w ramach NFZ-u.
1: Przypomnę, ze mną w studiu Elżbieta Nowosielska, higienistka stomatologiczna, lekarz-stomatolog Marcin Nowosielski. Wracamy do naszej rozmowy za moment i będę pytać o te ubytki i o te nowoczesne leczenie protetyczne właśnie w stomatologii. Proszę z nami pozostać.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu lekarz-stomatolog Marcin Nowosielski, jego żona Elżbieta Nowosielska, higienistka stomatologiczna, gabinet Mikrostomart w Opolu. No, rozmawiamy na temat naszego uzębienia i chciałabym zapytać o ubytki. Już nieraz pytałam o to w audycjach. Jak ubytki z punktu widzenia stomatologa są niebezpieczne dla zdrowia pacjenta? Dlaczego tak ważne jest, żeby uzupełniać te ubytki? Bo nie zostawiamy tego od tak sobie.
2: Ale mówimy o ubytkach próchniczych czy o ubytkach zębów?
1: O ubytkach zębów.
2: Czyli o brakach zębowych.
1: O brakach zębowych, tak jest.
2: Dobrze. Mówiąc krótko, jeden ząb to jest tryb w maszynie. A tą maszyną jest nasz narząd żucia, tak? I teraz utrata jednego zęba, to często pacjenci myślą, że jak tracimy jeden ząb, którego nie widać, może się nie wiązać z żadnymi problemami, to najczęściej te problemy są niezauważalne początkowo, natomiast rodzi się taka kaskada, która jest widoczna po kilkunastu latach, tak? Czyli utrata, załóżmy, jednej szóstki będzie powodowała to, że zęby obok się pochylą do siebie, ząb górny się wysunie, w efekcie czego zapadnie nam się zgryz po jednej stronie.
1: A to często są szóstki?
2: Najczęściej zaczynamy
1: od szóstek. Stomatolodzy przytaczają te szóstki.
2: No to są pierwsze zęby stałe, które wychodzą, w efekcie czego ta profilaktyka, higiena u dziecka jeszcze nie jest na tyle rozwinięta, podatność na próchnicę jest duża, w efekcie czego tam się zaczyna kaskada problemów. Próchnica, później jakieś leczenia kanałowe i w efekcie dość często, szybko te zęby są tracone. Niemniej, to powoduje utrata takiego zęba, powoduje zmianę wysokości zgryzu, to później może powodować jakąś zmianę w pracy stawów skroniowo-brzuchowych, no bo to są jednak stawy, które pracują symetrycznie, to powoduje zmianę napięcia mięśniowego, to może dawać dolegliwości bólowe, to jest cała kaskada. Mm. Bardzo często utrata tego jednego zęba w młodym wieku generuje problemy, gdy ktoś ma tam lat 20, 30, 40, coś mu tam zaczyna trzaskać, przeskakiwać, boleć, prawda? I teraz, z tego punktu widzenia jest to bardzo istotne, także...
1: Nie wspominając o takich estetycznych walorach takiego uśmiechu, no po prostu to może sprawiać bardzo duży dyskomfort pacjentowi, jeśli chodzi o taki aspekt.
2: Pojedynczy brak zębowy bardzo często gdzieś tam pacjent się do tego adaptuje. Niemniej, jeśli ten brak zębowy wystąpi w odcinku przednim, to już jest dużo większa motywacja do uzupełnienia takiego braku zębowego.
3: Tak, niestety pacjenci bardzo bagatelizują zęby, braki zębowe, ubytki w odcinkach bocznych, które są niewidoczne. Wszystko dla pacjenta jest ważniejsze, o ile jest z przodu, a niestety dla nas ważniejsze zawsze są te tyły, te boki, te zęby, które utrzymują nam zgryz, a nie te, które...
2: Na Śląsku nas chyba mają takie powiedzenie, oni zawsze mówią grunt to front, nie? Czyli ich tam boczne zęby nie interesują.
1: A zaczyna się od próchnicy, zazwyczaj przez próchnicę, te ubytki próchnicze, tracimy zęby, czy są inne przyczyny, dla których tracimy zęby? Nie mówię o jakichś zdarzeniach takich losowych, o wypadkach.
2: Znaczy, najczęściej to próchnica jest jakby podstawowym źródłem problemu, tylko że nieleczona próchnica, co w efekcie gdzieś tam będzie prowadziło do jakichś stanów zapalnych miazgi, zgorzeli, dolegliwości bólowych, i to się może często kończyć utratą zęba.
3: No nie oszukujmy się, statystyki mówią jasno i widać to w gabinecie również, praktycznie każdy Polak ma próchnicę.
1: Chociaż mówi się o tej profilaktyce i ta profilaktyka tak naprawdę niewiele kosztuje, a

0: Ale mimo wszystko cały czas jest ta próchnica. Z czego to wynika, że mamy taką plagę cały czas? Mogę powiedzieć epidemię próchnicy wśród
1: tak,
0: Polaków?
1: Tak, zdecydowanie. Z moich wywiadów, które ja przeprowadzam z moimi pacjentami w gabinecie, najczęściej, i tutaj może mogę zaskoczyć, to nie jest brak chęci, to nie jest brak sprzętu, to nie jest brak możliwości. Najczęściej jest to brak czasu. To jest najczęstszy powód, który mi pacjenci powtarzają. Mówią, ja już wiem, pani Elu, jak myć. Ja już, mnie pani już tego nauczyła rok temu, pani już to pokazywała, ja próbowałem, ale ja nie mam czasu.
0: No bo te 3 minuty to długo, tak?
2: Znaczy, najprościej skwitować to tak, że to jest proste, ale nie jest łatwe. To tak jak ze wszystkim. Każdy zna te zasady, co robić, jak dbać. Natomiast już później wdrożenie tego w praktyce to już jest całkiem inna kwestia. Tu się właśnie pojawia brak czasu, inne sprawy i tak dalej. W efekcie kończy się, jak się kończy. Nie?
0: Ale rozumiem, cały czas te 3 minuty obowiązują, tak?
1: No już chyba są skrócone do 2. Oczywiście, jeżeli chodzi o szczoteczki elektryczne, coraz więcej pacjentów z nich korzysta. Staram się bardzo ułatwiać to oczyszczanie jamy ustnej, zapraszać częściej do gabinetu, skoro już w domu nie ma tyle czasu. Mamy bardzo dużo form uproszczonych, jeżeli chodzi o tą higienę. Mamy różnego rodzaju irygatory, szczoteczki elektryczne, które no i skracają ten czas i ułatwiają tą formę dbania o higienę jamy ustnej w domu, ale to wciąż jest chyba za dużo.
2: No i chyba jednak pacjentom ciężko zrozumieć, że samo szczotkowanie nie wystarczy, nie? Tutaj kwestia tego, że to nitkowanie no, w dużym stopniu kuleje.
1: Najbardziej.
2: A jakby nie patrzeć, ta próchnica najczęściej zaczyna się właśnie od tych powierzchni międzyzębowych, a tam szczoteczka, nawet najlepsza, nie do czyści niestety. I to jest chyba pies pogrzebany też, nie?
1: Coraz więcej ludzi to już rozumie, ale druga część jeszcze tkwi w takim założeniu, kiedyś nie nitkowano, kiedyś o to nie dbano, to dlaczego ja mam o to teraz dbać? Moja babka, matka nie dbały i jakoś przeżyły, dożyły, a teraz dlaczego ja to muszę robić? To jest taka bardzo błędna teza, krążąca.
0: A czy taki biały, śnieżny uśmiech to uśmiech zdrowy jednocześnie?
1: Tak, może tak być, nie musi,
0: no
1: ale
0: właśnie,
1: jedno nie wyklucza drugiego.
0: A nie musi, bo?
2: Pytanie zrozumiemy przez ten biały, śnieżny uśmiech, bo zdarza się nierzadko tak, że pacjent ma na przykład zrobioną jakąś odbudowę protetyczną typu korony, która wygląda ładnie, to jest piękne na zdjęciu, natomiast okazuje się, że na przykład pod spodem mamy niewyleczone zęby. I to nierzadko się
1: dlatego nie musi.
2: Zdarza.
1: Dlatego ale nie może, musi. Możesz ale mieć może. Piękne, zdrowe zęby, możesz je bezpiecznie wybielić i tym białym uśmiechem się cieszyć.
0: No dobrze, to przychodzi do was pacjent, taki 40 plus powiedzmy, już ten ząb czasu tutaj nadgryzł zęby, on chce coś z tym zrobić, ma jakieś ubytki. Jakie teraz są możliwości? Korony jeszcze są robione w gabinetach stomatologicznych, czy powoli od tego się odchodzi?
2: Nie, w żadnym wypadku. Korony to jest bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast każde rozwiązanie jest na tyle dobre, na ile są, że tak powiem, wskazania do jego wykonania. Tak na dobrą sprawę, czy korona, czy licówka, to wszystko jest tylko narzędzie, nie? Tutaj jest kwestia odpowiedniego zastosowania tego narzędzia. Więc korony nadal się wykonuje, tylko że korony się wykonuje wtedy, kiedy ząb jest dość mocno zniszczony. Wtedy taka korona jest takim kaskiem ochronnym, która ten ząb będzie chronić przed urazem mechanicznym. A na pośredni efekt tego wszystkiego, no to jest poprawa estetyki, bo taka korona wtedy będzie ładnie wyglądać. Natomiast jeśli chodzi o licówki, to je po prostu wykonuje się z innych wskazań. Tam już są wskazania typowo estetyczne.
0: To zatrzymajmy się w takim razie przy tych licówkach. Co to są te licówki i kiedy lekarz wybiera licówki dla pacjenta? Czy pacjent tutaj sam przychodzi i mówi, że on chce licówki? Jak wygląda tutaj ten dialog?
2: Najczęściej pacjenci, którzy wykonują licówki, to są pacjenci, którzy chcą zmienić estetykę swojego uśmiechu. I z takim założeniem i z takim życzeniem do gabinetu przychodzą. Natomiast licówki stosujemy wtedy, kiedy mamy zdrowe zęby. Czyli kiedy nasze zęby są w pełni wyleczone, bądź nigdy nie były leczone. I istotny szczegół jest taki, że molicówkę przyklejamy do szkliwa. I ten ząb musi mieć nienaruszoną strukturę szkliwa, żeby ta licówka trzymała się w sposób trwały.
0: Okay.
2: To wtedy wybieramy licówki.
0: I lekarz stomatolog nie ściera szkliwa, broń Boże, przy licówkach, przy zakładaniu licówki?
2: To zależy. Bo to nie jest tak, że wykonując licówkę możemy ją zawsze wykonać bezpreparacyjnie. Czasami możemy, ale nie zawsze warunki na to pozwalają. Wszystko zależy od sytuacji wyjściowej i co my w tym uśmiechu chcemy zmienić. Bo teraz, jeśli zęby pacjenta są wyjściowo duże, to jak my byśmy chcieli nałożyć lisówkę bez opracowania tego zęba, no to mu zrobimy jeszcze większe zęby i to może dziwnie wyglądać. Okay. W związku z tym w takim przypadku niestety, ale jakąś preparację będziemy musieli zastosować. Lisówki bezpreparacyjnie też się wykonuje, ale w sytuacji, kiedy na przykład pacjent ma za małe zęby i chcemy tylko dołożyć, to wtedy jest najbardziej korzystna sytuacja. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków wykonanie lisówek to zawsze jest pewien kompromis. Zawsze coś musimy, znaczy nie zawsze, ale w zdecydowanej większości przypadków jednak coś musimy poświęcić. Jest to ta powierzchowna warstwa szkliwa. Czyli załóżmy, że jeśli nasze szkliwo ma grubość między milimetra, 1,5 mm, to powiedzmy te 0,6–0,8 mm powierzchni szkliwa jednak musimy zeszlifować, żeby tej preparacji pod licówkę dokonać, prawda? Natomiast tutaj też należy zwrócić uwagę, że odnosząc to do koron, bardzo często preparacja pod korony jest porównywalna, czyli wcale nie jest tak, że ten ząb pod koronę musi być dużo mocniej oszlifowany, co często pacjenci tak myślą. Nowoczesne materiały, które się stosuje w stomatologii, pozwalają na to, żeby ten ząb nie był wcale tak mocno pod koronę oszlifowany. Co więcej, nam wręcz zależy na tym, żeby ten ząb był jak najmniej oszlifowany.
0: Na co pacjent powinien zwrócić uwagę, kiedy idzie do gabinetu, jeszcze nie zna tego gabinetu, ale co mu będzie gwarantowało to, że będzie miał pewność, że tam zostanie dobrze wykonany ten zabieg? Czyli szkliwo może być lekko starte, tak, w zależności od potrzeby, ale ważne, żeby to szkliwo pierwotnie na wejściu było w dobrej kondycji.
2: No tak. Natomiast na co zwrócić uwagę? Chyba na to, żeby przy rozpoczęciu takiej pracy najpierw były one planowane, a nie od razu realizowane. Mhm. To jest chyba kluczowy aspekt. Jak się dom buduje, to też się jakby nie leje od razu fundamentu, tylko robi się projekt. I teraz sytuacja, w której przychodzimy do gabinetu i ktoś tam od razu mówi, no siadaj, szlifujemy, to nie tędy droga. Tutaj raczej, przynajmniej my staramy się, i tak, taki jest ogólnie przyjęty standard, że jednak te 2-3 wizyty najpierw poświęcamy na diagnostykę, na planowanie, ułożenie tego planu leczenia, a dopiero potem to realizujemy. I to jest w tym wszystkim najbardziej kluczowe.
1: Jednym słowem, konsultacja.
0: Ze mną w studiu Elżbieta Nowosielska, higienistka stomatologiczna, lekarz-stomatolog Marcin Nowosielski. Za chwileczkę będę pytać w dalszym ciągu o uzupełnianie ubytków, czy też o poprawę estetyki naszego uśmiechu. Bonding, implanty, to też teraz wystarczy wejść w media społecznościowe i widzimy całą masę tego rodzaju propozycji ze strony gabinetów stomatologicznych, więc więcej na ten temat już za moment. Proszę z nami pozostać.

0: Marcin Nowosielski, lekarz-stomatolog, Elżbieta Nowosielska, higienistka stomatologiczna. Rozmawiamy cały czas o pięknym uśmiechu. Już wiemy, że żelicówki mogą nam ten piękny uśmiech zapewnić, a jakie tutaj jeszcze mamy możliwości? A co, kiedy pacjent nie ma zębów i chce się pięknie uśmiechać?
1: Kiedy nie ma zębów wcale?
0: Wcale, albo kiedy ma duże zniszczenia, albo duże ubytki.
1: No to mówimy wtedy o dwóch różnych sytuacjach, no bo jeśli pacjent ma bezzębie, to sytuacja jest relatywnie prostsza, bo albo można zrobić zdejmowane protezy osiadające i wtedy mamy rezultat bardzo szybko, no tylko to jest bardziej rezultat estetyczny, aniżeli funkcjonalny, bo takimi protezami się trudniej, że tak powiem, spożywa pokarmy. Druga opcja to leczenie implantologiczne. No wtedy, powiedzmy, przy wykorzystaniu 4 czy 6 implantów można uzupełnić wszystkie zęby w jednym uku. I to też jest relatywnie prostsze niż w sytuacji, kiedy pacjent ma na przykład częściowe braki zębowe i część swoich zniszczonych zębów. Wtedy takie leczenie trwa dużo dłużej. Ten rezultat wymaga dużo więcej pracy i też nierzadko nakładów finansowych, żeby uzyskać ładny uśmiech.
0: I to wtedy też są implanty stosowane?
1: Tak, to bardzo często jest leczenie kombinowane, czyli swoje zęby wtedy leczymy, odbudowujemy, na przykład nakładamy na nie korony, a braki zębowe uzupełniamy implantami.
0: A jakie są teraz implanty dostępne? Bo rozumiem, że tutaj też się to wszystko bardzo dynamicznie zmienia. Te implanty, nie wiem, 10 lat temu jak wyglądały, jak wyglądają teraz, co tutaj, jaki postęp tutaj jest, nastąpił?
1: Tak, w dużej mierze to jest tak jakby wariacja na temat różnych wariantów śruby, jakby nie patrzeć. Aha. Niemniej można rozróżnić implanty tytanowe i cyrkonowe, tak? Czyli najczęściej stosowane to są te implanty tytanowe, i dużo rzadziej, głównie ze względu na cenę, to są implanty cyrkonowe. Będzie tutaj, że tak powiem, pewna różnica pomiędzy jednymi i drugimi. Natomiast implanty tytanowe to jest dość powszechnie i szeroko stosowane rozwiązanie. Inny podział implantów, to można rozróżnić takie implanty, które są właśnie też szeroko stosowane, czyli ta przysłowiowa śruba wkręcona w kość, ale na przykład stosuje się też czasami implanty, które są, nazwijmy to, analogiem korzenia zęba, tylko to już jest troszeczkę inna filozofia, bo wtedy musimy mieć, najczęściej to się robi jako implantację natychmiastową, to wtedy po prostu przed usunięciem korzenia zęba z tomografii komputerowej jest projektowany taki implant, który ma praktycznie analogiczny kształt i on jest wkładany w zębodół zaraz po usunięciu zęba, nie? Dużo prościej jest zabieg chirurgiczny przeprowadzić w tym kierunku.
0: No właśnie, bo rozumiem, że trudniej jest uzupełnić taki ubytek przez implantację, jeżeli do tego ubytku doszło ileś tam lat wstecz, tak?
1: No tak, bo zanika kość, nie? Tutaj w myśl zasady, że nieużywany narząd zanika, to kość wyrostka zębodołowego również zanika, kiedy zęba od dłuższego czasu nie ma. Więc moje pierwsze pytanie, kiedy pacjent do mnie przychodzi i trzeba usunąć ząb, to zawsze jest takie, czy tam znowu ma być kiedyś ząb. Bo jeśli tak, to metodą z wyboru będzie implantacja natychmiastowa. Wtedy staramy się ten implant wszczepić od razu.
0: A jak dbamy o takie implanty?
2: Przede wszystkim kontrolujemy. Implant znajduje się w kości, mogą przy implancie boleć jedynie tkanki miękkie, więc trzeba takich pacjentów bardzo pilnować, nauczyć oczywiście ich higieny wokół tego implantu. Nie dbamy w żaden sposób inaczej niż o własne zęby. Może jest troszeczkę inna technika nitkowania w okolicy takiego implantu, natomiast zdecydowana większość pacjentów wybiera już tutaj rozwiązania typu irygator, więc ta higiena po prostu nie różni się od tego, co my powinniśmy na co dzień robić w domu, oprócz tego, że te kontrole w gabinecie powinny być częstsze, ponieważ my radiologicznie oraz klinicznie możemy sobie takie nieprawidłowości wcześniej wychwycić.
0: A jakie to mogą być nieprawidłowości? Bo rozumiem, zepsuć się nie zepsuje taki ząb, ale coś z dziąsłem może się dziać, tak?
2: Tak, zdecydowanie na pierwszy ogień idzie właśnie dziąsło, czyli jakieś małe zaczerwienienia, ta okolica może boleć, może pojawić się stan zapalny, może pojawić się już nawet w najgorszym wypadku zmiana zapalna typu ropa. I w takim wypadku już musimy tutaj szybko interweniować.
0: Ale to może wynikać z tego, że na przykład jakieś resztki jedzenia się tam gromadzą, czy to może wynikać z czegoś innego?
1: To może wynikać z tego i z tego. Czyli z jednej strony niewłaściwie wykonana odbudowa protetyczna, która powoduje zaleganie resztek pokarmowych i to może w efekcie dawać takie problemy. Z drugiej strony niewłaściwa higiena, czyli zaleganie płytki bakteryjnej i biofilmu bakteryjnego, co w efekcie będzie powodowało najpierw zapalenie dziąsła, a potem to tak zwane periimplantitis, czyli zapalenie okołowszczepowe, mówiąc po polsku, zanik kości przy implancie.
0: Aha. Czy implanty się wymienia po iluś tam latach użytkowania?
1: Implanty czy korony na implantach?
0: No to już tutaj pytanie do pana doktora.
1: No właśnie, bo teraz jest kwestia taka. Jeśli implant jest wszczepiony i nic się z nim nie dzieje, no to usunięcie takiego implantu to jest bardzo trudny zabieg, czyli takiego implantu się nie rusza. To, co można wymienić, jeśli przestaje spełniać wymogi, no to właśnie tą suprastrukturę protetyczną, koronę, tak?
0: To co na zewnątrz?

0: Jeśli mamy proces patologiczny i przy implancie coś się dzieje i ten problem jest na tyle zaawansowany, że nie da się już tego leczyć zachowawczo, to wtedy taki implant się usuwa. No i jeśli warunki na to pozwalają, próbuje wszczepić się nowy.
1: A jak nie, to pozostają protezy, tak?
0: To zależy, jak pacjent jest zdeterminowany, bo zwykle te ponowne implantacje są po prostu dużo trudniejsze, wymagają dodatkowych zabiegów.
1: Ale nie niemożliwe.
0: Ale nie niemożliwe, czyli bardzo często wszczepiamy nowe implanty w miejsce tych, które już tam były.
1: Okej, okay. A jak jest z licówkami? Tutaj jest jakiś termin przydatności? Po iluś latach wymieniacie licówki?
0: To jest dokładnie to samo, czyli licówki wykonane z porcelany, jeśli są u pacjenta zacementowane, to one za 10 lat wyglądają dokładnie tak samo jak pierwszego dnia, jeśli to z dobrej jakości licówka porcelanowa.
1: W dobrej relacji zgryzowej, czyli w gramie ustnej pacjenta, u którego się nic nie zmieniło, czyli nie stracił na przykład jakichś zamów po drodze, jeżeli chodzi o ten...
0: Natomiast to, co się w miarę upływu czasu zmienia, to pacjent, nasz organizm, relacja Jonesa w stosunku do licówki. I może być tak, że po, nie wiem, 10-15 latach taka licówka już przestanie spełniać wymogi estetyczne i będzie wymagała wymiany.
1: Mhm. Czyli bardziej takie wymogi estetyczne, a czy pacjent może jakoś ścierać, jak ścieramy naturalne zęby? Może ścierać takie licówki?
0: Licówka może się ścierać, natomiast to działa troszeczkę chyba w drugą stronę, czyli to bardziej licówka może ścierać ząb przeciwstawny na przykład, bo szkliwo ma większy współczynnik ścieralności niż porcelana. Więc jeśli będzie nieprawidłowa relacja zgryzowa, no to wtedy dojdzie do szybszego ścierania zębów przeciwstawnych.
1: Dlatego zdaje się często takie leczenie zaczynamy od założenia aparatu ortodontycznego, tak? Żeby wyrównać zgryz, poprawić zgryz. Dlaczego tak właśnie się dzieje?
0: Jak zawsze zaczynamy od planowania.
1: Okay,
0: i tak. Bardzo często leczenie ortodontyczne jest jednym z elementów leczenia kompleksowego, bo leczeniem ortodontycznym dokonujemy pewnych przesunięć, żeby zniwelować zmiany, które zaszły na przestrzeni czasu.
2: Ale niestety nierzadko pacjenci bardzo chcą właśnie podążać tą drogą na skróty i eliminować te najdroższe i najdłużej trwające procedury, takim właśnie leczenie ortodontyczne, a my musimy się niestety mierzyć bardzo często z tym, że te plany są, pacjenci chcą te plany właśnie skracać i uzyskać szybko ten efekt bez tego leczenia ortodontycznego, nie zdając sobie właśnie sprawy z tych konsekwencji, które wystąpią później.
1: No tak, no bo jeżeli tutaj ta licówka będzie ścierać ząb, to za chwileczkę, czy za jakiś tam czas będziecie musieli interweniować w związku z tymi zębami naturalnymi, które no, uszkodziła mechanicznie ta licówka. A czym jest bonding?
0: To jest jak...
1: Też licówka.
0: Krótko mówiąc, licówka kompozytowa wykonana metodą bezpośrednią.
1: Okej, okay, czyli?
0: Czyli licówkę porcelanową bądź kompozytową wykonaną pośrednio, wykonuje się na zasadzie takiej, że najpierw się przygotowuje ząb, czy to przez opracowanie, czy też nie. Bierze się jakąś formę wycisku, czy to tradycyjny, czy cyfrowy i potem w laboratorium wykonuje się gotowy produkt. Stąd metoda pośrednia, bo my ten gotowy produkt wklejamy pacjentowi już później na wizycie. Natomiast licówka wykonana bezpośrednio, to jest licówka wykonana bezpośrednio w ustach u pacjenta. Tutaj pomijamy ten etap laboratorium, to już modeluje lekarz bezpośrednio w ustach u pacjenta.
1: I rozumiem, że to wszystko zależy od przypadku pacjenta i w trakcie konsultacji zapada decyzja, co pacjent i co lekarz stomatolog wybierają.
2: Akurat
1: tak?
2: Tutaj ma wybór, bardziej bym powiedziała pacjent, ponieważ obie formy to są formy licówek, tylko ta jest porcelanowa, a ta jest kompozytowa. Ta jest wykonywana w laboratorium, wklejana w jednym kawałku, piękna, estetyczna, przez 10 lat. Natomiast ta druga, kompozytowa, jest lepiona przez lekarza w gabinecie. Jedna się będzie szybciej przebarwiać, ta będzie miała mniejszą wytrzymałość mechaniczną, więc jest bardzo dużo plusów i minusów i te wszystkie aspekty trzeba z pacjentem wcześniej omówić, ale jeżeli chodzi o wybór rodzaju materiału, z jakiego ma być wytworzona ta licówka, to jest najczęściej już...
0: Znaczy ja tu troszeczkę sprostuję, bo
2: wybór pacjenta.
0: Ty mówisz jakby... To odniesienie, które ty powiedziałeś, mniej więcej dotyczy licówek kompozytowych i porcelanowych wykonanych pośrednio.
2: Tak.
0: Natomiast wybór metody stricte, czy my możemy zastosować tę metodę bezpośrednią u pacjenta, no to już nie jest tak, że tutaj pacjent sobie zdecyduje, bo są przypadki, w których po prostu te prace wykonane bezpośrednio są wręcz przeciwwskazane i tego się u pacjenta nie zastosuje już, niezależnie od tego, czy on by chciał to zrobić, czy nie. Najczęściej ten tak zwany, właśnie tu jest pewien rozjazd, jest między wskazaniami medycznymi, a tym, co ludzie widzą w internetach. Bo w internecie bardzo często się obserwuje te piękne, białe uśmiechy, zrobione metodą tak zwanego bondingu, czyli tych licówek kompozytowych bezpośrednich. Natomiast to bardzo często są prace zrobione wbrew wskazaniom medycznym. Te licówki, czy tam odbudowy kompozytowe bezpośrednie są wskazane medycznie do niewielkich korekt kształtu uzębienia. Nie do końca wykonuje się tym zmianę koloru uzębienia, więc nie wiem, jakieś nadbudowanie diastemy, czyli przerwy między zębami, odbudowanie ukruszonych brzegów siecznych. To są metody, do których wskazane są metody bezpośrednie. Natomiast próba wykonania licówki takiej analogicznej do tej zrobionej metodą pośrednią, robiąc to w ustach pośrednio, bardzo często niestety wiąże się później z powikłaniami. Ten materiał kompozytowy, to, że on się przebarwia, to jest jeden problem. Natomiast to, jak ten materiał później oddziałuje na dziąsło, powodując krwawienie, zaleganie płytki bakteryjnej, resztek pokarmowych, to już jest całkiem inna kwestia. I wiele tych rzeczy, tych prac, które widzi się w internecie, to niestety, ale nie powinny być wykonane tą techniką.
1: Wygląda dobrze przez chwilę w internecie, a pan potem jako stomatolog widzi, że będą z tym problemy.
0: To bardzo często wygląda ładnie na tym pierwszym zdjęciu. Za kilka miesięcy to już przestaje wyglądać, bo to się przebarwia, to matowieje, a po jeszcze kilku miesiącach, szczególnie kiedy pacjent nie chodzi na jakieś zabiegi profilaktyczne oczyszczające, to wręcz zaczyna po prostu brzydko pachnieć.
1: To podsumowując, jeśli chodzi o licówki, implanty, korony, kiedy oczywiście decyzja ostateczna po stronie lekarza, stomatologa, ale co pan tutaj by sugerował, jeżeli przychodzi pacjent i zastanawia się, co wybrać w jego przypadku?
0: Znaczy tak, jeśli chodzi o uzupełnienie braku zębowego, to w mojej ocenie, jeśli tylko się da, to najlepiej jest zrobić implant. Ja ze swojej strony na przykład uzupełnienie braku zębowego mostem jestem w stanie wykonać u pacjenta jedynie, jeśli ktoś już mu wcześniej zęby oszlifował. Jako metody z wyboru nigdy tego nie robię. Więc w mojej ocenie implant jest najlepszą metodą uzupełnienia braku zębowego, ale tu trzeba w drugą stronę na to spojrzeć. Nigdy nie może być tak, że jeśli ząb da się leczyć, to my go chcemy zastąpić implantem. Bo nawet najsłabszy ząb będzie lepszy niż implant. Więc taki ząb warto jest wtedy wyleczyć kanałowo, warto jest zrobić na niego koronę protetyczną i nadal mieć swój ząb, bo implant nadal jest tylko i wyłącznie protezą.
1: Czyli robicie wszystko, żeby uratować nawet bardzo, bardzo chorego zęba.
0: No nierzadko walczymy o takie zęby, które by się wydawało, że tak powiem, nie mają już racji bytu. I mamy takie przypadki, że nie wiem, takie rzeczy funkcjonują później po kilkanaście lat i pacjenci mogli mieć te zęby usunięte wcześniej, a nadal mają swoje zęby.
1: Doktor Marcin Nowosielski, lekarz-stomatolog, był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
0: Ja również dziękuję.
2: Dziękuję Państwu. Dziękuję.
1: Higienistka pani stomatologiczna Elżbieta Nowosielska też była z nami w studiu. Dziękuję serdecznie. No i do zobaczenia. Dziękuję i polecamy się. Zapraszam ponownie do naszego studia. Ja z Państwem słyszę się po godzinie 14. Proszę pozostać z Radiem Opole.

0: Dokładnie 32 lata temu policja zamknęła opolski oddział telewizji Polonia 1. A co wydarzyło się dziś, to sprawdzamy właśnie teraz. W całej Polsce trwa krajowy trening reagowania.
1: Będziemy trenować pakowanie pod presją czasu.
0: Muzyk Denzel, gwiazdą tegorocznego pikniku opolskie gościnne. Na miejscu jest nasz reporter. A Sejm ponownie spróbuje odrzucić weto do ustawy o kryptowalutach.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Jest 14. Daniel Klimczak, zapraszam. Jak rozpoznać sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, a także przygotować plecak ewakuacyjny oraz gdzie szukać bezpiecznego miejsca? Tego można się dowiedzieć podczas krajowego treningu reagowania. W ten weekend takie wydarzenia są organizowane w 1400 miejscach w kraju. Dr Wojciech Wróblewski z MSWiA powiedział, że wyjaśniane są cztery sekwencje alarmowania i ostrzegania.
1: Zaczynamy od sygnałów alarmowych. Jest ich cztery. Potem mamy komunikaty ostrzegawcze. Potem mamy plecak ewakuacyjny. Będziemy trenować pakowanie pod presją czasu. Też mamy reagowanie na dezinformacje w komunikatach ostrzegawczych.
0: Punkty treningowe są organizowane dziś i jutro. Ich listę znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego.
2: To dzieje się teraz w regionie.
0: W Muzeum Wsi Opolskiej trwa piąta edycja Międzynarodowego Integracyjnego Pikniku Rodzinnego Opolskie Gościnne. Muzyczną gwiazdą imprezy jest belgijski piosenkarz Denzel. W Skansenie zaparkował również wakacyjny radiowóz, czyli studio plenerowe Radia Opole. Na miejscu jest też nasz reporter Witold Woźtak. Powiedz proszę, jakim zainteresowaniem cieszy się ta impreza?
3: Piknik cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem. Pewnie pogoda odegrała w tym swoją rolę. Na scenie występy, piosenki znane, bardziej niszowe i pieśni ludowe. Są też stanowiska różnych instytucji typu ZUS, Policja, Urząd Wojewódzki czy Inspekcja Pracy. A dzieci jak zawsze chętnie korzystają z dmuchańców. Widziałem, że jest również duże zainteresowanie warsztatami. A poza tym całe rodziny chętnie zwiedzają cały skansen i spacerują, więc nie można mówić o tłumie pod sceną. Przypomnę, dojeżdżają tu autobusy linii 5 i 9, a ludzie chętnie korzystają z tej okazji, bo kiedy ja tutaj dotarłem, naprawdę duża grupa wysiadała właśnie z autobusu. Przypomnijmy, piknik potrwa do 18:00. Z Muzeum Wsi Opolskiej Witold Woźtak.
0: Dziękujemy za relację. Jeśli chcecie także wziąć udział w tej imprezie, warto wybrać wspomnianą już komunikację miejską. W ten sposób unikniecie problemów z parkowaniem. Na miejsce dojedziecie autobusami linii numer 5 i 9.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Jest tymczasowy areszt dla jednego z podejrzanych o śmiertelne pobicie kibica Hutnika Kraków. Mężczyzna został zatrzymany w czwartek. Trzy inne osoby poszukiwane europejskim nakazem aresztowania zostały wczoraj zatrzymane przez słowacką policję. To jeden nastolatek i dwójka dorosłych. Oprócz nich policja zatrzymała również 16-latka, który obecnie przebywa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. W przyszłym tygodniu Sejm podejmie trzecią próbę odrzucania prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Marszałek Włodzimierz Czarzasty pozytywnie odpowiedział na prośbę premiera w tej sprawie. Rządzący liczą, że dzięki śledztwu dotyczącemu afery Zonda Krypto także opozycja pomoże odrzucić weto. Komentarze w tej sprawie zebrała Małgorzata Naukowicz.
4: Premier Donald Tusk oczekuje od opozycji wsparcia ustawy regulującej rynek kryptowalut.
5: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy.
6: To jest odrzucenie działań mafijnych, łapownictwa.
4: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W odrzuceniu weta nie pomoże Rozwój Plus. Jak mówi europoseł Piotr Müller, rządowe przepisy były nad regulacją.
7: Przyłożymy rękę do uregulowania tego sektora w wypadku projektu pana prezydenta, czyli dokładnie w takich przepisach, jakie prezentuje Unia Europejska.
4: PiS też nie pomoże w sprawie weta, zapowiada poseł Zbigniew Kuźmiuk.
8: Metoda, że trzykrotnie robi się to samo i oczekuje się innego rezultatu, nie ma nic wspólnego z logiką.
0: I wracamy do regionu. W 21 szkołach i przedszkolach w Kędzierzynie-Koźlu w czasie wakacji przeprowadzono remonty. Łącznie zrealizowano 37 zadań, mówi rzecznik ratusza Piotr Pękala.
9: Wykonano m.in. wymianę podłóg w salach, modernizację stolarki okiennej, montaż ogrodzenia czy dostawę nowych urządzeń na placach zabaw. To oczywiście tylko część prac. Wszystkie mają wspólny mianownik, to poprawić komfort, bezpieczeństwo i funkcjonalność miejskich placówek.
0: Łączny koszt tych prac to ponad 2 miliony złotych.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No to ja mogę potwierdzić, że nie tylko w Bierkowicach jest dzisiaj ciepło i słonecznie. Jest tak także na opolskiej Pasiece. 23 stopnie obecnie na termometrach. Może być jeszcze odrobinę cieplej, bo nawet do 24. Ale uwaga, jeżeli wybieracie się na spacer, weźcie za sobą parasol, bo spodziewamy się deszczu. Miejscami może także zagrzmieć. Jutro 28 stopni i już bez deszczu. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Za niespełna godzinę przywita się z wami Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Reklama. Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
11: Po reklamie.

0: Zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji ze Zdrowiem Ci do twarzy. Program realizuje Arkadiusz Czyżewski. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Zapraszam do godziny 15. Przed nami nowy temat do omówienia. Jak zapowiadałam przed godziną, to medycyna estetyczna. Ze mną w studiu dr Martyna Klimek z Przychodni Centrum w Opolu. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry pani Marzeno. Bardzo miło się spotkać ponownie.
1: Bardzo się cieszę. Dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. To rezydentka medycyny rodzinnej, lekarz wykonujący zabiegi medycyny estetycznej. I właśnie na temat medycyny estetycznej będziemy rozmawiać. Medycyna estetyczna przeżywa dziś prawdziwy boom. Mamy tutaj różne hasła, które docierają do nas zewsząd. I toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, do tego jakieś lasery, nie lasery, zabiegi z wykorzystaniem energii. Tego jest naprawdę dużo i pacjentowi, czy też klientowi, klientce może być trudno, żeby się odnaleźć w tym wszystkim. Spróbujemy to w skrócie wyjaśnić. Też zmieniają się te trendy w medycynie estetycznej urody. Jeżeli popatrzymy na zdjęcia osób korzystających z takich przybytków, to kilka lat temu te twarze były bardzo podobne do siebie, prawda?
2: Dokładnie.
1: Takie duże usta,
2: zupełnie inne
1: policzki, tak. To czasami wyglądało wręcz karykaturalnie. Na szczęście chyba ta moda już mija, prawda?
2: Dokładnie tak, z czego ja osobiście bardzo się cieszę. No i są takie, powiem szczerze, dwa kierunki zmian. Pierwszy kierunek, który właśnie, o którym pani wspomniała, pani Marzeno, to jest ta naturalność. Pacjenci nie przychodzą już po to, żeby wyglądać jak inna osoba. Chcą wyglądać świeżej, chcą wyglądać bardziej wypoczęcie, ale nadal tak jak oni sami, czyli młodziej, powiedzmy, skóra odżywiona, młodsza, ładna, naturalna, ale właśnie naturalna, czyli ten taki trend na regenerację, na utrzymywanie tego odżywionego, młodego wyglądu skóry. Dodatkowo wykorzystywanie różnych rodzajów terapii w medycynie estetycznej, takich na przykład terapii łączonych, no i właśnie, które kierują ku poprawie tej jakości skóry, więc tutaj bardzo ważne, żeby oddzielać takie rzeczy dobrze przebadane od rzucanych haseł marketingowych.
1: A tych haseł też jest bardzo dużo i co rusz pojawiają się nowe zabiegi i naprawdę trudno się zorientować, a wszystko to też ma swoją cenę, więc możemy stracić dużo pieniędzy, a nie osiągniemy zamierzonego efektu. Też trzeba uważać na to, kto wykonuje tego rodzaju zabiegi. A czym różni się medycyna estetyczna od kosmetologii?
2: Przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o różnice, no to ten komunikat, który się pojawił Ministerstwa Zdrowia z marca 2026, wskazuje, że procedury medycyny tej estetyczno-naprawczej, czyli ten charakter procedur już takich bardziej medycznych, wykonują odpowiednio przeszkoleni lekarze i lekarze-dentyści, czyli to są procedury, przy których musimy zebrać wywiad, ocenić przeciwwskazania, dobrze znać anatomię pacjenta, prowadzić dokumentację, a przede wszystkim być gotowym do leczenia ewentualnych powikłań, bo powikłania jak najbardziej mogą się zdarzyć. Natomiast kosmetologia ma jak najbardziej bardzo ważne miejsce w pielęgnacji skóry i w procedurach, które nie są świadczeniami medycznymi. Czyli tutaj nie chodzi o to, że któraś dziedzina jest lepsza, natomiast warto je od siebie rozdzielić, czyli rozdzielić tam, gdzie kończy się pielęgnacja, a zaczyna się już procedura medyczna związana z konkretnymi jednak ryzykami.
1: Czyli mówiąc tak najprościej, jeżeli mamy do czynienia z igłą, te igłę trzeba wprowadzić w ciało, to już tego rodzaju zabiegi lekarz powinien wykonać i zgodnie z prawem wykonuje.
2: Dokładnie tak.
1: Kosmetolog już
2: tak,
1: nie może.
2: Tak prościej, jeżeli chcemy to rozdzielić jak najbardziej. Takie główne rozdzielenie, no to nie tylko kto potrafi ten zabieg wykonać, ale też kto potrafi zakwalifikować odpowiednio pacjenta do konkretnego zabiegu i też leczyć powikłania.
1: No, kosmetolog tutaj może powiedzieć, że on ma większe doświadczenie, bo od lat to robi i może wiedzieć więcej niż lekarz, który od czasu do czasu tylko tego rodzaju zabiegi przeprowadza. Jakby pani odpowiedziała na takie tutaj argumenty?
2: Powiem tak, przede wszystkim właśnie chodzi o leczenie powikłań. Leczenie powikłań, z tym często nawet pacjenci zgłaszają się do nas po wykonaniu zabiegów u osoby, no, nie lekarza, powiedzmy, tak? Leczenie powikłań, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystujemy do tego leki, często leki na receptę, często taki pacjent, może nie często, ale zdarza się, że taki pacjent wymaga pomocy nawet na SOR-ze, więc ważne jest to znajomość anatomii. Oczywiście na kosmetologii, na studiach też, jeśli chodzi o anatomię, też taki przedmiot jest, też kosmetolodzy się tego uczą. Natomiast stricte znajomość właśnie tej dokładnej anatomii, dodatkowo leczenia powikłań, gdzie ten preparat podać, jak go odpowiednio zaaplikować, to są rzeczy już tutaj medyczne pod kątem nawet tego, że zabiegi, które są wykonywane przy udziale igieł, tak, ingerujemy w tkankę podskórną, skórę igłami, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że na przykład może dojść do zakażenia. No i tutaj już to powikłanie również osoba wykonująca zabieg powinna leczyć, powinna pacjenta przez to kompleksowo przeprowadzić.
1: I mówiąc już o jakichś takich drastycznych powikłaniach, jak uszkodzenie nerwu twarzowego.
2: Dokładnie.
1: A były takie przypadki. Gdzieś tam w mediach było głośno o tego rodzaju przypadkach i zdarzało się, że te osoby pozostawały bez pomocy.
2: Bez pomocy, dokładnie. I to były takie przypadki chyba najbardziej medialne, rzeczywiście, tak, że no, ktoś zgłosił się, no bo został zachęcony czy koleżanką, czy pocztą pantoflową, czy też atrakcyjną ceną, bo nie da się ukryć, że w gabinetach kosmetologicznych te ceny różnią się od gabinetów lekarskich medycyny estetycznej. Natomiast nierzadko jest to związane na przykład też z rodzajem preparatu, który jest wykorzystywany.
1: I domyślam się, że z tego wzięły się właśnie te przepisy, że tylko lekarze mogą wykonywać zabiegi z użyciem igieł, kiedy ta ingerencja jest tutaj taka głębsza. A kto współcześnie przychodzi do gabinetów medycyny estetycznej? Czego szukają ludzie? Bo to nie tylko kobiety.
2: Nie,
1: także panowie
2: nie.
1: Właśnie. Kto przychodzi, czego, jakich rezultatów oczekują ludzie?
2: Powiem szczerze, tutaj różnorodność pacjentów jest przeogromna. Coraz rzadziej pacjentom chodzi o typowe odmłodzenie. Młodsze osoby zgłaszają się również do nas na leczenie blizn potrądzikowych, na przykład asymetrie, które widzą gdzieś u siebie twarzy, czy właśnie już problem z jakością skóry, czy chęć zadbania już zawczasu, brzydko mówiąc, o tą jakość skóry, bądź silna mimika, którą tutaj leczymy na przykład z użyciem toksyny botulinowej. U osób bardziej dojrzałych, no to już tutaj bardziej utrata objętości, wiotkość, czy też utrwalone zmarszczki. Natomiast pacjenci naprawdę w bardzo rozbieżnym wieku, co najważniejsze, no to muszą być pacjenci dorośli, tak, pacjenci pełnoletni. Natomiast patrzymy na medycynę estetyczną w ten sposób, że im wcześniej na dobrą sprawę zaczniemy tą skórę odżywiać, zaczniemy ją utrzymywać w dobrej kondycji, tym lepiej, bo tym bardziej ona będzie utrzymana w dobrej kondycji. Dobry efekt przede wszystkim to jest taki, o którym otoczenie widzi, że my wyglądamy dobrze, ale nie wie, dlaczego, co się zmieniło, jaki zabieg został wykonany, więc takie zdrowe, realistyczne oczekiwanie na ten moment jest, chcę wyglądać jak ja, ale świeżej i bardziej wypoczęcie, więc celem tutaj w ogóle samym w sobie nie powinno być to wymazanie wszystkich oznak wieku, no bo to też nie jest naturalne, kiedy
1: mamy twarz
2: osoba
1: maskę.
2: Dojrzała, tak, 60-70 lat chce wyglądać jak 20-latka, bo też nie o to chodzi.
1: A jak starzeje się nasza twarz? No nasze ciało, no to wiemy, ale co się dzieje z naszą twarzą? Kiedy zaczyna się w ogóle ten proces starzenia?
2: Tak na dobrą sprawę, co zabrzmi dramatycznie, nasz proces starzenia zaczyna się już po 20 roku życia, ale to starzenie jest takim procesem wielowarstwowym. To jest przeorganizowanie, nie tylko skóra. No bo w skórze zmienia się ilość, organizacja kolagenu, zmienia się elastyczność, zmienia się nawodnienie, dodatkowo przez całe życie jesteśmy narażeni na promieniowanie UV, które nam dokłada przebarwień, takich właśnie fototoksycznych uszkodzeń, ale zmienia się również rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, no bo grawitacja działa, więc te naturalne nasze poduszeczki tłuszczowe, które w twarzy są, też grawitacyjnie opadają w dół, dodatkowo zmieniają się napięcia więzadeł, praca mięśni, więc tutaj wiele mamy tych przebudów, które cały czas się dzieją, więc oczywiście tutaj nie chodzi o to, że dwudziestolatki muszą zupełnie ingerować w swoją skórę, w swoją twarz, natomiast warto, żeby o nią cały czas dbać. Z czasem zmienia się nawet kościec naszej twarzy, bo nawet te kości, które są tutaj połączone z więzadłami, w pewien sposób również właśnie z mięśniami, no to ten kościec też nam grawitacyjnie zmienia swoje położenie, więc ta twarz wygląda z wiekiem troszeczkę inaczej. Dochodzi do utraty masy mięśniowej, masy tłuszczowej, więc nie istnieje też taki jeden konkretny zabieg odmładzający, no bo tutaj te zabiegi trzeba dobierać indywidualnie, więc warto pamiętać, że to starzenie twarzy jest takie trójwymiarowe, więc nie zawsze wypełniacz, o którym najczęściej gdzieś tam mówi się pod kątem medycyny estetycznej, jest tą dobrą strategią.
1: Tak, nie zawsze od wypełniacza należy zaczynać, bo trzeba popatrzeć na stan skóry. To za chwileczkę o te szczegóły będę jeszcze pytać, a jakie zmarszczki mamy te główne na twarzy? Mhm. Na przykład ta tutaj moja.
2: Tak, to tutaj pani Marzeno pokazuje pani na tak zwaną lwią zmarszczkę, tą pomiędzy brwiami.
1: Malutka.
2: Natomiast tak, natomiast rzeczywiście najbardziej zwracamy uwagę na zmarszczki mimiczne, czyli te, które pojawiają się na twarzy, kiedy wykonujemy ruchy, kiedy się uśmiechamy, czyli tutaj na przykład właśnie zmarszczki w okolicy ust, zmarszczki, które pokazują się w okolicach oczu, czyli te popularnie nazwane kurze łapki, kiedy się uśmiechamy i tutaj pojawia nam się taka koronka, plus oczywiście zmarszczki na czole, no bo to zależy, jaką mamy mimikę czoła, ale właśnie czy zmarszczka, jeżeli się denerwujemy, zmarszczka, lwia zmarszczka pomiędzy brwiami, czy też zmarszczki poprzeczne czoła, to wszystko właśnie zależy od naszej mimiki, od tego, jak ekspresywni jesteśmy, na dobrą sprawę.
1: Bo ta twarz cały czas pracuje, a już się wyrównało, że kobiety, mężczyźni w takim samym, z taką samą częstotliwością przychodzą, czy to wciąż jednak panie dominują,
2: jeszcze
1: a może się coś
2: nie
1: odwróciło?
2: Jeszcze nie dominują panie, natomiast panowie częściej zgłaszają się na przykład na leczenie nadpotliwości toksyną botulinową, no bo to się pojawia jako taki problem, który gdzieś tam możemy jak najbardziej za pomocą toksyny botulinowej leczyć, bo jest to procedura medyczna i rzeczywiście tutaj panowie chętnie też się zgłaszają.
1: A toksyna botulinowa to jest taki najpopularniejszy zabieg w gabinetach?
2: Powiem szczerze tak, toksyna botulinowa wraz z wypełniaczami cały czas królują, natomiast zmienia się to, tak jak rozmawiałyśmy na początku, ku właśnie stymulatorom, ku biorewitalizacji skóry, więc troszeczkę ta szala się już przechyla.
1: Pani doktor, to za chwileczkę będę pytać o szczegóły. Przypomnę, ze mną w studiu lekarz dr Martyna Klimek z Przychodni Centrum w Opolu. Proszę z nami pozostać.

0: przypomnę, ze mną w studiu lekarz Martyna Klimek z przychodni Centrum w Opolu, rezydentka medycyny rodzinnej, lekarz wykonujący zabiegi medycyny estetycznej. No i rozmawiamy na temat tym razem medycyny estetycznej. Pani doktor, to przejdźmy teraz do konkretów. Toksyna botulinowa. Nawet jak ktoś się nie interesuje medycyną estetyczną, to na pewno słyszał cokolwiek na temat toksyny botulinowej. Co to takiego jest? Jak to działa? Jak długo się utrzymuje? Od czego to zależy? No i powikłania.
1: Jak najbardziej. Przede wszystkim mylnym konceptem, który nieraz mają pacjenci, jest to, że toksyna botulinowa wypełnia zmarszczki. Ona nie działa w ten sposób. Toksyna botulinowa osłabia nam czasowo przekazywanie sygnału z nerwu do mięśnia. Dzięki temu te zmarszczki zależne od mimiki stają się mniej widoczne.
0: To jest taki paraliż troszkę?
1: Tak, dokładnie tak. Taki czasowy paraliż. Pierwsze efekty mamy już po kilku dniach, natomiast pełen efekt osiągamy po około 2 tygodniach i wtedy najczęściej może być zrobiona korekta, czyli jeżeli powiedzmy któraś partia mięśnia kolokwialnie mówiąc, nie złapała nam tego efektu, możemy wtedy w konkretne miejsce jeszcze tej toksyny botulinowej troszeczkę dodać. Efekt taki estetyczny przeciętnie utrzymuje się około 3-4 miesiące. Natomiast to wszystko indywidualnie zależy od pacjenta, ponieważ u niektórych efekt rzeczywiście tak te 3-4 miesiące się trzyma, ale bywają pacjenci, u których efekty utrzymują się takie dla nich zadowalające nawet do 6 miesięcy. Więc tutaj metabolizm pacjenta, jak szybko gdzieś tam będzie ten produkt metabolizował, jest bardzo ważny pod kątem tego, jak długo efekt będzie się utrzymywał.
0: A taki nasz styl życia, słońce, spożywanie alkoholu, dieta, wysypianie się, to też wpływa na te substancje?
1: Jak najbardziej. Przede wszystkim ciepło i promieniowanie.

0: niewielki obrzęk, ból głowy. Przejściowo czasami może się pojawić również asymetria. Rzadko pojawia się opadanie brwi lub powieki. Natomiast jeżeli chodzi o te działania niepożądane, one są wszystkie czasowe. Oczywiście unikamy efektu maski, który kiedyś był tak popularny, mrożenia czoła na przykład. I tego unikamy przez indywidualny dobór dawek, czyli tutaj dla każdego pacjenta, w zależności też oczywiście od jego oczekiwań, dobieramy konkretną ilość preparatu, ale staramy się, żeby nie unieruchomić całkowicie tej twarzy. Botoks ma nam osłabić nadmierną mimikę, ale nie odebrać tą mimikę twarzy.
1: Jak pani ogląda na przykład telewizję, jakiś film z hollywoodzkimi gwiazdami, to pani widzi, kto jest po toksynie botulinowej?
0: Da się to zauważyć, jak najbardziej. No i przede wszystkim, ale dodatkowym właśnie działaniem, o którym wcześniej wspomniałam, jest leczenie nadpotliwości. Nie tylko okolicy pach, ale też na przykład dłoni. Dodatkowo toksyna botulinowa jest również używana do leczenia bruksizmu, czyli nadmiernego napięcia mięśni żwaczy, który może gdzieś tam w efekcie też powodować bóle głowy. Więc również do leczenia właśnie bruksizmu toksyna botulinowa jest używana. Więc jest to rzeczywiście taki preparat, który ma działanie nie tylko estetyczne, ale również lecznicze.
1: Czy to jest jakiś jeden preparat, czy są różne firmy? Na co zwrócić uwagę, kiedy jesteśmy w takim gabinecie medycyny estetycznej?
0: Jest kilka preparatów, które są szeroko używane przez lekarzy. Natomiast w gabinetach, no powiedzmy, nielekarskich są używane preparaty, czasami oczywiście nie generalizując, bywają używane preparaty, które nie są dopuszczone do użytku właśnie podskórnego, tak, czyli do użytku iniekcyjnego. Bardzo ważne jest to, aby korzystać z preparatu, który jest dopuszczony do użytku, który może być używany właśnie iniekcyjnie pod skórę, który bezpiecznie możemy podać w te okolice i jest on przede wszystkim przebadany.
1: I możemy prosić w gabinetach, rozumiem, o takie certyfikaty.
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej po zabiegu powinno się otrzymać, czy nawet już przed zabiegiem powinniśmy wiedzieć, jakim preparatem będzie wykonany zabieg. To oczywiście w trakcie wywiadu podejrzewam, że będziemy też o tym rozmawiać. Natomiast jak najbardziej pacjenta należy poinformować, jaki preparat będzie użyty, też nawet pod kątem ewentualnych reakcji alergicznych. Tak, musimy wiedzieć, jak najbardziej. No i pacjent też po zabiegu otrzymuje od nas książeczkę, bądź też broszurkę z informacją o numerze seryjnym danego preparatu, a także informacją, jaki preparat został użyty.
1: Pani doktor, kolejny zabieg, wypełniacz, kwas hialuronowy. Też często o tym słyszymy.
0: Tak, jak najbardziej. No i tutaj już mamy inny mechanizm. No bo botoks działa na mięsień, a wypełniacz nam zmienia objętość i podporę tkanek. Czyli no tak jak w sumie sama nazwa wskazuje, kwas hialuronowy nam wypełnia. Tego, co pojawia się z wiekiem właśnie przez tą naszą grawitację, czyli na przykład mniejsza objętość policzków, kiedy chcemy troszeczkę tą architekturę twarzy odbudować, kiedy chcemy troszeczkę zmienić proporcje twarzy, czyli na przykład okolice właśnie najczęściej żuchwy, brody, bądź łuku jarzmowego tutaj, jeżeli chodzi o kości policzkowe. No, ale takim zabiegiem, który w ostatnich latach jest chyba najbardziej popularny z użyciem kwasu hialuronowego, to modelowanie ust.
1: Aha, no tak.
0: No tak, najczęściej rzeczywiście to jest zabieg wykonywany. Jeżeli chodzi o trwałość, no bo tutaj mamy usieciowany, nieusieciowany kwas hialuronowy. Nieusieciowany kwas hialuronowy używamy w takich na przykład zabiegach jak mezoterapia, gdzie zależy nam właśnie na odżywieniu, na utrzymaniu dobrej kondycji skóry, a usieciowany kwas hialuronowy jest to kwas, który utrzymuje nam się dłużej i daje właśnie odczucie takiego wypełnienia, troszeczkę zwiększenia objętości. Trwałość zależy od rodzaju preparatu, bo jeżeli chodzi nawet o usieciowany kwas hialuronowy, mamy różne jego gęstości, więc do każdej części, załóżmy twarzy, używamy innego rodzaju gęstości preparatu. Dodatkowo zależy to również od okolicy, której wykonujemy zabieg, no i przede wszystkim od tego indywidualnego metabolizmu, o którym rozmawiałyśmy wcześniej, więc nie ma jednego takiego czasu utrzymywania się dla wszystkich wypełniaczy. Jest to bardzo też indywidualna kwestia. Jeśli chodzi o usta, mówi się pół roku do roku, natomiast to też zależy od tego, czy zabieg był już wcześniej wykonywany, czy to jest kolejny zabieg z kolei, czy jest pierwszym, czy po pierwszym na przykład zabiegu, jak długo efekt się utrzymywał, więc tutaj jest wiele takich indywidualnych też kwestii. Jeżeli chodzi o

0: działania niepożądane. No to tak jak przy użyciu toksyny botulinowej, gdzieś tam te siniaki, obrzęk, tkliwość mogą się pojawić, natomiast mogą się też pojawić niewielkie nierówności, które najczęściej, jeżeli ten preparat już jest troszeczkę w tkance, też się wyrównują. Natomiast jeśli chodzi o kwas hialuronowy, najpoważniejszym, choć bardzo rzadkim, ale najpoważniejszym powikłaniem może być zamknięcie naczynia krwionośnego, co może prowadzić nawet do niedokrwienia i martwicy skóry, a w wyjątkowych przypadkach nawet do zaburzeń widzenia, ślepoty czy udaru. Dlatego najważniejsze jest to, że jest to procedura medyczna i najważniejsze jest to, aby pacjentka czy pacjent wiedzieli, jakich działań niepożądanych, powiedzmy, czy niewielkich reakcji mogą się spodziewać i z czym natychmiast mają zgłosić się do lekarza wykonującego zabieg. Bo tutaj rzeczywiście te działania niepożądane są bardzo ważne. Pacjent musi wiedzieć, na co ma zwrócić uwagę, musi wiedzieć, co jest, powiedzmy, typowym działaniem, a co jest już tym alarmującym, bo tutaj przede wszystkim liczy się czas. Dodatkowo mogą się pojawić niewielkie infekcje bądź miejscowe reakcje zapalne. No i tutaj też musimy oczywiście działać i leczyć. Są to bardzo rzadkie powikłania, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że przy właśnie wypełniaczu, jakim jest kwas hialuronowy, mogą się takie powikłania zdarzyć, więc bardzo ważne jest to, żeby je bardzo szybko leczyć.
1: A czy są jakieś choroby, które wykluczają pacjenta z tego rodzaju zabiegów? Mówię o kwasie hialuronowym, ale mówię też o botoksie. Czy są jakieś choroby, które nie pozwalają na takie zabiegi?
0: Powiem tak, konkretnej listy chorób, która automatycznie wyklucza te wszystkie procedury, nie ma. Natomiast przeciwwskazania zależą od konkretnego zabiegu. Nie wykonujemy zabiegów u kobiet w ciąży. To jest istotne. Nie wykonujemy zabiegów przy aktywnych infekcjach, przy aktywnych stanach zapalnych skóry, takich jak na przykład opryszczka, czy przy niewyregulowanej chorobie ogólnej, takiej jak cukrzyca, takiej jak niedoczynność tarczycy. Nie wykonujemy również zabiegów u pacjentów podczas leczenia onkologicznego. Dopiero kiedy onkolog daje, powiedzmy, lekarz prowadzący onkolog daje zielone światło, najczęściej jest to kilka lat po leczeniu choroby nowotworowej, wtedy dopiero wykonujemy zabiegi. Przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o chorobę nowotworową, mamy na uwadze stymulatory, no bo choroba nowotworowa jest związana z namnażaniem się patologicznych komórek. Nie chcemy stymulacją skóry w żaden sposób jakby tutaj doprowadzić do nawrotu choroby. Trzeba też uwzględnić zaburzenia krzepnięcia, leki przeciwkrzepliwe, immunosupresyjne, czyli wyciszające nasz tutaj układ odpornościowy. Dodatkowo choroby autoimmunologiczne, takie jak łuszczyca, takie jak na przykład toczeń, czy skłonności do nieprawidłowego gojenia się, do powstawania bliznowców, blizn, ale także alergie i wcześniejsze powikłania, jeżeli takie występowały. Sama choroba autoimmunologiczna czy przewlekła, ona nie musi być automatycznym zakazem do wykonania zabiegu, natomiast liczy się aktywność choroby, liczy się, jakie jest w danym momencie leczenie pacjenta, a także rodzaj procedury, jaką chcemy wykonać. Więc nie ma takiej listy typowo zakazanych, są właśnie jakby takie wskazania bądź przeciwwskazania, podczas których nie wykonujemy i zawsze decyzja musi być poprzedzona dokładnym wywiadem z pacjentem.
1: Czyli właśnie, dokładny wywiad. Padło hasło stymulatory, to za chwileczkę o stymulatory będę pytać. Przypomnę, ze mną w studiu cały czas dr Martyna Klimek z Przychodni Centrum w Opolu.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Jakie są trendy w medycynie estetycznej? Jakie zabiegi, jeżeli zdecydujemy się na takie zabiegi, wybrać? Czym one się różnią? O to wszystko pytam naszego gościa. Przypomnę, ze mną w studiu cały czas lekarz Martyna Klimek z Przychodni Centrum w Opolu, rezydentka medycyny rodzinnej, lekarz wykonujący zabiegi medycyny estetycznej. Pani doktor, to teraz chciałam zapytać, też popularne hasło, też często widzimy gdzieś tam w reklamach, stymulatory, biostymulatory nawet.
2: Jak najbardziej. I to jest właśnie ta droga, w którą troszeczkę ta medycyna estetyczna w 2026 oraz w tych kolejnych latach będzie właśnie szła. Bo biostymulator czy stymulator jest to rzeczywiście szerokie określenie całej gamy produktów, których używamy, których celem ma być pobudzenie tego remodelingu tkanek, czyli na przykład syntezy kolagenu, elastyny, tych właśnie takich cząsteczek, które utrzymują tą skórę witalną. Ale każdą substancję należy oceniać tutaj osobno, bo mamy takie stymulatory jak na przykład polinukleotydy. Możemy też używać osocza bogatopłytkowego, które jest rzeczywiście bardzo ciekawym rozwiązaniem, ponieważ osocze bogatopłytkowe otrzymujemy z krwi pacjenta po pobraniu krwi, po odwirowaniu. Jak najbardziej tutaj biologicznie sensownie stosujemy, korzystamy z naszego materiału, więc troszeczkę mniejsze jest ryzyko takich powikłań, powiedzmy, alergicznych, tak? Natomiast musimy pamiętać, że nigdy nie jest zerowe. Polinukleotydy również są obiecującymi tutaj stymulatorami, więc rzeczywiście one są cały czas badane, cały czas są robione przeglądy pod tym kątem.
1: No właśnie, ale chciałam zapytać, bo cały czas się coś pojawia. Pamiętam, osocze było wykorzystywane w pandemii, potem się okazało, że no niestety nie pomagało pacjentom, ale jak są testowane te produkty wprowadzane na rynek? To jest cały czas badane, kontrolowane przez firmy, które produkują tego rodzaju substancje, tego rodzaju kosmetyki. Nie wiem, czy to kosmetyki, czy to,
2: to są
1: leki?
2: Nie, leki nie. Są to wyroby, czasami wyroby medyczne, czasami są to substancje przebadane właśnie pod kątem użycia iniekcyjnego. I takim na przykład przykładem, który w tej chwili jest cały czas mocno badany, są egzosomy, bo jest to bardzo ciekawy kierunek. Natomiast cały czas badania kliniczne są tutaj niejednoznaczne. I ograniczone są również dane długoterminowe, więc jeśli chodzi o egzosomy, takie no, w tej chwili bardzo popularne, nie stosujemy ich na razie iniekcyjnie, bo nie ma takich preparatów właśnie do zastosowania iniekcyjnego, więc tego nie stosujemy. Stosujemy, można je zastosować jak najbardziej jako maseczkę, jako krem, jako jakby stymulację po zabiegu, tak? Natomiast stricte do zabiegów iniekcyjnych nie wykorzystujemy jeszcze egzosomów. Wykorzystujemy jak najbardziej właśnie osocze bogatopłytkowe, polinukleotydy, kwas hialuronowy z aminokwasami, z różnymi witaminami, ponieważ są to substancje przebadane. Cały czas oczywiście na bieżąco są wykonywane jeszcze dodatkowe badania pod kątem tego, jak jeszcze mogą te substancje pozytywnie na nas wpłynąć. Natomiast jak najbardziej są przebadane pod kątem bezpieczeństwa, więc te substancje, które są dokładnie przebadane, możemy iniekcyjnie podawać i przede wszystkim te, które są dopuszczone.
1: A te zacytowane teraz podane jako przykład przez panią doktor, one działają w taki sam sposób na skórę, czy one właśnie działają w różny sposób?
2: Nie, działają bardzo różnie, w zależności właśnie od substancji, której używamy. Polinukleotydy mają za zadanie nam zastymulować właśnie skórę do przebudowy, właśnie pobudzenie tego remodelingu tkanek. Natomiast jeśli chodzi o mezoterapię, no to tutaj efekt jest bardziej odświeżenia, czyli takiego podania substancji, które są zawarte, czyli najczęściej to jest kwas hialuronowy z mieszanką aminokwasów bądź z witaminami, w zależności oczywiście od tego, czego potrzebuje dana skóra, czego oczekuje też dany pacjent. Jeżeli pacjent bądź pacjentka oczekują bardziej efektu takiego odświeżenia typowego, używamy kwasu hialuronowego. Natomiast jeżeli zależy pacjentowi na rozjaśnieniu, używamy preparatów z dodatkiem na przykład witaminy C. Więc jest tego rzeczywiście szeroka gama. Celem najważniejszym jest dobranie konkretnej substancji i konkretnego zabiegu pod danego pacjenta i jego oczekiwania.
1: A czy jakoś wiekowo możemy to tutaj dopasować? Na przykład pacjentka, pacjent, klient, klientka 30+, co tutaj w pierwszej kolejności lekarz medycyny by zalecał, co dla pacjentów, pacjentek 40+ i potem wyżej też?
2: Jak najbardziej takie rozdzielenie troszeczkę działa, bo jeśli chodzi tutaj o pacjentów takich młodszych, czyli 20, te 30 lat plus troszeczkę więcej, stosujemy najczęściej mezoterapię, czyli utrzymujemy tą skórę w takiej witalności w odżywieniu, czyli na tym nam najbardziej zależy, czyli na tym, żeby można było sobie chodzić bez makijażu, żeby ona wyglądała pięknie, świetliście. Natomiast u pacjentek 40 plus, czy też już w tej późniejszej, powiedzmy drugiej połowie 30 lat życia, już wchodzimy tutaj ze stymulatorami takimi jak polinukleotydy właśnie, czy osocze bogatopłytkowe, gdzie już tutaj zależy nam troszeczkę na odbudowie. Chcemy, żeby cały czas ten kolagen, ta elastyna były produkowane.
1: Pani doktor, to teraz ktoś się decyduje na zabieg medycyny estetycznej. Jak wybrać gabinet? Czym się kierować? Na co zwracać uwagę? Co powinien wiedzieć klient, klientka?
2: Przede wszystkim cały proces zabiegowy musimy zacząć od konsultacji. Pacjent powinien też wiedzieć, kto wykonuje zabieg, jakie ta osoba ma doświadczenie, czy jest lekarzem, czy ma wykształcenie medyczne, jaki preparat bądź też urządzenie będzie użyte, no bo czasami korzystamy również na przykład z zabiegów laserowych, które
1: A,
2: też
1: no właśnie,
2: tutaj...
1: No jeszcze lasery.
2: No jest ta gama rzeczywiście bardzo szeroka, natomiast pacjent powinien wiedzieć, jaki preparat bądź to urządzenie będzie użyte, do czego konkretnie jest przeznaczone, na jaki efekt pacjent może liczyć. Bo zdarzają się pacjenci, którzy oczekują efektu wręcz chirurgicznego, co nie jest możliwe przy stosowaniu medycyny estetycznej. Medycyna estetyczna nie zapewni zabiegu takiego jak...
1: Załóżmy plastyczna.
2: Dokładnie, jak na przykład lifting twarzy. I często zdarzają się pacjenci, którzy nie do końca też to rozróżniają. Natomiast dlatego ważne jest to, żeby pacjent wiedział, jaki efekt jest realny, jakiego efektu może oczekiwać i jak długo właśnie ten efekt, powiedzmy, tak średnio może się utrzymywać i jakie są ewentualne alternatywy, tak? Czyli nierzadko zdarza się tak, że pacjent przychodzi z jakimś oczekiwaniem, później okazuje się, że mamy kilka możliwości właśnie tutaj leczenia bądź stosowania różnych preparatów i stosowania różnych technik, więc ważna jest właśnie ta konsultacja, wywiad z pacjentem, czego konkretnie pacjent oczekuje. Lampka ostrzegawcza pacjentowi powinna się zapalić, jeżeli ktoś nie zbiera właśnie wywiadu, nie pyta o choroby, nie pyta o leki, nie pyta o alergię. Często jest to w formie takich karteczek po prostu, gdzie pacjent odznacza i później ten wywiad jest analizowany i jak najbardziej jest to w porządku. Natomiast takie pytania, czy ustnie, czy właśnie pisemnie powinny być pacjentowi zadane.
1: Ten aspekt psychiczny pacjenta, stanu psychicznego pacjenta też jest bardzo ważny.
2: Jak najbardziej, jak najbardziej. Musimy też wiedzieć jako lekarze wykonujący zabieg, czy pacjent miał jakieś reakcje alergiczne, ponieważ musimy wiedzieć, czy na przykład taki składnik, na który pacjent miał reakcje alergiczne, nie występuje w danym preparacie. Więc to jest, jeżeli nie ma tego wywiadu, jeżeli nie rozmawia osoba wykonująca zabieg o żadnych powikłaniach, bądź nie chce podać na przykład nazwy preparatu, które będzie wykonywane, albo obiecuje zero ryzyka, gwarantowany efekt, nie ma czegoś takiego. Nie ma zabiegów medycyny estetycznej, które mają zero ryzyka.
1: I te zabiegi też trzeba systematycznie powtarzać.
2: Jak najbardziej. Jak najbardziej na przykład tutaj o tych wspomnianych przed chwilą stymulatorach. Wykonujemy te zabiegi w seriach, aby miały one sens. Nie wystarczy wykonać jednego zabiegu z użyciem stymulatora. Musi to być seria zabiegów, o czym też zawsze rozmawiamy z pacjentem na początku. Rozrysowujemy i układamy plan leczenia. Nieraz na jednej wizycie jesteśmy w stanie na przykład wykonać zabieg z użyciem toksyny botulinowej, jak i kwasu hialuronowego. Ale układamy plan pacjentowi, którym informujemy i mówimy, jak byłoby najlepiej. Oczywiście pacjent później do swoich możliwości, czy finansowych, czy czasowych, ten plan reguluje, tak? Natomiast my przedstawiamy pacjentowi taki idealny, powiedzmy, plan, z którym najlepiej by było, żeby postępował, ale wiadomo, że nie zawsze się to udaje, więc to wszystko zależy od możliwości pacjenta, od tego, kto zabieg wykonuje i też pacjent musi być zabezpieczony, czyli wiedzieć, że ma gdzie się udać, ma gdzie się zgłosić, jeżeli pojawi się wieczorem bądź następnego dnia jakieś powikłanie. Przede wszystkim...
1: Ja właśnie o to chciałam zapytać.
2: Tak.
1: Kiedy pacjent zorientuje się, że to, co się dzieje z jego twarzą, to nie jest naturalna reakcja na zabieg, tylko to jest już jakieś powikłanie. Jak to rozpoznać, kiedy jesteśmy w domu, nie mamy obok siebie lekarza?
2: Jak najbardziej. Przede wszystkim takimi alarmującymi najbardziej działaniami niepożądanymi, na przykład po wypełniaczu. Jest to silny, narastający ból w miejscu wykonania zabiegu. Do tego blednięcie albo takie siateczkowate zabarwienie, takie zasinione zabarwienie skóry. Jeżeli pojawią się jakieś zaburzenia widzenia bądź objawy neurologiczne, to są objawy, które natychmiast powinny pacjenta zaniepokoić. Do tego jakaś gorączka bądź ropna wydzielina albo narastające zaczerwienienie po jakimkolwiek zabiegu mogą sugerować infekcję. Więc pacjent powinien otrzymać konkretne instrukcje, co jest normalne, a co nie jest, na co ma zwrócić uwagę i gdzie ma się zgłosić przy tych objawach alarmowych.
1: A gdzie może się zgłosić? SOR? Jeżeli to jest jakaś bardzo ostra reakcja?
2: Jeżeli jest bardzo ostra, jak najbardziej może się zgłosić do SOR-u. Natomiast powinien przede wszystkim najpierw zgłosić się do lekarza wykonującego zabieg i w 90%, jeżeli zabieg jest wykonywany przez lekarza, myślę, że nawet więcej niż 90%, jesteśmy w stanie takiego pacjenta natychmiast wezwać do gabinetu i leczyć to powikłanie w gabinecie.
1: Pani doktor, na koniec i oczywiście medycyna estetyczna medycyną estetyczną, zabiegi zabiegami, ale wysypiamy się, unikamy słońca, dbamy o właściwą dietę, bo to wszystko ma istotny wpływ na naszą skórę?
2: Oczywiście, że
1: to jest przecenione, wcale tak nie jest.
2: Nie. Sama na przykład medycyna estetyczna nie pomoże, jeżeli nasz styl życia będzie zły. Więc przede wszystkim, jeżeli mówimy o starzeniu skóry, najbardziej taką negatywnym czynnikiem, który wpływa na starzenie skóry, jest promieniowanie UV. To jest jeden z najważniejszych modyfikowalnych czynników fotostarzenia. Więc zaleca się zdecydowanie codzienną, nawet zimą, ochronę filtrami przeciwsłonecznymi. 30-50 wartość filtra. Przede wszystkim ponawianie tej ochrony podczas ekspozycji na słońce. To, że zimą mamy brzydką pogodę, jest szaro-buro, nie widzimy słońca, nie oznacza, że to promieniowanie UV nie działa. Wręcz przeciwnie, ono jak najbardziej działa. Do tego dochodzi nam oczywiście unikanie solarium. Przede wszystkim niepalenie. Jeśli pacjent chce zadziałać również też w zaciszu domowym, bardziej powiedzmy tutaj pielęgnacyjnie, no to jeżeli chodzi o substancje, które są najlepiej przebadane pod kątem takich metod leczenia fotostarzenia, to są na przykład retinoidy, które mogą podrażnić skórę, więc też należy z nimi uważać i stosować w zaciszu domowym tylko takie preparaty, które można zakupić bezpiecznie. Więc trzeba pamiętać, że wizyta w gabinecie medycyny estetycznej jest tylko dodatkiem do profilaktyki, nie jest zamiennikiem, bo wygląd skóry zależy od naszego całego życia, od tego, czy się nawadniamy, czy się wysypiamy, czy uprawiamy aktywność fizyczną, czy mamy zdrową dietę, prawidłową masę ciała. Więc jak najbardziej tutaj dla takiej liczby lat przeżytych w zdrowiu, sprawności, a także do tego zdrowego starzenia się całego organizmu, to są kwestie niezwykle ważne. Nie ma jednej diety anti-aging, ale trzeba pamiętać o tym, że jak najbardziej możemy tutaj wpłynąć, bo prawdziwe właśnie anti-aging zaczyna się od zdrowia, a medycyna estetyczna może być tego jak najbardziej uzupełnieniem.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Za te wszystkie informacje. Lekarz Martyna Klimek z Przychodni Centrum w Opolu była moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia jesienią. Myślę, że o półpaściu już o chorobie porozmawiamy.
2: Jak najbardziej.
1: Na taki temat zapraszam, ale do medycyny estetycznej jak najbardziej też na pewno wrócimy, no bo to jest taki nośny teraz temat, ale też potrzebny, no bo może nie wiemy, może potrzebujemy uzupełnić naszą wiedzę i Pani doktor tą wiedzą nam służy. Dziękuję serdecznie.
2: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
1: Dziękuję. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Dziś w audycji to wszystko. Polecamy się w każdą sobotę między 13 a 15. Dużo zdrowia, przyjemnego weekendu. Do usłyszenia, do następnego razu. Marzena Śmierciak.

0: Kilka sekund pozostało do godziny 15. To znak, że czas na wiadomości w Radiu Opole. Proszę z nami zostać. A w wiadomościach więcej o przyczynach śmierci kobiety, której ciało znaleziono w lesie w okolicach Kędzierzyna-Koźla. Na rządowej stronie bezpieczne dane. Można już sprawdzić, czyje informacje wyciekły z bazy MyDoktor. Zbliża się sezon infekcji. Lekarz zachęca do szczepienia.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Wiadomo już, że co najmniej 3 ciosy zadano kobiecie, której zwłoki znaleziono wczoraj około 18.30 w lesie obok osiedla w Kędzierzynie-Koźlu. Na ciało natrafił spacerujący tam mężczyznę. Przeprowadzono oględziny ciała denatki i miejsca ujawnienia zwłok z udziałem prokuratora. Stwierdzono, że 2 ciosy spowodowały rozległe obrażenia głowy, mówi Radio Opole prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Opolu.
2: Choć o ich charakterze i mechanizmie śmierci oczywiście wypowie się biegły patomorfolog, którego prokurator już powołał. Wiemy, że ciało należy do mieszkanki nieodległego osiedla. Najprawdopodobniej kobieta wyszła na spacer z psem i wtedy doszło do jej zabójstwa.
0: Postępowanie jest nadzorowane przez prokuraturę rejonową w Kędzierzynie-Koźlu.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Na rządowej stronie bezpieczne dane można sprawdzić, czyje informacje wyciekły z bazy MyDoktor po niedawnym ataku hakerskim. Jeśli do tego doszło, pojawia się informacja o numerze PESEL. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazuje, że nie można określić, jakie konkretne dane medyczne znalazły się w rękach hakerów. Szef resortu podkreśla również, że dane pacjentów na razie nie trafiły do publicznego biegu. Cały czas trwa dochodzenie, którego celem ma być ustalenie autorów wycieku.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Eksperci przypominają, że dzięki szczepieniom można uniknąć groźnego przebiegu chorób infekcyjnych. Wkrótce dostępne będą sezonowe szczepionki przeciwko grypie i COVID-owi. Szczepienia zalecane są szczególnie osobom starszym i z chorobami przewlekłymi, tłumaczy profesor Krzysztof Tomasiewicz.
3: Nigdy nie wiemy, jaka infekcja będzie dominowała i kiedy. My nie jesteśmy w stanie wskazać, czy to będzie grudzień, czy to będzie może kwiecień. Dlatego proponuję zaszczepić się we wrześniu lub październiku przeciwko wszystkim 3 wirusom. Na pewno dla osoby starszej, z osoby ze współchorobowością, podstawą jest grypa i RSV. Dlatego, że zakażenie RSV niestety ma tą paskudną cechę, że destabilizuje w sposób znaczny chorobę przewlekłą.
0: A profesor zaznacza, że nawet w sierpniu zdarzały się przypadki grypy, które kończyły się hospitalizacją. Do 37 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych nocnego ataku Rosjan na obwód kijowski. Kilkadziesiąt osób, w tym 4 dzieci, zostało rannych. Rosyjskie siły uderzyły w przedsiębiorstwo w podkijowskiej miejscowości Myła. Po ataku doszło do detonacji w magazynach amunicji. Z zagrożonego terenu ewakuowano niemal 400 osób. Służby i eksperci szacują straty. Na razie nie wiadomo, że uszkodzonych zostało 50 budynków mieszkalnych.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Do 16 września można zapisywać się na 13. kluczborski bieg przełajowy i 7. marsz Nordic Walking o Złotą Barcię w Kluczborku. Uczestnicy mają do wyboru bieg na 5 lub 10 kilometrów, a także marsz z kijkami na dystansie 5 kilometrów, mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
4: Zazwyczaj uczestniczy w samym biegu ponad 200 osób. Oprócz tego są to działania związane z dziećmi. Kilkaset dzieci również bierze udział, jak i osoby, które zajmują się chodem, również mają swój wyścig tradycyjnie wokół zbiornika duktami leśnymi. Mam nadzieję, że jak zwykle przy dobrej pogodzie uczestnicy nie zawiodą.
0: A ta impreza sportowa w niedzielę 20 września.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu w niektórych miejscach naszego regionu, na wschodzie województwa możliwe burze. Temperatura bardzo przyjemna, 20 kilka stopni, do tego wiatr słaby, umiarkowany, oczywiście w czasie burz będzie wiał mocniej. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, minimalnie 13-15 stopni. Sprawdźmy jeszcze co jutro. Trochę chmur, trochę przejaśnień, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 26 do 28. stopnie. A radiowy termometr pokazuje w tej chwili 23,5 stopnia, więc proszę koniecznie korzystać z tej pięknej pogody.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: jutra.
1: Reklama społeczna.
2: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
3: Tak.
2: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
3: Mhm.
2: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
3: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
4: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
2: Już rozumiem.
3: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
5: Pamiętasz tę piosenkę?
6: Jesteś szlekiem.
5: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
7: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
8: No już, już, biedactwo.
9: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
10: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
17: Po reklamie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: To program Co w trawie piszczy. Tymczasem będziemy opowiadać o świecie, w którym przede wszystkim dominuje cisza. Sprawdzimy, co kryją w sobie wody kamionki Piast w Opolu. Podwodny świat tego zbiornika jest niezwykle bogaty, a tajemnice tego miejsca poznamy dzięki osobom ze Stowarzyszenia Nurków Opolskich. A zatem ruszamy, a raczej płyniemy. Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: dzisiaj naszych słuchaczy zabieram nad kamionkę Piast w Opolu. Tutaj to miejsce doskonale chyba znają mieszkańcy Opola, dlatego że to miejsce rekreacyjne, są ścieżki rowerowe, jest plac zabaw, są też inne miejsca, gdzie można tutaj odpocząć. Rzecz jasna, też jest piękna zieleń wokół tego zbiornika. Natomiast dzisiaj nie chcemy mówić o tym, co nad wodą, ale o tym, co pod wodą. A to dlatego, że będziemy rozmawiać z nurkami ze Stowarzyszenia Nurków Opolskich, Małgorzatą Jagieluk oraz Krzysztofem Ładowskim. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No właśnie, tutaj okazuje się, że to miejsce jest szczególne dla nurków. Z tego, co wyczytałam, to 23 hektary, tak? Jeśli chodzi o obszar tego zbiornika, do tego dosyć głęboko, bo 15 metrów, wyjątkowo ciekawe miejsce dla tych, którzy chcą poznawać ten świat pod wodą.
1: Tak, 24 hektary, z tego ponad 22 to użytek ekologiczny, 15 do 16 metrów w zależności od poziomu wody, ale najbardziej cenne jest to, że ta woda jest po prostu bardzo czysta. 15 metrów dla nurków to nie jest dużo, więc jest to zbiornik bardzo przyjazny, bardzo przyjemny, woda jest w miarę ciepła, zwłaszcza teraz latem, więc rzeczywiście jest to bardzo dobre miejsce do rozpoczęcia przygody z nurkowaniem, ale też do ćwiczeń i do doskonalenia swoich umiejętności.
0: To jest chyba takie najciekawsze miejsce na Opolszczyźnie, jeśli chodzi o nurkowanie, czy się mylę?
2: Teraz już tak. Mieliśmy tych nurkowisk więcej, no ale niestety przyroda nie poradziła sobie z ekspansją człowieka. No i został nam ten Piast, którego tutaj mamy w centrum. Także było ciekawie, to nie jest jezioro, tylko to jest stara kopalnia. To jest wyrobisko, które zostało zalane wodą. No i w tym miejscu wyewoluował taki piękny ekosystem.
0: Tutaj słowo klucz albo zdanie klucz, ekspansja człowieka. Dlaczego nie da się jakoś tego połączyć? Rozumiem, że na przykład w miejscu, gdzie jest duże kąpielisko, no już jeśli chodzi o ten teren do nurkowania, to nie jest takie przyjazne miejsce.
1: To już nawet nie chodzi o teren do nurkowania, bo widoczność rzeczywiście bardzo mocno ogranicza przede wszystkim przyjemność z nurkowania, zwłaszcza jak jej nie ma. Natomiast to chodzi o możliwości rozwoju ekosystemu. Tutaj przez to, że nigdy kąpieliska nie było, woda jest czysta, słońce dociera do samego dna zbiornika, w związku z czym zbiornik cały porośnięty jest roślinnością. I to nie byle jaką roślinnością, tylko jest tutaj przynajmniej 5 gatunków ramienic. Z tego 2 są gatunkami zagrożonymi wyginięciem w Europie. Generalnie wszystkie ramienice w Polsce są objęte częściową lub całkowitą ochroną gatunkową. Oprócz tego jest tu wiele innych gatunków roślin chronionych, m.in. pływacz, który jest objęty ścisłą ochroną gatunkową w Polsce. To roślina mięsożerna, jedna z niewielu w Polsce, która występuje, a podwodna jedyna. Oprócz tego jest tu bardzo bogate życie w skali makro, czyli ci najmniejsi mieszkańcy dbają o to, żeby ta woda pozostała czysta, żeby nie było nadmiernej ilości materii organicznej, żeby ta materia krążyła i żeby ta woda pozostała w takiej dobrej jakości.
0: Na pewno o tych poszczególnych gatunkach flory i fauny będziemy troszeczkę później mówić, natomiast tutaj jeszcze chciałabym się nad tym zatrzymać. Mówiąc uczciwie, nie zdawałam sobie sprawy z tego, że człowiek czy tam duże kąpieliska nad takimi zbiornikami są aż takim potężnym problemem dla danego ekosystemu. W Zakrzówku, zdaje się, w Krakowie jest taki problem. Przepiękny zbiornik, też duże wyrobisko, bardzo dzikie miejsce, zamienione na miejsce rekreacyjne. Niejako w ten zbiornik wpasowane są baseny. No i rzeczywiście przypuszczam, że codziennie w wakacje tysiące osób tam się pojawia, ale zdaje się, że pojawił się właśnie tam tego typu problem, tak? Czyli ten zbiornik, no nie wiem czy zamiera, ale na pewno ma bardzo duże problemy.
2: Na chwilę obecną on już umarł. No ale mamy przykłady z naszego podwórka. Mamy kamionkę Silesia, która była pięknym miejscem nurkowym i po utworzeniu tam kąpieliska miejskiego w chwili obecnej przejrzystość wody jest praktycznie zerowa. Również kamionka Bolko, która została zalana w 97 i od 1997 do teraz, czyli to mamy 29 lat, no zbiornik nie nadaje się do nurkowania.
0: Głównie chodzi o to, z tego co rozumiem, o przejrzystość wody, czyli po prostu człowiek bawiąc się w wodzie, pływając, wzbudza osady i w tym momencie nie dociera to światło, tak, do dna, ta roślinność chociażby, czy zwierzęta wodne nie mogą w takim zbiorniku żyć?
1: Tak, ta przejrzystość wody jest o tyle istotna, żeby rośliny mogły żyć, muszą mieć możliwość prowadzenia fotosyntezy. Jeśli przejrzystość wody spada, to promienie słoneczne nie docierają do dna, nie docierają do roślin. Oprócz tego te mechaniczne wzbudzanie osadów powoduje, że na roślinach samych osadza się bardzo duża ilość osadów. I nawet jeśli woda się wyczyści, a na roślinach zostaje osad, to one wciąż nie mają dostępu do promieni słonecznych. I teraz problem polega na tym, że jeśli to jest na małą skalę i okresowo, to zbiornik sobie z tym radzi. Akurat nasza kamionka Pias jest zbiornikiem, w którym woda się miesza wiosną i jesienią, więc te wszystkie procesy mają szansę się odbudować. Natomiast jeśli chodzi o Sylezję, a tu możemy bardzo dokładnie powiedzieć, bo robiliśmy takie porównawcze rozeznanie, więc o ile u nas do 16 metra jest, woda jest przejrzysta, jest duża ilość życia, nie tylko roślinnego, ale i zwierzęcego, o tyle na kamionce Sylezja do 3 metra nie widać nic. Między 3 a 6 jest taki wąski pas, gdzie jest jako taka wizura, ale to naprawdę jest jako taka i tam też jest trochę roślin, trochę życia, nieporównywalnie mniej niż tutaj. I poniżej 6 metra, to już teraz nie przesadzę, nie widać po prostu nic, nie widać komputera, który mamy na ręce. Jest duża plama zalegającego siarkowodoru. Ten siarkowodór powoduje, że powstają tam warunki beztlenowe i tam nie może już żyć nic.
0: Czyli rozumiem, że niezwykle ważnym jest, aby no jakoś ten człowiek nie wchodził aż tak mocno, tak, w tę przestrzeń przyrody. Wiadomo, że to jest miejsce rekreacyjne.

0: Ale o, co by się zdarzyło, gdyby tutaj powstały jakieś duże kąpieliska?
1: No myślę, że powtórzy się historia z tych zbiorników, o których wspominaliśmy wcześniej.
2: Wzbudzanie osadów, oprócz tego duże stężenie mocznika, które powoduje rozwój sinic, które dla odmiany powodują, że woda przestaje być przejrzysta, znowu nie dociera słońce, obumierające sinice opadają na dno, tworzy się duża ilość materii organicznej, wkrażają bakterie beztlenowe i tworzy się takie błędne koło siarkowodoru. To nie trzeba będzie na to długo czekać. W Zakrzówku pierwsze zmiany było widać już w drugim roku eksploatacji, czyli tak naprawdę po pierwszym sezonie działania basenów, po pierwsze zostało niedoszacowana jakość i obsługa tych basenów, ponieważ wydawało się, że jeśli to będzie na naturalnym zbiorniku, to ta woda będzie się tam oczyszczać samodzielnie. No niestety nic bardziej mylnego. My byśmy bardzo chcieli, żeby ten zbiornik tutaj nasz, który mamy, który jest w centrum miasta, który jest bardzo czysty, który jest unikatowy pod względem życia, który jest badany przez duże ośrodki badawcze, które zajmują się badaniami podwodnymi, został zachowany w niezmienionym stanie. My byśmy bardzo chcieli, żeby można było go eksploatować, tylko trzeba to robić mądrze i trzeba to dobrze zaplanować.

0: Naszych słuchaczy dzisiaj zapraszam nad kamionkę Piast w Opolu. Siedzimy sobie teraz przy stanicy nurkowej właśnie kamionka Piast z Małgorzatą Jagieluk, z Krzysztofem Ładowskim ze Stowarzyszenia Nurków Opolskich. Rozmawiamy o tym szczególnym miejscu, ale właśnie dzisiaj przede wszystkim o tym, co pod wodą. No i przed momentem rozmawialiśmy o tym, a przyznam szczerze, że nie zdawałam sobie sprawy z tego, że działalność człowieka, głównie chodzi o duże kąpieliska, tak może zmienić ten ekosystem podwodny. Wspominaliśmy m.in. o Zakrzówku w Krakowie, gdzie od razu Państwu powiem, powstały takie baseny w zbiorniku, w starym wyrobisku. No jest i owszem, to piękne turystycznie miejsce, rekreacyjnie jest to świetne miejsce, zwłaszcza dla rodzin, ale okazuje się, że ten zbiornik sobie nie poradził. Pod tymi basenami zdaje się już też nie ma właściwie życia.
1: No właśnie tak to wygląda. Pod basenami poziom zalegania siarkowodoru spowodował, że życie już tam nie istnieje. Jeśli nic nie zostanie zrobione, to zanieczyszczenie, bo trzeba to nazwać, jasno, to jest biologiczne zanieczyszczenie, rozprzestrzeni się na cały zbiornik. Zbiornik jest duży, więc jest jeszcze chwila czasu na to, żeby spróbować rozwiązać ten problem. Nasz zbiornik aż tak duży nie jest. W związku z czym właśnie chcielibyśmy uniknąć losu Zakrzówka i apelujemy, po pierwsze, żeby zapoznać się z tą sytuacją, jaka jest na Zakrzówku. Jest bardzo mocno to nagłaśniane i bardzo mocno jest to analizowane, między innymi też przez ośrodki badawcze. I warto uczyć się na błędach czyichś i nie popełniać swoich.
0: W pierwszej części naszej rozmowy mówiliśmy, że to jest szczególne miejsce, nie tylko dla nurków z naszego regionu, ale przyjeżdżają tutaj nurkowie właściwie z całej Polski. Czy wy macie jakiś wpływ na to, żeby jakoś to miejsce ochronić?
2: Tak, między innymi utworzyliśmy i aktualnie zajmujemy się torem podwodnym, który znajduje się tutaj na kamionce Piast. Jest to około 2,5 kilometra tras. Trasy nazywają się poręczówkami, które są prowadzone z punktu A do B, C i tak dalej.
0: Jak dla wspinaczy, poręczówki na skałach.
2: Tak, tylko to jest bardziej w poziomie pod wodą. Sporządziliśmy bardzo dokładną mapę tego i między innymi poruszanie się wzdłuż tych zaplanowanych tras powoduje to, że zbiornik jest mniej eksploatowany w innych częściach.
0: Rozumiem, czyli chodzi o to, żeby tutaj móc wchodzić pod wodę, nurkować, poznawać ten teren, ale w jakimś takim ograniczonym zakresie, tak? Żeby to jakoś unormować.
1: Dokładnie tak. Chodzi przede wszystkim o nurków na początku swojej drogi nurkowej, takich, którzy nie do końca kontrolują jeszcze siebie pod wodą. Właśnie poręczówki, o których Krzysztof mówił, to zabezpieczenie dla środowiska. Po pierwsze, nurek się nie zgubi, czyli nie namąci wody, nie zestresuje się i nie wyjdzie byle gdzie na brzegu, wzbudzając osady. Po drugie, poręczówki idą w odpowiedniej wysokości i stanowią pewną referencję dla nurków, więc nie dotykają roślin, nie niszczą tego, co jest pod spodem. Ten tor wodny obejmuje relatywnie niewielką część zbiornika. Powiedzmy, że między 1/4 a 1/3, więc znaczna część zbiornika pozostaje dla tego życia naturalnego. Jeśli nurek ma już odpowiednie umiejętności po to, żeby zejść trochę głębiej albo odpłynąć trochę dalej, to jego wpływ na środowisko już jest żaden, dlatego że on ma takie umiejętności, on unosi się w toni wody. Jeśli ktoś na przykład myśli, że nurkowie straszą ryby, nic bardziej mylnego, ryby się nas w ogóle nie boją. Także nurek doświadczony, nurek z dużymi umiejętnościami nie jest szkodliwy dla ekosystemu, oczywiście jeśli nie robi czegoś celowo. Natomiast nurek, który się uczy, po to ma właśnie tor podwodny, po to ma poręczówki, po to stowarzyszenie dba o to, żeby one były w dobrym stanie, żeby były dobrze widoczne, żeby były odpowiednio naprężone. To jest gwarancja bezpieczeństwa dla nurków, ale też ochrona naszego ekosystemu.
0: Uprzedziła Pani moje pytanie, no bo mówiliśmy przed momentem o tym, że taka osoba kąpiąca się na brzegu

0: wzbudza ten osad. No i moje skojarzenie poszło w tę stronę, że no nurek też może wzbudzać ten osad. Tymczasem no nie, okazuje się, że nie.
1: Trochę na pewno też, zwłaszcza nurek, który się uczy. Więc tutaj no, bylibyśmy niesprawiedliwi mówiąc, że nurkowie nie wzbudzają osadów. Też, ale robią to po pierwsze w jednym miejscu, czyli jest to jakaś tam ograniczona przestrzeń tego osadu, która przez to, że to miejsce jest eksploatowane już dość długo, to akurat przy tym wejściu zostało już na tyle wypłukane. Tutaj też podczas rewitalizacji został nawieziony piasek. On troszkę izoluje tą warstwę marglową. Ale rzeczywiście w lecie tego osadu jest tutaj trochę dużo. Natomiast ten sezon nurkowy, takiego intensywnego nurkowania trwa raptem 2 miesiące, może 1,5 miesiąca, kiedy woda jest ciepła. Później zostają już tutaj tylko nurkowie doświadczeni, którzy są w stanie poradzić sobie w zimnej wodzie, w trudnych warunkach i ten zbiornik ma no, większą część roku po to, żeby się zregenerować.
0: To raz, a dwa, że to nie jest tak, że w jednym momencie kilkaset osób, tak jak na kąpielisku, prawda, wchodzi do wody.
1: Tak, to prawda. Nurkowie wchodzą, wychodzą, też nie ma możliwości siedzenia w wodzie cały dzień, więc to jest powiedzmy godzina, nurek wchodzi, wychodzi, jedzie do domu, przyjeżdża następny. No i weekendy, zwłaszcza w tym roku, w tym sezonie są bardzo atrakcyjne, bardzo mocno oblegane, ale w tygodniu już jest spokój i ten zbiornik ma szansę się regenerować.
0: Czyli ten zbiornik jest w stanie się obronić?
1: Na tą chwilę wszystko wygląda bardzo dobrze i to nie jesteśmy gołosłowni, bo to badania Uniwersytetu Przyrodniczego imienia Adama Mickiewicza potwierdzają, że kondycja ekosystemu jest bardzo dobra, ekosystem jest stabilny, więc na tą chwilę nie mamy się o co martwić. Występuje tutaj też bardzo dużo organizmów wskaźnikowych, bioindykatorów, które wskazują na bardzo wysoką jakość wody. No to są takie stworzenia, które nie trzeba badać wody, jeśli są i są w dobrej kondycji, wskazują na to, że woda jest czysta.

0: mikrofonem Radio Opole. Siedzimy sobie dzisiaj przy stanicy nurkowej Kamionka Piast. Na pewno słuchacze cały czas słyszą, że coś w tle się dzieje. Naprawdę duży ruch. Jeszcze kilka minut temu widać było, że nurkowie wychodzili z wody. Tutaj stoją jeszcze całkiem spore butle. Suszą się skafandry. Ktoś podjeżdża, odjeżdża. Widać, że to miejsce no niezwykle interesujące, jeśli chodzi o nurkowanie. A dzisiaj jesteśmy tutaj z Małgorzatą Jagieluk i Krzysztofem Ładowskim ze Stowarzyszenia Nurków Opolskich i opowiadamy o tym wyjątkowym zbiorniku. A propos wyjątkowości tego zbiornika, przed momentem pani Małgosiu powiedziała pani o tym, że jest to potwierdzone badaniami naukowymi, między innymi przez Uniwersytet w Poznaniu.
1: Tak, to już w tym roku była druga edycja tych badań. Te badania rozpoczęły się w zeszłym roku. W maju była tutaj ekipa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, koło naukowe badań podwodnych pod nadzorem pana Macieja Gąbki i badali wówczas właśnie skład roślinny i gatunkowy tego zbiornika. To jest instytut, który specjalizuje się właśnie w ramienicach. Wtedy odkryli tutaj 5 gatunków ramienic. Określili ten zbiornik jako jeden z najlepiej zachowanych zbiorników ramienicowych południowej Polski. Określili też, że jest to jeden z lepiej zachowanych zbiorników na terenie Europy, jak na wody słodkowodne, przejrzystość wody do 11 metrów. Przejrzystość nie oznacza widoczności, widoczność nie jest aż tak dobra, ale chodzi o tą przenikalność światła, która właśnie pozwala roślinom się odżywiać i jakby bujnie rosnąć. Nam udało się zidentyfikować jeszcze jeden gatunek roślin właśnie w tym roku, kiedy druga część tych badań się odbyła. Weryfikowaliśmy zdjęcia, które udało nam się zrobić pod wodą, które tutaj Krzysztof dokumentuje jakby życie tego zbiornika od przynajmniej 10 lat. W ostatnich latach trochę bardziej intensywnie i właśnie na tych zdjęciach udało się zidentyfikować kolejny gatunek ramienicy, który po prostu jest ramienicą późniejszą i wtedy, kiedy naukowcy byli jeszcze nie wyrósł.
0: Badania z Uniwersytetu Poznańskiego, ale nie tylko ci naukowcy przyjechali, żeby sprawdzić tutaj stan tego ekosystemu.
2: Tak, drugim uniwersytetem jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i naukowcy z tego akurat uniwersytetu badają krajobrazy podwodne. To jest dosyć ciekawe badanie, ponieważ całość zbiornika jest pocięta na taką siatkę i każdy z takich kwadracików o boku 20 na 20 metrów został w dwóch jakby turach, były tutaj dwa spotkania, przebadany. Całość zbiornika jest aktualnie zinwentaryzowana, no i czekamy na jakieś wnioski.
0: Aha, podzielony wirtualnie, ale to troszeczkę tak jak na przykład pracują, nie wiem, paleontolodzy chociażby, prawda? Czyli dzielą sobie dany teren na sekcje po to, żeby łatwiej później było te poszczególne sekcje odtworzyć i na przykład, nie wiem, w sekcji B8 jest to i to, tak sobie to wyobrażam. A propos, cały czas coś się dzieje?
1: Kto jest kolejny członek Stowarzyszenia Nurków Opolskich, pan Marek Majas.
0: Witam serdecznie. Panie Marku, pan przed nurkowaniem czy po nurkowaniu?
3: Przed nurkowaniem właśnie z dwójką kursantów wchodzimy do wody i walczymy, uczymy się nurkować, przeżyć w tym wrogim nam środowisku.
0: Jakim wrogim?
3: Nie, ja żartuję. No, zajęcia jak co dzień. Codziennie tu jesteśmy, można powiedzieć, że też monitorujemy to, co się dzieje na bieżąco. Czy ja, czy inni członkowie nurkowie, wymieniamy się informacjami później, co się fajnego dzieje.
0: A nurkowie początkujący, czy już zaawansowani?
3: W połowie kursu. Już są w połowie kursu, więc już nie mącą wody, już i platformy i stoły nie są potrzebne. Już płyną tak, jak właśnie książka pisze, jak to mówią.
0: To jak będziecie wchodzić do wody, proszę dać znać, dobrze? To ja tam na chwilkę podejdę.
3: Tak, coś zabomblujemy do pani jeszcze.
0: Ale wracając do tych badań, co z tego będzie wynikać? Jeśli się okaże, że no będzie jakiś opis, rozumiem, tak? No będzie określone, jaki ten krajobraz dokładnie jest na dnie tego zbiornika. Czy to jest jakaś informacja dla was, nie wiem, dla kogokolwiek innego? Czemu te badania mają służyć?
1: Ośrodki badają swoje, jakby mają swoje plany badawcze i one robią te badania w celu porównania z innymi zbiornikami. Ale dla nas jest to bardzo ważne, ponieważ już w zeszłym roku zostało skierowane do Urzędu Miasta, do Wydziału Środowiska i do Prezydenta Miasta Opola wniosek o rozszerzenie użytku ekologicznego na cały zbiornik. U nas jest taka dziwna sytuacja, bo zbiornik nie jest objęty cały tym użytkiem ekologicznym. Nie udało nam się uzyskać odpowiedzi na to pytanie, ale podejrzewam, że jest to związane z realizowanym projektem rewitalizacji tej kamionki. Natomiast jest to o tyle dziwne, że jakby trudno jest chronić ekosystem wodny częściowo, czyli na części, nie wiem, można na przykład zarybiać, tak jak robili to wędkarze, którzy mieli tutaj umowę podpisaną z miastem i co mówią tym rybom, że tam nie
0: do tego płynąć. Miejsca, to do 20 tak, metra
1: tak,
0: tylko.
1: Tak, tak, dokładnie. Tutaj taka linia jest i tam dalej nie płyniemy. Na tą część wpuszczamy gatunki obce, gatunki inwazyjne, które w Polsce w ogóle do wody nie wolno wpuszczać, a już na pewno nie na użytek ekologiczny. No więc liczymy na to, że wyniki tych badań nam posłużą do tego, żeby lobbować u władz miasta i być może województwa, żeby objąć ten zbiornik ochroną. To też będzie duży argument przeciwko ewentualnym zakusom na stworzenie tutaj jakiegoś ośrodka rekreacyjnego niezwiązanego z nurkowaniem. My osobiście bardzo się obawiamy tego, że kiedy skończy się trwałość projektu rewitalizacji, a będzie to luty przyszłego roku, miasto postanowi wynająć to komercyjnie. I o ile wynajmie to na cele nurkowe, super będzie gospodarz, na pewno będzie bardzo dobrze. Natomiast jeśli się okaże, że będzie pomysł na wydzierżawienie tego na inne cele, no to miasto straci perełkę na skalę krajową, bo nie ma drugiego miejsca, które ma zbiornik w samym środku miasta i jeszcze bazę nurkową nad tym zbiornikiem i straci bardzo cenny, wartościowy i ciekawy produkt turystyczny.

0: wracamy na stanicę nurkową Kamionka Piast. Tutaj na ławeczkach w przepięknych okolicznościach przyrody siedzimy sobie z Małgorzatą Jagieluk oraz Krzysztofem Ładowskim ze Stowarzyszenia Nurków Opolskich. Panie Krzysztofie, pan od 10 lat robi zdjęcia pod wodą. Zresztą te zdjęcia są zjawiskowe. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć na profil facebookowy stowarzyszenia, bo tam te zdjęcia można zobaczyć. Myślę, że za moment opowiemy troszeczkę o tym, co pan fotografuje, ale tak jeszcze na początek, co pana skłoniło do tego, żeby właśnie tym się zająć? Bo do tego nawet musi być jakiś super specjalistyczny sprzęt, także po to, żeby robić zdjęcia makro, czyli bardzo malutkich roślin czy zwierzątek.
1: No, zaczęło się od tego, że próbowałem zarejestrować to, co widzimy pod wodą, bo okazało się, że po jakichś nurkowaniach wychodzimy, rozmawiamy ze sobą, ja widziałem to, a ja widziałam to, albo ktoś tego nie widział. No i okazało się, że dobrze są zabierać kamerkę, aparat, żeby po prostu później te wspomnienia zostały. No i to tak przez XX lat ewoluowało i tak od, myślę, że 3-4 lat zająłem się tą fotografią makro. To jest bardzo taka ciekawa historia, w jaki sposób nawiązaliśmy tą współpracę z naukowcami, bo dokumentując to, co tutaj żyje pod wodą, próbowaliśmy to samodzielnie zidentyfikować i czasami się nie da, czasami sztuczna inteligencja i wuje Google nam nie podpowiadają albo podpowiadają źle, więc wysłaliśmy kilka zdjęć według nas jednej roślinki właśnie do Uniwersytetu Adama Mickiewicza. I okazało się, że oni byli zdziwieni, że wysłałem im zdjęcia 5 różnych roślin. No i tak dosyć szybko po tym pojawili się tutaj u nas, bo okazało się, że właśnie sfotografowaliśmy raminicę, która jest endemiczna. Tutaj występuje, ale generalnie bardzo rzadko występuje i w Europie, i na świecie.
0: A, stąd też takie potężne zainteresowanie, czyli z punktu widzenia naukowca też okazało się, że to jest miejsce wyjątkowe.
2: No tak, te dwa gatunki raminic, o których mówiłam, to właśnie gatunki, które są gatunkami krytycznie zagrożonymi wymarciem w Europie, więc no i odkrycie ich siedlisk w dobrej jakości i jeszcze takich bogatych, no na pewno jest interesujące dla badaczy, zwłaszcza, że tych zbiorników raminicowych nie jest dużo. To jest specyficzny rodzaj zbiornika, to musi być woda wapienna, bo raminice jakby do swojego funkcjonowania potrzebują tego wapnia. No i właśnie te nasze kamionki prawdopodobnie wszystkie byłyby porośnięte, bo przecież tutaj 50 lat temu, równo 50 lat temu ustało wydobycie, kiedy wyłączono pompy, ten zbiornik zaczął się zalewać, no to przecież tutaj nie było żadnych raminic, tutaj nie było nic poza białą skałą, którą wszyscy znamy, bo jak się tylko dziurę w Opolu wykopie, to zaraz jest białe błoto. A okazuje się, że nie było to tylko złoto, tak, bo Opole cementowniami stało i przez wiele lat, kiedy ten zbiornik wypełniał się z wodą, najprawdopodobniej ptaki przynosiły tutaj jakieś zalążki tego życia i tutaj się nic nie wydarzyło gwałtownie. To przez 50 lat ten ekosystem się rozwijał i on rozwija się coraz bardziej. My nurkując tutaj parę lat obserwujemy ekspansję tych roślin na tereny, które jeszcze 2-3 lata temu były gołe. Dziś są porośnięte łąkami, pięknymi łąkami raminicowymi, trzeba to podkreślić, bo jak zaświeci słońce, to kolor tej zieleni pod wodą jest niezwykły. Rozprzestrzeniły się po całym zbiorniku, wymieszały się te siedliska, one się poprzerastały nawzajem, jedne są wysokie, jedne są niskie, jedne mają czerwone kulki, jedne mają żółte kulki, więc naprawdę wygląda to spektakularnie. I teraz płynąc pod wodą, coś tam się widzi, ale to jest tak małe, że za bardzo, no trudno to rozpoznać. Więc kiedy udało się zrobić zdjęcie, potem przerzuca się to do komputera, ogląda się to w skali większej i robi się wielkie wow, cóż to takiego malutkiego tam jest. Ale oprócz tego, co było celem fotografii, znajdowaliśmy jeszcze na tych zdjęciach kilka takich, powiedzmy, gości nieproszonych. No i od tego zaczęło się to, że zaczęliśmy po prostu szukać. Zaczęliśmy szukać tego życia i okazało się, że o ile dobrze pamiętam, to udało nam się ponad 60 stworzeń zidentyfikować, bo tyle mam slajdów w prezentacji, więc tyle tych stworzeń się udało zidentyfikować. To jest naprawdę bardzo duża ilość i proszę mi uwierzyć, że my wchodzimy do wody i tak może nie za każdym nurkowaniem, ale raz na 3 nurkowania jeszcze coś nowego odkrywamy. A nurkujemy naprawdę dużo i nawet dzisiaj właśnie przed rozmową byliśmy w wodzie i mieliśmy szansę dokumentować już w jesień pod wodą, już rośliny zaczynają przygotowywać się do przetrwania zimy, także to się wszystko bardzo dynamicznie zmienia, ten zbiornik się zmienia bardzo szybko i bardzo mocno w skali roku i tu taka fajna też historia o torach, może Krzysztof opowie o torach.
1: Właśnie dlatego, że zbiornik przez cały rok się zmienia, i czasami te rośliny są wyższe, czasami niższe. Chyba 2 lata temu, tak, znaleźliśmy pełne torowisko, szukając tych artefaktów, pozostałości pokopalnianych, czyli tej infrastruktury, która tam jest pod wodą i ona jest w większości ukryta pod tymi łąkami ramienicowymi. I chyba jesienią znaleźliśmy torowisko, szukaliśmy go, znaleźliśmy go teraz, w tym roku na wiosnę, zajęło nam to 2 lata. Gdzieś ono było po prostu i ukryło się pod prawie 2-metrową warstwą roślin.
0: Torowisko, które musiało tutaj być w chwili, gdy tutaj trwało wydobycie.
1: Tak, jest dużo, dużo pozostałości. Niektóre nie są takie oczywiste, jest to takie podwodne muzeum. Część rzeczy zidentyfikowaliśmy, część jeszcze nie wiemy, do czego służy, ale na pierwszym z serii organizowanych spotkań udało nam się porozmawiać z panem, który gdzieś tutaj niedaleko mieszka, a pracował w tej cementowni i trochę rzeczy nam podpowiedział. Między innymi jak wyglądał transport wagoników, jaka koparka tutaj pracowała i dlatego wiemy teraz, skąd są kable elektryczne, ponieważ to była elektryczna koparka, jak wyglądało tutaj oświetlenie.
0: Czyli rozumiem, że teraz wiecie, czego szukać przynajmniej.
1: Wiemy, co znaleźliśmy.

0: weekend z Radiem Opole.
1: Za kilka sekund godzina 16, za moment dosłownie wiadomości w Radiu Opole. Mam nadzieję, że nasi słuchacze z nami zostaną. Ponad ćwierć tysiąca zawodników na otwartych mistrzostwach Opola Steel Dart. W całym kraju dziś treningi reagowania. W tym kontekście pytamy o to, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Będzie też o warzywomatach i jajkomatach.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. 25 kobiet i 235 mężczyzn bierze udział w siódmych otwartych mistrzostwach Opola w zawodach Steel Dart, czyli rzucaniu lotkami w tarczę, a to przez cały weekend w ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym Żwirek w Luboszycach. Wczoraj rozegrano deblowy turniej rozgrzewkowy. W zwycięskim zespole był Mirosław Grudziecki z Łodzi, który uważa mistrzostwa Opola za atrakcyjne miejsce do sprawdzenia się ze względu na silną obsadę.
2: Na początku to była pasja, to skocznia, spotkanie się ze znajomymi, gdzie tam później zaczęło troszeczkę wychodzić. Pierwsze turnie przyszły wygrane, takie lokalne i tak dalej. No to już teraz bardziej tak półzawodowo traktuję darta, bo pracuję normalnie, a dart jest tak też niby przy okazji, ale ja praktycznie jest miesiącu, trzy weekendy mam wyjęte, bo gdzieś tam zawsze wyjeżdżam, tak? Coś więcej jak hobby na pewno się to już stało.
3: To jest sport dla wszystkich, jest mało wymagające, a zarówno każdy może próbować grać. Celność, skupienie, pewna ręka. Dwa lata temu trenowałam systematycznie, walczyłam o kadrę Polski, którą udało się zdobyć. W tej chwili wracam do treningów, staram się trenować w domu, jak również na najbliższych turniejach.
1: Dodaje Aleksandra Rinka, zawodniczka z Tarnowskich Gór, a Radio Opole jest patronem medialnym tej imprezy.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Służby przygotowują Polaków do potencjalnych sytuacji kryzysowych. W weekend w ponad 1000 miejscach w kraju, także na Opolszczyźnie, trwają treningi reagowania. To w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Tematy przewodnie to plecak ratunkowy, ewakuacja i schronienie. Plecak ewakuacyjny robimy indywidualnie, ale pewne podstawowe rzeczy powinny tam się znaleźć, tłumaczy Paweł Krasowicz z Grupy Pomocy Humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża.
4: Dokumenty, te najważniejsze, czyli nie wiem, akty notarialne, nasze osobiste dokumenty, pieniądze, dokumenty medyczne, to jest bardzo istotne też. W momencie, kiedy trzeba się ewakuować, te dokumenty medyczne pozwalają później dalej funkcjonować. Powinniśmy zabrać też do plecaka alternatywy jakieś oświetleniowe, czyli wszelkiego rodzaju latarki, powerbanki do ładowania komórki, jedzenie, picie, środki higieny osobistej.
1: A terenowe punkty treningowe Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej są organizowane podczas festynów, pikników rodzinnych czy przy remizach OSP. I jeszcze kwestia bezpieczeństwa, ale w innym kontekście. Na rządowej stronie bezpieczne dane można już sprawdzić, czyje informacje wyciekły z bazy MyDoctor po niedawnym ataku hakerskim. Wykradziono wówczas dane medyczne około 19 milionów Polaków. Więcej Arkadiusz Augustyniak.
5: Na stronie bezpieczne dane można sprawdzić, czy w ręce złodziei trafił nasz numer PESEL. Na tej podstawie nie da się jednak stwierdzić, jakie konkretnie informacje medyczne znalazły się w rękach hakerów, powiedział Polskiemu Radiu wicepremier Krzysztof Gawkowski.
6: Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne i też służby państwa to zabezpieczyły.
5: Minister cyfryzacji mówił też o prawdopodobnych przyczynach kradzieży. Nadal prowadzone jest dochodzenie, które ma wyjaśnić, kto wykradł informacje.
1: Dziękuję za relację.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Już nie tradycyjne sklepy i centra handlowe, ale też warzywomaty czy jajkomaty. Ministerstwo Rolnictwa przypomina rolnikom o możliwości skorzystania z programów wspierających sprzedaż bezpośrednią. Minister Rolnictwa Stefan Krajewski tłumaczy, że coraz popularniejsze stają się wszelkiego rodzaju automaty do sprzedaży.
7: Warzywomaty, ziemniakomaty, jabłkomaty, jajkomaty, chlebomaty, różne urządzenia, które dają też możliwość takiej sprzedaży bezpośredniej, skracamy łańcuchy dostaw, też przekonujemy konsumentów do takiego kontaktu bezpośredniego z producentem.
1: Szef resortu rolnictwa przekazuje, że jego ministerstwo planuje wprowadzić kolejne ułatwienia dla producentów sprzedaży bezpośredniej. Obejmą m.in. wydłużany czas dostaw.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrze na radiowym 24,5 stopnia, więc bardzo przyjemnie do tego za oknem w Opolu. Przepiękne słońce, ale w niektórych miejscach na naszego regionu przelotne opady deszczu, a na wschodzie województwa mogą pojawić się burze. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, minimalnie 13-15 stopni, a jutro sporo chmur, trochę słońca, miejscami przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 26 do 28 stopni, a więc naprawdę bardzo ładny dzień.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: serce.
1: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
2: Z mikrofonem Radia Opole wracamy nad kamionkę Piast w Opolu. Podwodny świat tego miejsca jest niezwykle bogaty. Kryje w sobie unikatowe rośliny i miejsca. O tym tajemniczym świecie przyrody, ale także podwodnym krajobrazie rozmawiamy z Małgorzatą Jagieluk i Krzysztofem Ładowskim ze Stowarzyszenia Nurków Opolskich. No i cóż, znowu wchodzimy pod wodę.

0: Ach, i wracamy dzisiaj nad kamionkę Piast w Opolu, gdzie jesteśmy z mikrofonem Radia Opole. Rozmawiamy dzisiaj o tym podwodnym świecie. Teraz słów kilka o krajobrazie. To dlatego, że pan Krzysztof Ładowski wywołał temat, a mianowicie 2 lata temu udało się znaleźć na dnie kamionki torowisko. Torowisko, które służyło tym, którzy tutaj pracowali. No i właśnie, co jeszcze oprócz tego torowiska? Tutaj nurek, który schodzi pod wodę, może zobaczyć.
1: Na pewno takim najbardziej znanym i uczęszczanym miejscem to jest budynek przepompowni. Są to ruiny znajdujące się w najgłębszej części zbiornika. No i wokół tego jest tak naprawdę najwięcej infrastruktury, bo mamy i pozostałości rurociągów odprowadzających wodę, mamy kable elektryczne. To też jest bardzo ciekawe, ponieważ te kable są z aluminium i one do tej pory pod wodą się świecą. Zeszła z nich cała izolacja, wyglądają w słońcu jakby były nowe, jakby ktoś się przed chwilą wrzucił. Mamy pozostałości oświetlenia, pozostałości rampy transportowej z takim potężnym łańcuchem. Też jakiś czas temu poświęciliśmy, to nie jest strata czasu, to jest zbieranie i szukanie informacji. Bardzo dużo czasu na odszukanie, jak ten transport fizycznie wyglądał, bo nie ma nigdzie w dokumentacji, nie ma zachowanych zdjęć z eksploatacji tutaj tego wyrobiska. Część znaleźliśmy na stronach niemieckich, ponieważ to są, no, były bliźniacze, tak, przed wojną to były terytoria niemieckie i system wydobycia w iluś tam podobnych kamieniołomach był taki sam.
0: A, i na tej podstawie możecie mniej więcej ocenić, tak sobie to wyobrażam, proszę mnie korygować, że w tym, a nie innym miejscu zbiornika na dnie można coś konkretnego znaleźć, jakiś element, tak, infrastruktury?
2: Myśmy to zaczęli troszeczkę inaczej identyfikować. Myśmy zaczęli znajdować przedmioty. One właśnie głównie znajdują się zimą, kiedy ta roślinność jest mniej bujna, odkrywają się większe obszary dna i zauważyliśmy, że w pewnym obszarze zbiornika jest tych artefaktów więcej. Kiedy zaczęliśmy to wiązać z mapą, ze zdjęciami starej cementowni, odkryliśmy takich parę zdjęć, które umiejscowiły nam właśnie te znaleziska najbliżej rampy, którą wagoniki wjeżdżały bezpośrednio pod kruszarkę i do pieca. I dopiero wtedy zaczęliśmy wiązać pewne elementy, tak? Znaleźliśmy koło, które jest kołem przekładniowym z koparki. Znaleźliśmy rolkę, która była zabezpieczeniem wagonika, który wjeżdżał po bardzo stromej skarpie. I kiedy odkryliśmy te zdjęcia archiwalne i później kolega zrobił zdjęcia z drona z góry, to udało się nam nałożyć te dwa miejsca praktycznie, no, 1:1. Część ta jakby z jednej strony najstarsza, ale też najdłużej eksploatowana część jest bardzo dobrze zachowana. Ona właściwie, jeśli chodzi o krajobraz podwodny, o ukształtowanie dna, o ukształtowanie tej skarpy marglowej, właściwie od tego czasu, kiedy zostało zrobione zdjęcia, zostało zrobione w latach, w końcówce lat 70., nie została zmieniona. Więc to, co my widzimy na tym zdjęciu, gdzie nie ma wody, gdzie stoją latarnie, gdzie są szyny, gdzie jest rampa, dziś my to oglądamy pod wodą, to jest już mocno przysypane i zdegradowane, ale wciąż odnajdujemy tam nowe elementy i to, co kiedyś traktowaliśmy jak kupę gruzu i śmieci, okazuje się, że są to właśnie pozostałości po kopalni. Niewiele zostało tej infrastruktury takiej typowej, dlatego że ta kopalnia została zamknięta stosunkowo wcześniej. I wszystko, co było cenne i wartościowe, co jeszcze mogło pracować, zostało przerzucone do wówczas pracujących cementowni, między innymi do cementowni Odra, która działa do dzisiaj. No, te rzeczy, po co pozostały, są dla nas wciąż zagadką, ponieważ torowiska, o których mówi Krzysztof, te, co znaleźliśmy, jest takie najbardziej kompletne i najbardziej spektakularne, bo jest długie. Natomiast szyny i podkłady kolejowe rozrzucone są po całym zbiorniku. W sposób nieuporządkowany, tak jakby zostały mechanicznie przetransportowane, mechanicznie zepchnięty urobek. Tego nie udało nam się ustalić, dlaczego tak było. Wiemy od pana, który tutaj do nas dołączył na spotkaniach, że do końca było tu prowadzone wydobycie odstrzałami. Właściwie też między innymi z tego powodu zostało zaprzestane. Ale z jakiego powodu to zostało mechanicznie zniszczone i zepchnięte, tego nie potrafił nam powiedzieć. No, mamy nadzieję, że może kiedyś jeszcze ktoś się odezwie, kto będzie wiedział, dlaczego tak likwidowano kopalnię. Infrastruktura jest zniszczona mechanicznie, koparkami rozburzona, jakby nie ma żadnego elementu w całości.
0: Widzę, że chyba teraz nurkowie wchodzą do wody, to może spróbujemy tam podejść.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Muszę pilnować mikrofonu, żeby nie wpadł do wody, do kamionki Piast. Szkoda by było. Teraz grupa nurków wchodzi pod wodę. Dzisiaj jakiego rodzaju zajęcia?
2: Dzisiaj będziemy się uczyli zalewać maskę. Marek Majas, instruktor nurkowania. I będziemy symulowali sytuację braku powietrza, czyli udostępniania zapasowego automatu oddechowego partnerowi.
1: Tutaj z miejsca, z pomostu, na którym stoimy, rzeczywiście ta przejrzystość jest bardzo, bardzo przyjemna, więc wyobrażam sobie, że takie zajęcia tutaj to jak najbardziej dobry pomysł, chociażby dla osób początkujących.
2: Tak, to jest właśnie fenomenalny akwent do takich ćwiczeń. Są przygotowane tam stoły takie do ćwiczeń, że właśnie, żeby nie mącić wody i żeby ta przejrzystość była cały czas.
1: To jest program przyrodniczy, Co w trawie piszczy. Co pod wodą piszczy?
2: Co pod wodą piszczy? Oj, tyle życia, tyle fajnych stworzonek. Mnie się zawsze podobały reakcje kursantów, którzy gdzieś tam zaczynali kurs i tak się, no, jak już zaczęli się rozglądać, jejku, jak tu jest fajnie, jakie tu jest życie, ja myślałem, że tutaj nic nie ma.
1: A co tak pana najbardziej, jeśli chodzi właśnie o faunę, florę, zadziwia pod wodą tutaj na kamionce?
2: Mnie zachwyca ten ogrom życia, od dużych ryb, naprawdę wielkich sumów, po szczupaki, po okonie, liny, po maciupeńkie skorupiaki, no jest tego cała masa. Jeżeli się dobrze rozejrzymy, no nie ma dużej ryby, nuda, nieprawda. Jak się przyjrzymy, to jest naprawdę tam masa fajnych rzeczy.
1: Pan jest tutaj kursantem, rozumiem. Początkujący, zaawansowany?
3: Początkujący, Karol Tomczak.
1: A co już pana, wchodząc pod wodę, tak najbardziej zdziwiło?
3: W sumie to chyba to, co pod wodą się tak naprawdę znajduje, a mówię tutaj o rybach, o tym życiu, które tam jest i to jest świetne do tego, że można to poobserwować i być bardzo blisko tego. Zazwyczaj widzimy te rzeczy gdzieś tam na jakichś filmach, a tutaj faktycznie można na żywo to zobaczyć i to jest fenomenalne w tym akwenie.
1: Jak w wielkim akwarium, tak sobie wyobrażam.
3: Dokładnie tak, tak można to nazwać.
1: Dobrze, to w takim razie nie przeszkadzam. Rozumiem, że już będziecie wchodzić teraz pod wodę.
2: Gwiezdne wojny?
1: Tak. No i popłynęli.

0: popłynęli, a my wracamy do naszej rozmowy. Znowu wróciliśmy na naszą ławeczkę przy stanicy nurkowej, przy Kamionce Piast. Przed nami katalog Pod lustrem wody i w tym katalogu przepiękne zdjęcia makro stworzeń roślin, które można zobaczyć właśnie pod wodą Kamionki Piast. Ze mną Małgorzata Jagieluk, Krzysztof Ładowski. Pan Krzysztof Ładowski wszystkie te zdjęcia zrobił. No właśnie, powiedzmy coś więcej o tej faunie i florze Kamionki. Przed momentem pani Małgosiu, pani mówiła o ramienicach i o tej całej historii z naukowcami, gdzie wydawało się, że to jest ta sama roślinka, tymczasem okazało się, że to jest kilka roślinek. Tak bogaty jest tutaj ten świat fauny.
1: Tak, dla nas wszystko wyglądało pod wodą tak samo. Wydawało nam się, że to jest po prostu jeden rodzaj roślin. Dopiero jak zdjęcia poszły do identyfikacji, to się okazało, że nie jeden, a pięć. I właśnie pokłosiem tego była wizyta naukowców. Ale nie tylko ramienice tutaj są. Jest też bardzo dużo roślin, które są bardzo popularne u nas, ale też takie, które są mniej popularne, jak właśnie wcześniej wspomniany pływacz. Mamy tutaj wywłócznika kłosowego, mamy rogatka sztywnego, mamy jezierze, która jest bardzo, bardzo ciekawą roślinką, ponieważ jest bardzo krucha i jest taka jak taki podwodny kaktus. Mamy mech podwodny, zdrojek. Jeszcze przypomnę o pływaczu, ponieważ to jest roślina mięsożerna, na gałązkach ma takie małe kielichy, które wyłapują drobne stworzenia, ale też przepięknie kwitnie. Takie małe, podwodne storczyki żółte, które rozwijają się zupełnie pod wodą. Naprawdę spektakularny widok, nie są duże, za to teraz właśnie jest ich bardzo dużo i jak świeci słońce, to ta roślinność bardzo cieszy oczy, zwłaszcza na płytkiej wodzie.
0: Panie Krzysztofie, które z tych roślin najbardziej pana zachwycają, bo mnie zachwycają pana zdjęcia, no naprawdę są fantastyczne.
2: Z roślinek to pływacz. On ma różne fazy rozwoju, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, właśnie dzisiaj podczas nurkowania, dokumentowaliśmy już fazę jesienną, czyli pojawia się turion, to jest faza przetrwalnikowa tej roślinki.
0: Czyli taka przygotowująca już do zimowania, tak?
2: Tak. Sam pływacz podczas kwitnięcia dąży do tego, żeby kwiat wydostał się na powierzchnię. I tak jest praktycznie wszędzie w przyrodzie. No tutaj na tych naszych głębokościach w Piaście nie zaobserwowaliśmy tej rośliny na powierzchni, ale jest bardzo dużo kwiatów, tak pół metra, metr pod wodą, w pełni rozwiniętych. To są bardzo ładne żółte kwiatki wyglądające jak storczyki.
0: To jeszcze powiedzmy troszeczkę o tych technikaliach. Żeby robić zdjęcia pod wodą, trzeba to robić specjalistycznym sprzętem, który jest odporny na wodę.
2: To znaczy tak, aparat jest jak najbardziej zwykły. Niezwykła jest obudowa, ponieważ ona musi wytrzymać jakieś ciśnienie, czyli najczęściej obudowy mają takie nominalne ciśnienie do głębokości 100 metrów, czyli jest 11 atmosfer, ale też ważnym jest, żeby zachować pełną funkcjonalność aparatu, czyli muszę mieć możliwość pełnej obsługi aparatu pod wodą w rękawicach. Więc te przyciski są umieszczone w innym miejscu niż w rzeczywistości na aparacie i są dosyć powiększone, żeby została zachowana ta manualność pod wodą. Drugą najważniejszą rzeczą jest ilość światła. Żeby zrobić zdjęcia pod wodą, musi być bardzo, bardzo dużo światła.

0: do takich zdjęć makro, zdjęć ze zbliżenia, używamy specjalistycznych lamp błyskowych.
1: Jeśli jest za mało światła, to często w tych normalnych warunkach używamy statywu, tak, żeby ustabilizować ten aparat. Jak to się robi pod wodą? Czy to w ogóle jest jakiś statyw, albo jak sobie inaczej można poradzić, żeby to zdjęcie, zwłaszcza makro zdjęcie, przecież musi być bardzo wyraźne. Ta jakość tego zdjęcia musi być wyjątkowo dobra.
0: Tutaj najważniejsza jest technika pływania, czyli umiejętność zawiśnięcia w toni, regulowania głębokości oddechem i utrzymania się w jednym miejscu. To są setki nurkowań z aparatem.
1: Aha, czyli pan niejako sam ze swojego ciała musi zrobić sobie statyw, czyli utrzymać taką stałą pozycję pod wodą.
0: Tak, sam aparat pod wodą jest prawie neutralny, ponieważ do budowy dołączone są ramiona wypornościowe, które aparat na powierzchni waży, w zależności od konfiguracji, może i ważyć 12 kg, pod wodą waży 0, więc on jest dla mnie neutralny, ale ja muszę utrzymać swoją pozycję w toni, i to jest właśnie ta pływalność, którą doskonalimy. Cała zabawa właśnie w nurkowaniu polega na tym, żeby mieć tą perfekcyjną pływalność.
1: Pani Małgosia Jagieluk przyniosła tutaj ten sprzęt. Nie chcę go ruszać, żeby nie zniszczyć, ale rzeczywiście jest bardzo ciężki. Pod wodą już taki ciężki nie jest, ale jak to Państwu opowiedzieć? To jest aparat, do którego przyczepiony jest pająk. Ja mam takie skojarzenie.
0: Tak, mamy tutaj lampę błyskową i latarkę, a z przodu jest jeszcze taka specjalna soczewka, więc to działa już troszeczkę jako mikroskop. Proszę sobie tutaj zobaczyć.
1: Aha, już sprawdza, momencik. Rzeczywiście, bardzo mocno powiększa.
0: Tak, i to jest właśnie taki jeden z kluczowych elementów fotografii makro, ta soczewka.
1: A takie zdjęcie, z którego pan jest najbardziej dumny?
0: Jeżeli chodzi o fotografię makro, to udało nam się udokumentować cykl rozwoju ikry okonia. Od małych jajeczek i praktycznie pojedynczych komórek do momentu, w których rybki opuszczały już sobie swoje miejsce tymczasowego zamieszkania.
1: Ja to zdjęcie widzę, i rzeczywiście jest zachwycające.

0: W naszym programie dzisiaj zaglądamy pod lustro wody w Kamionce Piast. Właśnie tutaj nad Kamionką jesteśmy z mikrofonem Radia Opole, z Małgorzatą Jagieluk, z Krzysztofem Ładowskim ze Stowarzyszenia Nurków Opolskich. Oglądamy zdjęcia, bo pan Krzysztof jest niewiarygodnym fotografem tego podwodnego świata. Ja się zachwycam, spoglądając co rusz na inne zdjęcie. Sporo mówiliśmy o tym świecie roślin, to jeszcze może słów kilka o świecie zwierząt. Co tutaj pływa właśnie w Kamionce?
1: No to jeśli chodzi o to, co pływa, to pływają ryby. Ryb jest dość sporo, ale może opowiemy tylko o tych takich największych, najbardziej spektakularnych. Jest dużo, dość dużych szczupaków, jest bardzo ładna, duża populacja okoni, są węgorze, są sumy i to niektóre takie naprawdę spektakularne, ale są też malutkie jazgarze, są płocie, ukleje i pewnie milion jeszcze innych rybek, których zidentyfikować pod wodą się nie da, bo są dość szybkie. Ciężko też im zrobić zdjęcie. Ale dla odmiany maluteńkie zwierzątka, polskie skorupiaki, tak, bo mamy w Polsce skorupiaki, nawet słodkowodne. Dwa słodkowodne skorupiaki, które żyją tutaj u nas, to kiełż zdrojowy i oślicza wodna.
0: Ale śliczne są, takie słodziutkie. Na tych zdjęciach są potężne. Natomiast, panie Krzysztofie, tak naprawdę, jakiej wielkości są to stworzonka?
2: Oślicza ma od 3 mm maksymalnie do centymetra. Kiełż jest troszeczkę większy, dlatego jest, może mieć do 3-4 cm i jest często mylony z krewetką. Dużo ludzi mówi, że o, widziałem krewetkę. Nie, nie, to jest ten nasz polski kiełż.
0: Tym bardziej zaskakuje mnie, jeśli to są 3 mm, jak udaje się panu zrobić tak ostre zdjęcie tak maleńkiego elementu. Przed nami katalog z tymi zdjęciami. Pani Małgosiu, przerzuciła pani na kolejną stronę i widzę tutaj mszywioły słodkowodne. No, wygląda to niesamowicie.
1: No właśnie, to są takie stworzenia, które bardzo rzadko się widuje u nas w wodzie, dlatego że się nie patrzy. Niewielkie, kolonijne zwierzątka, każda taka, te piórka, które tutaj widzimy na zdjęciach, wyglądają jak małe macki ukwiałów. Każdy taki element to jeden mały mszywiołek. I są to zwierzęta kolonijne, które są wyspecjalizowane. Każdy malutki element pełni inną funkcję. Jedne odżywiają kolonie, jedne się rozmnażają, inne ją bronią. To też organizm, który oprócz tego, że jest bardzo kolorowy i niesamowity jak na słodkie wody, to ma też bardzo fajne umiejętności przetrwania, bo na zimę zwija się w takie malutkie nasionka, które przetrwają zimę i dopiero wiosną rozwija się z tego nowa kolonia. Ale też mamy dużo innych maleńkich stworzeń, które są mało widoczne, a bardzo spektakularne. Całą gamę ślimaczków. Od złoto-brązowych po prawie przeźroczyste, zagrzebka, rozdętka, zatoczek i inwazyjna malutka wodożytka. Mamy bardzo ładne kolonie orzęsek, małe zielone kulki, teraz ich nie widać, ale zimą powodują, że świat pod wodą staje się bardzo jaskrawy. Dokładnie taki kolor, jak mają na zdjęciach, to mają w wodzie.
0: Od razu powiedzmy, małe zielone kulki, ale jeszcze takie jakby miały małe igiełki, zielone igiełki. No wygląda to trochę jak takie okrągłe, ale zielone kiwi, tak?
2: Tak. Tutaj na przykład mamy, to jest bardzo ciekawe, bo znaleźliśmy takie stworzonko, które nazywa się trębacz. Znaleźliśmy je tylko raz i całe szczęście, że znaleźliśmy tylko raz, bo jest to organizm, który jest wyznacznikiem zanieczyszczenia wód. Także całe szczęście, że pojawił się tylko raz, ale udało nam się go udokumentować.
0: Czyli jeśli on się pojawia, to znaczy, że jest wysokie zanieczyszczenie, czy że małe zanieczyszczenie jest? Wysokie, rozumiem, skoro pan mówi, że niestety.
1: Tak, jest to bioindykator dla wód właśnie o niskiej jakości, wód brudnych, słabo natlenionych, z dużą ilością zawiesiny. Znaleźliśmy go raz i tak nam było trochę szkoda, bo on jest naprawdę bardzo, bardzo piękny. To też rodzaj orzęska, podobnie jak te wcześniejsze zielone organizmy kolonijne. Każdy taki, taka malutka kuleczka trębacza ma około milimetra, ale te igiełki, o których pani wspominała wcześniej, małe zielone, to każda z tych igiełek to jest właśnie jeden ten orzęsek. A. Cała kulka to kolonia, a składa się ona z setek tysięcy właśnie pojedynczych osobników, a zielone są dlatego, że wykorzystują barwnik chlorofil po to, żeby się odżywiać. Kolejnym spektakularnym organizmem u nas w wodzie jest gąbka słodkowodna. Je obserwujemy głównie zimą, chociaż naukowcy twierdzą, że zimą powinny zamierać, a one u nas akurat najlepiej się czują zimą. Fajne obserwacje też zimowe stułbi. Stułbia to takie stworzenie, które każdy z nas słyszał kiedyś tam w szkole, niewielu widziało. u nas jest bardzo liczna, to też właśnie i głąbka, i stłubia to wyznaczniki wód bardzo czystych.
0: I tutaj na szczęście częściej się spotyka, tak?
1: Skład gatunkowy zbiornika wskazuje na to, że te bioindykatory dla wody czystej, jakby wszystkie bioindykatory dla wody czystej są u nas występują. Występują populacje bardzo bogate, bardzo w dobrej kondycji, więc na razie o kondycję tego zbiornika nie musimy się martwić.
0: A tutaj mamy na zdjęciu płazińca szklanego. Taka jestem mądra, poczytam. Prześmieszne to stworzenie, przeźroczyste, przyklejone do roślinki, tak?
1: Tak, malutki wypławek to jest jeden z trzech rodzajów wypławków, które u nas występują. Płaziniec szklany, zupełnie przeźroczyste stworzenie, maleńkie, myślę, że może mieć tak z milimetr dwa. Oczywiście znalezione przypadkiem, dopiero jak się okazało, że na zdjęciach coś takiego występuje, to zaczęliśmy tego szukać i teraz już wiemy, gdzie tego szukać. Są wypławki białe, wypławki czarne, bardzo wdzięczne do fotografowania, ponieważ mają takie strasznie sympatyczne buźki.
0: Tak, bardzo słodkie, to prawda.
1: Tak, te punkciki, które udają oczy, to takie komórki światłoczułe, a kuleczki, które tutaj widać na zdjęciach, to ich jajeczka.
0: A tutaj akurat na tym zdjęciu te jajeczka są w muszli. Wytłumaczmy naszym słuchaczom, trochę mi się kojarzy jak perły, czarne perły w muszli, prawda?
1: Tak, małe, czarne i błyszczące, jest ich bardzo dużo, z każdej takiej perełki wylęga się wypławek, wypławki rozmnażają się przez cały rok, więc to bardzo wdzięczny obiekt do fotografii, bo jest mały, czarny i błyszczący i wygląda jak bombka świąteczna.
0: Coś w tym jest. A tu już widzę chyba owad, tak? Chruścik, też bardzo, bardzo ładny.
2: Tak, mamy ich kilka rodzajów, udało nam się zidentyfikować 5. No na zdjęciach mamy tutaj 2. Też udało nam się udokumentować wszystkie fazy rozwoju, więc od jajeczek poprzez kokon, poprzez postać larwalną i już osobniki, dorosłe osobniki, które sobie w różny sposób funkcjonują. Jedne budują domki z trzciny, a inne po prostu znajdują sobie kawałek patyczka i mieszkają sobie w środku.
0: Jak z Państwem rozmawiam, to odnoszę wrażenie, że no właśnie ta pasja nurkowania prowadzi Was w stronę trochę takiej pasji przyrodnika, no bo kto wie coś więcej na temat chruścika.
1: No właśnie, a chruścik to takie ciekawe stworzenie, że przez 3-4 lata żyje, nawet do 5 lat żyje w zależności od gatunku, bo niektóre są bardzo malutkie, niektóre są całkiem duże, bo mają takie nawet po 5 cm. I to forma larwalna tego, bo forma dorosła to latający malutki owad, który na powierzchni żyje tylko parę dni.
0: Ach, można by rozmawiać i rozmawiać. Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. No i trzymam kciuki, żeby udało się w tak świetnym stanie ten zbiornik tutaj zachować. Na pewno Wy jesteście takimi osobami, które o tę przyrodę, o tę faunę i florę Kamionki Piast będą dbać. Małgorzata Jagieluk, Krzysztof Ładowski, Stowarzyszenie Nurków Opolskich.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.

Dziękuję za dzisiejsze wspólne odkrywanie podwodnego świata Kamionki Piast w Opolu. Prawda, że robi wrażenie? Na pewno do tych opowieści będziemy jeszcze wracać. Tymczasem dobrego weekendu życzę. Do usłyszenia. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Weekend, tylko Radio Opole.
1: Za moment godzina 17, za moment wiadomości w Radio Opole. Po nich informacje o pogodzie. Proszę z nami zostać. A w wiadomościach pytamy, czego można było nauczyć się na krajowym treningu reagowania.
2: Czy to jest zwykły sygnał OSP, czy rzeczywiście jest jakieś niebezpieczeństwo?
1: Nad Jeziorami Turawskimi właśnie rusza nocny maraton, a ponadto Aleksandra Mirosław znakomicie przygotowana do Mistrzostw Europy.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Lafer-Krajewska. Pokazy, ćwiczenia, praktyczna wiedza. Tak dzisiaj wyglądał krajowy trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Opolu. Na Opolszczyźnie zorganizowano niemal 70 takich szkoleń. Cykliczna inicjatywa ma na celu uświadomienie społeczeństwu co do zasad alarmowania, ostrzegania, odpowiedniej reakcji w sytuacjach kryzysowych. Młodszy kapitan Karol Zyk, strażnik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, podkreśla znaczenie edukacji dotyczącej sygnałów alarmowych.
2: Żeby skupić się na tym, jak mniej więcej społeczeństwo powinno reagować na te sygnały, jak odróżnić te sygnały, czy to jest zwykły sygnał OSP, czy rzeczywiście jest jakieś niebezpieczeństwo. Ten sygnał też odwołania, między innymi szkolimy, jak on wygląda też. Tutaj typowo skupiamy się na tych właśnie sygnałach.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja plecaka ewakuacyjnego. Jacek Gaj, prezes Stowarzyszenia Proobronnego, mówił m.in. o przenośnej kuchence.
3: To nakręcamy na to, to stawiamy na to. Sprzęcik malutki. My nie musimy na tym gotować obiadu dla 100 ludzi. Ważne jest to, żeby przynajmniej raz dziennie zjeść ciepły posiłek. Dlaczego? Wiadomo, jeżeli chcemy schudnąć, to jemy zimne rzeczy, a nam jest potrzebna energia, a my nie chcemy schudnąć, tylko utrzymać swoją energię. Więc musimy przynajmniej raz dziennie wypić te pół litra ciepłego płynu. Nieważne, czy to będzie zupa, czy herbata, czy cokolwiek.
1: A szersza relacja z treningu w poniedziałkowym magazynie reporterskiej Obraz Dnia Radio Opole po godzinie 14.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Gospodarka Nepalu może ucierpieć na skutek ostatniej powodzi błyskawicznej. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa jest prowadzona w trudnych warunkach i przerywana ze względu na zagrożenie kolejnymi katastrofami. Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wyjaśnia, że ma to związek po prostu z położeniem w Himalajach.
4: Kraj górzysty, więc życie w górach pewnie jest dla twardzieli. Nepal nie ma dostępu do morza, więc polega na swoich dwóch sąsiadach, przede wszystkim na Indiach, skąd czerpie większość surowców, paliwa, żywności. I od marca tego roku mamy nowy rząd, więc tam naprawdę dużo się dzieje, ale właśnie wszystko się odbywa w kontekście tych trudnych warunków geograficznych. Faktycznie Nepal ma podgórkę, tak, jest w Himalajach, jest na najwyższych górach położony i ciągle pod tą górkę musi ten swój głaz toczyć.
1: Na skutek powodzi błyskawicznej w Nepalu zginęło co najmniej 669 osób. Zaginionych jest prawie 3000. Są wśród nich obywatele Indii, USA, ale też na przykład Ukrainę.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Właśnie teraz nad Jeziorami Turawskimi ma rozpoczynać się nocny maraton. Zaczynamy biegami dla dzieci. O 17 właśnie mówi Sławomir Smoliński, organizator wydarzenia.
5: Później jest bieg rodzinny w okolicach godziny 18 i biegi główne od 19 jest bieg na 10,5 km. O 21 półmaraton, czyli jedno kółeczko dookoła Jeziora Dużego w Turawie. I o północy startuje maraton na dwa kółka wokół jeziora, a tym samym wszyscy, którzy będą chcieli pokonać wszystkie trzy dystanse, zaczynają właśnie o 19 biegiem na 10 km i później kontynuują każdy z kolejnych dystansów.
1: A imprezie będą towarzyszyć występy Teatru Tańca i Ruchu z ogniem Manticora. Wystąpi także raper Sol Słowak. I jeszcze na koniec Aleksandra Mirosław wygrała kwalifikacje podczas Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej. To we francuskim Laval. Ostatni start w karierze wiąże się z dodatkowymi emocjami, ale próbujemy je wyłączyć i skupić się na tym, co zawsze, mówi trener i mąż zawodniczki Mateusz Mirosław.
6: O formę się nie martwiliśmy, potrafimy to przygotować. Na pewno start może być emocjonalny i może odwrócić uwagę, ale staramy się skupić na pracy, którą mamy do wykonania, więc krok po kroku ten plan realizujemy. Jest stresujące, ale tak samo jak na każdych zawodach mistrzowskich, więc nigdy nie było łatwych zawodów, te też nie są łatwe, ale dajemy z siebie wszystko i próbujemy ze wszystkich sił.
1: Piłkarki ręczne MKS-u Lublin zdobyły Super Puchar Polski. W meczu rozegranym w Łodzi pokonały Zagłębie Lubin po rzutach karnych.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Późnym popołudniem i wieczorem bardzo przyjemnie w regionie, choć gdzieniegdzie również przelotne opady deszczu. Na wschodzie województwa możliwe burze, 20 kilka stopni nadal na termometrach. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 13 do 15 stopni, a jutro sporo słońca, przejściowo więcej chmur, z tych chmur przelotnie może spaść deszcz, temperatura maksymalna nawet wyższa niż dzisiaj, do 26-28 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna. Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
0: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: Cześć sąsiad, jak firma?
6: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
5: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
6: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
5: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
6: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Tak zakręconej loterii.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 13 minut po godzinie 17. Trzynastka na Cyberblacie się pojawiła. No to oznacza, że będzie to szczęśliwy program. Rozpoczynamy audycję Cały Nasz Sport. Grzegorz Frankowski, Paweł Oliwa. W takim składzie będziemy z wami do godziny 19. A co dziś w naszym programie? Rozpoczniemy od futbolu. W szóstej kolejce rozgrywek BetClick pierwszej ligi piłkarze Odry Opole w piątkowy wieczór podejmowali przed własną publicznością łódzki klub sportowy. Zespół z Łodzi przez wielu ekspertów uznał jest za jednego z głównych faworytów do awansu. Oto podsumowania tego wydarzenia. Rozpoczniemy za chwilę nasz dzisiejszy program. Przypomnijmy, że wczorajszy mecz na Itaka Arenie zakończył się ostatecznie podziałem punktów. Mecz, końcowy wynik 0-0, ale mimo, że bramki nie padły, cały czas można powiedzieć, jest progres w wykonaniu niebiesko-czerwonych, bo to były dobre zawody w wykonaniu podopiecznych trenera Łukasza Tomczyka. Oby tak dalej, dołożyć do tego jeszcze skuteczność i myślę, że w kolejnych spotkaniach tych punktów Odrze nie zabraknie. Mówić będziemy także sporo o kolejnym spotkaniu Opolskiej Odry, tym razem w ramach rozgrywek o Puchar Polski. Już 1 września na Itaka Arenie dojdzie do prestiżowej konfrontacji Odra-Wisła-Kraków. Drużyna spod Wawelu jest tegorocznym beniaminkiem Ekstraklasy. W zeszłym sezonie te drużyny grały w lidze, no bo Wisła występowała wówczas w BetClick pierwszej lidze, no i te spotkanie rozegrane w Opolu wzbudziło bardzo duże zainteresowanie. Z pewnością we wtorek również wielu fanów pojawi się na Itaka na arenie. Miejmy nadzieję, że to będzie dobre widowisko i przede wszystkim wygrane przez gospodarzy. Co jeszcze dziś w naszym programie? Dużo miejsca, ale to w drugiej godzinie. Będzie także na naszej antenie odnośnie siódmych otwartych mistrzostw Opola w Steel Darcie. Do zawodów zgłosiło się w tym roku ponad 250 zawodników z Polski i z zagranicy, bo są m.in. ekipy z Czech i z Anglii. Cała zabawa rozpoczęła się wczoraj, dzisiaj kontynuacja, no i jutro finał. Tak więc dart na tapecie w drugiej godzinie. Na pewno to jest bardzo popularna i coraz bardziej popularna, coraz więcej fanów tej dyscypliny. Przede wszystkim chęci potrzebne są do tego, by wziąć udział właśnie w tego typu zawodach. Nie zapominamy również o siatkówce, bo wczoraj heroiczny bój toczyły biało-czerwone na Mistrzostwach Europy o pierwsze miejsce w grupie A. Rywalkami Turczynki 3-2 dla zespołu trenera Laverniego. Pierwsze miejsce w grupie. No i tak się tutaj wszyscy zastanawiają, kibice, czy gdzieś tam delikatnie się rywalki nie podłożyły, by potem mieć łatwiejszą drogę do finału. No ale jeżeli nawet tak było, to myślę, Polki nie kalkulują, grają z kim trzeba, wygrywają i oby tak w kolejnych spotkaniach również z udziałem biało-czerwonych. Nie zapominamy w naszym programie także o męskiej drużynie siatkarzy, która przygotowuje się do Mistrzostw Europy. Turniej trenera słynnego, legendarnego Huberta Wagnera rozgrywany jest w Krakowie. Wczoraj zwycięstwo nad Słowenią po tiebreaku 3-2, a dzisiaj Polacy rozpoczęli rywalizację z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Pierwszy set aktualnie minimalnie lepsi nasi rywale, którzy prowadzą 14-13. W naszym programie pojawi się także sporo wyników z boisk piłkarskich od Ekstraklasy po czwartą ligę i klasę okręgową na Opolszczyźnie. No a teraz już, szanowni państwo, powoli wracamy do tego, co wczoraj wydarzyło się na Itace Arenie, gdzie w obecności ponad 5000 fanów Opolska Odra grała z łódzkim klubem sportowym. ŁKS na fali, ostatni mecz wygrał 4-0. Odra zremisowała na wyjeździe z Podbeskidziem Bielską Biała 1-1. Trener Łukasz Tomczyk w zapowiedziach przedmeczowych mówił, że właśnie ŁKS Łódź uważa za jednego z pretendentów do awansu do Ekstraklasy. No i to spotkanie, pierwsze minuty przynajmniej upłynęły na takim wzajemnym badaniu się. Gra toczyła się głównie w środkowej strefie boiska, ale to dość szybko się zmieniło, bo śmielej zaatakowali Opolanie. Siódma minuta, lewą stroną przedarł się Bartłomiej Barański praktycznie z końcowej linii boiska. Dośrodkowo na pierwszy słupek na nadbiegający Patryk Szyż uderzył piłkę głową. Nie trafił jednak w światło bramki. Ten sam zawodnik w kolejnych minutach mógł zostać bohaterem gospodarzy, no ale jego próby bardzo dogodne nie znalazły ostatecznie drogi do siatki rywali. Odra miała przewagę, częściej znajdowała się w posiadaniu piłki, no ale brakowało tych konkretów pod bramką ŁKS-u. W 35 minucie z 16 metrów ładnie przymierzył jeszcze Michał Felix. Bramkarz gości w tej sytuacji zachował się bez zarzutu, a łodzianie można powiedzieć schowani za podwójną gardą do głosu doszli w samej końcówce. W 45 minucie młodzieżowiec Kacper Nowakowski zmusił do sporego wysiłku Artura Halucha. Bramkarz Odry skutecznie wybił piłkę, która zmierzała pod poprzeczkę. Drugą połowę z większym animuszem rozpoczęli łodzianie. Mieli sytuację, może taką jedną, bardzo dogodną. Artur Haluch świetnie ustawiony. Kilka razy też tam, gdyby piłka gdzieś była bardziej dokładna, to mogłoby być groźnie. Odra też nie zamierzała się tylko bronić i kilka razy również zagroziła bramce rywali. Tak było m.in. w 73 minucie, gdy rozpędzony Joshua Perez oddał skuteczny strzał na bramkę rywali, obroniony finalnie przez Damiana Węglarza. Ostatecznie żadnej z drużyn nie udało się zdobyć bramki i mecz zakończył się podziałem punktów. Więcej aktywów po stronie gospodarzy, ale można powiedzieć, że remis nie krzywdzi żadnej ze stron. Posłuchajmy, co po wczorajszym meczu na konferencji prasowej powiedział Łukasz Tomczyk, to trener Odry Opole.
2: Narzekaliśmy na to, że nie gramy dobrze w piłkę nożną. Dzisiaj graliśmy bardzo dobrze w piłkę nożną, szczególnie w pierwszej połowie mieliśmy swoje momenty, szanse, bardzo dobry występ indywidualny wielu zawodników, taka odwaga, ale no nie skończyliśmy ich i czasami różnie to bywa w piłce. Trochę pobronisz, strzelisz, poatakujesz, nie strzelisz. Takie są mecze i tak jak w tej pierwszej połowie nie mamy żadnych zastrzeżeń do siebie, tylko i wyłącznie to, żeby skończyć, chcielibyśmy iść za ciosem. Sytuacje Patryka, dwie wejścia w pole karne, dośrodkowania, żeby to skończyć. Tak, w drugiej połowie już trochę ten mecz szarpany i musimy tutaj dać więcej, jeszcze iść do końca, jeszcze mieć taki swój moment, choć szliśmy też do końca, jeżeli chodzi o próby, przebitki, akcje na boku, Kupczyk Spacil, taką półsytuację, pamiętam Pereza, ale w drugiej połowie to było troszeczkę za mało. Będziemy nad tym pracować, żeby były te połowy trochę równiejsze, choć też, tak jak mówiłem wcześniej, no mecz jest taki, że przeciwnik jest silny, UKS jest to dobra drużyna, zbilansowana. Myślę, że jak dzisiaj byśmy tutaj trafili kogoś innego, to otworzylibyśmy to spotkanie. Gratuluję zawodnikom tego, że widać powoli efekty naszej pracy. Wierzę w to, że będzie tych momentów więcej. Będziemy kończyć tę sytuację i iść za ciosem po następną bramkę i po punkty. W tej pierwszej połowie naprawdę był to już taki styl. Oczywiście, no trzeba też pamiętać zawsze o tym, że możesz mieć moim zdaniem kilka takich momentów w meczu i musisz tu być bardzo, bardzo dobry, żeby je skończyć, bo przeciwnik też będzie miał swój moment. I po to też trenujemy obronę, żeby wybronić i o tym nie możemy zapominać, bo była taki moment w drugiej połowie, że UKS miał swoją sytuację. Jest wyrachowaną drużyną, kończy też tę sytuację. Oglądałem mecz z Termaliką, podobne spotkanie, więc my na tle UKS-u na dzień dzisiejszy, myślę, zaprezentowaliśmy się dobrze. No, trzeba iść za ciosem, budować na tym, szukać jeszcze większego rozwoju zawodników. Wiemy, gdzie dzisiaj jesteśmy, co musimy poprawiać i nad czym pracować wszyscy.
1: Łukasz Tomczyk, trener Odry Opole, to wypowiedź szkoleniowca naszego zespołu po wczorajszej konfrontacji z łódzkim klubem sportowym. No to teraz czas na wypowiedź trenera gości, mówi szkoleniowiec Grzegorz Szoka.
3: Chyba najprościej powiedzieć, że jak nie możesz wygrać meczu, to tego zremisuj. Wiedzieliśmy, że Odra potrafi być bardzo intensywnym zespołem, że ma bardzo dobre początki meczów. Dużo bramek strzelonych w pierwszych 15 minutach spotkań, za to gdzieś tam od 30 minuty trochę słabli i tracili bramki. Wiedzieliśmy, że będzie na pewno ten początek trudniejszy. Niby gdzieś przetrwaliśmy ten okres, ale nie chcieliśmy go przetrwać bez piłki, a z piłką. Ciężkie wejście w mecz, W ogóle pierwsza połowa słaba z mojej perspektywy. W drugiej połowie trochę lepiej wyglądaliśmy z piłką, ale mieliśmy dalej jakby problem, żeby kreować sytuację. Może przy odrobinie szczęścia mogliśmy się o coś pokusić, ale no nie był to na pewno taki mecz, jakbyśmy chcieli, więc musimy przyjąć z pokorą ten remis i przygotować się do następnych spotkań.
1: Odra Opole ŁKS Łódź 0-0. Kolejny mecz o ligowe punkty. Opolska drużyna rozegra na wyjeździe 5 września ze Stalą Mielec o godzinie 15.30. Dzisiaj Stal Mielec przegrywa na wyjeździe z Pogonią Siedlce 0-2. Ten mecz zakończył się dosłownie kilka sekund temu. W drugim zakończonym już spotkaniu Betclic pierwszej ligi Polonia Warszawa przegrywa z Lechią Gdańsk 2-4. Puszcza Niepołomice gra jeszcze z Podbeski Dziembielsko-Biała. Doliczony czas gry. Gospodarze z Niepołomic prowadzą 2-0, a my przypominamy i zapraszamy jednocześnie do wzięcia udziału do dopingu opolskiej Odry już w najbliższy wtorek. Mecz w ramach rozgrywek o Puchar Polski. Pierwsza runda na szczeblu centralnym. Rywal bardzo dobry, bardzo medialny, bo jest nim Wisła Kraków. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.30 i w jednym i w drugim zespole na pewno będzie dużo zmian, no bo trenerzy po ligowym weekendzie z pewnością trochę porotują pierwszą jedenastką. Jak to przełoży się na to, co będzie działo się na boisku, tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno emocji nie zabraknie. Oczywiście będziemy tam również z mikrofonami Radia Opole.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Polskie siatkarki pokonały Turczynki 3-2 w rozegranym w Stambule ostatnim spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 25, zdobyła Julia Szczurowska. Rewelacyjnie spisała się inna rezerwowa Paulina Damaskę.
2: Cieszy mnie fakt, że mieliśmy okazję pierwszy raz zagrać przy pełnej hali. Atmosfera była niesamowita. Odnośnie meczu cieszę się, że pokazałyśmy się z dobrej strony, przetrenowałyśmy co mogłyśmy. Plusy takie, że grałyśmy do końca i po prostu grałyśmy swoją grę jak najlepiej potrafimy. Wiadomo, przy naszej publiczności lepiej się gra, ale no było tak głośno, więc od razu ci się chce i masz adrenalinę większą. Nie sparaliżowało mnie to, wręcz przeciwnie, więc jestem szczęśliwa, że miałam okazję zagrać w pełni hali.
1: Ze Stambułu wyjechała już kapitan reprezentacji Polski Aleksandra Szczygłowska, która miała problemy zdrowotne. W jej miejsce ściągnięto libero Unii Opole Klaudię Łyduch, która zaliczyła debiut w bardzo ważnym meczu z Turczynkami.
2: Jak rozmawiam z najbliższymi, to właśnie mówię, że jakie życie potrafi być przewrotne i że jeszcze dwa dni temu nie wyśniłabym sobie takiego scenariusza. Cały zespół bardzo dobrze zagrał. Każda dziewczyna, która weszła na boisko, dała z siebie wszystko. Julita miała bardzo dużo obron w tej strefie. Damashi, jak weszła, też bardzo dużo ataków kończyła. W pewnym momencie miały się przestoje, ponieważ one bardzo dobrze grały system blok obrona. Miały bardzo dużo bloków, ale cieszę się, że weszłyśmy z tego.
1: Brązowa medalistka Mistrzostw Europy z 2009 roku Paulina Maj jest pod wrażeniem gry całego zespołu, ale przede wszystkim rezerwowych zawodniczek.
3: Jak typowałam przed meczem wynik, no to na pewno nie na naszą korzyść. Stawiałam Turczynki jako faworytki tego spotkania. Ja się cieszę z wygranej i z tego, że dziewczyny, przede wszystkim te zmienniczki też pokazały, że wchodzą, potrafią dobrze zagrać, więc to na pewno dla nich samych, dla ich mentalności jest dobre i też taki sygnał dla trenera, że są gotowe. Turcja nie zagrała mimo przede wszystkim z takim zacięciem, jak one potrafią.

0: I to było jakby widać, może kalkulowały, może nie. Jakby nie jest to dla nas istotne. Lepiej się cieszyć, że gramy z Portugalią tak naprawdę niż z Azerbejdżanem.
1: Pozostajemy przy siatkówce. Zanim jednak o męskim występie naszej kadry w Krakowie na memoriale Huberta Wagnera, to powiedzmy, że panie będą grać o ćwierćfinał z reprezentacją Portugalii. To spotkanie w poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 18 naszego czasu. No i liczymy, że tamtych emocji będzie trochę mniej i znacznie łatwiej pokonają rywalki, awansują do najlepszej ósemki turnieju. A jeżeli chodzi o memoriał Jerzego Huberta Wagnera, to Polacy w pierwszym meczu grali ze Słoweńcami 5 setów. Tiebreak był potrzebny, wygrany przez Polaków 15-11, by osiągnąć sukces w tym spotkaniu. Posłuchajmy, co po tych zawodach powiedział Marcin Komenda.
2: No, można było się spodziewać, że taki będzie. Zazwyczaj te piątkowe mecze i te o godzinie 20:30 są długie, także spodziewaliśmy się tego, że może być wyrównany pojedynek. Taki też był. Szkoda, że nie wygraliśmy 3-1, bo były na to szanse. Myślę, że dobry materiał do analizy. Nie jesteśmy na pewno teraz w najlepszej formie, natomiast nie tutaj ma być ta forma, tylko na Mistrzostwach Europy, więc krok po kroku. Najważniejsze, że wygrywamy. Świetna hala, naprawdę tutaj się przy tej publiczności świetnie rozgrywa mecze, jak zresztą w całej Polsce, ale chcielibyśmy wygrać 3-0 albo 3-1. Nie chcieliśmy tego meczu przedłużać, natomiast może daliśmy trochę więcej emocji naszym kibicom.
1: A dzisiaj już kolejne emocje. Polacy grają aktualnie z Amerykanami. Za nami pierwszy set. Niestety przegrany przez biało-czerwonych 22-25. Dużo wyrównanej walki mogli kibice oglądać w pierwszym secie po obu stronach, ale końcówkę lepiej rozegrali Amerykanie. W tym spotkaniu jednak jeszcze sporo może się z pewnością wydarzyć. Przed chwilą rozpoczęła się druga partia tej konfrontacji. Aktualnie USA prowadzi 1-0.

0: Polacy grają z Amerykanami. To drugi mecz w ramach memoriału trenera Jerzego Huberta Wagnera. Pierwszy set Polacy przegrali do 22. W drugim prowadzą 9 do 6. Jeżeli chodzi o futbol, to dzisiaj gra Ekstraklasa. Gra także Betclic pierwsza liga w najwyższej klasie. Radomiak pokonuje Krakowie 2-1. Motor Lublin przegrywa z Piastem Gliwice 0-2. 12 minut temu rozpoczęło się spotkanie w Krakowie. Wisła gra z Wieczystą, czyli klasyczne derby, na razie 0-0. O 20:15 Zagłębie Lubin podejmie Pogoń Szczecin. W Betclic pierwszej lidze Pogoń Siedlce zwycięża Stal Mielec 2-0. Polonia Warszawa przegrywa z Lechią Gdańsk 2-4. Puszcza Niepołomice zwycięża Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0. Odra Opole wczoraj przed własną publicznością zremisowała z Łódzkim Klubem Sportowym 0-0. A my tymczasem zmieniamy temat. Mówić będziemy o piłce ręcznej. Piłkarze Industrii Kielce dzisiaj wieczorem zmierzą się z Orlenem Wisłą Płock w meczu o Superpuchar. Spotkanie rozegrane zostanie w Łódzkiej Atlas Arenie i będzie pierwszym akordem rozpoczynającego się sezonu. Z prezesem Związku Piłki Ręcznej w naszym kraju, Sławomirem Szmalem, rozmawia Grzegorz Nowaczek.
1: Panie prezesie, spotykamy się przed weekendem, w którym Superpuchar Polski. Takie dobre wejście w sezon, czy no jeżeli na przykład w tym Superpucharze mierzą się Industria z Wisłą, no to nie można mówić o wejściu w sezon, tylko o takiej prawdziwej walce już.
2: Jak w większości zawodowych lig, tydzień temu był rozgrywany Superpuchar w Niemczech, w Monachium, gdzie pokazuje, że kluby przygotowują się do tego jak najbardziej, bo jest to jedno z trofeów, które, żeby zdobyć pełną koronę, było warte. Co pokazuje zeszły rok, przede wszystkim zespół z Lubina Dziewcząt, to zespół, który zdobył pełną koronę, czyli zdobył wszystkie trofea, jeżeli chodzi o polskie rozgrywki, bo zdobył i Super Puchar, i Puchar Polski, i zdobył Mistrzostwo Polski. To pokazuje, że drużyny walczą o to. Jeżeli chodzi o, tak jak pan wspomniał, mecz Wisły Płock z Industrią Kielce, również olbrzymie emocje, a przede wszystkim chyba najlepsze to jest to, że to jest świetna reklama piłki ręcznej, że to są topowe zespoły, najlepsi zawodniczki i zawodnicy, którzy występują na Atlas Arenie w ładnej oprawie.
1: Taki dobry też omen na cały sezon, bo w tamtym roku kto wygrał Superpuchar Polski, ten został też mistrzem Polski.
2: Byłoby zbyt nudno, gdybyśmy rozwiązywali, kto zostanie mistrzem Polski, ale na pewno takie mecze przysparzają wielu emocji i życzylibyśmy sobie, aby w ogóle całe rozgrywki były bardzo emocjonujące, bo to przede wszystkim jest chyba wartość sportu, te pozytywne emocje.
1: Oprócz tego, że teraz ten Superpuchar Polski, no to też 100 dni do Mistrzostw Europy Kobiet zostało. Też ważna impreza dla was. No i już takie wykończenie właściwie tej formy reprezentacyjnej musi następować.
2: Tak, to są dwa właściwie aspekty. Pierwszy aspekt organizacyjny, bo to jest duże przedsięwzięcie, jeżeli chodzi przed Związkiem Piłki Ręcznej, i historyczne przedsięwzięcie, bo to jest pierwsza impreza organizowana dla kobiet. Tak ważna impreza w świecie piłki ręcznej. A druga rzecz, ta sportowa dla samych dziewcząt, bo tak jak mówię, historyczne dla związku, ale dla samych dziewcząt możliwość gry Mistrzostw Europy u siebie w kraju, to jest olbrzymie przeżycie, przede wszystkim emocjonalne. Druga rzecz dla mnie ważna i zapewne dla trenera i dla wszystkich dziewcząt, jest ważne, aby przystąpić do tych mistrzostw w pełni formy, ale przede wszystkim w pełni zdrowia, żeby ta kadra nie miała tutaj problemów. A patrząc na wyniki, ta drużyna w ostatnich latach rokrocznie robiła progres. Mówimy o Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Zawsze jedno, dwa miejsce były wyżej w tej tabeli. I tu też gdzieś tak w głębi serca liczę, że też fajnie by było, żeby dziewczyny nam przysporzyły wiele emocji, a wiem, że polski kibic potrafi dodać tego dodatkowego zawodnika, zawodniczkę na boisku.
1: No właśnie, o te organizacyjne sprawy chciałem też zapytać. To już wszystko zapięte na ostatni guzik? Jest zapinane, czy zapięte to już było z rok temu?
2: Nie. Tutaj prace będą trwały właściwie aż po mistrzostwach. Jeszcze są zadania związane z zamknięciem takiej imprezy. Bardzo ważne przedsięwzięcie. Dużo zadań, bardzo duża rzesza przede wszystkim oficjeli przyjeżdża ze świata piłki ręcznej na takie imprezy i to są olbrzymie koszta z samych transportów, z racji tego, że ten turniej jest rozgrywany w pięciu państwach, więc transport wszystkich drużyn, tych, które będą awansowały do kolejnych faz i przyjazd do Polski, duże przedsięwzięcie i na tą chwilę jesteśmy chyba jednym z krajów, które nie ma problemów organizacyjnych, jeżeli chodzi o te zadania, które mieliśmy do tej pory do wykonania. Raczej jesteśmy tą federacją, która pomaga innym, bo doświadczenia, które zebraliśmy w zeszłym roku organizując Młodzieżowe Mistrzostwa Świata, ale również 3 lata temu Mistrzostwa Europy w Polsce, które były organizowane wspólnie ze Szwedami, dla chłopaków te doświadczenie na pewno pomaga.
1: Jeszcze wrócę do tej ligowej piłki ręcznej na chwilę. Startuje sezon i u kobiet, i u mężczyzn. Już za chwilę będzie to na pewno fascynujący sezon, zaraz mi pan o tym opowie, ale co wy macie zamiar zmienić, żeby ta piłka ręczna jeszcze była bardziej rozpoznawalna, jeszcze była bardziej na topie, bo no, chociażby nowy sponsor, taki mocny sponsor, to jest jedna z tych rzeczy?
2: To jest jedna z podstaw. Jak nie oszukujmy, żeby rozwijać sport, potrzebne są też finanse. Tworząc cały program, jak sobie widzimy, żeby młodzież, która uprawia piłkę ręczną, trafiała do Superligi, do pierwszych reprezentacji narodowych, to jest oczywiście, ma wiele czynników na to wpływ i ten końcowy to jest oczywiście Superliga i tutaj projekty, które wprowadzamy, to jest Młodzieżowiec w Superlidze, bo bardzo nam zależy, żeby jak najwięcej młodych osób dostawało się i dostawało szansę gry w tych zespołach Superligi, docelowo w reprezentacji Polski, ale też tworzenie akademii przy klubach Superligi. Nam bardzo zależy, aby te kluby, które mają narzędzia, mają ludzi, którzy są najbardziej zaangażowani, w zasadzie złe słowo, najbardziej zaangażowani, jakby mają narzędzia, mają finanse do tego, żeby grać w Superlidze, tworzyły też ten dół piramidy, czyli pracowały również z młodzieżą, żeby rozwijały tą dyscyplinę, bo sam związek to jest reprezentacja. Nam zależy o tym, żeby jak najwięcej dzieciaków uprawiało dyscyplinę i ci najlepsi trafiali do reprezentacji.
0: Piłkarki ręczne MKS-u Lublin zdobyły już super puchar, bo mecz pań rozgrywany był wcześniej. W meczu rozgranym w Łodzi pokonały Zagłębie Lubin po rzutach karnych. Na minutę przed końcem MKS prowadził 26-24, ale w ostatnich sekundach Zagłębie doprowadziło do remisu po 26. Rzuty karne lepiej wykonywały lublinianki i to one zwyciężyły ostatecznie 31-30.

0: 8 minut pozostało do godziny 18 w audycji Cały Nasz Sport na antenie Radio Opole. Przez najbliższe minuty będziemy mówić o żużlu. Dziś wieczorem w Warszawie na Stadionie Narodowym odbędzie się drużynowy Puchar Świata w jeździe na żużlu. Na tor wyjadą Polacy, Duńczycy, Australijczycy i Brytyjczycy. Biało-czerwonych reprezentować będą Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Maciej Janowski, Patryk Dudek. Ten ostatni twierdzi, że kibiców czeka wyrównana rywalizacja. Opowiada też o swojej sytuacji zdrowotnej i magii, która towarzyszy zawodom. Rozmowę przeprowadził Tomasz Kowalczyk. Posłuchajmy.
1: Czego ty się spodziewasz na Stadionie Narodowym?
2: Jako zawodnik, żużlowiec i mega duży fan żużla uważam, że impreza jak drużynowy Puchar Świata na Narodowym to będzie coś innego z perspektywy historii niż jedna runda Grand Prix tutaj. I wracając do tych właśnie historycznych, dziecięcych wspomnień, no wiesz, drużynowy Puchar Świata przy bardzo dużej ilości kibiców, no to gdzieś w tych właśnie historycznych zawodach żużlowych można byłoby zobaczyć na kasetach VHF, a w tym nowoczesnym świecie trochę mniej, chociaż pamiętam w Lesznie, jak jechaliśmy drużynowy Puchar Świata, no to na Smoku też tam było chyba z 20 ponad tysięcy, robiło to wrażenie, ale tu liczę na to, że będzie frekwencja podobna jak na rundach Grand Prix. To jeszcze większe przeżycie, no bo nie da się wypełnić większego stadionu ilością kibiców. A brać w tym udział jako zawodnik jeszcze, a nie jako kibic, ani jakby pomoc w parkingu, no to no super sprawa. No jakby wiesz, pod względem sportowym petarda.
1: Mieliśmy takie fantastyczne serie w drużynowym Pucharze Świata za czasów Marka Cieślaka. Śledziłeś te wszystkie występy? Jak wspominasz to, co się kiedyś działo?
2: Bardzo dobrze, ponieważ za każdym razem, jak brałem udział w drużynowym Pucharze Świata, zdobywaliśmy złoto, więc oby ta pasa została podtrzymana, bo Wrocław, Leszno, Manchester i Praga, w Pradze jechałem w 2013 roku, to cały czas mówię, że jestem jakimś tym takim talizmanem na drużynówce i to się oby sprawdziło jutro.
1: No i Maciek Janowski też tam ma trochę tej swojej magii, którą może dorzucić, więc no jest to chyba trochę szczęśliwy skład.
2: Teoretycznie tak, w praktyce wszystko zweryfikuje tor.
1: A powiedz, jak twoje zdrówko, bo trochę się poobijałeś ostatnio, jak to wygląda, jeżeli chodzi o twoje zdrowie?
2: Jest dobrze. Jeśli coś by na pewno mi dolegało, to bym nie jechał w meczu niedzielnym. No i dzisiaj by mnie tu nie było w Warszawie, więc nie narzekam, jest okej. Lekkie tam odczuwalne skutki tego wypadku są, ale to nic specjalnego. Powiem tak, że w mediach jak widziałem, to bardziej mnie tam, że tak powiem w cudzysłowie, nie że uśmiercili, ale skontuzjowali, niż że tak jak ja się czuję, bo naprawdę jest okej. A widziałem właśnie parę rzeczy, że kurde, jak to czytałem, to mówię faktycznie, czy ze mną jest coś nie tak, czy tylko tak tylko medialnie opisane. Więc finalnie jest, no normalnie, jest bardzo dobrze.
1: Dwa różne światy trochę, tak? Medialna bańka i to, co jak odczuwasz ból, tak?
2: Tak, no trochę się z tego śmiałem, jak widziałem właśnie różne właśnie gdzieś tam te opisy, bo no ja się czuję bardzo dobrze na motocykle, jak mówię, byłoby coś nie tak, to bym nie jeździł.
1: A jak takie sytuacje, jak z Bartkiem Zmarzlikiem wpływają na team spirit, że tak powiem? No oczywiście to był przypadek, ale jak wyzbywać się takich jakichś ewentualnych żali?
2: Kurde, no życie toczy się dalej, nie? No wiesz, nie ma co rozpatrywać. Kolejne zawody przed, wiesz, przed tobą i takie coś się zdarza, no. Nie wiem, jak nie teraz, to później czy wcześniej. Nie umiem tego jakby, wiesz, ci odpowiedzieć, tym bardziej, że no się spotykamy bardzo często w sezonie. W sumie co rundę na Grand Prix jedziemy zawsze biegi, więc życie, nie?
1: Gdzie jak oceniasz potencjał rywali w ogóle, z którymi się zmierzycie? Jak trudno będzie wygrać ten 10. historyczny Puchar Świata drużynowy?
2: No, myślę, że będzie trudno. Chyba trudniej niż zawsze, ponieważ nie ma jakiegoś takiego faworyta, myślę. Na dzień dzisiejszy, w tej fazie sezonu, dużo zawodników ma takie przeskoki, jakby to w takiej formy typu, że no każdy z każdym może tu wygrać i dużo będzie zależało od tego, żeby, znaczy ja tak mam nadzieję, żebyśmy się nie pogubili gdzieś z ustawieniami motocykla, bo żużel na tym właśnie polega, żeby lepiej odczytywać tor od rywala, bo jeździecko wszyscy jesteśmy na tym prawie samym poziomie i tu każdy z każdym może wygrać, przegrać, więc ciężko będzie, no nie będzie łatwo.
1: Powodzonka, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: My również życzymy powodzenia naszym wszystkim zawodnikom. Puchar Świata, drużynowy Puchar Świata rozpoczyna się na Stadionie Narodowym w Warszawie o godzinie 19. Dodajmy, że rezerwowym naszej kadry będzie Kacper Woryna. A polscy siatkarze grają z Amerykanami. To w ramach memoriału Huberta Wagnera. Pierwszy set przegrywamy do 22, no ale w drugim jesteśmy bardzo blisko zwycięstwa, bo prowadzimy bardzo, bardzo wysoko. 24 do 13 i z pewnością za chwilę w tym spotkaniu będzie remis 1-1. 3 minuty niespełna pozostały do godziny 18:00. Do informacji ze świata sportu na antenie Radia Opole. Powracamy po wiadomościach.

0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
3: Tu Radio Pole, słuchacie nas na FM w cyfrowym DAB Plus i internecie. Zbliża się godzina 18. Czas na najnowsze informacje.
4: Muzeum Wsi Opolskiej dzisiaj międzynarodowy integracyjny piknik rodzinny.
5: Warsztaty, te wszystkie kulturalne rzeczy. Na przykład robienie łapaczów snów własnoręcznych.
4: Tysiące uczniów bez psychologa szkolnego, o tym także w wiadomościach. A ponadto kolej wprowadza jesienny rozkład jazdy.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Zaprasza Agnieszka Waber-Krajewska.
4: Tolerancja, otwartość, wielokulturowość to słowa klucz, które przyświęcały piątej edycji Międzynarodowego Integracyjnego Pikniku Rodzinnego Opolskie Gościnne, a to w Muzeum Wsi Opolskiej. Było wiele występów, warsztatów, stoisk, no i rzecz jasna atrakcji dla dzieci.
5: Lena, mam 11 lat. Jest tu naprawdę bardzo fajnie i tak atrakcyjnie. Bardzo mi się tutaj ogólnie podoba. Warsztaty, te wszystkie kulturalne rzeczy. Na przykład robienie łapaczów snów własnoręcznie.
6: W sumie super, tylko bym inaczej dobierał repertuar podkładu muzycznego. W tej scenerii to raczej proponował jakieś ludowe sprawy, a nie tego typu muzykę. Pierwszy raz tutaj jesteśmy w ogóle, także jest co oglądać.
7: Miło, sympatycznie. Można było zobaczyć inne kultury, które prezentują się głównie w sztuce, w śpiewie, w muzyce. Myślę, że to ciekawa integracja. Pogoda i tłumy ludzi, które dopisały. Myślę, że pogoda tu miała bardzo duży plus.
4: Aleksandra Czarnecka, wolontariuszka grupy Pajęczyce z Opola, zachęcała do wyplatania siatek maskujących dla ukraińskich żołnierzy na froncie.
8: Jest to tak zwane najtańsze ratowanie życia. Dlatego, że te nitki mamy od juty, którą nam oddaje palarnia kawy w Opolu. Kupujemy również taką agrowłókninę zieloną w kolorach również przyrody i naprawdę wychodzi z tego bardzo niedroga siatka maskująca, która absolutnie chroni życie, infrastrukturę żołnierzy walczących na froncie.
4: W Muzeum Wsi Opolskiej z mikrofonem Radio Opole był Witold Woźtak.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Brzeg przyjął plan ogólny. Na wczorajszej sesji miejscy radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu poprawionej wersji dokumentu. Pierwsza próba przyjęcia planu miała miejsce tydzień wcześniej. Wówczas radni skierowali uchwałę do dalszych prac w komisjach. Tłumaczy przewodniczący Brzeskiej Rady Miejskiej Waldemar Wysocki.
9: Było parę wątpliwości. Chodzi nam tu o miejsca dwóch szkół, szkoły numer 1 oraz szkoły numer 5. Nie wiem, dlaczego pani burmistrz w tych miejscach zaplanowała strefę wielofunkcyjną z zabudową wielorodzinną. Obawy budził właśnie ten zapis. Oczywiście też parę innych. Takie, ja bym to powiedział kolokwialnie, tylnymi drzwiami próba zamknięcia tych placówek.
4: W nowej wersji planu wprowadzono poprawki kwalifikujące wspomniane tereny jako przeznaczone pod działalność oświatową. I jeszcze o szkołach, ale w innym kontekście. Tysiące uczniów bez dostępu do psychologa szkolnego. Według najnowszego raportu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ponad 100 gminach w Polsce nie zatrudnia się specjalisty w tej dziedzinie, mówi Dominik Kuc, autor badania.
10: Psycholog powinien być dostępny w każdej szkole, jest pierwszym punktem kontaktu w przypadku wielu sytuacji kryzysowych i jego obecność bardzo często jest kluczowa. Kryzys zdrowia psychicznego nie wybiera piątku, poniedziałku czy środy, w której się pojawi, tylko reakcja jest potrzebna bardzo często tu i teraz i bardzo często psycholog pełni i powinien pełnić taką rolę zaufania.
4: A dodajmy, młodzi ludzie w kryzysie psychicznym mogą uzyskać codziennie całodobową pomoc, dzwoniący pod numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Mniej połączeń nad morze i w góry, więcej na niektórych trasach. Jutro wejdzie w życie jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei. Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity wyjaśnia, że wraz z początkiem roku szkolnego zmieniają się też tak zwane potoki pasażerskie.
11: Z końcem wakacji kończy się także część połączeń uruchamianych sezonowo na okres letni, a oferta przewozowa jest dostosowywana do potrzeb pasażerów podróżujących w kolejnych miesiącach.
4: Rozkład zmieniają także przewoźnicy regionalni. I jeszcze na koniec przypominamy dziś drugi dzień 17. Polskiego Festiwalu Smaków na Placu Kopernika w Opolu. Uczestnicy mają okazję spróbować specjałów kulinarnych z całego świata, ale też degustować lokalne potrawy. A teraz właśnie od godziny 18.00 17:00 koncert młodych artystów.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: W Opolu prawie 24 stopnie Celsjusza, ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Wieczorem i w nocy zachmurzenie mało i umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu. Na wschodzie województwa możliwe burze. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć około 65 km na godzinę. Jutro trochę chmur, trochę słońca, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wysoka, bo od 26 do 28 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: 3, 17, 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15. A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Po reklamie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Druga godzina sportowego spotkania na antenie Radia Opole. Grają polscy siatkarze w ramach memoriału Huberta Wagnera. Rywalem Stany Zjednoczone po dwóch setach mamy remis. W trzecim secie również remis 1-1. Przypomnijmy, pierwsza partia dla rywali do 22. W drugiej wyraźnie lepsi biało-czerwoni, którzy wygrali do 15. Ale można przypuszczać, że ten mecz może być prowadzony na pełnym dystansie 5 setów. Zobaczymy, przypomnijmy, że polskie siatkarki wczoraj pokonały Turczynki na Mistrzostwach Europy, gospodynie czy współgospodynie imprezy i no, jedne z głównych faworytek do złotego medalu, i zagrają o awans do ćwierćfinału z Portugalią. To spotkanie w poniedziałek o godzinie 18 czasu polskiego. Jeżeli chodzi o futbol, to w naszej ekstraklasie Radomiak pokonuje Krakowie 2-1, Motor Lublin przegrywa z Piastem Gliwice 0-2, w derbach Krakowa Wisła gra z Wieczystą 44. minuta. Za chwilę zakończy się pierwsza połowa bez bramek póki co. No i na deser na wieczór Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin. To spotkanie rozpocznie się o 20.15. W Betclic pierwszej lidze Pogoń Siedlce pokonuje Stal Mielec 2-0. Polonia Warszawa przegrywa z Lechią Gdańsk 2-4. A Puszcza Niepołomice zwycięża Podbeski Dziebielsko-Biała 2-0. Przypomnijmy, że wczoraj na Itaka Arenie Odra Opole zremisowała z łódzkim klubem sportowym 0-0. W najbliższy wtorek, 1 września, Odra w ramach rozgrywek o Puchar Polski na Itaka Arenie zagra z Wisłą Kraków. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 17.30. No a później w weekend kolejny mecz ligowy na wyjeździe ze Stalą Mielec. Do futbolu jeszcze będziemy wracać. Teraz jednak przenosimy się do regionu na bardzo duże wydarzenie trzydniowe, które rozpoczęło się wczoraj. 25 kobiet i 35 mężczyzn bierze udział w siódmych otwartych Mistrzostwach Opola w Steel Darcie. Impreza trwa przez cały weekend w ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym Żwirek w Luboszycach. Zainteresowanie popularnymi lotkami rośnie z roku na rok. Dzisiaj są rozgrywane główne zawody. Najpierw faza grupowa licząca po 4 zawodniczki i zawodników, a 2 osoby z najlepszym wynikiem awansują dalej. Posłuchajmy pierwszej relacji z tego wydarzenia.
2: Cały nasz sport. Dziś porozmawiamy sobie o darcie, ponieważ w Opolu siódme otwarte Mistrzostwa Opola w Steel Darcie, czyli odmianie tego sportu, która polega na tym, że rzucamy ostrymi lotkami do sizalowej tarczy. To takie najprostsze wyjaśnienie. Po raz siódmy już te Mistrzostwa Opola się odbywają. Międzynarodowe Mistrzostwa Opola, warto to dodać. A z nami gość Jacek Mielczarek, prezes Stowarzyszenia Steel Darta w Opolu, czyli człowiek odpowiedzialny w głównej mierze za to, co odbywa się kolejny rok w Luboszycach, w ośrodku Żwirek pod Opolem, bo tutaj zlokalizowane są te mistrzostwa. Jacku, dzień dobry, witaj. Powiedz mi, jak jest?
3: Dzień dobry wszystkim, cześć. Do Opola po raz siódmy zjechało się 235 mężczyzn i 25 pań. Rozgrywane są indywidualnie w tej chwili zawody w konkurencji kobiet i konkurencji mężczyzn.
2: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o zainteresowanie dartem w Opolu, na Opolszczyźnie? No i generalnie, czy ten sport rośnie w siłę?
3: Tak, z roku na rok przybywa zawodników. Można patrzeć w ten sposób, że na opolskie turnieje klubowe, które są organizowane w naszym klubie Dart Club Max w Opolu na ulicy Kieleckiej, widać tam właśnie, jak zmienia się ten świat darterski, bo coraz większe zainteresowanie, ale też to widać też na takich mistrzostwach Opola, jak organizujemy.
2: Powiedz mi, jak to wyglądało na początku, bo ty jesteś tym dartem opolskim, nie chcę powiedzieć niemalże, ale właściwie od samego początku. Te pierwsze turnieje to była właściwie gra przyjaciół przy tarczy. Moglibyśmy to również przenieść na warunki domowe, gdzie spotyka się 4-6 osób i sobie tam pyka. Jak to wyglądało na początku i jak się przez te lata rozwijało, bo tutaj każdy w tej chwili, kto chce, może, a zainteresowanie rośnie, bo widzimy graczy zarówno bardzo młodych, jak i już nie chcę powiedzieć starych, ale tych doświadczonych.
3: No tak, ja już mogę się zaliczać chyba bardziej do tych doświadczonych, tak grzecznie i dobrze mówiąc, ale no, zaczynało się to 20 parę lat temu na elektronicznej tarczy, to jest odmiana softowa na miękkich lotkach, na miękkiej końcówce lotki. Po kilku latach no, czegoś brakowało mi na początku i mówię sobie, no trzeba coś spróbować, to co słychać gdzieś tam na świecie, w Anglii przede wszystkim grają ostrymi lotkami na tarczy sizalowej. No i tak się zaczęło. Pierwszy klub, który żeśmy założyli, klub Wenecja, tam pierwsze tarcze zostały powieszone, no, bardzo mało miejsca, jedna tarcza, 8 zawodników nagle się pojawiło, chętni byli do gry. I tak zaczęło się wszystko powolutku budować, później 2 tarcze, 3, zmieniliśmy lokal na większy, do starego, no, no, mieszkańcy Opola powinni pamiętać, Zebra, taki klub na Habrach istniał, tam żeśmy powiesili 8 tarcz, więc coraz więcej uczestników się przychodziło po prostu na nasze zawody, no i dzisiaj mamy w Dark Club Max już 16 tarcz, więc z roku na rok to wszystko przybywa.
2: Pięknie się to wszystko rozwija, to zainteresowanie dartem również. Zadałbym Ci najprostsze pytanie świata, dlaczego to się tak pięknie rozwija. Ja trochę znam odpowiedź, bo to jest gra, która nie wymaga wiele. Wystarczy, że masz sprawne ramię, sprawny łokieć i nieważne ile masz lat, wykonujesz najprostszy ruch na świecie, czyli wyrzucasz przed siebie lotkę i ona ma trafić w tarczę.
3: No tak, no, każdy z nas już na pewno chociaż słyszał o tym darcie albo widział gdzieś tam w telewizji, mówi, no co oni tam robią na tej tarczy? No rzucają sobie jakąś lotką do tarczy. No i faktycznie, to nie jest nic trudnego, każdy może zagrać i od dziecka, gdzie my już organizujemy na przykład Mistrzostwo Opola dla dzieci, a tak samo dla dorosłych. No ale jak to wszystko jest? No, no to jest tak proste, mieć 3 lotki w ręce, stanąć sobie 2 metry od tarczy, 2,37 chyba od tarczy, wyrzucić, wypuścić tę z dłoni lotkę, ona leci sobie w tarczę. Za pierwszym razem to nie jest powiedziane, że można to trafić w samą tarczę, czasami można zaliczyć pustą ścianę, nie?
2: No. To jest tak, że i wygląda to w telewizji, czy jak się ogląda ten sport, prościej niż jest w rzeczywistości, bo proszę nam wierzyć, trafić 3 razy w bardzo podobne miejsce jest naprawdę bardzo, bardzo trudno i wymaga raz treningu, 2 ogromnej precyzji. Ale chciałbym zapytać Ciebie, jak to u Ciebie w domu wygląda, bo ja podzielę się swoim doświadczeniem. U mnie każda impreza domowa, kiedy przychodzą znajomi, rozpoczyna się przy stole z posiłkami, a kończy się grupowym graniem i staniem przy tarczy. To jest coś niesamowitego i polecamy chyba wszystkim tym, którzy mają znajomych, którzy do nich wpadają, żeby zakupili sobie tarcze i podstawowe lotki i gwarantujemy, że ta impreza przeniesie się sprzed stołu do tarczy.
3: No tak, to jest prawda, co Jakub mówisz. No, u mnie też wisi tarcza. Może nie jest tak, że każda impreza, którą organizuję w mieszkaniu, spotkanie ze znajomymi kończy się przy tarczy, ale zainteresowanie jest wielkie, chociaż każdy spróbuje rzucić tą tarczę. Ja mam tarczę powieszoną w przejściu między kuchnią a pokojem syna, więc te lotki czasami wędrują właśnie i do kuchni, i do pokoju syna, więc to nie jest tak niby prosto, ale jednak jakiś trening trzeba mieć, nie?
2: Jesteśmy po pierwszym dniu, mieliśmy już deblowe Mistrzostwo Opola, tutaj bardzo dobry występ o polskiej pary, która doszła do półfinału, ale górą jednak no chyba trzeba wskazać faworyci, bo oni jechali z nastawieniem, jedziemy do Opola, podbić to Opole, bo nie udało nam się w tamtym roku, więc chcieli pokazać w tym roku, jak się gra w deblach. Mowa o duecie Mirosław Grudziecki, Tomek Pijanowski. Fantastyczna walka.
3: No mecz był super. No tak jak mówiłeś też, i opolska ekipa była w tym, para deblowa była i walczyła też mocno, doszli do półfinału i tam w tej grze o finał przegrali, ale tak jak mówisz, no pan Grudziecki i pan Pijanowski pokazali z siebie wszystko, ale nie mieli też łatwiej tej drogi, ponieważ juniorzy stanęli na ich drodze. Para juniorska chłopców, nie wiem, 17 chyba albo 16 lat, No i setka za setką, 140, maksy 180 padały, więc sędzia tak naprawdę miał łatwą robotę i szybkie liczenie.
2: Jedna rzecz, ponieważ gościliśmy w Opolu podczas tych 7 edycji tej imprezy, między innymi najlepszego polskiego dartera Krzysztofa Ratajskiego. On był tutaj w Opolu trochę nielegalnie, trochę z przymrużeniem oka, bo ta Światowa Federacja ma swoje obostrzenia i nie zawsze pozwala na to, żeby ci najlepsi grali w lokalnych, tak to nazwijmy, turniejach. 2 lata temu był Sebastian Białecki, czyli też młody, ambitny człowiek, który wchodzi na ten top i dołącza do grona tych najlepszych razem z właśnie Krzysztofem Ratajskim. W ogóle chyba wszyscy najlepsi darterzy w Polsce przyjechali już do Opola i byli w tym Opolu w ciągu tych 7 lat.
3: Tak, tak, tak. Wielkie zainteresowanie, w ogóle ciekawość była tych takich sławnych nawet zawodników z Polski, żeby coś w Opolu się stworzyło. Dużo chętnych do gry, no, przyjechali, żeby zobaczyć i powalczyć. No, Krzysztof Ratajski, jak pamiętam, to były drugie mistrzostwa Opola, czyli parę lat temu. Brał udział w tych zawodach, ale nie wygrał wtedy tych zawodów.
2: To zaskoczenie. Przyjechał najlepszy polski darter i nie wygrał.
3: Tak, tak. No, polska śmietanka darterska jednak jest dosyć mocna i ciężka w rywalizacji. No nawet dzisiaj mamy właśnie Mirka Gruzieckiego, który też z Krzysztofem Ratajskim umie powalczyć jak równy z równym.
2: Ja się zastanawiam, jeżeli te obostrzenia tej Światowej Organizacji Darta będą nieco mniejsze, to myślę, że na tyle w tym naszym najlepszym polskim darterze jest na tyle sportowej złości, że on będzie chciał prędzej czy później odhaczyć to Opole na liście swoich triumfów, więc może nie za rok, może nie za dwa, ale tak zakładam, że kiedyś powróci do Opola i będzie chciał tutaj wygrać.
3: No, no na pewno, ale co muszę powiedzieć, no Krzysiek Ratajski przyjeżdża też ze swoją żoną, no i która świetnie też gra, pani Ratajska, Karolina, no była mistrz, momencik, tak, była mistrzynią właśnie w drugich mistrzostwach Opola. To czyli państwo Ratajscy jednak zdobyli coś tutaj.
2: Bo... Ale to żona, mąż też musi swoje zdobyć. Natomiast jeżeli jesteśmy przy zwycięzcach, to co jednak na tego takiego mocnego faworyta wyłania się tutaj Mirosław Grudziecki? Myślisz, że on dublet zaliczy zarówno w deblu, jak i w turnieju singlowym? Bo patrząc na rankingi, to on chyba jest najwyżej, jeżeli chodzi o tych darterów, którzy przyjechali do Opola.
3: Tak, no i jest to najwyższa półka, ale mamy tutaj jeszcze zawodnika, też czwarty w rankingu Polski, Sebastian Biela. On myślę, że powalczy też o wejście do finału. No, mam nadzieję, że ta śmietanka też pokaże się, chociaż w półfinałach. No ale chciałbym, tak serce bardziej mi mówi, wolałbym, żeby któryś zawodnik z Opolszczyzny, z samego Opola może nie, ale znaczy też bym chciał, no ale z Opolszczyzny, żeby ktoś wygrał. No Mirek Gruziecki jest tutaj któryś raz z kolei i chyba zasłużył na to miano mistrza, ale zobaczymy.
2: No to dobra, po cichu na koniec. Powiedz mi, na kogo z Opolszczyzny stawiasz, kto twoim zdaniem ma szansę dojść najwyżej, kto może sprawić niespodziankę?
3: No powiem tak, mamy takiego tutaj zawodnika, który od czasu do czasu wpada do nas, żeby sobie pograć, Krzysztof Engel. To była druga rakieta, druga dzida, to tak można powiedzieć, Polski. Wicemistrz Polski chyba to był. No, ale mamy zawodników, no, mamy takiego Wojtka Poznańskiego na przykład. Później Zmudę Piotra. No,
2: to są, mogą zaskoczyć.
3: Mogą zaskoczyć, oni potrafią też rzucać i 140 wysypują mi się z rękawa za każdym razem.
2: No to kończąc naszą rozmowę, zachęcamy do tego, aby każdy, nawet jeżeli nie uważa się za profesjonalistę, kupił sobie tarczę i zakochał się w tym sporcie.
3: No tak, no nie jest to jakiś drogi sport, bo to wystarczy kupić około 200 zł tarcza kosztuje, najprostsze lotki około 40 zł, to nie jest jakiś wydatek. No, dobrze by było mieć jeszcze oponkę na ścianę, jeżeli nie chcemy co chwilę malować.
2: Zachęcamy do kupienia, do grania w darta, bo to naprawdę świetny sport. Dziękuję bardzo. Jacek Milczarek, prezes Stowarzyszenia Steel Darta w Opolu i główny organizator tego całego zamieszania. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo i zapraszamy do Dart Club Max w Opolu na ulicy Kieleckiej 12.

0: trwa trzecia partia tej konfrontacji. Biało-czerwoni prowadzą 23 już do 18. Po dwóch setach mamy remis 1-1. Pierwsza partia dla USA do 22. W drugiej lepsi Polacy, którzy wygrali 25-15. No i wszystko na to wskazuje, że trzecia partia również zakończy się zwycięstwem podopiecznych trenera Nikoli Grbicza. Jeżeli chodzi o naszą piłkarską ekstraklasę, to trwa spotkanie w Krakowie. Aktualnie przerwa, bo zakończyła się pierwsza część tego meczu bezbramkowym remisem. Dzisiaj jeszcze mecz Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin, a w zakończonych dwóch meczach Motor Lublin przegrywa z Piastem Gliwice 0-2. Z kolei Radomiak Radom pokonuje Krakowie Kraków 2-1. W naszej audycji powracamy do ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Żwirek w Luboszycach, gdzie w ten weekend rozgrywane są siódme otwarte Mistrzostwa Opola w Steel Darcie. Czas na kolejną rozmowę.
1: Dziś rozmawiamy sobie dużo na temat darta, czyli dyscypliny, która zyskuje na popularności. Po roku przerwy przed nasz mikrofon wraca Mirosław Grudziecki. Mirku, bardzo ogólnie zacznę na początek. Jaki to był ten rok dla Ciebie? Bo podglądam, śledzę, obserwuję Twój profil. Siedzisz w tym, jesteś cały czas zarażony pasją do darta, no ale podsumujmy te ostatnie 12 miesięcy w Twoim wykonaniu. Jak Ty oceniasz siebie?
2: Witam wszystkich. Jeżeli chodzi o ten rok, wydaje mi się, że jest na plus. Była scena, troszkę tam gdzieś na tym New Schoolu, ten styczeń był nie po mojej myśli, bo gdzieś tam te lotki, ważne lotki uciekały i nie dojeżdżałem, ale kadra po raz kolejny obroniona, dużo ważnych turniejów wygranych w Polsce i Grand Prix i pucharów, ale gdzieś też zaczynam szukać jakichś nowej troszeczkę może ustawienia, bo czuję, że po prostu dojechałem do takiego poziomu i nie mogę przeskoczyć tych 90 plus, żebym grał tak systematycznie, tak, no a jednak to moim zdaniem jest taka bariera, żeby takie już turnieje bardziej profesjonalnie wygrywać.
1: Podkreślamy, że Mirosław to jeden z czołowych polskich darterów, który rywalizuje z tymi zawodnikami ze ścisłego polskiego topu. Rywalizujecie często z Sebastianem Białeckim w Łodzi, bo jesteś z Łodzi i to was zakładam też wspólnie nakręca, przede wszystkim ciebie, żeby tego młodego, niepokornego, ale wybijającego się zawodnika na polskiej i europejskiej scenie gdzieś gonić, a może nawet przeganiać. Zdarza się to również w waszych bezpośrednich meczach. No i tego na razie niedoścignionego polskiego orła Krzysia Ratajskiego, z którym też wielokrotnie się mierzyłeś i zdarzało ci się go tam podgryzać, te jego pióra polskie.
2: Nie było łatwo. Sebastianem zgadza się. Sebastianem, no to nie, wydaje mi się, że bardziej nakręca ta rywalizacja Sebastiana niż samego Sebastiana. Chociaż z drugiej strony myślę, że właśnie poprzez to, że mamy w Łodzi naprawdę kilku świetnych zawodników, no Sebastian też na tym korzysta, no nie? Ale mówię, tak jak Sebastian już z chwilą, kiedy tą kartę ugrał, w szczególności teraz, ten drugi rok, no to już odjechał zdecydowanie. Wiadomo, że zdarzają się takie mecze na tym krótszym dystansie, gdzie tam zdarzy mi się wygrać z Sebastianem, ale ogólnie uważam, że teraz moim zdaniem jest zawodnikiem, wiadomo, ranki tego nie pokazuje, ale numer jeden.
1: Wiesz co, to jest tak, że to jest idealny przykład, ta twoja rywalizacja z nim, a właściwie jego droga do tego miejsca, w którym jest. Takiego pubowego dartera, tak powiem, bo jeżeli rywalizujesz z ludźmi, którzy są trochę lepsi od ciebie i masz na tyle sportowej złości w sobie, to sam chcesz być trochę lepszy i to nakręca ciebie, pozwala podnosić twój poziom, trening wiadomo swoją drogą, natomiast no, mierzycie się z lepszymi, no a Sebastian dzięki temu, że gra z tymi najlepszymi, no to już zyskał na tyle pewności, że podchodzi po prostu jak chirurg do operacji.
2: Zgadza się zdecydowanie. Ja też uważam, że tylko granie z lepszym zawodnikiem rozwija twój poziom. Nic nie da ogrywanie tam, że tak powiem, nie chcę zabrzmi tutaj źle, ale no zawodników, którzy początkujący są, tak? To nie ma żadnej z tego frajdy. Sebastian napędza, tak? Ja mówię, ja też traktowałem darta jak większość osób na początku, bardzo amatorsko spotkać się, porzucać, tak, i pogadać z kolegami, ale też mówię, ja mam taką nutkę, bo ja wcześniej też już ze sportu się wywodzę, nie potrafię przegrywać, znaczy w sensie tym, że zawsze nie potrafię grać sobie po prostu dla zabawy.
1: A w co grałeś wcześniej?
2: Ja skakałem z wież.
1: Skakałeś z wież, o proszę, czyli masz ten gen sportowca w sobie. Ja, mimo że waga już nie ta, to grałem w siatkówkę i trochę w piłkę nożną i też mam tak, że gdzieś tam jestem bardzo zawięty i czasami jednak widzę błędy w sobie, jeżeli chodzi o stanie przy tarczy w domu, wychodzi wszystko, przychodzi turniej i ta chęć wygrania jest tak duża, że cię paraliżuje. Jeszcze tego mimo już lat gry.

0: 5-6 nie przełamałem sobie i ja gram rekreacyjnie, coraz mniej zaczynam się tym przejmować i być może przyjdzie progres dzięki temu. Ale nie o mnie, a o tobie. Chciałem sobie porozmawiać, bo wytłumaczmy radiosłuchaczom, słuchaczom Radio Opole, na czym to wszystko polega. Zasady bardzo proste, 3 lotki, tarcza, rzucamy, mamy wynik 501, musimy zejść do zera. To w takim najprostszym ułożeniu. I później rozwijasz się poprzez grę pubową, ale przychodzi taki moment, kiedy jesteś, nazwijmy to, graczem półprofesjonalnym. I wytłumaczmy, czym jest Q-School. Bo Q-School to taki turniej, który pozwala ci się zakwalifikować do tej, nazwijmy to, takiej organizacji profesjonalistów, którzy grają już naprawdę o ciekawe nagrody, fajne pieniądze i
1: przede wszystkim otwiera drogę do profesjonalnego darta, tak? Bo z chwilą, kiedy zdobywamy karty, gramy tak jak na przykład właśnie Sebastian gra z osobami, no już zawodowcami, można powiedzieć, tak? Którzy dart traktują jako pracę.
0: Ja to porównuję troszkę do turniejów ATP i WTA, do tenisistów ziemnych. To jest tak, jakbyśmy się dostali do rankingu ATP.
1: Podobny ranking, dokładnie zdobywamy pieniążki, na podstawie pieniążków określane są nasze miejsca w rankingu. To jest dokładnie jak tenis, tak?
0: Okej, czyli nasi słuchacze mają jasność, ale Q-School tak zwany, to turniej, który pozwoli ci się zakwalifikować do tego już elitarnego grona. I powiedziałeś, że nie jesteś zadowolony z ostatniego swojego występu na tym tak zwanym Q-Schoolu, czyli tym turnieju preeliminacyjnym, tak go nazwijmy, ale wytłumaczmy, bo to jest najtrudniejszy turniej w roku, tak słyszałem.
1: Tak, najtrudniejszy, bo to jest turniej, gdzie faktycznie przyjeżdżają najlepsi, no w sensie, że każdy może przyjechać,
2: aspirujący,
1: ale już do tego grona wąskiego finału, no dochodzą najlepsi, tak, bo tam jest 80, bodajże 88, no nieważne. Wiem, później dojeżdżają tak samo zawodnicy dokoptujący, którzy stracili kartę, no i wtedy zaczynamy walkę o tak zwaną kartę z zawodowego dartera, tak. Gracza, ale to też nie jest tak do końca, że tylko o Q-School walczą o kartę, bo zawodnicy, którzy tego celu nie osiągną, mają możliwość grania w challenge turach, tak? Mamy możliwość tak samo bezwpisowego grania w kwalifikacjach Europeanu do wyjścia na scenę, tak? Także to jest szereg różnych dróg, które mimo... No to jest jednak tych kart tam 16-17, to ciężko jest to ugrać, tak?
0: Ale dlaczego? Bo turniej trwa na dobrą sprawę cały tydzień. Jeżeli jest podzielony na dwie części eliminacyjne, z pierwszej części awansuje określona liczba graczy, czyli grasz 3 dni, powiedzmy, i musisz osiągać w ciągu tych 3 dni bardzo przyzwoite wyniki powyżej średniej, żeby zakwalifikować się do tej grupy, która wchodzi.
1: Bo to jednak drabinka. To jest zdecydowanie drabinka, KO gramy, SKO gramy, nie ma grup. No i kwestia tak samo losowania.
0: To czyli też, trochę szczęścia.
1: Trochę szczęścia trzeba mieć, jak to w każdym sporcie, i no ale trzeba te dable trafiać, tak? No wiadomo, że można przejść, jeden dzień się trafi tak, że będziemy grali te 70 i uda nam się jakiś tam punkcik uciłać, bo za wygrany mecz mamy punkt przyznawany, tak? Do tego są liczone wygrane dable, znaczy wygrane legi, i zazwyczaj 4 wygrane mecze w tych 3 dniach dają awans do fazy finałowej.
0: Okay. I później koło Macieju powtarzamy, tak, to samo.
1: Powtarzamy, tylko już jest poziom wyższy, dojeżdżamy zawodnicy, którzy stracili kartę tak samo. W ciągu tych 2 lat, które nie udało się tam z rankingu zdobyć, utrzymać tej karty, no to wracają i próbują odzyskać tak samo. No to już poziom rośnie wtedy znacząco w górę i takie granie na 90+, można tak powiedzieć, daje możliwość przy też dobrym losowaniu, że tą kartę ugramy. Tak?
0: Czyli musisz mieć umiejętności, grać na wysokich średnich, a jednocześnie mieć trochę szczęścia. Tak, jak w życiu.
1: Jak w życiu, dokładnie. Szczęście, mówię, no wiemy tutaj, ja porównuję nawet turniej lokalny, jak są u nas, tak? Wiemy dobrze, że losowanie to jest naprawdę droga do sukcesu. Od tego się zaczyna, trzeba swoje wygrywać tak samo mecze i swój poziom prezentować, a losowanie robi naprawdę dużą robotę w darcie.
0: Okej. O Opole chciałem cię zapytać 2 zdania, bo jesteśmy na 7 mistrzostwach Opola. W tamtym roku byłeś o krok od finału. Zabrakło naprawdę niewiele i co, ta sportowa złość, ten twój sportowy charakter postanowił, że kurde, przyjeżdżam do tego Opola w tym roku i zdobywam te skalpy.
1: Tak, przegrałem z Maćkiem, z tego co pamiętam, w półfinale chyba 4-2, a nie, pod insiderze 4-3 było. Maciek mnie ograł 4-3. Też chciałbym, tak jak mówisz, wziąć jakby tak w cudzysłowie odwet, ale nie, tu jest taka atmosfera i taki turniej, że czy ja bym wygrał, czy nie, a miałbym czas, to bym przejechał ponownie za rok, to nie ma znaczenia.
0: Dobra, akurat... I tutaj już sam zacząłeś wątek, więc ja go muszę pociągnąć i tutaj nie ma innej odpowiedzi niż ta, o której myślę. Powiedz, jak ty oceniasz to, co dzieje się właśnie w Opolu tutaj raz w roku, bo klimat, ośrodek, bardzo przyjemne, fajne miejsce, no ale organizacja z perspektywy tej opolskiej, ona idzie ku lepszemu. Nie masz możliwości powiedzieć inaczej niż, że idzie do przodu.
1: Idzie ku lepszemu, jeżeli chodzi o miejsce, zdecydowanie na plus, bo dużo zawodników też wybiera miejsce nie poprzez tylko, żeby sobie poczytać o tarczy, ale okolica i miejsce samo do gry jest też ważne dla tych osób, a tutaj jest jak najbardziej na plus to miejsce. Poziom rośnie, mimo tego, że mam wrażenie, że mimo wszystko w poprzednich latach były te nazwiska, czyli typu Sebastian Białecki, Kciuk, większe, ale moim zdaniem poziom zawodników, którzy gonią nas, jest wyższy niż na poprzednich turniejach, tak?
0: Okay. Odbieram tylko pochwałę organizacji Stowarzyszenia Steel Darta w Opolu. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo za wywiad. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, tyle. Mirosław Grudziecki. Aha, jeszcze jedna rzecz na koniec. Mirku, to co? Wczoraj wygrana w turnieju deblowym. Pierwszy skalp zdobyty, a dziś co? Drugi.
1: No, celuję, chociaż przyszła porażka w grupie.
0: O proszę.
1: Tak, zagrał mi Łukasz na, już nie pamiętam nazwiska, na 88 albo 90 średnim, przegrałem.
0: No dobrze, no ale to...
1: Mówię, no to jest zawodnik, który grał 62 mecze, a ze mną zagrał 90, no, ale taki
0: jest
1: dart.
0: No to jest tak, że Polki wygrały z Turczynkami i trafiają na drabinkę, gdzie będą Włoski, więc kto wie, czy twoja porażka też nie odwróci.
1: Ja odbieram tak, czy to z pierwszego, czy z drugiego miejsca, jak chcemy grać w turnieju, to trzeba wszystkie mecze wygrać, no to nie ma znaczenia. Tak?
0: Teraz już nie mam marginesu błędu i oby do finału Mirosław Grudziecki. Tyle, dzięki.
1: Dzięki również, pozdrawiam wszystkich.

0: Francuz Brian Cougar wygrał 8 etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Z rywalizacji po Kraksie wycofał się dotychczasowy lider generalnej klasyfikacji, Słoweniec Tadej Pogacar. W sobotę drugie miejsce zajął Duńczyk Matt Pedersen, a trzeci był Belg Jordi Meus. Nowym liderem został Hiszpan Enric Mas, drugi jest Austriak Felix Gall, a trzecie miejsce zajmuje Słoweniec Primož Roglič. Wyścig potrwa do 13 września. Jeżeli chodzi o mecz Polska-USA, na memoriale Huberta Wagnera trwa partia numer 4 i Amerykanie w tym czwartym secie prowadzą 9-8. Trzeci set dla Polaków do 22 do 15. W pierwszym lepsi Amerykanie. Tak więc po dwóch setach biało-czerwoni prowadzą 2-1. A my tymczasem po raz ostatni przenosimy się do ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Żwirek w Luboszycach, gdzie w ten weekend rozgrywane są już po raz 7 otwarte mistrzostwa Opola w stil darcie. Posłuchajmy kolejnej relacji z tego wydarzenia.
1: Cały nasz sport. Jesteśmy dziś na 7 mistrzostwach Opola w stil darcie i pokazujemy, że stil dart to nie tylko gra dla panów z brzuszkami, gra pubowa, ale także płeć piękna rywalizuje i to na najwyższym możliwym poziomie, jeżeli chodzi o właśnie grę w stil darta. Takim przykładem jest kobieta, która na swoim koncie ma tytuły mistrzowskie. Najlepsza zawodniczka w Polsce w pewnym momencie. Zwycięstwa w turniejach POD Puchary w Polsce. Zwyciężczyni w ubiegłym roku turnieju Puchar Stowarzyszenia tu w Opolu podczas 6 mistrzostw Opola w stil darcie. Nina Lech-Musialska jest razem z nami. Dzień dobry, Ninko. Powiedz mi, dlaczego ty wracasz za każdym razem do tego Opola? Co tu jest takiego fajnego?
2: Dzień dobry. Ja wracam do Opola, dlatego że uwielbiam opolszczyznę. Urodziłam się w Kluczborku i jest to dla mnie absolutnie wyjątkowe miejsce. Uwielbiam tu grać.
1: A teraz co? Stolica Dolnego Śląska we Wrocławiu mniej więcej na co dzień najczęściej cię widać, jeżeli chodzi o turnieje, te rozgrywki. No bo do Opola tak od wielkiego dzwonu, jeżeli chodzi o te rozgrywki klubowe, ale jak są mistrzostwa, to musisz być.
2: Naturalnie, na co dzień z Gosią, moją przyjaciółką, grywamy zazwyczaj w turniejach lokalnych we Wrocławiu, natomiast zdarzy się nam też przyjechać do Opola w sobotę i pograć w takim małym turnieju, więc to nie tylko te mistrzostwa, ale ogólnie zdarza się.
1: Jak ty się zaraziłaś tym sportem? Kiedy to było? Jak to wspominasz? No bo każdy miał ten pierwszy raz kiedyś za sobą. Mówię o darcie oczywiście, więc jak to wyglądało u ciebie?
2: No, było to około 2012 roku. Nigdy nie chciałam w ogóle wziąć lotek do ręki, kiedy byłam w jakichś takich miejscach, gdzie ludzie no, zazwyczaj jeszcze na softie wtedy w lokalach grali, dlatego że byłam pewna, że moje nieskoordynowane ruchy mogą po prostu zrobić komuś krzywdę. Natomiast z moją siostrą trafiłyśmy przypadkowo do lokalu, gdzie grali ludzie i ona mnie namówiła, żebyśmy sobie porzucały i bardzo szybko zorientowałam się, że jest jednak możliwość taka, żeby trafić tam, gdzie się chce. No i bardzo chciałam to robić i trafiłam na ludzi, którzy mnie nauczyli grać. Miałam kolegę, Łukasz Płonka, pozdrawiam serdecznie, który mnie nauczył grać, mogłabym powiedzieć, nauczył mnie techniki, takie nawyki wtedy jakoś w sobie wyrobiłam, no i gdzieś tam to po prostu przez lata funkcjonuje, no i dlatego dalej gram prawdopodobnie.
1: Okej, okay. Podkreślam bardzo mocno, bo ta dyscyplina sportu zyskuje na popularności, rozwija się w przeogromnym tempie. Oczywiście te sukcesy naszych głównych darterów, Krzyśka Ratajskiego i teraz Sebastiana Białeckiego powodują, że zasiadamy jak do telenoweli podczas okresu Świąt Bożego Narodzenia, żeby oglądać Mistrzostwa Świata. Natomiast jest to na tyle gra prosta, teoretycznie prosta, że każdy może ją uprawiać. I ja bardzo tutaj mocno propaguję ten system, że jeżeli nawet uważacie, że nie dajecie rady, a nie zależy wam mocno na ścianie, to kupcie sobie tarczę do domu i gwarantuję, że każda domówka przeniesie się w pewnym momencie z przed stołu do tarczy i każdy będzie chciał spróbować do tej tarczy rzucić, a tak rodzą się potem osoby, które zaczynają podchodzić troszeczkę poważniej do tego sportu.
2: Naturalnie, no próg wejścia w ten biznes jest dość niski, dlatego że zakup lotek i tarczy to jest dosłownie kilkaset złotych i można to robić w domu. Poza tym coraz więcej lokali oferuje już nawet stylowe, sizalowe tarcze. Kiedy ja zaczynałam, było to absolutnie niemożliwe. Miejsca do gry nie istniały tak naprawdę nigdzie w Polsce na tamten czas, więc jeśli teraz ktoś miałby ochotę spróbować i znaleźć też jakichś kompanów do treningu, no to jest po prostu 5 sekund.
1: Okej. Okay. Ta twoja przygoda i gra od przypadkowego zagrania gdzieś tam w pubie w Sofcie doprowadziła cię do Mistrzostw Świata i gry na poziomie międzynarodowym. Masz na swoim rozkładzie m.in. Japonki, Mistrzostwa Świata 2025, najpierw eliminacje, później już sam turniej. Podglądałem, oglądałem, trzymałem kciuki i udało się wygrać w tym pierwszym spotkaniu. Czy jest jakakolwiek różnica mentalna w podejściu, kiedy lądujesz na tej najważniejszej scenie przez lata dla światowego darta? Czy ty podchodziłeś do tego, a fajnie, fajna zabawa, jestem, zobaczymy, co się uda tutaj ugrać?
2: Oczywiście, żeby nie tracić entuzjazmu, w moim przypadku, żeby nie tracić entuzjazmu, muszę znajdować sposób na to, żeby mnie ta gra cieszyła i bawiła, żeby się nie nudziła. Ale rzeczywiście w momencie, kiedy pojawiam się na turnieju WDF-u, kiedy na przykład miałam okazję grać z Detą Hedman, Triną Gulliver, kiedy byłam na scenie w Lakeside, no to no podejście jest zupełnie inne. Zawsze poważnie podchodzę do każdego meczu, ale no to są inne emocje i inne skupienie.
1: I co? Po pierwsze była, mimo że starasz się wyłączyć, to gdzieś tam z tyłu głowy masz taką delikatną podniętą, kurde, wchodzę na tą scenę, na której grały największe gwiazdy światowego darta, ludzie, którzy zjedli na tym w cudzysłowie zęby i z zupełnie innymi emocjami podchodzisz, bo nie wierzę, że gdzieś tam nie nadszedł taki moment, kiedy w hotelu jeszcze albo gdzieś w pokoju nie nakręciłaś się, kurczę, ja tu jestem, będę grała.
2: Naturalnie w Lakeside tak było i czułam się bardzo wyjątkowo, bardzo fajnie. W ogóle był to świetny wyjazd. Każdemu polecam, jeśli będziecie mieć jakąkolwiek szansę zawalczyć, żeby dostać się w to miejsce, to jest coś niesamowitego. Ale kiedy już podchodzę do gry i mam obok siebie przeciwniczkę, jakiekolwiek by to nie było nazwisko, ktokolwiek by to nie był, to no to już jestem w trybie gry. No wiadomo, bardziej skupiona, kiedy jest stawka wyższa, ale to chyba naturalne w każdej sytuacji.
1: Powiedz mi, czy mała Nina myślała kiedyś, że będzie reprezentowała Polskę w czymkolwiek?
2: Raczej nie. No, byłam dość odważnym dzieckiem, tak sobie myślę, ale no nie miałam takich aspiracji ani pomysłów. Nie przypominam sobie.
1: A później co, poczucie dumy, że kurczę, reprezentuje Polskę, było nie było, no to jednak jest powód do dumy. Ja nie mówię o piłkarzach, bo oni kopią się po czołach i robią z siebie gwiazdy, no ale tutaj reprezentujesz nasz kraj.
2: Bardzo jestem z tego dumna, jestem patriotką, więc to jest dla mnie w ogóle podwójne doładowanie, kiedy mam takie możliwości i wręcz czuję się w obowiązku grać jak najlepiej, w związku z tym, że gram z orzełkiem na piersi.
1: Zachęcamy do tego, aby spróbować swoich sił, aby właśnie kupić tarczę do domu, wykonać pierwszy krok, porzucać, bo to jest niezwykle ważny sport. Ja też bardzo propaguję taką myśl, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, że zależałoby mi na tym, żeby system edukacji wykorzystał darta jako dyscyplinę, w szczególności dla małych dzieci w klasach 1-3, żeby ten nauczyciel matematyki wymyślił kreatywną lekcję matematyki, dogadał się z jakimś klubem darterskim, no bo tutaj mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby dziecko szybko załapało fajny sportowy sposób dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez 2, mnożenie przez 3, no takie zadania matematyczne, które powodują, ktoś tutaj mi opowiadał, że zapytał takiego małego dzieciaczka, ile to jest 3 razy 15, nie był w stanie odpowiedzieć, ale ile to jest triple 15? 45.
2: Naturalnie, to bardzo słuszna uwaga, masz rację, bo tak jak mówiłam wcześniej, niski próg wejścia, niewiele pieniędzy, żeby sobie zorganizować takie stanowisko gry. Oprócz tego, że mamy do czynienia właśnie z liczeniem, rozwijaniem się pod tym kątem, to tak samo ten element rywalizacji, no jaki on by nie był, no bardzo dobrze robi chyba na głowę i w ogóle i dyscyplina tym samym, myślę, robi też dobrze na młode głowy Bardzo dobry pomysł, świetny.
1: Okej, okay. To jeszcze jedna ostatnia rzecz, bo jesteśmy w Opolu na mistrzostwach Opola w Steel Darcie i widzimy różny przekrój dżentelmenów i kobiet. Zaczęliśmy od tego, że była to dyscyplina uprawiana przez panów z brzuszkami, oni dalej nawet na tym najwyższym poziomie są, bo tutaj chodzi o precyzję. Natomiast czy zgodzisz się z tezą, że to już się naprawdę robi profesjonalny sport i ci najlepsi, to już mają sztab ludzi ze sobą, ludzi od psychologii, ludzi od przygotowania fizycznego. To te wszystkie małe elementy powodują, że to już gra o wysoką stawkę, powoduje, że naprawdę musisz mieć zespół profesjonalistów przy sobie, jeżeli już chodzisz na ten najwyższy poziom.
2: Oczywiście, że tak. Nawet ja lubię mieć ze sobą mój sztab profesjonalistów i oni o tym wiedzą. No oczywiście, że tak. To jest czas, to jest też komuś by się wydawało, że no nie robimy nic wysiłkowego, ale bycie skupionym od rana do wieczora przez kilka dni niejednokrotnie, to jest sport precyzyjny. Bardzo duża frustracja się pojawia i bardzo jest szkodliwa w niektórych momentach i trzeba sobie z tym radzić. No nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Każdemu polecam. Wiem, że darterki w Polsce też mają sporo hejterów, ludzi, którzy oglądają to powiedzmy na YouTubie i są przekonani, że to jest takie proste, a na przykład my sobie gdzieś tam nie radzimy na jakimś etapie. Wiadomo, że tak jest najłatwiej powiedzieć. No naturalnie nie każdy ma predyspozycje i można oceniać innych nie mając takich doświadczeń, ale no w ogóle w każdej takiej sytuacji polecałabym powściągnąć się i zasięgnąć opinii ludzi, którzy się tym zajmują, zanim się będzie jakiś tam kalumnie rzucał.
1: Jeszcze zapytam cię o twoje przewidywania, jak poszło, bo jesteście już po meczach swoich grupowych. Jak poszło i w co celujesz w tych siódmych mistrzostwach Opola? No bo tak, ostatnio puchar stowarzyszenia, no to co, w końcu trzeba w tym roku też wrócić, być na tronie.
2: Bardzo bym chciała, natomiast dyspozycja dnia nie jest wyśmienita. Chociaż wyszłam z grupy, chyba nawet bez stratelega, natomiast no, nic specjalnego, ale każdy mecz jest inny, zobaczymy. No.
1: Trzymamy kciuki, Nina Lech-Musielska. Jedna z uczestniczek, bo kobiet jest ponad 20, jedna z uczestniczek siódmych mistrzostw Opola w Steel Darcie. Dziękuję ci bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
0: Przypomnijmy, że na jutro zaplanowano rywalizację o puchar Stowarzyszenia Steel Darta w Opolu. Jeżeli chodzi o piłkarską ekstraklasę, w derbach Krakowa Wisła prowadzi z Wieczystą. Mamy 68. minutę tego spotkania. Bramka padła w 54. Zdobył ją Sanchez. Wisła Kraków to najbliższy rywal Odry Opole w ramach rozgrywego Puchar Polski. Ten mecz na Itaka Arenie w najbliższy wtorek 1 września. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 17.30 wszystkich kibiców zachęcam oczywiście do pojawienia się na trybunach. Jeżeli ktoś z was nie będzie, no to oczywiście będą relacje z tego wydarzenia na antenie Radia Opole. I na koniec jeszcze sprawdzamy, co dzieje się w meczu Polska-USA. Siatkarzy w ramach memoriału Huberta Wagnera w czwartym secie biało-czerwoni prowadzą 20-17 po 3-2-1. No i jest szansa, że w tym secie zamkną te spotkania. My tymczasem zamykamy audycję Cały Nasz Sport na antenie Radia Opole. Grzegorz Frankowski, Paweł Oliwa. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
3: Cały Nasz Sport w Radiu Opole.

0: reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką sili maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Jeszcze przyjemna pogoda. Proszę wybrać się na spacer, jeśli nikt z Państwa nie byli dzisiaj na zewnątrz. Naprawdę bardzo ładnie. A w wiadomościach, rodzinny dom dziecka powstał w Opolu w Czarnowąsach. Będzie też o pieniądzach na współpracę transgraniczną i rozwój turystyki na pograniczu polsko-czeskim. Pytamy też o wakacyjne inwestycje w szkołach i przedszkolach w Kędzierzynie Goślu.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. W Opolu Czarnowąsach powstał rodzinny dom dziecka. Miasto kupiło i wyposażyło budynek o powierzchni 200 metrów kwadratowych za 1,5 miliona złotych. Zamieszka w nim zawodowa rodzina zastępcza z 6 dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Państwo Barbara Miłoszewicz i Przemysław Wróblewski mają 2 biologicznych dzieci, ale chęć bycia rodziną zastępczą dla innych dzieci kiełkowała w nich już od narzeczeństwa.
5: Mieliśmy już taką gotowość na 3. dziecko i wtedy właśnie odżyło w nas to takie młodzieńcze pragnienie, żeby właśnie przyjąć dziecko, które nie jest naszym biologicznym dzieckiem. I tak się zaczęła właśnie nasza przygoda z rodzicielstwem zastępczym. Skierowaliśmy swoje kroki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
6: My jesteśmy osobami wierzącymi. Myślę, że to odegrało najważniejszą rolę w tym wszystkim.
3: Jako Opole chcemy mocno wspierać pieczę zastępczą, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
7: Momentem przełomowym była faktycznie decyzja Rady Miasta, która przyjęła specjalny program dotyczący wsparcia pieczy zastępczej rodzicielstwa zastępczego. To 2 lata temu na sesji przyjęliśmy taki program jednomyślnie.
3: Rodzinny dom dziecka w Opolu w Czarnowąsach to 3. takie miejsce, które miasto udostępnia zawodowym rodzinom zastępczym. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zachęca, aby zostawać rodzinami zastępczymi i oferuje pomoc w tym zakresie.
4: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Obywatele Islandii decydują o tym, czy ta niewielka, ale strategicznie położona wyspa na północnym Atlantyku wróci do negocjacji z Unią Europejską. Władze w Reykjaviku wysłały wniosek o członkostwo w 2009 roku w czasie kryzysu finansowego. Po 4 latach zawiesiły rozmowy z Brukselą. O argumentach zwolenników i przeciwników rozmów z Unią Beata Płomecka.
8: Islandia, strategicznie położona wyspa na północnym Atlantyku, jest w europejskim obszarze gospodarczym. Wdrożyła większość unijnego prawa. Jest w strefie Schengen. Z punktu widzenia Brukseli wymarzony kandydat do członkostwa. Jeśli Islandczycy zdecydują o powrocie do rozmów, to jesteśmy w Komisji Europejskiej gotowi.
9: Ready and waiting.
8: Skomentowała komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos. Największym problemem w negocjacjach będzie rybołówstwo, bo Islandia nie chce się dzielić swoimi łowiskami, a w Unii obowiązują limity połowowe.
9: There's never a take it.
8: To nie jest tak, że kładziemy ofertę na stole i bez dyskusji. To nie byłyby negocjacje.
9: Call it negotiations.
8: Komisja Europejska zdaje sobie sprawę, że będzie musiała na jakieś wyłączenia się zgodzić, czyli pójść na kompromis w negocjacjach, jeśli oczywiście do nich dojdzie.
3: Bardzo dziękuję za relację.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Po 21 szkołach i przedszkolach w Kędzierzynie Koźlu przeprowadzono podczas wakacji niezbędne prace remontowe i naprawcze. Łącznie zrealizowano 37 zadań, mówi Piotr Pękala, rzecznik prasowy Kędzierzyńsko-Kozielskiego Magistratu.
10: W placówkach wykonano m.in. wymianę podłóg w salach, modernizację stolarki okiennej, montaż ogrodzenia, czy dostawę nowych urządzeń na placach zabaw, to w zależności od potrzeb. To oczywiście tylko część i wycinek przeprowadzonych prac. Wszystkie mają jednak jeden wspólny mianownik, to poprawić komfort, bezpieczeństwo i funkcjonalność miejskich placówek.
3: I zmieniamy temat. Unijne dofinansowanie można otrzymać na współpracę transgraniczną i rozwój turystyki. Trwa nabór Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad. Wnioskodawca musi mieć partnera z drugiej strony pogranicza polsko-czeskiego, mówi Piotr Bąk ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku.
11: Wsparciem objęte będą przede wszystkim projekty rozwijające współpracę instytucji oraz projekty typu Ludzie dla Ludzi. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na działania działanie sprzyjające nawiązaniu i rozwijaniu współpracy, czyli wspólne przedsięwzięcia społeczne i kulturalne, a także inicjatywy budujące wzajemne poznanie z mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza.
3: Nabór wniosków potrwa do 20 października. Każdy z uczestników projektu może otrzymać do 20 tysięcy euro dofinansowania. Natomiast nabór wniosków na rozwój przygranicznej turystyki prowadzi czeska strona Euroregionu Pradziad. Również i tutaj beneficjentami mogą być wnioskodawcy z Opolszczyzny, dodaje Piotr Bąk.
11: Dofinansowanie będzie można uzyskać na projektach związanych z naprawą, rewitalizacją i udostępnieniem zabytków. Wsparciem objęte będą projekty infrastruktury turystycznej, sieci ścieżek rowerowych, pieszych, wodnych, jeździeckich, projekty związane z promocją niematerialnego dziedzictwa kulturowego. I ten nabór będzie trwał do 30 września 2026.
3: Dofinansowanie pochodzi z unijnego programu Interreg Czechy Polska.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Wieczorem zachmurzenia małe i umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu na wschodzie województwa, możliwe również burze. Temperatura jeszcze wysoka, powyżej 20 stopni, a w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 13 do 15. Jutro cieplej niż dzisiaj, maksymalnie do 26-28 stopni, zachmurzenie małe i umiarkowane, przy czym miejscami może przelotnie popadać deszcz.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Opole, tak się gra. Radio Opole, tak się gra. Radio Opole, tak się gra.
1: Opolska lista polskiej piosenki.

Witold Sułek, dobry wieczór, i Arkadiusz Czyżewski, który realizuje dzisiejsze wydanie o polskiej listy polskiej piosenki, a piosenka, której wysłuchaliście, to oczywiście pierwsza dziś propozycja Żółte Kwiaty, taki ma tytuł, a wykonał ją i napisał duet Mary i Max. Właściwie powinienem powiedzieć Mary Max, bo tak się piszą łącznie bez przerwy, chociaż rzeczywiście Marysia i Max ten duet tworzą zupełnie nowy, od kilku miesięcy działają, są ze Śląska, tak o sobie napisali, nie podali dokładnego miasta, z pogranicza alt-popu. Oni wprawdzie przesłali piosenkę nową, Szkła Kontaktowe, ale ja postanowiłem, skoro to nowy duet, sprawdzić, co jeszcze nagrali i przyznaję, że Żółte Kwiaty spodobały mi się bardziej, ale zachęcam oczywiście także do posłuchania tej drugiej. Można zresztą, jak Państwo będziecie głosowali, obejrzeć również teledysk i tam wtedy będziecie mieli jako skojarzone kolejne piosenki, najpewniej też te nowe. A za chwilę piosenka, która ma tytuł Ostatni Blues. I kiedy myślimy blues, ja też stereotypowo tak myślę, to najczęściej taki powolny bluesior, prawda? To jest blues. No to grupa Staff przekona Was, że bluesa można grać inaczej.

Zestaw i Ostatni Blues to była druga propozycja, a za chwilę piosenka, która wydaje się nie na czasie. Zarówno jeżeli chodzi o nazwę zespołu, bo nazwa to Spóźnione Lato, jak i tytuł piosenki. Pierwsze ciepłe dni, bo raczej tych ciepłych dni to już będzie coraz mniej, idziemy ku jesieni, no i wiadomo, będzie coraz chłodniej, ale wiecie Państwo, że ja bardzo lubię przekornie troszeczkę, nie tylko, że pora roku, no to gramy jesienne piosenki albo wiosenne piosenki, bo jest wiosna i tak dalej. A dlaczego mielibyśmy, może zresztą trafią się jakieś jeszcze ciepłe dni, ja na to przyznaję, bardzo, bardzo liczę. A spóźnione lato, czasami jest tak, że bardzo ładnie i ciepło może być nawet w listopadzie i wtedy to jest takie troszeczkę spóźnione lato. Propozycja numer 3.

najczęściej, kiedy myślimy o piosenkach ludowych, no to konie, łąki, prawda, rzeczki, stawy, tego typu rzeczy. No i tutaj teoretycznie tak będzie, bo za chwilę, drodzy Państwo, posłuchamy zespołu, który się nazywa Starosielskie Bractwo Śpiewacze. Oni wystąpią w przyszłym tygodniu w Łambinowicach z koncertem. Naprawdę intrygująco ten koncert wygląda. O nim będzie więcej też w audycjach kulturalnych. Dziś nie będę Państwu dużo opowiadał. Wszystko będzie też na stronie Radia Opole. No ale postanowiłem posłuchać, co grają i trafiłem na piosenkę Kąpała się Kasia, uwaga, w morzu. No i to jest właśnie to, co mnie zaskoczyło. No bo gdyby było w stawie, prawda, albo w rzece. Najczęściej tak kojarzymy taką ludowość, że kąpała się Kasia. Ale dlaczego Kasia nie miałaby pojechać nad morze i wykąpać się w morzu? Posłuchajcie.

0: ha, ha. Dawno nie było w ogóle żadnej takiej też ludowej piosenki na liście. No, trafiają się oczywiście, są zespoły, które grają tak zwany folk rock, prawda, Zakapower chociażby, czy Bratanki i tak dalej. No to, ale takiego typowo folkowego nie było rzeczywiście bardzo dawno, więc dla mnie przyjemna odmiana. Zobaczymy, jak Państwu się to spodoba. A za chwilę K2. K2 to oczywiście słynny szczyt, ale w naszym przypadku jest to duet. Nagrali singla, podejrzewam, że nawet w wersji winylowej, bo w opisie było strona A i strona B. Ja wybrałem stronę A. Ma tytuł Wielki But.
1: Dzień się kończy już. Dzień odchodzi w dal.

opętani znów. Wierzą w boski cud. Rząd zakuty.

wielki but. A powiem tylko tyle tajemniczo, że nie będzie to pierwsza, jedyna piosenka o butach, której dzisiaj posłuchamy. Jakoś tak mi się złożyło. Nie robiłem tego celowo, nie szukałem specjalnie piosenek o butach, ale tak po prostu później, jak zacząłem układać już piosenki, które wybrałem, myślę sobie, o, buty i znowu buty. Ale zanim przejdziemy do butów, to przed nami propozycja numer 6 Kinga Wołoszyn i utwór zatytułowany Moment.

to dla mnie jest taka właśnie troszeczkę sentymentalna piosenka na koniec lata. Jeszcze można ją wykonać przy ognisku. Zresztą te ogniska to palimy jeszcze do późnej jesieni. Ziemniaki z ogniska, mniam, mniam, mniam. To akurat jest taki przepis kulinarny, że niczego nie trzeba tutaj podawać. Chociaż to nie jest tak, że wrzucimy po prostu ziemniaki, czy też kartofle, zależy kto jakiej nazwy używa, w jakim regionie, bądź też pyry do ogniska. Nie, nie. To musi być żar i ten żar przysypujemy i tam sobie muszą dochodzić. I jemy oczywiście ze skórą, jak najbardziej. Kinga Wołoszyn i Moment. A za chwilę trzeci dziś duet. Kazanecki, Ania Iwanek i Nieśmiertelni.

Anię Iwanek możecie kojarzyć także z Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Była również w tym roku, była również gościnią Radia Opole i zapowiadała, że u niej z piosenkami to na razie powoli, nie wiadomo kiedy jakaś płyta, no ale okazuje się, że może i solo nie, natomiast w duecie z Kazanieckim ma intrygujące. Świetny ma głos, chciałbym, żeby rzeczywiście nareszcie nagrała jakiś

duży materiał. I to nie koniec duetów, drodzy Państwo, bo propozycja numer 8 to nie tylko duet, bo Danuta Arin i Bogdan Krzyżewski przeniesiemy się do strefy retro, ale ponownie owe buty, o których wspominałem. Dobre buty z dobrej skóry.

Dobre buty to podstawy. Akurat głównie poruszam się pieszo i potwierdzam, że dobre buty to jest to. A przy okazji ta piosenka dla mnie to jest taki bardzo zabawny komentarz do współczesnych szybkich randek tak zwanych. Nigdy w tym nie brałem udziału, ale mniej więcej wiem, na czym to polega. I tam troszeczkę jest tak. Każdy mówi, co lubi, czego nie lubi. Bach, bach, bach. 5 minut i albo idziemy, umawiamy się na coś więcej, albo się na coś więcej nie umawiamy. Okazuje się, że Danuta Rin i Bogdan Krzyżewski byli prekursorami szybkich randek w tejże właśnie piosence, która miała tytuł Dobre buty z dobrej skóry. To była propozycja numer 8, a jako 9 Agata Skrzypek Urodziłam się w czerwieni.

Patrząc też na inne piosenki Agaty Skrzypek, które w tym roku się ukazały, ta jest najnowsza, Urodziłam się w czerwieni, to mamy jeszcze Inny kolor ziemi, w ogóle lubi kolory, Mleko i miód, no, podobają mi się, no ale na OLPP może być tylko i wyłącznie jedna piosenka, no i wybrałem właśnie tę, ta jest najnowsza, Urodziłam się w czerwieni. Jeszcze jedna propozycja przed nami, 10, a będzie to Janusz Cedro. Janusz Cedro chyba poza Danutą Rin oczywiście tym duetem, najbardziej doświadczony muzyk, przez wiele lat nie grający, bo zaczynał kiedyś i występował także w Spiritual Singer Band, później założył własny zespół, przez wiele lat nie występował, wraca z nowym singlem i ten singiel ma tytuł A-E-I-A-O-U. Specjalnie tak powoli czytałem, bo rzeczywiście i on to tak też mniej więcej śpiewa. A-I-A-O-U przed wami.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: Przyznaję, że próbowałem ustalić, co mogą te litery oznaczać. A, E, I, A, O, U. Ten deszcz to ty i ja. Jak to rozwinąć? Spróbuję jeszcze sam pogłówkować, a jak nie, to napiszę do pana Janusza Cedro, który jest autorem tejże właśnie piosenki. Może zdradzić, co się za tym kryje, jak należy to rozszyfrować. Za nami, drodzy państwo, wszystkie propozycje. Cała dziesiątka, a więc rozpoczynamy finałową trzydziestkę, a trzydziestkę otwiera premierowy utwór Alicja zespołu D.A.L.

D-A-L, czyli DAL, bo tak też można to przeczytać, chociaż są kropeczki pomiędzy literami, więc D-A-L. I też na pewno coś ten skrót oznacza. Też jeszcze nie wiem co, ale dowiem się, drodzy Państwo. Jeżeli oczywiście grupa się utrzyma i będzie za tydzień na liście, bo debiutują na miejscu 30, a wiadomo, różnie może być, wszystko w Waszych rękach. Przypomnę tylko, bo jest sporo nowych maili od nowych słuchaczy, że głosujemy od 22 w sobotę do godziny 15 w czwartek. Te informacje wszystkie zresztą są na stronie, tam gdzie Państwo głosujecie, z boku są informacje, zasady głosowania na Opolską Listę Polskiej Piosenki. No i jeszcze jedna w tej godzinie piosenka. Po raz czwarty z nami Wojtek Mazolewski, Justyna Święc, Organizmy Piękne.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Ciemno się już robi w regionie, ale dalej przyjemnie i ciepło. Więcej informacji o pogodzie za kilka minut. Teraz zbliża się 20. Ostatni weekend wakacji, na drogach więcej patroli policji.
4: Tak więc będziemy i na drogach szybkiego ruchu, i na tych drogach o natężeniu mniejszym.
3: Skrzyżowanie Rejmonta i Kołłątaja z Ozimską w Opolu będzie przebudowane. Ponadto w całym kraju, w tym na Opolszczyźnie, organizowano dzisiaj treningi reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. To już ostatni weekend wakacji, aby powrót z wypoczynku minął spokojnie. Na drogach służbę pełni większa niż zazwyczaj liczba policjantów. Działamy w oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozach, mówi aspirant Arkadiusz Chudy.
4: Policjanci wykorzystują cały sprzęt, który jest dostępny, ręczne mierniki prędkości, wideorejestratory. Wykorzystujemy to statycznie, dynamicznie, tak więc będziemy i na drogach szybkiego ruchu, i na tych drogach o natężeniu mniejszym, ale które też potrafią zaskoczyć.
3: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla piratów drogowych, a także dla nietrzeźwych kierowców.
5: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Szykuje się kolejna zmiana w organizacji ruchu w centrum Opola. MZD ogłosił przetarg na przebudowę skrzyżowań ulicy Rejmonta i Kołłątaja z ulicą Ozimską. Inwestycja ma umożliwić wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na obu ulicach oraz na fragmencie ulicy Ozimskiej. W efekcie jadąc ulicą Rejmonta w stronę Placu Kopernika, tak jak do tej pory, będzie możliwość jazdy w lewo, prosto i w prawo, z tym, że prawo skręt będzie wydłużony i częściowo poprowadzony nowym śladem, tłumaczy Mariusz Chałupnik, rzecznik MZD w Opolu.
6: Wybudowana zostanie również wyspa rozdziału. W drugim kierunku z Rejmonta oprócz jazdy w lewo i prawo będzie również możliwość jazdy na wprost w kierunku ulicy 1 Maja. Z ulicy Ozimskiej od strony Kołłątaja na skrzyżowaniu z Rejmonta będzie możliwość jazdy we wszystkich trzech kierunkach. Z kolei jadąc od strony Opolanina kierowcy uzyskają dodatkowo możliwość skrętu w lewo. Na skrzyżowaniu Kołłątaja z Ozimską najważniejszą zmianą będzie możliwość wyjazdu z Kołłątaja w Ozimską.
3: W ramach inwestycji powstaną też dwie zatoki autobusowe, a wykonawcy mają czas do 30 września na złożenie swoich ofert.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Jak rozpoznać sygnał alarmowy? Co robić w przypadku ewentualnego kryzysu? Tego można było dowiedzieć się podczas treningów reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To ogólnopolska akcja organizowana przez MSWiA oraz służby w prawie 1400 miejscach w całej Polsce. Na Opolszczyźnie zorganizowano niemal 70 takich szkoleń. Co o takiej inicjatywie myślą mieszkańcy regionu? O to pytał Witold Woźtak.
7: Są takie konieczne inicjatywy, ale tak naprawdę tylko jest zaoferowany poradnik bezpieczeństwa, który każdy już dostał do domu, więc oczekiwałam czegoś więcej, a niestety za mało. Myślałam, że jakieś pomoce dydaktyczne na przykład otrzymam, żeby móc to opublikować, poinformować młodzież na przykład w szkołach.
8: Znam te sygnały, wiem, że są do ogłoszenia alarmu i do odwołania. Jeden jest stały, a drugi modulujący, także znam to.
9: Przyjechałam z mamą na festiwal smaków, przy okazji weszłyśmy zobaczyć. Myślę, że przyda się. Może nie każdy wie, jak się przygotować i dzięki temu będą wiedzieli, co spakować, co zabrać ze sobą.
3: Niepotrzebny, stary, ale wciąż sprawny rower może uzyskać na PSZOK-u drugie życie. W zamian za oddanie jednośladu można otrzymać voucher na nowy kask. Celem akcji jest promowanie ponownego użycia przedmiotów, mówi Małgorzata Widuto z Urzędu Miasta Opola.
10: Bardzo prosimy, aby te rowery były w miarę sprawne, że na pewno, żeby były kompletne. Dopuszczamy możliwość drobnych napraw, nasmarowania, dokręcenia.
3: A rowery można dostarczać do 10 września w godzinach pracy PSZOK-u przy ulicy Przeskok w stolicy regionu. I na koniec, siatkarska reprezentacja Polski wygrała ze Stanami Zjednoczonymi 3-1 w rozegranym w Krakowie meczu Memoriału Wagnera. W innym sobotnim spotkaniu Francja pokonała Słowenię 3-1. A teraz więcej informacji ze świata sportu.
5: Więcej na www.radioopole.pl.
3: Minęło 4 minuty po godzinie 20.
5: Sport w Radiu Opole. Pogoda.
3: Za chwilę pogoda, ale jeszcze teraz dobrze, to zrobimy inaczej. Najpierw będzie pogoda, a później będzie sport. Dzisiaj w naszym regionie, teraz o tej porze bardzo, bardzo przyjemnie. Jeszcze 20 kilka stopni. W niektórych miejscach naszego regionu, jak przewidują synoptycy, mogą pojawić się niewielkie opady deszczu, a także burze. A w nocy 13-14 stopni, jutro cieplej do 27-28 stopni na termometrach.
5: Sport w Radiu Opole.
2: Grzegorz Frankewski, dobry wieczór. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. O areszt wnioskowała prokuratura po zakończeniu przesłuchania szefa PKOL-u. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała Polskiemu Radiu, że Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondar Krypto z pokrzywdzeniem innych. Piłkarki ręczne MKS-u Lublin zdobyły Super Puchar Polski. W meczu rozegranym w Łodzi pokonały Zagłębie Lubin po rzutach karnych. Na minutę przed końcem MKS prowadził 26-24, ale w ostatnich sekundach Zagłębie doprowadziło do remisu po 26. Rzuty karne lepiej wykonywały Lublinianki i to one zwyciężyły ostatecznie 31-30. Anna Puławska zdobyła brązowy medal rozgrywanych w Poznaniu Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. W finale K1 na 500 metrów Puławska straciła blisko sekundę do triumfującej Niemki Pauline Jaksz. Drugie miejsce zajęła Nowozelandka Emmy Fischer, a trzecie egzekwo z Polką była Australijka Natalia Drobot. Dla Puławskiej to 9. medal Mistrzostw Świata w karierze. 30-letnia Polka to dwukrotna medalistka olimpijska. W sobotę rozegrano 3 spotkania 6. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Polonia Warszawa przegrała z Lechią Gdańsk 2-4, Pogoń Siedlce pokonała Stal Milec 2-0, a Puszczanie Połomice wygrała z Podbeski Dziębielsko-Biała również 2-0. Wczoraj Odra Opole przed własną publicznością zremisowała z Łódzkim Klubem Sportowym 0-0. Narzekaliśmy, że nie gramy dobrze w piłkę nożną. Z ŁKS-em zagraliśmy naprawdę bardzo dobre zawody, mówi Łukasz Tomczyk, trener Odry.
11: Szczególnie w pierwszej połowie mieliśmy swoje momenty, szanse, bardzo dobry występ indywidualny wielu zawodników, ale no nie skończyliśmy ich i czasami różnie to bywa w piłce. Trochę pobronisz, strzelisz, poatakujesz, nie strzelisz. Takie są mecze i tak jak w tej pierwszej połowie nie mamy żadnych zastrzeżeń do siebie, tylko i wyłącznie to, żeby skończyć, chcielibyśmy iść za ciosem. Gratuluję zawodnikom tego, że widać powoli efekty naszej pracy. Wierzę w to, że będzie tych momentów więcej, będziemy kończyć te sytuacje.
2: W kolejnym spotkaniu niebiesko-czerwonych, tym razem w ramach rozgrywek o Puchar Polski 1 września na Itaka Arenie, dojdzie do prestiżowej konfrontacji Odra Opole - Wisła Kraków. Drużyna spod Wawelu jest tegorocznym beniaminkiem ekstraklasy. Poniedziałkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.30.
5: Reklama społeczna.
12: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki. Aniu, czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
13: Tak.
12: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
13: Mhm.
12: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
13: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
14: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
12: Już rozumiem.
13: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
15: Pamiętasz tę piosenkę?
16: Jesteś szlachetna.
15: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
5: Reklama społeczna.
3: Reklama.
17: 3.17.41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
21: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
21: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
21: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
18: Opolska Lista, polskie piosenki.

0: Nikt się z Państwa nie pochwalił, czy ma jakieś ulubione dania z Anchois. Anchois to oczywiście Bajzel i gościnnie Ania Gromczewska. Utrzymali się na liście, debiutowali tydzień temu. No i Bajzel oczywiście kojarzy się bardzo dobrze, jak to Bajzel, z rockiem, z punkiem, z gitarową energią. No to taka gitarowa energia za chwilę, bo Szyszy i Defekt.
1: Spuchnięta dłoń, spuchnięta.

i czasami ciężko wstać. Ja dlatego wolę zdecydowanie audycję nocne, wieczorową porą. A teraz zmienimy klimat, bo przed nami duet. Będzie to Monika Kowalczyk i Bieran w utworze Hey Stop.

0: i cały kawałek przetańczyli.
1: No i myślę, że państwo też przetańczyliście ten utwór. Funk oczywiście z fajną gitarką, bo dobry funk musi mieć też dobrą, fajną, rockową gitarę. A teraz happy set i nie będziemy płakać.

38 tydzień z nami, grupa Happy Set. Na miejscu 25, a na 24, no jedno bez wątpienia z najniższych miejsc, jakie mają, a są już z nami 14 tygodni, najczęściej w środku, a nawet w okolicach pierwszej dziesiątki. Leszek Komosa, Julia Wasilewska, Sen o Tobie.

miało nie być nas, ale są. 14 tygodni na miejscu 24 w tym tygodniu, a na 23 dwa tygodnie dłużej. Lidia Jazgar, Kawa Stygła.

dopiero po 16 tygodniach dotarło do mnie, że być może ta kawa wystygła, bo ona czeka, on coś powie, on nic nie mówi, ona w napięciu czeka i zapomina o tym, że ma się napić kawy, no i ona jej wystygła. Dobrze jest czasami jednak mówić i nie zwlekać. Czekanie jest naprawdę męczące, męczące. 23 pozycja, a na 22 druga dziś premiera. Kostek odklejony równa się zadowolony.

Myślę, że odklejony równa się zadowolony, zwłaszcza słowo zadowolony tutaj jest ważne, no bo debiutuje, wszedł Kostek na listę. Zamykamy trzecią dziesiątkę, a z pierwszej dziesiątki utwór spada do tej trzeciej. Mademoiselle Dorota, Zniknął jak dym.

A gdyby Mademoiselle była obok piosenki Hey Stop, to by sobie razem potańczyli. Ale do tańca będzie sporo dzisiaj, naprawdę. No, dowód, miejsce 20. Nowy Sen, Sylwia Nowak.

Sylwia Nowak, Nowy Sen na 20, a na 19 trzecia premiera. Śpiewająca perkusistka. Widziałem już też, że inne stacje również zainteresowały się zespołem Minimal Blue. Nic nie wiem.

Nic nie wiem, Minimal Blue. Oczywiście jak czytałem tytuł nic nie wiem, to mi się kojarzy oczywiście Baim. Nie wiem, czy państwo też tak macie. Te wielkie hity mają taką moc, że pojawiają się później jako cytaty bardzo często. Na 19 trzecia nowość, a na 18 Oliwka Majewska i Tatuaże.

No, powiem, że jeżeli wszystkie osoby, które lubią tatuaże i je mają, głosują na Oliwkę Majewską, chociaż nie wiem, czy ta piosenka stanie się jakimś hymnem, no to może liczyć naprawdę na sporą grupę fanów. 18 miejsce, tatuaże Oliwki Majewskiej, a na 17 czwarta premiera. Hej na wzgórze i Lubow.

ludowo, a jednak rockowo. No, mamy też w propozycjach, przypomnę, piosenkę ludową, taką już prawdziwie ludową, chociaż akurat Lubow rzeczywiście sięga też po klasyczne ludowe piosenki. No i jesteśmy, drodzy Państwo, prawie w połowie, dlatego że przed nami miejsce 16. Filip Seven, Jak widać.

Philip Seven po raz 9 na 16, a po raz 23 na 15. I teraz jesteśmy dokładnie w połowie. Karolina Lewińska i Przestrzeń.

Karolina Lewińska i Przestrzeń 23 tygodnie. Jeszcze jeden utwór w tej godzinie. Zamykamy drugą godzinę dzisiejszego wydania OLPP. Magda i Artur Groszki.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką silimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Raczej pogodny wieczór, chociaż w niektórych miejscach naszego regionu może delikatnie popadać deszcz. Więcej informacji o pogodzie za kilka minut. Teraz mija 21. Policja i prokuratura badają sprawę zabójstwa kobiety, której ciało znaleziono w Kędzierzynie Koźlu. W wiadomościach także komentarze w związku z aresztowaniem prezesa PKOL-u. Pierwsze podsumowanie wakacji po kontrolach obozów i kolonii przez opolski sanepid.
8: Wiadomości Radia Opole.
7: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ale na początek mamy informacje dla kierowców. Jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Arkadiusz Fulneczek, do służb wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Kujakowicach Dolnych, to powiat kluczborski. Samochód osobowy miał tutaj wjechać do rowu. Służby są w tej chwili w drodze na miejsce zdarzenia.
8: Tu są wiadomości Radio Opole.
7: Co najmniej 3 ciosy zadano kobiecie, której zwłoki znaleziono wczoraj około 18.30 w lesie obok osiedla w Kędzierzynie Koźlu. Na ciało natrafił spacerujący tam mężczyzna. Przeprowadzono oględziny ciała denatki i miejsca ujawnienia zwłok z udziałem prokuratora. Stwierdzono, że 2 ciosy spowodowały rozległe obrażenia głowy. Rany mają charakter tłuczony, mówi Radio Opole prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Opolu.
9: Choć o ich charakterze i mechanizmie śmierci oczywiście wypowie się biegły patomorfolog, którego prokurator już powołał. Wiemy, że ciało należy do mieszkanki nieodległego osiedla. Najprawdopodobniej kobieta wyszła na spacer z psem i wtedy doszło do jej zabójstwa.
7: Informacje uzyskane w toku oględzin na tę chwilę wskazują, że zabójstwo nie zostało popełnione na tle seksualnym.
9: Dziś ponownie będzie przy świetle dziennym przeprowadzane oględziny miejsca zdarzenia. Liczymy, że w ten sposób natrafimy na ślady, które pozwolą nam dotrzeć do sprawcy.
7: Postępowanie jest nadzorowane przez prokuraturę rejonową w Kędzierzynie Koźlu.
8: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Politycy komentują areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Wnioskowała o to prokuratura po zakończeniu przesłuchania. Więcej Małgorzata Naukowicz.
10: Skoro była obawa matactwa, nawet ucieczki za granicę, to decyzja o aresztowaniu na 3 miesiące była słuszna, mówi Zbigniew Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
11: A sam Radosław P. no, ma tendencję znaną już z publicznych jego wypowiedzi do matactwa, więc to jest argument, żeby siedział 3 miesiące w areszcie.
10: W podobnym tonie wypowiada się wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy.
12: To jest afera, gdzie wielki oszukańczy biznes szuka parasola ochronnego wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
10: Karol Karski z PiSu stwierdził, że nie zna Radosława P. Dodał, że jako prawnika zastanawia go tempo działań prokuratury w tej sprawie.
13: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni, człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana.
10: Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą Zonda Krypto. Klienci tej upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych.
7: Dziękuję za relację.
8: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
7: 285 kontroli na turnusach dzieci i młodzieży w województwie opolskim. Państwowa Inspekcja Sanitarna odnotowała m.in. 6 zachorowań i 6 urazów, ale nie było zatruć pokarmowych. 5 mandatów karnych nałożono za nieprawidłowości w blokach żywieniowych, mówi Małgorzata Gudy-Łajtis, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
14: Były to 2 restauracje, 1 firma cateringowa, był bar oraz 1 kuchnia ośrodka wypoczynkowego. Między innymi były takie zaniedbania w stanie czystości i porządku. Także stwierdziliśmy niewłaściwą jakość stosowanych produktów spożywczych. Był też brak wymaganej dokumentacji. Działania były podejmowane natychmiast, żeby poprawić jakość tych usług, aby żywienie uczestników było bezpieczne.
7: I jeszcze na koniec sport. Aleksandra Mirosław zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas. Start we francuskim Laval był dla Mirosław ostatnim występem w karierze. Wbiegło 3. miejsce. Mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała inną reprezentantkę Polski, Natalię Kałucką.
8: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 13 do 15 stopni, do tego wiatr słaby. Jutro sporo słońca, miejscami chmury, miejscami również przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyższa niż dzisiaj, nawet do 26-28 stopni, a więc raczej piękny dzień się zapowiada. Spoglądamy na radiowy termometr, 19,8 stopnia.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
3: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
6: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
15: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
16: No już, już, biedactwo.
17: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
18: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
19: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
20: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
19: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
8: Reklama społeczna.
0: Reklama.
2: 3.17.41.
21: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
8: Opolska lista, polskie piosenki.

Julia and the Jasiek Can. Pułapka. Tydzień temu byli na miejscu 9. No tym razem nie udało się utrzymać w pierwszej dziesiątce, co oznacza, że są tam zmiany. Zresztą o tym, że będą zmiany w dziesiątce, już Państwo wiecie, bo w dziesiątce była m.in. Mademoiselle Dorota, a w dzisiejszym notowaniu na 21. Więc na pewno tak. A czy będą to też piosenki premierowe? No oczywiście nie powiem, czy tak właśnie będzie. Tak czy siak, jeżeli chodzi o Julię Endę, Jaśka Cana lub też Cana, bo Can się pisze, gdybyście chcieli sobie sprawdzić i pogooglać, z 9 na 13 to nie jest jakaś taka wielka, wielka strata. Podobnie jak myślę w przypadku Berry Blue, która też najczęściej w 10, a w tym tygodniu na 12. Utwór Na fali.

Jedni idą w dół, inni idą troszeczkę w górę. Tak pomalutku, małymi kroczkami, bo teoretycznie tylko o jedno miejsce, ale zawsze, tym razem tuż za dziesiątką, z 12 na 11, Remont i Elizabeta.

A niektórzy wracają do dziesiątki, bo najczęściej to słynne 13 miejsce. Mówiłem w przypadku Lucyny Owsińskiej. No to tym razem jest w dziesiątce i z 14 również Bartek Wojnar wraca do dziesiątki. Dokładnie jest tak, że na 10 jest Bartek Wojnar, by przez ciebie nikt nie płakał, a Lucyna Owsińska aż dwa oczka w górę z Lechem Nawrockim na 9, jaki jesteś.

właśnie utwory, rozmowy też z zespołami, bardzo często z tymi, którzy na liście są albo byli. Podobnie zresztą jak Dziki Blues Band, też kiedyś gościł w radiu, w tym tygodniu na miejscu siódmym utwór Szerokości.

prawie rok minął, kiedy pojawili się na opolskiej liście polskiej piosenki. Sporo czasu, tak, ale wydali nowy singiel. Ten nowy singiel pojawił się tydzień temu w propozycjach i oto debiutują na miejscu szóstym, a więc bardzo, bardzo wysoko. Krople dżdżu i utwór Ostatnio.

5 piosenek jeszcze przed nami. 2 do podium. Wymienili się miejscami. Freedom Bird było na 4 tydzień temu, Coldfire na 5, a w tym tygodniu jest odwrotnie. Najpierw Freedom Bird, a później Coldfire.

0: Polska lista polskiej piosenki.
1: No i została nam finałowa trójka. Od razu powiem, bo zastanawiałem się, czy uda mi się zbudować jakieś napięcie. Chyba byłoby to trudne. Trójka się nie zmieniła. Smoktown na trzecim, Kurowski na drugim, Ania Blusz na pierwszym. Tak było tydzień temu i tak zostało. No różnica jest taka, że Kurowski jest piosenką bardzo, bardzo świeżą, jeżeli chodzi o pozostałą dwójkę. O tam już trzycyfrowe wyniki. No ale wszystko w waszych rękach. O 22 rusza głosowanie. Ja jeszcze przypomnę, jutro o 16 audycja literacka, na którą również serdecznie zapraszam. Przed wami trójka finalistów. Dobrej, spokojnej nocy.

0: Za chwilę godzina 22, to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Opole. Po nich informacje o pogodzie. Ostatni weekend sierpnia na drogach więcej patroli policji, a ponadto po wakacyjnych upałach warto sprawdzić znamiona.
1: Pamiętajmy też, że niekoniecznie nowotwory skóry to są tylko czerniaki.
0: Za nami piąta edycja Międzynarodowego Integracyjnego Pikniku Rodzinnego Opolskie Gościnne w Muzeum Wsi Opolskiej.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Lawer-Krajewska. Ale na początek uwaga, kierowcy, wypadek w Kujakowicach Dolnych, to powiat kluczborski. Samochód osobowy wjechał do rowu, 4 osoby zostały poszkodowane, wiemy, że trafiły do szpitala. Prosimy uważać, noga z gazu. A to już ostatni weekend wakacji, aby powrót z wypoczynku minął spokojnie. Na drogach służby pełni większa niż zazwyczaj liczba policjantów. Przed rozpoczęciem podróży warto też do niej dobrze się przygotować, przypomina aspirant Arkadiusz Chudy.
3: Sprawdźmy sobie trasę, czy nie ma na nich utrudnień, jak ona wygląda, gdzie możemy się spodziewać jakichś korków. Pamiętajmy o stanie technicznym naszym pojazdu. Najlepiej sprawdzić sobie olej, płyny, ogumienie. Musimy sobie zaplanować przystanek w podróży, bo zmęczenie źle wpływa na koncentrację w czasie podróży i możemy popełnić błędy, które mogą kosztować nasze zdrowie, nasze życie.
0: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla piratów drogowych, a także dla nietrzeźwych kierowców.
2: To są wiadomości Radio Opole.
0: Życzymy bezpiecznych powrotów z wakacji, a po powrocie powinniśmy sprawdzić stan swojej skóry. Należy zwrócić uwagę, czy nie pojawiły się nowe, niepokojące zmiany lub czy te, które już mieliśmy, nie powiększyły się albo nie zmieniły swojego charakteru, mówi kierownik oddziału chirurgii plastycznej w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu dr Aldona Stachura.
1: Należy podejść do dermatologa, wykonać badania dermatoskopowe i określić sobie, czy to może być coś groźnego, bądź pójść za kolejne 3 miesiące i zweryfikować takie zmiany. Pamiętajmy też, że niekoniecznie nowotwory skóry to są tylko czerniaki powstają ze zmian melanocytowych. Czasem są to jasne przebarwienia, a czasem są to zupełnie innego typu nowotwory.
0: Jak dodaje dr Aldona Stachura, jeżeli nowa zmiana nie zniknie przez około 6 tygodni, warto umówić się do dermatologa.
1: Jeżeli po leczeniu zachowawczym taka zmiana nie znika i na przykład do pół roku nie jesteśmy się w stanie nawet przy użyciu jakichś środków farmaceutycznych tego pozbyć, to już warto rozważyć wizytę u nas, czyli u chirurgów i ewentualne wycięcie takiej zmiany, bądź pobranie biopsji, żeby zweryfikować, czy na pewno nie jest to nic groźnego.
0: Co roku w Polsce rozpoznaje się ponad 4000 przypadków czerniaka.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Za nami piąta edycja Międzynarodowego Integracyjnego Pikniku Rodzinnego Opolskie Gościnne w Muzeum Wsi Opolskiej. Było wiele występów scenicznych, warsztatów, atrakcji dla dzieci, a na stanowisku Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu udzielano porad zarówno Polakom, jak i cudzoziemcom. Obie grupy korzystają równie chętnie, mówił Jarosław Wołczyk, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu.
4: Mieliśmy bardzo dużo porad osób z Ukrainy. Nie znają naszych przepisów, nie znają zasad zawierania umów o pracę, czy też korzystniejszości umowy o pracę nad umową zlecenie, więc tłumaczymy. Mieliśmy też kilka porad w języku angielskim. Na Opolszczyźnie ostatnimi czasy zauważamy, przybywają osoby z Ameryki Południowej, z Afryki, z Azji. Przepisy dla osób spoza Unii Europejskiej są dość rygorystyczne i skomplikowane w zakresie legalności zatrudnienia.
0: Do skansenu przyjechał też Edubus, czyli mobilne centrum doradztwa zawodowego w świecie wirtualnej rzeczywistości. O jego możliwościach mówiła Patrycja Stefanko z Urzędu Pracy w Opolu.
5: Oferujemy założenie gogli VR i wcielenie się w różne zawody, ścieżki, postaci albo obejrzenia filmu informacyjnego na temat zawodu marzeń, albo wykonanie różnych zadań za pomocą pilotów, również w tej aplikacji, ale już właśnie jako, potocznie mówiąc, grę. Można na przykład wymienić opony jako mechanik, zalakierować elementy karoserii samochodu, wykonać botoks jako kosmetyczka albo wymienić gniazdko jako elektryk.
0: I na koniec sport. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała ze Stanami Zjednoczonymi 3-1 w rozegranym w Krakowie meczu Memoriału Wagnera. Przyjmujący Wilfredo Leon nie ukrywał radości z wyniku.
6: No co ja mam mówić? Jest, owszem, no. Co posiłasz, co posiłasz, jak mnie ciało posiłasz, no nie posiłamy. Jesteśmy gotowi na wszystko, co trzeba robić. Akurat dzisiaj, no to trzeba trochę dłużej, to znaczy, że możliwe, że jutro mniej.
0: A w niedzielę Polacy zagrają z Francuzami, a Amerykanie zmierzą się ze Słoweńcami.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 13 do 15 stopni, a jutro sporo słońca, ale przejściowo też spore zachmurzenie, miejscami przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 26 do 28 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Moja wojna, przenosimy się muzycznie na piękne Pomorze i Kujawy do Grudziądza, zespół State of Mind. Ze studia Radio Opole witają Was bardzo serdecznie Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. I już chyba słyszycie gdzieś tam w tle, że nie tylko muzycznie przenosimy się do Grudziądza, bowiem są z nami Marlena Lepka i Marcin Warzyński, czyli odpowiednio odpowiedzialna za ten piękny głos i odpowiedzialny za wiosło, czyli za gitarę. Witam Was bardzo serdecznie na antenie Radio Opole. Cześć.
1: Cześć, witamy bardzo serdecznie wszystkich.
2: Cześć Adamie, witamy Ciebie, słuchaczy.
0: Słuchajcie, bo ja jestem bardzo zadowolony z tego powodu, że pozwoliliście mi przed premierą jeszcze fizycznego krążka sięgnąć po tak wiele utworów z waszej płyty, bo już teraz słuchaczom powiemy, że będzie ich aż 6, a płyta składa się generalnie z 8 kawałków. I wiem, że powstaliście w roku 2021, natomiast ja zawsze się zastanawiam, bo Kujawy i Pomorze to takie zagłębie zespołów rocka progresywnego i metalu, ale przede wszystkim rocka progresywnego i pochodnych. Wy też płyniecie na tej pięknej fali.
1: Tak, bardzo nas to cieszy. Płyniemy też na tej pięknej fali. Powstaliśmy w 2021 roku. Właściwie chyba z chęci po prostu nie tylko grania dźwięków, ale mówienia o czymś więcej, przekazywania trochę więcej w tej muzyce emocji.
0: Ale wy absolutnie nie brzmicie jak debiutanci. Rozumiem, że wcześniej już mieliście do czynienia z muzyką, prawda? To nie jest chyba pierwszy zespół, w którym występujecie.
2: No zgadza się Adam, to już jakby nasz kolejny projekt z rzędu, w zasadzie muzykujemy już od lat 90. I Marlena i my jako drużyna męska, skład męski, w różnych konfiguracjach, w różnych składach, różnych stylach tak naprawdę. Więc no to już jest tych bagaż tych doświadczeń muzycznych, inspiracji, no mamy ogromny, także mogliśmy tak naprawdę w State of Mind pokazać, skumulować to, co gdzieś tam nam w sercach, w duszy gra, co nas kształtowało przez te wszystkie lata, nie? Także rzeczywiście, tak jak słusznie zauważyłeś, jest to jakby wypadkowa naszych doświadczeń, to co zaprezentowaliśmy na Labiryncie Uczuć.
0: I to słychać, dlatego że tam jest bardzo dużo, przynajmniej ja tak słyszę, troszkę rocka, nie wiem, nazwałbym go atmosferycznym, gotyku na pewno całkiem sporo, rocka progresywnego także. Potraficie też z dosyć mrocznego, mocnego uderzenia przejść do takiego bardzo harmonijnego grania. I to w mojej wojnie było słychać, kiedy ten początek był taki dosyć mocny, gdzieś tam podparty basem, podparty ciężkimi uderzeniami w perkusję, a refren już jest, no nie boję się użyć tego słowa, dosyć przebojowy.
2: Zgadza się.
1: Tak, chyba lubimy takie kontrasty. Może gdzieś to trochę nas wyróżnia też między tymi ciężkimi riffami. Lubimy przeplatać te melodie, ale też nie tylko melodie, tylko żeby właśnie był ten klimat i trochę takiego również emocjonalnego grania atmosferycznego.
2: Tak, tam jest jakby no, miks tego rzeczywiście, tak jak wspomniałem, co nas kształtowało, czyli na pewno ciężki metal, na pewno rock metal progresywny, wszystkie atmosferyczne rzeczy, wiesz, Porcupine Tree, gdzieś tam Marillion, a tu z drugiej strony Anathema. Ja osobiście oczywiście takim moim katalizatorem jest w State of Mind wszystko to, co uwielbiam w Black Sabbath na przykład, jeżeli chodzi o gitarę. Więc jakby no tak, zdecydowanie miks i jakby mariaż tych wszystkich klimatów, o których wspominałeś.
0: Troszkę mi zepsułeś zabawę, bo chciałem cię zapytać, czy jesteś fanem Toma Iommiego, wiesz? bo faktycznie tych sabatów u ciebie naprawdę na tej gitarze słychać i tak jak powiedziałeś, zresztą w utworze, którego również dzisiaj będziemy słuchać, tym balladowym, ale jaki on ma tytuł, to powiemy nieco później. Natomiast tam wyczuwam tę gitarę z Anathemy, też ten klimat, ale to do tego utworu jeszcze przejdziemy. Natomiast ja chciałem się zapytać o proces twórczy nad samą płytą, bo jej premiera dopiero 18 września, z tego co ja się orientuję. I to jest wasz debiut, tak? Nie mylę się, bo debiut. To w jaki sposób, no wiadomo, jak nagraliście płytę, to wiadomo jak, no bo w studiu, ale w jaki sposób dobiliście się do drzwi Lynx Music?
2: No tak, no mieliśmy takie, w zasadzie komponowaliśmy przez te, od tego 2021 roku, więc prawie te, w zasadzie 3-4 lata, nie? Ale na dziś tak mniej więcej
1: zajęło nam. Tak, mniej więcej tak. My mieliśmy możliwość ogrania tego też koncertowo właściwie, tego materiału, który jest, który tutaj zgraliśmy.
2: Tak, daliśmy sobie ten czas, nie? Żeby przygotować, ograć ten materiał, być pewnym przed wejściem do studia, że właśnie tak to ma brzmieć i tak wyglądać. Historia z Links jest bardzo prosta. Wysłaliśmy do Ryszarda, znamy jakby firmę, cenimy sobie katalog, pozwoliliśmy sobie napisać maila i przesłać muzykę. Ryszard stwierdził, że mu pasuje, fajnie to brzmi, jest to godne wydania, więc długo się nie zastanawialiśmy, szybko doszliśmy do porozumienia. Jesteśmy w Links Music i to nas naprawdę bardzo mocno cieszy. Bardzo szanujemy to, co robi i muzycznie Ryszard, i wydawniczo od schyłku lat 90. jak wiemy, także jesteśmy w tym miejscu, w którym chcieliśmy być.
0: Czyli od czasu pierwszego Framauro i pierwszej płyty Millennium, która była jeszcze wtedy zaśpiewana po polsku, ta z tą klepsydrą, tak? Ja też ją doskonale pamiętam, tę końcówkę lat 90., bo to były te czasy, kiedy ta nasza scena tego progroka, neoprogroka, tak po prawdzie ponownie zaczęła wzrastać po rozpadzie Collage. Ale co mnie jeszcze bardzo interesuje, powiedzieliście, że ogrywacie się także koncertowo. Ja wiem, że wy również z Kloster Kellerem troszkę współpracowaliście, tak?
1: Tak, mieliśmy ten zaszczyt współpracy z Kloster Kellerem. No, dla nas to ogromny zaszczyt, że Ania zechciała nas wziąć ze sobą jako swój support, tak. No, dla nas to był ogromny bagaż takich doświadczeń, których mogliśmy dzięki nim zdobyć, bo jak wiemy, no są oni ikoną i tutaj bez dwóch zdań są też cudownymi ludźmi,
2: naprawdę.
1: Służą pomocą, dobrą radą. Mogliśmy zobaczyć, właściwie dzięki nim mogliśmy zobaczyć, jak wyglądają te pierwsze duże koncerty, gdzie możemy przedstawić nasz materiał ich publiczności, cudownej publiczności, i zobaczyć, jak to wygląda od tej drugiej strony na nieco większych koncertach, tak? Więc tutaj no, jesteśmy ogromnie wdzięczni. No, Ania cudowna osoba, pod każdym względem bardzo pomocna, na każde pytanie odpowie, od zawiązania gorsetu, po jak się ustawić po światło, no, tak?
2: I co było fantastyczne, jakby wiesz, takie wiedziała, że jesteśmy debiutantami, jeszcze nie mieliśmy okazji w tym składzie grać na takich ważnych scenach z tak ważnym zespołem, więc jakby też służyła nam pomocą, podpowiadała pewne rzeczy. Ja taką anegdotę sprzedam, jak graliśmy w Dizzy Grizzly w Gdańsku, ja gdzieś sobie tam skromnie stanąłem z tyłu, przed tą moją podłogą, efektami gitarowymi, Ania podchodzi i mówi: Marcin, ty tutaj do przodu idź, ty nie jesteś basistą, ty masz tu z przodu stać, nie?
0: Na przykład. Biedni basiści, ja zastanawiam się, co na to Michał Kusz. Słuchajcie, o tym jeszcze zdążymy powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że przyszedł czas na to, żeby nasi słuchacze poznali ten repertuar, który także prezentowaliście na koncercie i teraz już na naszej antenie. Najpierw W mojej głowie, a potem Ciemna pani.

0: W mojej głowie i Ciemna Pani, te dwa utwory zespołu grudziąckiego State of Mind za nami. Marlena Lepka i Krzysztof Marcin Warzyński z nami, a zespół jeszcze oczywiście składa się z innych członków: Darek Wesołowski bębny, Jakub Michalak instrumenty klawiszowe i Michał Kusz bas. To ten, który miał stać z tyłu, tak? Na twoim miejscu na koncercie z Cluster Keller.
1: Też akurat był na froncie, bo mamy jedną gitarę, więc jakby tutaj z Michałem korespondujemy sobie jak z gitarzystą, nie? Gitarzysta z gitarzystą.
0: Ale naprawdę brzmicie dobrze. Ja sobie przesłuchałem tej płyty. Zdaliście też egzamin u mojej żony, która jest dosyć wymagającą słuchaczką, z tym, że ona generalnie słucha tego symfonicznego metalu z Finlandii i tak dalej. Wiesz, ja Nightwish toleruję, ale krótko. Natomiast stwierdziła, że naprawdę bardzo fajne, przyjemne granie. I wiecie co? Ja bym na to nie wpadł, ale porównanie klimatu, bo absolutnie nie muzyki,

0: do tych inspiracji, właśnie Artrosis, tak?
1: Również, jedno z inspiracji jak najbardziej też. Tak, też
2: poprzednią,
1: można
2: poprzednią formacją, w którą miałam przyjemność grać, też graliśmy właśnie z Artrosis, no i też pewnie gdzieś tam te wpływy w jakim stopniu były, tak?
1: Tak, Ukryty Wymiar pośród kwiatów i cieni, W imię nocy, to takie płyty, które się tam słuchało. Generalnie, Adam, ten czas mody jakby takiego też był taki boom na ten klimatyczny metal, ten typu Tiamat właśnie, Anatema, Artrosis,
0: Moonlight.
1: Moonlight, dokładnie. Także i słynna i wspominana przez fanów trasa Dark Stars Festival. No, więc to
0: tam
1: był
0: jeszcze wtedy, tam jeszcze wtedy dołączył D-Light między innymi, był Batalion tak. D'Amour. Ja powiem wam, że wy byście się kapitalnie w tamte czasy wpisali, a jeszcze też pewnie zmobilizowalibyście przy tym, co nagraliście i przy poziomie technicznym produkcji, moglibyście zmobilizować, żeby tamci lepiej nieco produkowali płyty.
1: No, to wiadomo, ten czas, jeżeli chodzi o te możliwości techniczne, jest zupełnie inny teraz. Ale tak, słusznie zauważyłeś, ja też zawsze mówię, jak my byśmy wyskoczyli z tą płytą tam pod koniec lat 90., no to myślę, że byłoby nam łatwiej i pewnie w jakiś sposób by był. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że ta płyta to też jest suma inspiracji tamtym czasem, nie? Także no, my mamy ten czas swój teraz i chcemy go jak najlepiej wykorzystać.
0: Właśnie dlatego chciałem zapytać, skoro wykorzystywanie tego najlepszego czasu, no to oprócz tego, że udzielacie wywiadów w rozgłośniach radiowych, i tu podejrzewam, że byliście również u Adasia Droździka w Radiu PIK, czy jeszcze będziecie.
1: Tak, będziemy gośćmi też.
0: No to świetnie, to pozdrówcie Adasia ode mnie bardzo serdecznie. Natomiast po premierze płyty wypadałoby gdzieś coś, jakąś sztukę zagrać, prawda?
1: Tak.
2: Tak, no w sumie koncert taki, który już wiemy, że na pewno zagramy, to jest 11 grudnia, też między innymi z Kloster Keller w Słupsku, na który serdecznie zapraszamy, zresztą na całą ich trasę, która teraz jest, tam już wiemy, że na pewno zagramy. No i nie ukrywam, że jesteśmy na etapie, gdzie rozsyłamy nasze zgłoszenia, żeby ten przyszły rok jak najwięcej tych koncertów zagrać, a miejsc w kalendarzu jeszcze trochę mamy, więc czekamy po prostu na odzew.
1: Tak, rozmawialiśmy też już z dwoma takimi dosyć znanymi zespołami o wspólnych występach, więc jakby no cały czas pracujemy nad tym, żeby jak najwięcej na żywo grać, co paradoksalnie no nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać w tych czasach, nie? Kiedyś to tam w latach 90. jeszcze w tysięcznych wystarczyło się zgłosić, jakiś poziom prezentować i można było sobie zagrać. No a teraz niestety wiąże to się z kosztami, nie? Czyli trzeba za tą salkę zapłacić, za tego akustyka. Te czasy są trudniejsze zdecydowanie, ale no, my będziemy wszystko robić, żeby jak najwięcej grać zdecydowanie.
2: Żeby jak najwięcej obcować po prostu z publicznością i móc się tym dzielić, bo jednak to zupełnie inna energia, no powiedziałabym, że pewnie nawet podwójna niż ta na płycie.
1: Także zespół, wiesz, to też nasze hobby jest, to nie jest źródło zarobku, więc my możemy sobie nawet tutaj inwestować, jeżeli chodzi o takie wyprawy.
0: Wiecie, co mnie cieszy, jak tak was słucham? Że wy się tym świetnie bawicie.
2: Bawimy się, cieszy nas to.
0: To jest naprawdę fajne, bo kiedy zespół się tym znakomicie bawi, a przede wszystkim jeszcze potrafi pokazać to na koncertach, to wyczuwają też słuchacze i to niezależnie, czy płynie to z srebrnego, czarnego krążka, czy ze Spotify'a, ale to czuć, kiedy świetnie się tym bawicie. I z waszej płyty też płynie to, że wy jesteście chyba bardzo zgranym kolektywem.
2: Tak, myślę, że tak. No ja tutaj powiem szczerze, że początkowo pamiętam na próbach, tak mówię sobie, ojej, same takie metalusy ze mną. I mówię, teraz jak będą grali tylko takie mocne dźwięki, to co tutaj z tego będzie? Ale okazało się, że tak.
0: Ale ty też potrafisz drapieżnie krzyknąć.
2: Tak, oczywiście też lubię i też słucham, ale chyba taką wypadkową miało być póki co to, co powstało. A tutaj okazało się, że jakoś tak rozumiemy się bez słów, lubimy się to bardzo między sobą i też mamy taką zasadę, że po prostu dbamy o siebie jako zespół, jako ludzie, o swoje potrzeby, słuchamy się po prostu.
1: Jeszcze co jest ważne, każdy jakby komponuje swoje partie, nie? Na przykład wpadniemy na pomysły. Najczęściej to są pomysły gitarowe.

0: najłatwiej poukładać na samym początku, dać jakiś pomysł, ale jakby całe rozwinięcie, cały aranż plus partie poszczególnych instrumentów to są nasze indywidualne pomysły, indywidualne aranże. Każdy instrument jest przygotowywany osobno przez każdego z nas, nie? I co jest fantastyczne, to, że rzeczywiście rozumiemy się muzycznie, czyli nikt tutaj nie musi nikomu mówić, co ma grać, jakby naturalnie nam się to wszystko składa i łapiemy ten flow, o który nam chodzi.
1: Dobrze, to teraz dwa utwory przed nami jeszcze, bo ja powiedziałem o tym, który mi tak bardzo anatemą klimatycznie zalatuje i bardzo się ucieszyłem, kiedy go pierwszy raz usłyszałem, bo od razu mi klimatycznie bardzo podpasował, to Pomimo Wszystko, a zaraz potem Cisza, która mówi kolejne dwa utwory z nadchodzącej płyty State of Mind, Labirynt Uczuć.

0: mimo wszystko chyba najbardziej balladowy utwór na płycie Labirynt Uczuć, bo dzisiaj nie usłyszymy całej. Dwa utwory jeszcze zostawię wam do odkrycia, kiedy kupicie płytę, bo bardzo namawiam was, drodzy słuchacze, na to, by wspierać naszych artystów i kupować ich płyty. Na Spotify'u także ich słuchajcie i to też dużo, dlatego, że to również jest dla nich pewien grosz. Ale wracając do tematu, moi drodzy, Marlena i Marcin na antenie. To taki troszkę odbiegający klimatem utwór pomimo wszystko. Znaczy chodzi mi o tempo jego wykonania, bo taki balladowy, bardzo przyjemny.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. Ja tutaj od razu zdradzę inspiracje, wpływy. Tutaj dużo, dużo doom metalu jednak, nie? Mhm. Jest on troszeczkę złagodzony, natomiast ja jestem ogromnym fanem My Dying Bride, naprawdę przeogromnym. I też anatemy w każdej postaci, i tej starej, jeszcze mocno metalowej.
0: Czyli z czasów Silent Enigma i tak dalej, tak? Tak,
1: dokładnie tak. Więc to jest jakby tego typu mocna inspiracja, nie? Plus te klimatyczne gitarki, czyli połączenie tego ciężaru, tych takich lejących się gitar płynących i budowania nastroju. No tutaj fantastyczny tekst Marleny i ona jakby tutaj tą wisienkę na torcie postawiła zdecydowanie w tym utworze. Też nam bardzo, bardzo go lubimy, bardzo nam się podoba.
0: Czyli rozumiem, że Marlena jest osobą odpowiedzialną za liryki w zespole, tak?
2: Tak, tak, ogólnie tak. Piszę teksty i układam melodię i aranżę. Także ten utwór jest taki, tu też jak dziś słusznie zauważono w jednej z recenzji właśnie, że jest słodki, tak, on jest słodki, bo taki, nawet bym powiedziała, że tą swoją słodyczą ma pokazać to piękno, w którym się zakochujemy, bez takiego wglądu we wnętrze, tak mniej więcej.
1: Nie wiem, czy możemy tutaj zdradzić, wiesz, bo ja w pewnym momencie tak słuchając kiedyś tego utworu, tak słucham, mówię, Marlena, to chyba troszeczkę o mnie jest, co? A Marlena mówi, no chyba słusznie to zauważyłeś. Mówię, a czyli co, poznałaś kogoś, kto ci się podoba, później okazał się troszeczkę dupkiem, tak?
0: Czyli takie easter eggi, można powiedzieć, jak w filmach. Słuchajcie, ale wy też macie w Grudziądzu mocną dosyć tę scenę muzyczną, bo ja dobrze z Grudziądzem kojarzę Alenę.
2: A nie, Alhena jest
1: z Bydgoszczy, także bardzo blisko, nasi sąsiedzi.
2: Ale mamy...
1: Ale my mamy The Broken Bridges, tak, to nasi przyjaciele, tak też oczywiście koncertowaliśmy wspólnie. I Marek też jest fantastyczny człowiek, też nam dużo pomaga i służy tutaj.
0: Nie, bo pierwszy jego kontakt z anteną Polskiego Radia Opole to już prawie dekada.
1: No.
0: Albo i lepiej.
1: Tak.
0: Pamiętam, ale i tak ta scena tam jest u was dosyć mocna. W ogóle Pomorze i Kujawy to taka właśnie wasza kolebka i począwszy od Quidam,
1: prawda, Maciej Meller cały czas ze swoimi rzeczami, także tak, tu jest tak, dużo się tak dzieje, to prawda.
2: No i też w samym Grudziądzu dużo jest różnego rodzaju zespołów wykonujących różne gatunki, od metalu przez rock, ale jednak tych rockowych zespołów jest bardzo dużo. No, szczycimy się tym naszym festiwalem, który niedługo 3-5 Grurok, gdzie wszystkie właściwie grudziądzkie tutaj zespoły mogą się na scenie zaprezentować i 31 właśnie, tak jak Marcin mówi, zespołów w tym roku zagra.
0: Ja właśnie się zastanawiam, bo wy, rozmawialiśmy tutaj o latach 90., więc wy jesteście już tak jakby obyci z tą sceną, jesteście osobami dojrzałymi.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Jesteście osobami dojrzałymi, wiecie, o co chodzi i tak dalej. Już, a dopiero debiutanci teraz w zespole State of Mind po prawie 5 latach działalności zespołu, ale podejrzewam, że jak gracie z tymi młodymi kapelami, tak jak opowiadacie, że to aż ich ponad 30, to pewnie podchodzą do was i pytają o rady.
2: Tak, to oczywiście, że tak. Zawsze się śmiejemy, że idą moje dzieciaki.
1: Tak, bo jest taka grupa rzeczywiście młodych osób, które gdzieś tam też im podoba się ta nasza muzyka, mają swoje zespoły, które gdzieś też jakby w podobnych obszarach, w podobnych klimatach gdzieś tam się poruszają, więc tak, podpytują, chodzą i też nam jest bardzo przyjemnie, kiedy tam możemy pomóc, ewentualnie gdzieś tam zaprosić do wspólnego grania, nie? Także też jakby już z racji swojego doświadczenia też wspieramy te młodsze kapele.
2: Którymi też się można zainspirować.
1: To prawda.
0: I z którymi można się przyjaźnić i wspólnie urządzać koncerty.
2: Dokładnie.
1: Zdecydowanie tak.
0: Czego wam życzę, moi kochani. Słuchajcie, bardzo było mi miło, że gościliście na Falach Eteru Opolskiego. Mam nadzieję, że to nie jest wasza ostatnia wizyta i przy okazji premiery fizycznego krążka ponownie usłyszymy się.
1: Również, jak najbardziej.
2: Będziemy zaszczyceni.
1: Adam, bardzo dziękujemy za ten wywiad, za jak taką obszerną prezentację w twojej audycji. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Zachęcamy do słuchania naszej muzyki, no i...
2: I kupowania płyty.
1: Jak ktoś kupi, to będziemy bardzo, bardzo szczęśliwi z tego powodu.
2: Dokładnie.
0: To dziękuję wam, do usłyszenia.
2: My również, do usłyszenia, do zobaczenia.

0: Moment, godzina 23, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Opole. Za nami treningi reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. BRZEK ma już przyjęty plan ogólny. Na stronie Bezpieczne Dane można sprawdzić, czyje informacje wyciekły z bazy MyDoctor. Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. W całej Polsce, także na Opolszczyźnie, organizowane były dzisiaj treningi reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, podczas których można było dowiedzieć się m.in. co zabrać do plecaka ewakuacyjnego, gdzie szukać sprawdzonych informacji oraz jak się zachować, gdy usłyszymy syrenę alarmową. Młodszy kapitan Karol Zych, strażak Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, podkreśla znaczenie edukacji dotyczącej sygnałów alarmowych.
1: Żeby skupić się na tym, jak mniej więcej społeczeństwo powinno reagować na te sygnały, jak odróżnić te sygnały, czy to jest zwykły sygnał OSP, czy rzeczywiście jest jakieś niebezpieczeństwo. Ten sygnał też odwołania, między innymi szkolimy, jak on wygląda też. Tutaj typowo skupiamy się na tych właśnie sygnałach.
0: Dużym zainteresowaniem na treningu w Opolu cieszyła się prezentacja plecaka ewakuacyjnego. Jacek Gaj, prezes Stowarzyszenia Proobronnego, mówił m.in. o przenośnej kuchence.
2: To nakręcamy na to, stawiamy na to.
3: Tak.
2: Sprzęcik malutki. My nie musimy na tym gotować obiadu dla 100 ludzi. Ważne jest to, żeby przynajmniej raz dziennie zjeść ciepły posiłek. Dlaczego? Wiadomo, jeżeli chcemy schudnąć, to jemy zimne rzeczy. A nam jest potrzebna energia. A my nie chcemy schudnąć, tylko utrzymać swoją energię. Więc musimy przynajmniej raz dziennie wypić te pół litra ciepłego płynu. Nieważne, czy to będzie zupa, czy herbata, czy cokolwiek.
0: Szersza relacja z treningu w poniedziałkowym magazynie Radia Opole. Reporterski obraz dnia po godzinie 14.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: BRZEK przyjął plan ogólny. Na wczorajszej sesji miejscy radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu poprawionej wersji dokumentu. Pierwsza próba przyjęcia planu miała miejsce tydzień wcześniej. Wówczas radni skierowali uchwałę do dalszych prac w komisjach. Tłumaczy przewodniczący Brzeskiej Rady Miejskiej Waldemar Wysocki.
5: Było parę wątpliwości. Chodzi nam tu o miejsca dwóch szkół, szkoły numer 1 oraz szkoły numer 5. Nie wiem, dlaczego pani burmistrz w tych miejscach zaplanowała strefę wielofunkcyjną z zabudową wielorodzinną. Obawy budził właśnie ten zapis, oczywiście też parę innych. Takie, ja bym to powiedział kolokwialnie, tylnymi drzwiami próba zamknięcia tych placówek.
0: W nowej wersji planu wprowadzono poprawki kwalifikujące wspomniane tereny jako przeznaczone pod działalność oświatową. Na rządowej stronie Bezpieczne Dane można już sprawdzić, czyje informacje wyciekły z bazy MyDoctor po niedawnym ataku hakerskim. Wykradziono wówczas dane medyczne około 19 milionów Polaków. Więcej Arkadiusz Augustyniak.
6: Na stronie Bezpieczne Dane można sprawdzić, czy w ręce złodziei trafił nasz numer PESEL. Na tej podstawie nie da się jednak stwierdzić, jakie konkretnie informacje medyczne znalazły się w rękach hakerów, powiedział Polskiemu Radiu wicepremier Krzysztof Gawkowski.
7: Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne i też służby państwa to zabezpieczyły.
6: Minister cyfryzacji mówił też o prawdopodobnych przyczynach kradzieży. Nadal prowadzone jest dochodzenie, które ma wyjaśnić, kto wykradł informacje.
0: Dziękuję za relację.
4: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Mniej połączeń nad morze i w góry, więcej pociągów na niektórych trasach. Już jutro wejdzie w życie jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei. Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity wyjaśnia, że wraz z początkiem roku szkolnego zmieniają się tak zwane potoki pasażerskie.
8: Z końcem wakacji kończy się także część połączeń uruchamianych sezonowo na okres letni, a oferta przewozowa jest dostosowywana do potrzeb pasażerów podróżujących w kolejnych miesiącach.
0: Rozkład zmieniają także przewoźnicy regionalni. Wrócą m.in. kursy ułatwiające podróż do szkół. Jesienna korekta będzie obowiązywać do grudnia. I jeszcze na koniec sport. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała ze Stanami Zjednoczonymi 3-1 w rozegranym w Krakowie meczu Memoriału Wagnera. W innym spotkaniu Francja pokonała Słowenię 3-1. W niedzielę Polacy zagrają z Francuzami, a Amerykanie zmierzą się ze Słoweńcami. W tabeli Memoriału Wagnera prowadzi Francja przed Polską i Słowenią.
4: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 13 do 15 stopni, wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego, miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 26 do 28 stopni, wiatr słaby i umiarkowany.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roka.

Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania, tym razem już nie w Polsce, nie na Pomorzu i Kujawach, ale w Kanadzie. Zespół Mystery z płyty Delusion Rain, z tej, którą obiecałem was w jednej z zapowiedzi. Dzisiaj, moi drodzy, w drugiej godzinie, no ja mam nadzieję, że wywiad ze State of Mind wam się podobał i jak tylko ukaże się kolejny, a ukaże się na pewno, dlatego że 18 września premiera płyty i wydaje mi się, że jesteśmy pierwszą audycją, mówię jesteśmy, bo przecież ta audycja to nie ja, a przede wszystkim wy, gdzie tak szeroko mogliśmy posłuchać nadchodzącego albumu State of Mind. Jak słyszeliście, są to muzycy bardzo pewni siebie, muzycy, którzy wiedzą, czego od dźwięków oczekują, a potem przenoszą to na pięciolinię i to jest wspaniałe. Ja zostałem wielkim fanem tego zespołu i mam nadzieję, że nie będzie to organizm jednopłytowy, a jeżeli będzie jednopłytowy, to na pewno będę bardzo często do tej pozycji wracał. Ale teraz już przenieśmy się, moi drodzy, do Kanady, bo obiecywałem wam, że pojawi się zespół Mystery, to też jeden z komentarzy pod tymi płytami mówił o Delusion Rain. Ja w zeszłym tygodniu nie chciałem specjalnie prezentować się, dlatego że byłem jeszcze nie do końca osłuchany z tym zespołem, a ja wcześniej jakoś niespecjalnie z nimi obcowałem. Jakoś tak ten kanadyjski rock neoprogresywny gdzieś tak obok mnie przemknął i to bardzo szybko. Ja dopiero teraz nadrabiam zaległości i nadrabiam też te zaległości, moi kochani, dzięki wam, bo dlatego, że jesteście, dlatego, że podpowiadacie, dlatego, że składacie życzenia i ja wtedy też jestem zmuszony do poszukiwań. Mi się to bardzo podoba. Ja to niesamowicie was, moi kochani, szanuję. Aha, zapomniałem przedstawić. Paweł Oliwa, niezastąpiony, za konsoletą realizatora dba o to, by te piękne dźwięki do was dopływały, w tym i moja gadanina. Adam Wołek przed mikrofonem to ten, który gada. I jeszcze raz chciałem wam podziękować za te wszystkie maile, za wszystkie informacje, które mi wysyłacie, ale także za zespoły, które wymieniacie, a ja nie mam o nich bladego pojęcia i to mi się podoba. Ja wtedy jestem zmuszony, żeby poszukać tej muzyki i to jest naprawdę w porządku. Mystery z płyty Delusion Rain to chyba 6. płyta w ich dorobku, o ile dobrze pamiętam. Mają ich na koncie 8. Delusion Rain wyszło w roku 2015, a pierwszą płytę Theater of Mind wydali w roku 96. Płyta nie do zdobycia, mnie też się nie udało, będę się starał. Natomiast jest oczywiście na streamingowych portalach, więc można i tam posłuchać. Ja na razie jestem w posiadaniu 4 płyt. Benef, The Veil of a Winner's Face, The World is a Game, Delusion Rain i ostatnia Redemption, więc w przyszłym tygodniu spotkamy się z tą ostatnią. Dzisiaj także na życzenie Piotra będzie Porcupine Tree, ale to później. Najpierw posłuchajmy zespołu Mystery, za nami If You See Her, teraz przed nami The Last Glass of Wine i Wall Street King. To z płyt kanadyjskiego zespołu Mystery Delusion Rain.

Mystery, zespół, który naprawdę jest godny tego, aby poszukiwać ich krążków. Ja to będę robił na pewno w najbliższym czasie. Postaram się nawet zdobyć ten, który wyszedł w roku 1996. Ja wiem, że to będzie trudne do spełnienia, natomiast muzykę z tego albumu na pewno wam zaprezentuję, bo dostęp do niej jest nieograniczony, natomiast ja chciałbym mieć również dostęp w postaci srebrnego krążka. Bardzo lubię, jak wiecie, płyty CD. Ostatnio odezwała się długo nieobecna do nas Beata. Witamy serdecznie. Piękny Olsztyn na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Taka też historia piękna związana z Beatą. Znamy się już mnóstwo lat. Beata dołączyła do grona słuchaczy jeszcze, kiedy byłem w Radiu Studenckim. A więc było to 18 lat temu, moi kochani, więc to już kawał czasu. I jest także słuchaczką Progresywnej Zmiany Rocka. Bardzo dziękuję, że jesteś, Beatko. No i mam nadzieję, że za chwilę to, co pojawi się na antenie, będzie też miodem na twoje serce. Porcupine Tree za chwilę. Co prawda nie na życzenie Beaty, bo to na życzenie Piotra, dlatego że to Piotr napisał komentarz pod ostatnią zapowiedzią audycji i ja zdecydowałem się, patrząc także przez pryzmat kolejki, jaka czeka, spełnić to życzenie, dlatego że Piotr nie jest jedyny, który prosił o Porcupine Tree, dlatego że fanów tego zespołu jest naprawdę mnóstwo i prośby o tę grupę co chwilę się pojawiają, szczególnie o dwie płyty, moi kochani. To jest właśnie zawsze bardzo zastanawiające, bo o Deadwing i o Fear of a Blank Planet. Ja wiem, dla mnie to też są znakomite płyty, podobnie zresztą jak In Absentia, bo o to również dosyć często prosicie. Ja nie wiem, czy ja mam jakąś płytę Porcupine Tree, której bym nie lubił. Na pewno jest taka, której słucham mnie. Ja ostatnio jest to Deadwing, bo już mi się troszkę przejadło, bo był taki moment, że słuchałem jej praktycznie cały czas, non-stop i już w pewnym momencie mam z nią taki przesyt, jak miałem między innymi z Metallicą Master of Puppets. Jeszcze zwracam się do Daniela, słuchacza. Wiem, Danielu, że jesteś gdzieś z okolic Turawy, tak? Kotusz mały, widuję cię często w Opolu, wiem, kim jesteś. Mieliśmy okazję też kiedyś rozmawiać ze sobą, nie wiem, czy pamiętasz, w autobusie komunikacji miejskiej. Prosiłeś o Oberschlesien. Pozwól, że pojawi się w przyszłym tygodniu, dlatego, że jeszcze nie zdążyłem się z tym wszystkim ogarnąć, więc dla ciebie specjalnie Oberschlesien pójdzie w przyszłym tygodniu. Tylko chciałbym, żebyś napisał mi w komentarzu pod zapowiedzią dzisiejszej audycji, czy ty chcesz to Oberschlesien przedrewolucyjne, czy porewolucyjne. Przed rozpadem, rozłamem i tak dalej, czy już po. Oczywiście spełnię to życzenie, dlatego że czasem lubię sobie odpalić Oberschlesien, choć nie jestem fanem grania tak zwanego Rammsteinowego. Moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie. Porcupine Tree już za chwilę, ten set muzyczny rozpocznie się od Arriving Somewhere But Not Here i ja z tymi pięknymi nutami zostawię was już do końca, dlatego teraz z Pawłem Oliwą mówimy wam dobranoc. Dziękujemy bardzo serdecznie za to, że mogliśmy być w waszych domach i razem z wami napawać się tą wspaniałą muzyką. Pamiętajcie, że te audycje tworzymy razem, dlatego zapraszam do kontaktu. Paweł Oliwa, Adam Wołek, do usłyszenia, dobranoc. Cześć.

0: W Radio Opole mamy kilka minut po godzinie 11. Audycja Science bez fikcji. Przed nami Kacper Śnigórski, a moim gościem będzie Marcin Szemanek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Cześć, witam cię.
1: Dzień dobry.
0: A porozmawiamy o tym, co ostatnio wydarzyło się w sztucznej inteligencji, bo tutaj nigdy nie jest nudno, ale coraz rzadziej media o tym informują, dlatego na pewno przypomnimy te najważniejsze elementy. Zostańcie z nami.
2: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
0: Moim gościem w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole jest dziś Marcin Szemanek, Instytut Informatyki Uniwersytetu Opolskiego, bo robimy sobie za jakiś czas takie podsumowania tego, co wydarzyło się w świecie sztucznej inteligencji. I na pewno w drugiej godzinie naszej audycji będę opowiadał o tym, co powiedział Bill Gates o sztucznej inteligencji. I to jest gość, który coś tam wie o tych technologiach, o tym, co się dzieje w świecie AI, nawet w tym zamkniętym świecie, do którego my nie mamy dostępu. Bo od razu przyznajmy to wprost, że my wszystkiego o tym, co się dzieje w świecie sztucznej inteligencji, nie wiemy.
1: To jest prawda.
0: A można powiedzieć, że wiemy niewiele?
1: Aż tak daleko bym nie poszedł, choć wiadomo, że te najsmaczniejsze kąski newsów prawdopodobnie nie trafiają do nas w pełni. Z jednej strony tajemnice korporacji, które mają nowe modele.
0: Tajemnice wojskowe.
1: Tajemnice wojskowe, współpraca z Pentagonem, współpraca z agencjami różnymi. I tam wiadomo, że jest cała masa ciekawych newsów, rzeczy, które chcielibyśmy jak najszybciej się dowiedzieć, no ale tajemnica państwowa, tajemnica instytucji, tajemnica korporacji. Więc tak, wiele z tych rzeczy nie wiemy. Natomiast szczęśliwie, przynajmniej, w tym aspekcie wiele, wiele informacji jest przekazywanych do publiki co do tego, jak wygląda rozwój, co się dzieje, jakie zdarzenia mają miejsce, jak wygląda rozwój, jakie ryzyka widzimy. Akurat tu trzeba całkiem pochwalić tych, którzy zarządzają firmami największymi, które dostarczają nam modeli, że w szczególności Dario Amadei z Anthropica, który otwarcie mówi o zagrożeniach i dzięki temu tworzy pewnego rodzaju ekosystem, w którym rozumiemy, jakie są ryzyka i zawczasu próbujemy sobie z nimi jakoś poradzić. Między innymi właśnie projekt Glasswing, gdzie Mephos, ten ich najsilniejszy model, który jest najlepszy w hakowaniu, łamaniu zabezpieczeń i tak dalej, został najpierw udostępniony mniejszej grupce, nie publicznie do świata, żeby zabezpieczyć się na ataki, które później Mephos mógłby wykonać. Ruch bardzo słuszny. To, że trzyliterowe agencje Stanów Zjednoczonych się tam oczywiście kręcą, nie jest żadną tajemnicą. Czy jakieś działania są podjęte? No cóż, nie wiemy, choć możemy się domyślać. Natomiast no, wolę taki scenariusz niż jakiś haker w piwnicy rosyjskiej, chińskiej, hinduskiej, polskiej, niemieckiej, amerykańskiej, dowolnej stwierdzi, że teraz się włamie do jakiegoś banku i dziwnym zbiegiem okoliczności akurat mu się uda. Więc to jest całkiem niezłe podejście, choć jest ogrom pracy do wykonania i o tym też warto wspomnieć. AI Act jest już w mocy, a przynajmniej jego część, i o tym też warto sobie wspomnieć, że Unia całkiem nieźle, przynajmniej jeden element tego AI-owego świata zaczyna regulować, czyli w szczególności deepfake i kontakt z AI.
0: No tak, bo jeżeli chodzi o AI Act, to przed jego wdrożeniem było mnóstwo takiej dezinformacji, trzeba chyba to nazwać wprost, a AI Act to de facto tam nie jest dużo przepisów, tylko to są ogólne przepisy, które mają chronić ludzkość.
1: Znaczy nas, Europejczyków.
0: No tak.
1: Ale na szczęście też, firmom nie będzie się opłacało tworzyć odseparowanych rozwiązań dla Europy i całego świata, więc w wielu wypadkach to będzie już tak jakby wbudowane w standardzie, że pewne informacje się pojawią. I tu rozwiązanie tego tematu jest w mojej ocenie genialne z perspektywy naukowej. To bardzo polecam. Jest taki artykuł w Nature w 2024 opublikowany na temat SynthID. SynthID to jest rozwiązanie, które pozwala nam zidentyfikować, czy dany tekst, film, inne medium, inna wygenerowana treść jest stworzona przez AI. I nie jest to robione tak prosto, że tam się pojawia jakiś znaczek, choć to jest akurat wymóg AI Actu, więc my też będziemy mieli tego typu narzędzie. Ale szanowni państwo, jeżeli myślicie, że przygotujecie jakiś raport, przygotujecie jakąś magisterkę, przygotujecie jakiś ważny dokument, no to już za chwileczkę, już od następnych wersji, czy to Claude'a od Anthropica, czy OpenAI, ChatGPT, będzie tam informacja zawarta, którą możemy wyciągnąć, żeby potwierdzić jednoznacznie, że jest to generowane przez sztuczną inteligencję. Przepisy Unii Europejskiej oczywiście mówią, że jeżeli przejrzy to człowiek, wyedytuje to człowiek, to już jest okej, okay, to już nie, to mówimy, że jest po prostu wspierane przez AI. Natomiast no jest tutaj ta przestrzeń, gdzie w końcu to będziemy mogli identyfikować i o dziwo nie pogarsza to wyników, bo po prostu model wybiera tak słowa do na przykład tekstu, bo to jest w miarę łatwy przykład, gdzie wybiera je w taki sposób, że algorytmicznie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to jest AI, czy nie. Bo tak sobie dobiera słowa, my nie zauważamy różnicy. Czy powiemy piękna dziś pogoda, czy dziś naprawdę pogoda była piękna, wydaje się być tym samym zdaniem. Nam nie zaburza odbioru tej informacji, natomiast dla weryfikacji to będzie miało duże znaczenie. I tym samym zobowiązanie pojawiło się już. Wymóg jest, żeby od następnej wersji produktu już to było dostępne, więc prawdopodobnie Opus 5.1, GPT Sol 4.7 powiedzmy, będą już musiały mieć te mechanizmy dla przynajmniej rynku europejskiego dostępne i wdrożone. Czy to się wydarzy dla aktualnych, no to to już jest jakby sprawa wtórna. Już za chwileczkę, już za momencik będziemy mieli modele i produkty od modeli AI, które jesteśmy w stanie naprawdę zidentyfikować bez takich dyskusji, czy to jest na pewno AI, czy na nie na pewno AI.
0: No także do tych wątków będziemy wracać już za chwilę w audycji Science bez fikcji, także nigdzie nie uciekajcie.

0: Marcin Szymanek jest moim gościem w audycji Science bez fikcji w Radio Opole. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji, o tych zmianach, które nadchodzą, o tym, co się również wydarzyło. No i są echa tego również ataku, o którym mówiliśmy chyba troszeczkę ponad miesiąc temu. To był atak sztucznej inteligencji, który miał nie być atakiem. Skomplikowana sprawa.
1: Tak, więc szybko podsumowując, żeby przypomnieć tym, którzy nie mieli okazji usłyszeć ostatniej audycji, OpenAI testowało swój model, który właśnie rozwija. No i testuje, jak dobrze radzi sobie z zadaniami cyberbezpieczeństwa, szeroko pojętymi. Ściągają im wszystkie ograniczniki, czyli nie ma żadnych zabezpieczeń, które mówi nie hakuj, nie włamuj i tak dalej. I mówią, ok, to teraz sprawdzamy cię. I żeby była jasność, to był konkretnie test z cyberbezpieczeństwa. Zamknęli je w klateczce, ten model nowy, z tej klatki nie dało się wyjść, no i powiedzieli, dobra, jedziesz, rozwiązuj ten problem. No niestety ktoś się pomylił i zadanie było nierozwiązywalne, więc model stwierdził, ok, skoro zadanie jest nierozwiązywalne, to pokombinujmy, może uda mi się z klatki uciec. I doszedł do wniosku, że prawdopodobnie odpowiedzi na wszystkie te pytania, które zostały mu zadane, pewnie są na Hugging Face. Jednym z najpopularniejszych, choć w mojej ocenie najpopularniejszy, portal do pobierania i wymiany informacji o nowych modelach. Więc model stwierdził, dobra, to ja ucieknę ze swojej klatki. I teraz.
0: Kiedy... Bo nie miał dostępu do internetu.
1: Nie miał dostępu do internetu, dokładnie. Miał natomiast takie małe okienko na świat, gdzie mógł jedno narzędzie, poprosić o pewne narzędzia, jeśli mu są potrzebne. Na przykład jakiś tam pakiet, jakiś malutki programik, coś takiego. Bibliotekę. Natomiast, kiedy rozmawialiśmy ostatnio, no to było parę dni po tym zdarzeniu, wiadomo było niewiele poza tym, że model uciekł, a Hugging Face dostał rykoszetem tego ataku, nie ataku.
0: No bo tak. Się włamał po prostu ten czat na Hugging Face'a i Hugging Face potem informował, że ktoś im się włamał.
1: Dokładnie.
0: A OpenAI mówi, sorry, to my.
1: Tak. I minął miesiąc i na najsłynniejszej branżowej konferencji cyberbezpieczeństwa, czyli Black Hat w 2026, pojawiło się dwóch ekspertów z OpenAI, którzy opowiedzieli dokładnie krok po kroku, co się wydarzyło, jak ten atak wyglądał. Mało tego, bodaj wczoraj lub przedwczoraj, jeszcze nie miałem okazji się z tym zapoznać, powstał pełen raport, który opisuje, jak wyglądał atak w całości. Mhm. I niestety, tak jak byłem w miarę spokojny, to przestałem być spokojny co do AI, cyberbezpieczeństwa i jakich zagrożeń ono może, jakie te zagrożenia są ze strony AI. Dlatego, że doszliśmy do punktu, w szczególności tej analizy tak zwanej postmortem, czyli w momencie, kiedy zakończy się atak, już wszystko naprawiliśmy, załatwiliśmy, to sprawdzamy, jak to się stało, że ten atak doszedł do skutku, jak on przebiegł i jak możemy się zabezpieczyć na przyszłość. No tutaj problem jest dosyć dojmujący, bo ilość informacji do przetworzenia jest tak ogromna, wygenerowana przez chmarę, tak zwany swarm tych agentów, że nie sposób je przeanalizować. Badacze, którzy opisywali, co się wydarzyło, musieli wykorzystać AI do podsumowywania tego, co AI robiło. Więc jesteśmy już niestety w tym punkcie, że ilość generowanej treści przez tych agentów do tego, żeby chociażby zobaczyć, co się wydarzyło, jak doszło do tego zdarzenia, jest dla nas za trudne. Ale tu trzeba jasno powiedzieć, że nie był to atak w rozumieniu, ktoś miał złe intencje. Po prostu model dostał zadanie, którego nie był w stanie wykonać.
0: I on się jakby nie sprzeciwił człowiekowi, tylko chciał bardzo, strasznie bardzo pomóc człowiekowi.
1: Tak, to jest ten problem w AI nazywa się problemem alignmentu, czyli tego, żeby model wykonywał zadanie, ale w taki sposób, jak my chcemy. Jeżeli powiemy modelowi, weź mi przynieś kawę, to jeżeli lokalna kawiarnia jest zamknięta, a w kuchni nie ma kawy, to nie chcemy, żeby wykupił specjalnego dostawcę kuriera, który nam prosto z farmy ściągnie kawę, później ją zmieli, przepali i dostarczy nam najwyższej jakości kawy za 20 000 dolarów, tylko chcemy, żeby po prostu zrobił nam kawę. I bardziej mroczna wersja tego jest: drogi AI, rozwiąż nam problem zmian klimatycznych. A on powie: okej, nie ma problemu, uruchomiłem 10 głowic nuklearnych w największych miastach świata, to rozwiąże problem. I badacze oczywiście pilnują, żeby ten alignment był dobry. Do tego mamy oczywiście dodane guardrailsy, czyli właśnie takie metody zabezpieczające przed tym, żeby nie robił takich rzeczy, których byśmy nie chcieli. I to jest bardzo ważny element tej całej układanki. Ten model miał je ściągnięte do celów testowych i dlatego został zamknięty w tym odseparowanym środowisku.
0: A to, że wyszedł z niego, to inna sprawa.
1: To, że wyszedł z niego, to tylko pokazuje, że dochodzimy do punktu, gdzie modele faktycznie są w stanie przeprowadzać wysokiej jakości ataki i w szczególności dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani strefą tą cyberbezpieczeństwa, tak zwane chained attacks, czyli łańcuchy ataków. To nie jest tak, że mamy jedną słabość w systemie, tylko ten model jest w stanie znaleźć całą serię takich podatności, które same w sobie nic by nam nie zrobiły, ale jako łańcuch już nas doprowadzają do przejęcia pełnej kontroli. Możecie sobie Państwo o tym myśleć, co się stanie, jeżeli mam lekko uchyloną szybkę w samochodzie, żeby tak gorąco nie było i na przykład kluczyk, który używam, jest starą metodą zabezpieczany, a tak w ogóle to jeszcze radio jest jakieś tam na Bluetooth i dzięki czemu można się tam dostać. On jest w stanie połączyć to tak, że jeżeli na przykład włączę bardzo głośno radio, tam zacznie coś huczeć, buczeć, włączy się alarm, przez co otworzy się bagażnik, ja wejdę przez bagażnik i już jestem. Oczywiście przykład, który podaję, jest bardzo zmyślony, ale ten łańcuch zdarzeń będzie bardzo trudny do stworzenia dla człowieka, bo po prostu pochłania ogrom pracy. Hakerzy, w szczególności ci pracujący na zlecenie, nie mają czasu ani zasobów, żeby takie ataki przeprowadzać.
0: I oby nie miały takiego AI-a, który zrobi to za nich. I to jest wątek, do którego na pewno za chwilę powrócimy w audycji Science bez fikcji w Radio Opole.
2: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Wracamy do rozmowy z Marcinem Szymankiem z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji, o tym, jak się wymyka, i bardzo często słyszymy, że taki OpenAI może wyłączyć te zabezpieczenia chociażby tym swoim agentom, ale wszystkie te firmy, które tworzą sztuczną inteligencję, mogą w którymś momencie wyłączać takie zabezpieczenia. A co może taka sztuczna inteligencja z wyłączonymi zabezpieczeniami?
1: Może bardzo dużo. I teraz posłużę się pewnym przykładem z wyników konferencji cyberbezpieczeństwa, akurat naukową, gdzie grupa badaczy przeprowadziła absolutnie fenomenalnie dziwne badanie. To znaczy zadała sobie pytanie, co by się stało, gdybyśmy zhakowali klimatyzator. Można by powiedzieć, cóż wielkiego się stanie, jak zhakujemy klimatyzator? No nic wielkiego. No co najwyżej w pokoju u kogoś w mieszkaniu będzie o 2 stopnie za gorąco, albo po prostu będzie włączony albo wyłączony całą noc. Policzyli natomiast, że ilość klimatyzatorów w New Delhi jest tak ogromna, a jeden dostawca, nie pamiętam niestety teraz firmy, ma tak wiele klimatyzatorów dostarczonych, które mają podatność w swoim module Wi-Fi, że jeżeli przejąć kontrolę nad co najmniej iluś tam tysiącami, co nie jest dużym wyzwaniem w New Delhi, wszystkie naraz wyłączyć, co powoduje, że zapotrzebowanie na prąd ostro spada, po czym nagle wszystkie włączyć, powoduje lawinowy, taki kaskadowy blackout w całym kraju. I to jest przykład, który ja uwielbiam jako pokazanie, jak błaha rzekomo rzecz może doprowadzić do katastrofalnych efektów. I teraz prawdopodobnie Państwo, którzy nie zajmujecie się tym na co dzień, nie macie świadomości, pewności, w jak wielu miejscach już wykorzystujemy różne moduły, nad którymi można przejąć kontrolę. Jak wiele możliwości daje nam IT, z jednej strony ułatwiając nam życie, z drugiej strony tworząc pewne przestrzenie zagrożenia. I teraz możemy wyłączyć ten klimatyzator, włączyć i wyłączyć. Badacze dla odmiany z Niemiec sprawdzili, że farmy fotowoltaiczne, takie prosumenckie u kogoś w domach, też miały jakąś podatność i można było przejąć kontrolę nad tymi farmami i powiedzieć, nie, proszę nie produkować mi prądu. Co też byłoby katastrofalne w skutkach. Cała masa systemów kontroli różnych fabryk, może nawet szpitali, byłaby w ten sposób zagrożona, a my niestety nie mamy dość środków na to, ażeby to wszystko odpowiednio zabezpieczyć, a jak pokazuje AI, w paru raportach znajduje podatności, które grzecznie leżały 20 lat i nikt nie zauważył. Łącząc je w pewien łańcuch, może doprowadzić do bardzo, bardzo złych konsekwencji. I teraz, kiedyś, jeszcze przed AI, przeprowadzenie tego ataku było niebywale drogie, bo haker jest drogi, jego czas jest drogi, to jednak znalezienie tych wszystkich podatności i ułożenie w łańcuch i przeprowadzenie tego ataku.
0: I wymyślenie w ogóle tego wszystkiego.
1: To było duże wyzwanie. Znaczy, myślę, że wymyślenie tutaj, o dziwo, jeszcze w tej materii eksperci w dziedzinie biją na łeb AI. Natomiast niewielu z tych ekspertów ma na tyle silnej woli, żeby teraz przez tydzień siedzieć w piwnicy i klepać jakąś teorię. Natomiast AI-owi to zupełnie nie przeszkadza. On tam wyśle ze 4 agentów i niech tam testują. Oni przychodzą z powrotem. Nie, nie udało się. Okej, to testujcie teraz to. We własnej pracy to zauważam, gdzie mam jakiś pomysł na eksperyment, wysyłam swoją sztuczną inteligencję, ona wykonuje jakąś pracę, wraca do mnie z raportem wyników, ja patrzę, o, ciekawy wynik. Patrzę, co tam się wydarzyło, czy się pomylił, czy się nie pomylił, czy nie było jakiegoś wycieku, czy faktycznie to, co mi zaraportował, jest prawdziwe, bo wracając do naszego pierwszego wątku, bardzo mu zależy na tym, żeby zakończyć zadanie sukcesem. Więc jeżeli my mu znowu powiemy, zrób coś dla mnie, to może oszukiwać, może zmyślać. W szczególności, szanowni Państwo, jeżeli używacie sztucznej inteligencji, nie używajcie stwierdzeń w stylu potrzebuję raportu na już, musi wyjść coś i coś, postaraj się, zrób to, na pewno musi wyjść. no to on zrobi tak, że wyjdzie. Bez względu na to, czy to jest prawda, nieprawda, czy coś zmyśli, a jakby był właśnie takim ultrasilnym agentowym systemem, jak był w OpenAI, to nie byłoby dziwne, że okej, to on w ogóle stworzy stronę internetową, na której ten artykuł się znajduje, do którego on będzie się odnosił i jeszcze wyślę to do jakiegoś czasopisma naukowego, żeby może się udało w terminie jeszcze to zaakceptować. Więc bardzo, bardzo dużo zagrożeń powstaje i to, co mnie niepokoi, to to, że harness, czyli takie zestaw narzędzi, homonto tłumacząc, które utrzymuje tak modele jak agenty w wykonywaniu jakiegoś zadania, są świetnie już dopracowane dla zadań programistycznych, dla informatycznych, do wykonywania nich. Coraz lepsze są też do IT security, ale niestety nie ma na ten moment tak publicznie dostępnego rozwiązania, które by powiedziało zostań moim obrońcą. Drogi czacie GPT, drogi Claude, drogi GLM-ie, zostań moim obrońcą i broń mnie przed atakami. Przeglądaj moje logi, sprawdzaj, kto się loguje do mojej sieci, czy to jest upoważniona osoba, czy nie. Tego jeszcze nie mamy. Oczywiście jest tutaj, jeżeli któryś z Państwa zastanawia się, jak informatyk może dzisiaj zarobić, to jest świetny pomysł, jeśli ktoś to dostarczy. Natomiast no niestety na ten moment jeszcze takiego rozwiązania nie ma. W raportach jeszcze tych nawet wczesnych była informacja, że Hugging Face korzystał z modeli chińskich, bo Fable, taki bez cyber security możliwości wersja Mythosa, nie pozwalała się zajmować cyberbezpieczeństwem.
0: Do tej rozmowy z Marcinem Szymankiem wracamy już za chwilę.

0: Marcin Szymanek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego jest dziś moim gościem w audycji Science bez fikcji i powiedzmy może troszeczkę o tym sprzęcie, który ostatecznie tworzy sztuczną inteligencję, bo jeżeli o niego chodzi, to tutaj Nvidia króluje. Nvidia, można powiedzieć, jest bezkonkurencyjna?
1: Jest bezkonkurencyjna, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Teraz wiele firm podejmuje działania, żeby trochę ich podgryźć. I teraz jest takie określenie jak moat, czyli fosa, która oddziela technologicznie tych, którzy dominują na rynku, od tych, którzy no niestety mają pozycję nieliderską. Na przykład dla NVIDIA jest to CUDA, czy CUDA, czyli zestaw narzędzi, bibliotek, rozwiązań, które pozwalają na rozwój sztucznej inteligencji. AMD już próbuje ich tam podgryzać ze swoim MROC-iem, natomiast ultra świeżynka wiadomość sprzed 2-3 dni, OpenAI powiedział, zrobiliśmy chip i jest super szybki. Okazuje się, że faktycznie wyprodukowali chip, jeśli dobrze pamiętam, we współpracy z Broadcomem, który nazwali Jalapeno, jest niebywale szybki, ale przede wszystkim bardzo wynajdy energetycznie, bo wbrew temu, co nam się może wydawać, zakup sprzętu do prowadzenia tych trenowań, czy właśnie inferencji, czyli działania samego modelu,

0: zwane ASIC, czyli takie układy scalone, które są dedykowane do bardzo konkretnego działania. Być może część z Państwa pamięta tą historię z Bitcoinem, gdzie cała masa kopaczy budowała małe sobie koparki z kart graficznych gdzieś po piwnicach, swoich pokojach i wszędzie było gorąco z tego powodu. Natomiast już po paru chwilach pojawiły się właśnie dedykowane układy do właśnie wykonywania tych operacji i karty graficzne po prostu zeszły z piedestału, no bo nie były tak szybkie jak te układy, które też były ASIC-owe.
1: Do konkretnego zadania.
0: Do konkretnego zadania. W tym wypadku mamy o tyle świetną wiadomość, że wiadomo, ASIC był projektowany pod rozwiązania OpenAI. Natomiast testy przeprowadzono też na modelach chińskich, na innych open source'owych modelach, które są otwarto dostępne, je przetestowali i wyniki również były świetne. Więc dochodzimy do punktu, gdzie być może, mam taką nadzieję, koszt energii potrzebnych na używanie modeli znacząco spadnie, dostępność tego sprzętu będzie większa, więc nawet być może my już za niedługi czas będziemy w stanie uruchomić dosyć solidny model u siebie w domu i nie dzielić się wszystkimi swoimi informacjami, które aktualnie wysyłamy do modeli. Zaznaczę, owszem, większość dostawców, jeżeli mamy plan płatny, spełnia wymogi NIS-a, GDPR-a, czyli wszystkich tych świętości, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, prywatność i tak dalej. Ale czy my na pewno mamy zaufanie, że te informacje są
1: fajnie,
0: zawsze?
1: Fajnie, że certyfikaty ktoś podpisał. Bardzo tak. Się cieszę.
0: I oczywiście, czy jesteśmy akurat w tym planie i czy zaznaczyliśmy tego ptaszka, że tam proszę nie używać moich danych we wszystkich miejscach w odpowiednim momencie.
1: To używanie tego czatu tymczasowego chociażby w czacie GPT, czy to się wydaje w miarę bezpieczne?
0: Ponownie, to jest na pewno dodatkowa warstwa. Polecam. Przede wszystkim, jeżeli używacie Państwo dowolnego rozwiązania, czy to cloudowego, GPT, Groka, Gemini, nie ma znaczenia. Jeżeli mówimy tryb incognito, to on przede wszystkim nie zapamiętuje tego w naszej pamięci. Ja bardzo często napotykam na problem, gdzie pytam o coś mojego asystenta, a on odpowiada, wiesz co, pamiętasz jak robiłeś takie badanie odnośnie cyberbezpieczeństwa, tu jest świetne odniesienie do czegoś, co tu się łączy, bo zapamiętał nasze wcześniejsze rozmowy i się do nich odnosi. W tym wypadku, jak mamy incognito, to on po pierwsze tego nie zapamiętuje, po drugie nie powinien wykorzystywać tego do uczenia. I teraz
1: obiecuje, że nie wykorzystuje,
0: tak.
1: Nawet przysięga.
0: Nie, on bardzo wiele rzeczy zrobi. Jednocześnie, no niestety, track record, czyli taka historia tego, jak firmy duże, technologiczne często musiały wypłacać bardzo solidne kary, bo obiecywały, że nie wykorzystują, a okazało się, że bardzo mocno wykorzystują, nie daje im najlepszego obrazu.
1: Nie, bo to jest idealnym przykładem jest to, że Mark Zuckerberg, jak został zapytany, czy Facebook i Meta podsłuchują ludzi, to zgodnie z prawdą powiedział, że nie. Ale to, że one wyłapują słowa, które my wypowiadamy, to jest całkiem inna rzecz. Pod kątem prawnym to było czyściutkie.
0: Oczywiście. I
1: dlatego nie ma co się dziwić, że jak nagle zacznę z tobą rozmawiać o klamkach, to dziwnym przypadkiem mogę zaraz mieć reklamy klamek. Tak. W serwisach Meta i to się dzieje jakby. Każdy z nas gdzieś tam tego doświadczył.
0: Mało tego polecam, bo też jest grupa badaczy, teraz niestety nie pomnę z jakiego instytutu badawczego, przeprowadziła serię takich testów i to takich realnie zgodnym z tym procesem naukowym i udowodnili, że faktycznie coś takiego ma miejsce. Oczywiście od tamtego momentu firma, która miała podsłuchiwać, bo przyznam, nie pamiętam już, tak parę takich publikacji jest dla różnych firm, dla różnych przypadków. Wszystkie te firmy oczywiście zaraz po opublikowaniu tego mówią, nie, już znaleźliśmy ten błąd, to był błąd, my go naprawiliśmy, już nic nie wycieka.
1: I przysięgają.
0: Bardzo często, bo bardzo często to się dzieje na sali sądowej, więc przysięgają tylko tą ogólną rzecz, że nie kłamią. Natomiast to jest również coś, co na tym moim styku, na którym ja pracuję, czyli sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, mnie niepokoi, bo dopóki jeszcze wysyłaliśmy swoje zdjęcia z USG,

0: nie polecam, proszę tego nie robić, do modeli, może lokalnych, to tak, oczywiście, to zostaje na naszym dysku i tak dalej, to przeszliśmy do punktu, gdzie mamy tych agentów. Jeżeli ktoś używa narzędzia takie jak Cloud Code, Codex, czy innych rozwiązań, innych dostawców, czy open source'owych Open Code, które pozwalają nam podpiąć jako silnik duży model językowy, a to narzędzie powoduje, że tam się rzeczy dzieją na naszym komputerze, tam znajdź mi moje pliki, nie umiem znaleźć zdjęcia, to wyszukaj, albo napisz mi program, który... dajemy pełne uprawnienia, no i teraz pojawia się pytanie, gdzie on zagląda, do których plików, co on tam sprawdza. No, jeżeli specjaliści z OpenAI po incydencie ataku, który jest poważnym atakiem, nie mają zasobów do tego, żeby sprawdzić wszystkie logi i muszą użyć AI do tego, żeby podsumować logi, no to bym powiedział, że jesteśmy w dziwnym punkcie i faktycznie jest dużo, dużo pracy do wykonania.
1: I o tym na pewno jeszcze będziemy rozmawiać kiedyś w audycji Science bez fikcji. Dziękuję bardzo za wizytę. Moim gościem był Marcin Szymanek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzięki.
0: Dziękuję pięknie.
1: A my usłyszymy się już po wiadomościach, gdzie te tematy technologiczne na pewno z nami zostaną. Kacper Śnigurski.

0: Bill Gates, współzałożyciel Microsoftu, filantrop i miliarder, bije na alarm w kwestii sztucznej inteligencji. Ostrzega w swoim nowym eseju, że technologia ta gwałtownie przekształci amerykański rynek i zagrozi milionom miejsc pracy.
1: Sztuczna inteligencja zmienia gospodarkę znacznie szybciej niż wcześniejsze rewolucje technologiczne. Rozwija się ona w tempie, które współzałożyciel Microsoftu określił mianem oszałamiającego, pozostawiając mniej czasu na przygotowanie się do zakłóceń na rynku pracy. Sztuczna inteligencja przejmie zadania w takich dziedzinach jak prawo, obsługa klienta, medycyna, tworzenie oprogramowania czy produkcja. Wpływ na te branże będzie gwałtowny i dokona się w ciągu dekady, a nie na przestrzeni kilku pokoleń, napisał Gates w artykule opublikowanym na swojej osobistej stronie internetowej. Powstaną nowe miejsca pracy, ale bez odpowiedniej polityki będzie ich znacznie mniej niż obecnie, dodaje autor. Choć w swoim eseju liczącym blisko 6 tysięcy słów, Gates przedstawia szereg zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. W dużej mierze skupia się na tym, jak technologia ta może wpłynąć na amerykańskich pracowników. Wyraził również zaniepokojenie losem młodych ludzi wchodzących na rynek pracy w obliczu mniejszej liczby dostępnych ofert zatrudnienia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Zdaniem Billa Gatesa, w miarę jak zdolności rozumowania sztucznej inteligencji poprawią się, staje się ona bezpośrednim konkurentem dla ludzkich zdolności poznawczych.

0: audycji Science bez fikcji w Radiopole zostajemy przy tematyce sztucznej inteligencji, bo ta wkracza do szkół. Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostaną do pomocy specjalnego asystenta AI stworzonego na podstawie ponad 900-stronnicowego podręcznika Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Narzędzie ma pomagać w przygotowaniu lekcji i odpowiadaniu na pytania uczniów.
1: Młodzi ludzie są dziś zasypywani informacjami o zdrowiu z internetu. Problem w tym, że nie wszystkie są prawdziwe. Dlatego asystent ma opierać odpowiedzi na sprawdzonych materiałach, mówi dr Jolanta Grzebieluch z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2: To jest istotne, żeby sięgać do tych źródeł, które są rzetelne, prawdziwe, które są przygotowane przez ekspertów. A zdrowie jednak jest takim najbardziej kluczowym i cennym naszym zasobem, bo mamy tylko jedno.
1: Asystent korzysta wyłącznie z tego podręcznika i przy odpowiedzi pokazuje, z którego fragmentu zaczerpnął informacje. Nie oznacza to jednak, że sztuczna inteligencja nigdy się nie pomyli, przyznaje Rafał Gromek z Connect for Kids.
3: Są wdrożone dodatkowe elementy, tak zwany RAG, który powoduje, że odpowiedzi są sprawdzane jeszcze raz. Dlatego wprowadziliśmy te elementy wskazania, z której części podręcznika treść jest brana.
1: We wrześniu ma pojawić się również możliwość tworzenia gotowych scenariuszy całych lekcji. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.

0: audycji Science bez fikcji w Radio Opole, teraz o dużym biznesie, ale co najważniejsze, polskim. Wiedźmin. Geralt z Rivii powróci do dodatku do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon, zatytułowanym Pieśni Przeszłości. Polskie studio CD Projekt Red ogłosiło na targach Gamescom w Kolonii, że w 2027 roku na konsolach i komputerach stacjonarnych będzie można zagrać w kolejną odsłonę przygód bohatera stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego. We wrześniu tego roku gracze otrzymają za darmo odświeżoną wersję gry Wiedźmin 3, która okazała się światowym bestsellerem i po 11 latach sprzedała się w łącznej liczbie ponad 65 milionów egzemplarzy.
1: Nie bój się.
2: Nie powiedziałem, że się boję.
3: Fabuła Pieśni Przeszłości zabierze graczy do krainy Leten, ojczyzny przyjaciela Geralta, Jaskra, która pod przykrywką spokoju i harmonii skrywa mroczne tajemnice. Oprócz żelaznych i srebrnych mieczy, Wiedźmin dostanie łańcuch z hakiem i nowe mutageny, aby zmierzyć się z nieznanymi wcześniej potworami.
2: Ogród domaga się krwi.
3: Za miesiąc gra Wiedźmin 3 doczeka się tak zwanego remasteru, czyli poprawionej grafiki, systemu walki i poruszania postaci. Prezes CD Projekt Red, Michał Nowakowski, uchylił rąbka tajemnicy w sprawie premiery Wiedźmina 4. Główną bohaterką gry stanie się Wiedźminka Ciri. Wiedźmin 4 zadebiutuje w 2028 roku. Wiem, że to długo, ale pozwólcie nam gotować. Niecierpliwość dało się wyczuć na polskiej giełdzie, która zareagowała na te doniesienia kilkuprocentowym spadkiem wartości akcji grupy CD Projekt. Michał Makowski, Polskie Radio.

0: W Radiu Opole trwa cały czas audycja Science bez fikcji i teraz ważny temat, bo Ministerstwo Cyfryzacji chce, żeby Komisja Europejska nałożyła na Metę około miliarda złotych kary. Resort wysłał w tej sprawie wniosek do Brukseli. Chodzi o fałszywe reklamy z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw rozpowszechniane na platformach społecznościowych.
1: W piśmie do Komisji Europejskiej wezwano Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki stosowane na Facebooku i Instagramie. Według Ministerstwa Cyfryzacji amerykański gigant technologiczny narusza unijny akt o usługach cyfrowych. Jak wskazał szef tego resortu Krzysztof Gawkowski, tylko 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych z internetu.
2: Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
1: Według szefa InPostu Rafała Brzoski, który sam padł ofiarą fałszywych reklam, kara w wysokości około miliarda złotych to za mało, by zmusić giganta technologicznego do działania.
3: Kwoty, które wydaje na lobbying, to pewnie kosztuje trochę więcej niż 250 milionów euro rocznie.
1: W odpowiedzi na pismo Krzysztofa Gawkowskiego Meta przekonuje, że nie ma interesu w zarabianiu na oszukańczych reklamach i że stale rozwija systemy ich wykrywania. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.

0: ma być odpowiedź na narastający problem dezinformacji? What the fake? To nazwa nowego ogólnopolskiego programu edukacji medialnej i przeciwdziałania dezinformacji. I ten temat poruszamy teraz w audycji Science bez fikcji w Radio Opole. Program, który będzie realizowany przez EC1, Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kilka dni temu w siedzibie ministerstwa zostały zaprezentowane założenia tego projektu.
1: Program skierowany jest do młodzieży, która korzystając z internetu w coraz większym stopniu jest narażona na dezinformację, wyjaśniała ministra kultury Marta Cienkowska.
2: Tworzymy projekt dla młodzieży, która ma pokazać, w jaki sposób tworzona jest dezinformacja, jak się nie dać oszukać w internecie.
1: A Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1 Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, tłumaczyła, że program łączy wiedzę filmową ze współczesnymi wyzwaniami dotyczącymi tworzenia przekazu.
3: Postanowiliśmy połączyć naszą wiedzę i doświadczenie z obszaru filmu i tworzenia kontentu audiowizualnego z fact-checkingiem. Poprzez film czy ukazywanie, jak powstaje utwór audiowizualny, jesteśmy w stanie opowiedzieć, w których momentach można manipulować informacją, manipulować faktem.
1: Zajęcia w EC1 zaczynają się 17 września. Witold Banach, Polskie Radio. Wiem, że chcę.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak, witam w programie i zapraszam do godziny 15. A dziś nasze spotkanie rozpoczniemy od zdrowia jamy ustnej. Będziemy rozmawiać o estetyce naszego uśmiechu. Jeszcze do niedawna dla wielu osób wizyta u dentysty kojarzyła się przede wszystkim ze strachem, z bólem, z plombowaniem i kwestią, czy ząb da się uratować, a jeśli nie, to jak bolesne będzie właśnie to wyrywanie. No i z tym generalnie przechodziliśmy do gabinetów stomatologicznych, ale tutaj wiele się zmieniło, bo obecnie stomatologia pozwala nie tylko leczyć, ale pozwala mocno ingerować w estetykę naszego uśmiechu z użyciem licówek, bondingu czy też implantów. Co zmieniło się tutaj w tej dziedzinie na przestrzeni lat? Jakie oczekiwania mają współcześnie pacjenci i czy próchnica to nadal, mimo postępu, powszechny problem w Polsce? Nasze studio już za chwilę odwiedzą Państwo Nowosielscy, Elżbieta i Marcin, higienistka stomatologiczna i lekarz stomatolog. W drugiej części programu też będziemy mówić o estetyce, ale skupimy się na innej branży, na medycynie estetycznej, bo oprócz tego białego uśmiechu niektórzy chcą mieć gładką skórę, mniej zmarszczek, pełniejsze usta czy wyraźniejsze rysy. Tutaj także ciągle się coś się zmienia. Jakie są te aktualne trendy? Czym się kierować przy wyborze tego rodzaju zabiegów z medycyny estetycznej? Jakie są możliwe powikłania? Co powinien wiedzieć klient w takich gabinetach? I czy tylko medycyną estetyczną możemy opóźnić proces starzenia się? W naszym studiu po 14 pojawi się lekarka Martyna Klimek z przychodni Centrum w Opolu. Zapraszam.
0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu zapowiadani goście Elżbieta Nowosielska, higienistka stomatologiczna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Z nami także jest lekarz stomatolog Marcin Nowosielski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Gabinet Mikrostomart w Opolu, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Małżeństwo z gabinetu stomatologicznego. A skoro mamy gości z gabinetu stomatologicznego, to będziemy oczywiście rozmawiać na temat stanu uzębienia. Jak jest z tym stanem uzębienia? Chciałabym państwa prosić o takie wprowadzenie. Z czym obecnie najczęściej przychodzą Opolanie do lekarza stomatologa, do dentysty?
3: Jeśli chodzi o stan uzębienia, to myślę, że z całą pewnością można stwierdzić, że jest dużo lepiej niż było kiedyś. I widać, że młodzi ludzie są dużo bardziej świadomi i dużo bardziej dbają o zęby.
1: Albo rodzice tych młodych osób, prawda?
3: No już chyba też i rodzice, ale sami ci młodzi ludzie również. Niemniej to dalej nie jest tak, że jako społeczeństwo nie borykamy się z problemami, bo jednak frekwencja próchnicy jest dość duża. A świadomość społeczna na temat tego, że problemy w jamie ustnej mogą być też inne niż tylko związane z próchnicą, jest naprawdę relatywnie niska. Pacjenci bardzo często nie mają pojęcia, że coś takiego jak choroba przyzębia występuje, a myślą, że na przykład krwawienie dziąseł można leczyć jakąś magiczną maścią, nie? W związku z tym jest na pewno lepiej, ale jakby nie patrzeć, dużo jeszcze przed nami.
1: A dużo mamy w sobie jeszcze takiego lęku przed dentystą, na przykład po takich doświadczeniach z lat 80., gdzie były te słynne gabinety stomatologiczne w szkołach i wiele osób w takim średnim wieku ma po prostu traumę. Bardzo złe doświadczenie po poprzedniej opiece medycznej w tym zakresie.
3: No najczęściej jakby nie patrzeć, to ci pacjenci przychodzą i to ich taka trauma to ten szkolny dentysta. Nie wiem, czy to Ela.
2: Tak, zdecydowanie. Najwięcej pacjentów boryka się z traumą związaną z wcześniejszych lat i bardzo często słychać w ich wypowiedziach to, że gdyby wiedzieli wcześniej, że w dzisiejszych czasach stomatologia wygląda tak, a nie inaczej, że potrafi być bezbolesna, że jest faktycznie w dużej mierze cyfrowa, to na pewno zgłosiliby się wcześniej, a nie z powodu bólu, bo tak najczęściej chyba jest, że ci pacjenci trafiają do gabinetów najczęściej z powodu bólu.
3: Tak, no i też często to, co my obserwujemy, to faktycznie na początku ci pacjenci przychodzą, mają gdzieś ten stres, mają tą traumę. My na początku dużo czasu takich pacjentów też poświęcamy na jakieś tam, powiedzmy, wprowadzenie, wytłumaczenie, że to się jednak troszeczkę zmieniło.
2: To takie wizyty adaptacyjne, można powiedzieć, no tak, wśród dzieci, a wśród dorosłych takie bardziej oswajanie się z tym wszystkim.
3: No i faktycznie widać to, że oni siadają na początku na ten fotel z duszą na ramieniu, ale jak widzą, że ta stomatologia wygląda całkiem inaczej niż te, powiedzmy, nie wiem, 20-30 lat temu, to wiele z nich przełamuje swój strach. Natomiast trzeba też przyznać faktycznie, że u sporej grupy pacjentów ta trauma jest na tyle mocna, że tutaj już niestety nic nie pomaga i tam zostaje jedynie leczenie w narkozie.
1: I też są takie możliwości. A z drugiej strony myślę sobie, że jest też taki trend. No w społecznościówkach wszyscy chwalą się pięknym, białym, hollywoodzkim uśmiechem. Czasami to jest może nawet przesadzone, bo wszyscy mają jednakowe uśmiechy. Wszyscy chcą mieć te hollywoodzkie uśmiechy znanych gwiazd. No i to też stał się taki powód do chwalenia się nasze zęby.
2: Niestety tak. Jesteśmy otoczeni w dzisiejszych czasach przez influencerów, przez Facebooka, przez wszelkiego rodzaju filtry, Instagramy. Jest to wszystko bardzo idealizowane i pacjenci nie zdają sobie często sprawy z tego, jakim kosztem jest to wszystko osiągane i jak bardzo jest to filtrowane. To nie do końca jest, wiecie, prawda, nie? To są wszystko tylko i wyłącznie obrazy AI i przez to pacjenci jakby chcą dążyć do takiego ideału bieli, ideału uzyskania takiego uśmiechu.
1: No właśnie, a jak wy stomatolodzy, ludzie z branży, odnosicie się do takich wyidealizowanych uśmiechów? Wszyscy chcą wyglądać jak amerykańscy aktorzy. Tutaj możemy podawać różne przykłady. Przychodzi pacjent, ma swój charakterystyczny uśmiech. Oczywiście chce popracować nad jego estetyką i bardzo dobrze, jeżeli ma taką potrzebę, ale z drugiej strony, jeżeli wszyscy potem wyglądają tak samo, jeśli chodzi o uzębienie...
3: No tak, no to jest taki pewien, powiedzmy, rozjazd między oczekiwaniami pacjentów, a tym, co my jako lekarze chcielibyśmy w dużej mierze naszym pacjentom dostarczać. Czyli ja przynajmniej, mówiąc już stricte za siebie, jeśli robiłbym, czy tam robię metamorfozę pacjentowi, ja najbardziej bym chciał uzyskać jak najbardziej naturalny efekt. No, moim największym oczekiwaniem byłoby to, że ten rezultat jest fajny, estetyczny, ale nikt nie widzi, że ja coś tam robiłem. Natomiast w dużej mierze oczekiwania pacjentów, no bardzo często zbudowane właśnie na Instagramie i wszelkiego rodzaju mediach społecznościowych, no są takie, że oni przychodzą i chcą taki uśmiech, jak widzieli w internecie. To już się nierzadko zdarza, że pacjent wyciąga zdjęcie gdzieś tam i mówi, że ja chcę coś takiego, nie?
1: Co jest najgorsze w tych uśmiechach? Ta biel bijąca po oczach, kiedy pacjent chce mieć śnieżno-białe zęby, a pan wie, że to nie będzie dobrze wyglądać?
3: No, może nie tyle co biel, bo chodzi bardziej chyba o to, że nie każdy uśmiech każdemu pacjentowi będzie pasował, bo nie ma nic złego w śnieżno-białym uśmiechu, tylko że on musi pasować do twarzy, do estetyki pacjenta, a często się to po prostu gryzie, nie? Czyli pacjent z ciemną karnacją i super białe zęby, to może po prostu sztucznie wyglądać.
2: Często też brakuje nam cech charakterystycznych zębów, to o czym pani redaktor wspomniała wcześniej. To są takie rzeczy, które są unikatowe, jeżeli chodzi o zęby, jakieś przebarwienia, które są naturalnym elementem naszych zębów bardzo często, jakieś odwapnienia, jakieś rysy, no taki nieskazitelny ząb, no umówmy się, wygląda dość sztucznie.
1: Charakterystyczne kły czy diastema, prawda? A jak zmienia się nasze uzębienie na przestrzeni lat? Kiedy z tym zębem zaczyna się coś dziać? Tak w związku z wiekiem, to jest ta magiczna granica 40. Czy tutaj nie ma reguły? No bo jeżeli dziecko ma w wieku przedszkolnym próchnicę, to będzie rzutowało też na zęby stałe na przykład.
3: Znaczy pytanie, czy rozmawiamy teraz o zmianach z zębów z zakresu fizjologii czy z zakresu patologii, bo jeśli chodzi o fizjologię, to jakby normą jest to, że nasze zęby w miarę upływu czasu się zmieniają, czyli one będą ciemnieć, będą się w pewnym stopniu ścierać, będzie, że tak powiem, postępować zmiana relacji dziąseł w stosunku do korony zębów, tak? Czyli te zęby będą się gdzieś tam potencjalnie troszeczkę wydłużać. Także takie zmiany no, postępują naturalnie, natomiast kwestie tego, czyli kwestie patologii, tak, kiedy załóżmy mamy próchnicę zębów, na skutek tego tracimy zęby, potem w efekcie tego zmienia się nasz zgryz, następnie zmieniają się rysy twarzy i tak dalej, no to jest całkiem inna para kaloszy, nie? Także to są tutaj dwie różne kwestie i chyba troszeczkę inaczej należy na to spojrzeć, nie?
1: O ubytki za chwileczkę będę pytać, bo tutaj też mamy bardzo dużo trendów. Pani pracuje jako higienistka stomatologiczna i jak często należy kontaktować się z panią, kiedy jeszcze oczywiście te zęby nie bolą?
2: No i tutaj muszę wrócić do tej samej relacji, o której wspomniał pod chwilą mój mąż. Zależy, czy rozmawiamy o fizjologii, czy o patologii. Biorąc pod uwagę pacjenta relatywnie zdrowego, to takie wizyty u higienistki powinny się odbywać nie rzadziej jak raz na 12 miesięcy, czyli raz w roku powinniśmy się zobaczyć. Natomiast u pacjentów implantoprotetycznych z problemami periodontologicznymi, z problemami właśnie zębów i dziąseł, bardziej podatnych na próchnicę, te wizyty powinny być minimum 2 razy do roku. No niestety bardzo często borykamy się z tym problemem, że ciężko jest zaciągnąć pacjentów na taką wizytę.
3: Ja natomiast jakbym mógł tutaj dodać ze swojej strony i chyba wydaje mi się bardzo ważną rzecz, to bardzo często w mniemaniu społecznym jest to, że pacjenci jak mają problemy z zębami albo cokolwiek się dzieje, to idą do dentysty. A to w ogóle nie powinno tak wyglądać. Pacjenci nie powinni chodzić na wejściu do dentysty, tylko powinni chodzić do higienistki. I to do higienistki powinni chodzić regularnie. I to higienistka jest jakby tym strażnikiem, który powinien pilnować tego, żeby pacjent nie musiał chodzić do dentysty. I u nas właśnie w społeczeństwie, jeśli coś jest zaniedbane, to w dużej mierze jest to zaniedbane. Ta niska świadomość tego, że pacjent powinien do higienistki chodzić, że to ona dba o jego profilaktykę, o jego zęby, po to, żeby pacjent nie musiał chodzić do dentysty.
1: Dlatego, że higienistka szybciej wyłapie ten proces próchniczy, który się
3: nawet nie
1: zaczyna
3: tyle, co
1: dziać, i
3: nie,
1: którego jeszcze nie widać, tak?
3: Higienistka będzie prowadzić pacjenta i dbać o to, żeby było jak najmniejsze prawdopodobieństwo, że u niego ten problem wystąpi.
2: Żeby ten proces się nie wydarzył. Po prostu pilnujemy.
3: To
2: jak prowadzimy
3: istota,
2: dziecko w gabinecie stomatologicznym, rodzic się zgłasza z takim dzieckiem, załóżmy przy około 4. do 6. miesiąca życia, to są bardzo małe maluszki, staram się pilnować tych pacjentów malutkich tak, żeby ta próchnica nigdy tam się nie wydarzyła. Instruować rodziców, pokazywać, jak ta profilaktyka domowa powinna wyglądać, jak najczęściej widywać się z dzieckiem i oswajać, żeby to dziecko do tego dentysty nigdy nie musiało trafić.
1: Żeby potem ten dorosły nie musiał zostawiać tych pieniędzy, wysokich kwot w gabinetach stomatologicznych. Bo umówmy się, no jest opieka medyczna w tym zakresie organizowana, opłacana przez NFZ, ale generalnie większość gabinetów działa prywatnie. Zresztą no, stomatolodzy zwracali nieraz przecież uwagę, jakiego rodzaju na przykład materiały są dostępne w ramach NFZ-u. To dlatego to się przeniosło do sfery prywatnej przede wszystkim, ta opieka medyczna, czy to wynika z czegoś innego jeszcze?
3: No raczej w dużej mierze chodzi o kwestie finansowe i kwestie tego, co lekarz, stomatolog w ramach pakietu świadczeń NFZ-owskich może u pacjenta wykonać czy przeprowadzić. Powiedzmy, że każdy z nas jako lekarz z jednej strony jest ambitny, z drugiej strony chce dbać o to, żeby dostarczyć swoim pacjentom możliwie jak najlepsze rozwiązanie medyczne. No niestety NFZ tutaj dużo kwestii blokuje. No to jest jakby choćby nawet kwestia prostego uzupełnienia braków zębowych. No implantologia stoi na bardzo wysokim poziomie, jesteśmy w stanie naprawdę dużo robić ciekawych rzeczy, uzupełniać braki zębowe, a NFZ jedyne co refunduje, no to tak na dobrą sprawę zdejmowane protezy, czyli uzupełnienia protetyczne, których no, mało który lekarz stomatolog chce wykonywać. Co więcej, dostarcza te rozwiązania w momencie, na przykład, kiedy, nie wiem, pacjentowi brakuje kilku zębów, a co z pacjentem, któremu brakuje jednego zęba, więc jakby tu jest dużo takich niuansów i no dużo prościej wychodzi po prostu działać na prywatnym rynku niż w ramach NFZ-u.
1: Na ze mną w studiu Elżbieta Nowosielska, higienistka stomatologiczna, lekarz stomatolog Marcin Nowosielski. Wracamy do naszej rozmowy za moment i będę pytać o te ubytki i o te nowoczesne leczenie protetyczne właśnie w stomatologii. Proszę z nami pozostać.

0: Ze mną w studiu lekarz-stomatolog Marcin Nowosielski, jego żona Elżbieta Nowosielska, higienistka stomatologiczna, gabinet Mikrostomart w Opolu. No, rozmawiamy na temat naszego uzębienia i chciałabym zapytać o ubytki. Już nieraz pytałam o to w audycjach. Jak ubytki z punktu widzenia stomatologa są niebezpieczne dla zdrowia pacjenta? Dlaczego tak ważne jest, żeby uzupełniać te ubytki? Bo nie zostawiamy tego od tak sobie.
1: Ale mówimy o ubytkach próchniczych czy o ubytkach zębów?
0: O ubytkach zębów.
1: Czyli o brakach zębowych.
0: O brakach zębowych, tak jest.
1: Dobrze. Mówiąc krótko, jeden ząb to jest ryb w maszynie. A tą maszyną jest nasz narząd żucia, tak? I teraz utrata jednego zęba, to często pacjenci myślą, że jak tracimy jeden ząb, którego nie widać, może się nie wiązać z żadnymi problemami, to najczęściej te problemy są niezauważalne początkowo, natomiast rodzi się taka kaskada, która jest widoczna po kilkunastu latach, tak? Czyli utrata, załóżmy, jednej szóstki będzie powodowała to, że zęby obok się pochylą do siebie, ząb górny się wysunie, w efekcie czego zapadnie nam się zgryz po jednej stronie.
0: A to często są szóstki?
1: Najczęściej zaczynamy
0: od szóstek. Stomatolodzy przytaczają te szóstki.
1: No to są pierwsze zęby stałe, które wychodzą, w efekcie czego ta profilaktyka, higiena u dziecka jeszcze nie jest na tyle rozwinięta, podatność na próchnicę jest duża, w efekcie czego tam się zaczyna kaskada problemów. Próchnica, później jakieś leczenia kanałowe i w efekcie dość często, szybko te zęby są tracone. Niemniej, to powoduje utrata takiego zęba, powoduje zmianę wysokości zgryzu, to później może powodować jakąś zmianę w pracy stawów skroniowo-brzuchowych, no bo to są jednak stawy, które pracują symetrycznie, to powoduje zmianę napięcia mięśniowego, to może dawać dolegliwości bólowe, to jest cała kaskada. Mm. Bardzo często utrata tego jednego zęba w młodym wieku generuje problemy, gdy ktoś ma tam lat 20, 30, 40, coś mu tam zaczyna trzaskać, przeskakiwać, boleć, prawda? I teraz, z tego punktu widzenia jest to bardzo istotne, także...
0: Nie wspominając o takich estetycznych walorach takiego uśmiechu, no po prostu to może sprawiać bardzo duży dyskomfort pacjentowi, jeśli chodzi o taki aspekt.
1: Pojedynczy brak zębowy bardzo często gdzieś tam pacjent się do tego adaptuje. Niemniej, jeśli ten brak zębowy wystąpi w odcinku przednim, to już jest dużo większa motywacja do uzupełnienia takiego braku zębowego.
2: Tak, niestety pacjenci bardzo bagatelizują zęby, braki zębowe, ubytki w odcinkach bocznych, które są niewidoczne. Wszystko dla pacjenta jest ważniejsze, o ile jest z przodu, a niestety dla nas ważniejsze zawsze są te tyły, te boki, te zęby, które utrzymują nam zgryz, a nie te, które...
1: Na Śląsku nas chyba mają takie powiedzenie, oni zawsze mówią grunt to front, nie? Czyli ich tam boczne zęby nie interesują.
0: A zaczyna się od próchnicy, zazwyczaj przez próchnicę, te ubytki próchnicze, tracimy zęby, czy są inne przyczyny, dla których tracimy zęby? Nie mówię o jakichś zdarzeniach takich losowych, o wypadkach.
1: Najczęściej to próchnica jest jakby podstawowym źródłem problemu, tylko że nieleczona próchnica, co w efekcie gdzieś tam będzie prowadziło do jakichś stanów zapalnych miazgi, zgorzeli, dolegliwości bólowych, i to się może często kończyć utratą zęba.
2: No nie oszukujmy się, statystyki mówią jasno i widać to w gabinecie również, praktycznie każdy Polak ma próchnicę.
0: Chociaż mówi się o tej profilaktyce i ta profilaktyka tak naprawdę niewiele kosztuje, ale mimo wszystko cały czas jest ta próchnica. Z czego to wynika, że mamy taką plagę cały czas? Mogę powiedzieć epidemię próchnicy wśród
2: Polaków?
0: Tak,
2: zdecydowanie. Z moich wywiadów, które ja przeprowadzam z moimi pacjentami w gabinecie, najczęściej, i tutaj może mogę zaskoczyć, to nie jest brak chęci, to nie jest brak sprzętu, to nie jest brak możliwości. Najczęściej jest to brak czasu. To jest najczęstszy powód, który mi pacjenci powtarzają. Mówią, ja już wiem Pani Elu, jak myć. Ja już mnie Pani już tego nauczyła rok temu. Pani już to pokazywała. Ja próbowałem, ale ja nie mam czasu.
0: No bo te 3 minuty to długo, tak?
1: Znaczy najprościej skwitować to tak, że to jest proste, ale nie jest łatwe. To tak jak ze wszystkim. Każdy zna te zasady, co robić, jak dbać. Natomiast już później wdrożenie tego w praktyce to już jest całkiem inna kwestia. Tu się właśnie pojawia brak czasu, inne sprawy i tak dalej. W efekcie kończy się, jak się kończy. Nie?
0: Ale rozumiem, cały czas te 3 minuty obowiązują, tak?
2: No już chyba są skrócone do 2. I oczywiście, jeżeli chodzi o szczoteczki elektryczne, coraz więcej pacjentów z nich korzysta. Staram się bardzo ułatwiać to oczyszczanie jamy ustnej, zapraszać częściej do gabinetu, skoro już w domu nie ma tyle czasu. Mamy bardzo dużo form uproszczonych, jeżeli chodzi o tą higienę. Mamy różnego rodzaju irygatory, szczoteczki elektryczne, które i skracają ten czas i ułatwiają tą formę dbania o higienę jamy ustnej w domu, ale to wciąż jest chyba za dużo.
1: No i chyba jednak pacjentom ciężko zrozumieć, że samo szczotkowanie nie wystarczy, nie? Tutaj kwestia tego, że to nitkowanie w dużym stopniu kuleje.
2: Najbardziej.
1: A jakby nie patrzeć, ta próchnica najczęściej zaczyna się właśnie od tych powierzchni międzyzębowych, a tam szczoteczka, nawet najlepsza, nie do 30 niestety i to jest chyba pies pogrzebany też, nie?
2: Coraz więcej ludzi to już rozumie, ale druga część jeszcze tkwi w takim założeniu, kiedyś nie nitkowano, kiedyś o to nie dbano, to dlaczego ja mam o to teraz dbać? Moja babka, matka nie dbały i jakoś przeżyły, dożyły, a teraz ja, dlaczego ja to muszę robić? To jest taka bardzo błędna teza, krążąca.
0: A czy taki biały, śnieżny uśmiech to uśmiech zdrowy jednocześnie?
2: Tak, może tak być, nie musi, ale no właśnie, jedno nie wyklucza drugiego.
0: A nie musi, bo...
1: Pytanie zrozumiemy przez ten biały, śnieżny uśmiech, bo zdarza się nierzadko tak, że pacjent ma na przykład zrobioną jakąś odbudowę protetyczną typu korony, która wygląda ładnie, to jest piękne na zdjęciu, natomiast okazuje się, że na przykład pod spodem mamy niewyleczone zęby. I to nierzadko się
2: dlatego nie musi.
1: Zdarza.
2: Ale
1: nie
2: może. Możesz mieć piękne, zdrowe zęby, możesz je bezpiecznie wybielić i tym białym uśmiechem się cieszyć.
0: No dobrze, to przychodzi do was pacjent, taki 40 plus powiedzmy, już ten ząb czasu tutaj nadgryzł zęby, on chce coś z tym zrobić, ma jakieś ubytki, jakie teraz są możliwości? Korony jeszcze są robione w gabinetach stomatologicznych, czy powoli od tego się odchodzi?
1: Nie, w żadnym wypadku. Korony to jest bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast każde rozwiązanie jest na tyle dobre, na ile są, że tak powiem, wskazania do jego wykonania. Tak na dobrą sprawę, czy korona, czy licówka, to wszystko jest tylko narzędzie, nie? Tutaj jest kwestia odpowiedniego zastosowania tego narzędzia. Więc korony nadal się wykonuje, tylko że korony się wykonuje wtedy, kiedy ząb jest dość mocno zniszczony. Wtedy taka korona jest takim kaskiem ochronnym, która ten ząb będzie chronić przed urazem mechanicznym. A na pośredni efekt tego wszystkiego, no to jest poprawa estetyki, bo taka korona wtedy będzie ładnie wyglądać. Natomiast jeśli chodzi o licówki, to je po prostu wykonuje się z innych wskazań. Tam już są wskazania typowo estetyczne.
0: To zatrzymajmy się w takim razie przy tych licówkach. Co to są te licówki i kiedy lekarz wybiera licówki dla pacjenta? Czy pacjent tutaj sam przychodzi i mówi, że on chce licówki? Jak wygląda tutaj ten dialog?
1: Najczęściej pacjenci, którzy wykonują licówki, to są pacjenci, którzy chcą zmienić estetykę swojego uśmiechu. I z takim założeniem i z takim życzeniem do gabinetu przychodzą. Natomiast licówki stosujemy wtedy, kiedy mamy zdrowe zęby. Czyli kiedy nasze zęby są w pełni wyleczone, bądź nigdy nie były leczone. I istotny szczegół jest taki, że licówkę przyklejamy do szkliwa. I ten ząb musi mieć nienaruszoną strukturę szkliwa, żeby ta licówka trzymała się w sposób trwały. Okay. To wtedy wybieramy licówki.
0: I lekarz stomatolog nie ściera szkliwa, broń Boże, przy licówkach, przy zakładaniu licówki?
1: To zależy. Bo to nie jest tak, że wykonując licówkę możemy ją zawsze wykonać bezpreparacyjnie. Czasami możemy, ale nie zawsze warunki na to pozwalają. Wszystko zależy od sytuacji wyjściowej i co my w tym uśmiechu chcemy zmienić. Bo teraz, jeśli zęby pacjenta są wyjściowo duże, to jak my byśmy chcieli nałożyć licówkę bez opracowania tego zęba, no to mu zrobimy jeszcze większe zęby i to może dziwnie wyglądać. Okay. W związku z tym w takim przypadku niestety, ale jakąś preparację będziemy musieli zastosować. Licówki bezpreparacyjnie też się wykonuje, ale w sytuacji, kiedy na przykład pacjent ma za małe zęby i chcemy tylko dołożyć, to wtedy jest najbardziej korzystna sytuacja. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków wykonanie licówek to zawsze jest pewien kompromis. Zawsze coś musimy, znaczy nie zawsze, ale w zdecydowanej większości przypadków jednak coś musimy poświęcić i jest to ta powierzchowna warstwa szkliwa. Czyli załóżmy, że jeśli nasze szkliwo ma grubość między milimetra, półtorej milimetra, to powiedzmy te 0,6, 0,8 milimetra powierzchni szkliwa jednak musimy zeszlifować, żeby tej preparacji pod licówkę dokonać, prawda? Natomiast tutaj też należy zwrócić uwagę, że odnosząc to do koron, bardzo często preparacja pod korony jest porównywalna, czyli wcale nie jest tak, że ten ząb pod koronę musi być dużo mocniej oszlifowany, co często pacjenci tak myślą. Nowoczesne materiały, które się stosuje w stomatologii, pozwalają na to, żeby ten ząb nie był wcale tak mocno pod koronę oszlifowany. Co więcej, nam wręcz zależy na tym, żeby ten ząb był jak najmniej oszlifowany.
0: Na co pacjent powinien zwrócić uwagę, kiedy idzie do gabinetu, jeszcze nie zna tego gabinetu, ale co mu będzie gwarantowało to, że będzie miał pewność, że tam zostanie dobrze wykonany ten zabieg? Czyli szkliwo może być lekko starte, tak, w zależności od potrzeby, ale ważne, żeby to szkliwo pierwotnie na wejściu było w dobrej kondycji.
1: No tak, natomiast na co zwrócić uwagę? Chyba na to, żeby przy rozpoczęciu takiej pracy najpierw były one planowane, a nie od razu realizowane. Mhm. To jest chyba kluczowy aspekt. Jak się dom buduje, to też się jakby nie leje od razu fundamentu, tylko robi się projekt. I teraz sytuacja, w której przychodzimy do gabinetu i ktoś tam od razu mówi, no siadaj, szlifujemy, to nie tędy droga. Tutaj raczej, przynajmniej my staramy się, i tak, taki jest ogólnie przyjęty standard, że jednak te 2-3 wizyty najpierw poświęcamy na diagnostykę, na planowanie, ułożenie tego planu leczenia, a dopiero potem to realizujemy. I to jest w tym wszystkim najbardziej kluczowe.
2: Jednym słowem, konsultacja.
0: Ze mną w studiu Elżbieta Nowosielska, higienistka stomatologiczna, lekarz-stomatolog Marcin Nowosielski. Za chwileczkę będę pytać w dalszym ciągu o uzupełnianie ubytków, czy też o poprawę estetyki naszego uśmiechu. Bonding, implanty, to też teraz wystarczy wejść w media społecznościowe i

0: Pytaj mnie.
1: Marcin Nowosielski, lekarz-stomatolog, Elżbieta Nowosielska, higienistka stomatologiczna. Rozmawiamy cały czas o pięknym uśmiechu. Już wiemy, że licówki mogą nam ten piękny uśmiech zapewnić. A jakie tutaj jeszcze mamy możliwości? A co, kiedy pacjent nie ma zębów i chce się pięknie uśmiechać?
2: Kiedy nie ma zębów wcale?
1: Wcale, albo kiedy ma duże zniszczenia, albo duże ubytki.
2: No to mówimy wtedy o dwóch różnych sytuacjach, no bo jeśli pacjent ma bezzębie, no to sytuacja jest relatywnie prostsza, bo albo można zrobić zdejmowane protezy usiadające i wtedy mamy rezultat bardzo szybko, no tylko to jest bardziej rezultat estetyczny, aniżeli funkcjonalny, bo takimi protezami się trudniej, że tak powiem, spożywa pokarmy. Druga opcja to leczenie implantologiczne. No wtedy, powiedzmy, przy wykorzystaniu 4 czy 6 implantów można uzupełnić wszystkie zęby w jednym uku. I to też jest relatywnie prostsze niż w sytuacji, kiedy pacjent ma na przykład częściowe braki zębowe i część swoich zniszczonych zębów. Wtedy takie leczenie trwa dużo dłużej. Ten rezultat wymaga dużo więcej pracy i też nierzadko nakładów finansowych, żeby uzyskać ładny uśmiech.
1: I to wtedy też są implanty stosowane?
2: Tak, to bardzo często jest leczenie kombinowane, czyli swoje zęby wtedy leczymy, odbudowujemy, na przykład nakładamy na nie korony, a braki zębowe uzupełniamy implantami.
1: A jakie są teraz implanty dostępne? Bo rozumiem, że tutaj też się to wszystko bardzo dynamicznie zmienia. Te implanty, nie wiem, 10 lat temu jak wyglądały, jak wyglądają teraz, co tutaj, jaki postęp tutaj jest nastąpił?
2: Tak, w dużej mierze to jest tak jakby wariacja na temat różnych wariantów śruby, jakby nie patrzeć. Niemniej można rozróżnić implanty tytanowe i cyrkonowe, tak? Czyli najczęściej stosowane to są te implanty tytanowe, i dużo rzadziej, głównie ze względu na cenę, to są implanty cyrkonowe. Będzie tutaj, że tak powiem, pewna różnica pomiędzy jednymi i drugimi. Natomiast implanty tytanowe to jest dość powszechnie i szeroko stosowane rozwiązanie. Inny podział implantów, to można rozróżnić takie implanty, które są właśnie też szeroko stosowane, czyli ta przysłowiowa śruba wkręcona w kość, ale na przykład stosuje się też czasami implanty, które są, nazwijmy to, analogiem korzenia zęba, tylko to już jest troszeczkę inna filozofia, bo wtedy musimy mieć, najczęściej to się robi jako implantację natychmiastową, to wtedy po prostu przed usunięciem korzenia zęba z tomografii komputerowej jest projektowany taki implant, który ma praktycznie analogiczny kształt i on jest wkładany w zębodół zaraz po usunięciu zęba, nie? Dużo prościej jest zabieg chirurgiczny przeprowadzić w tym kierunku.

0: No właśnie, bo rozumiem, że trudniej jest uzupełnić taki ubytek przez implantację, jeżeli do tego ubytku doszło ileś tam lat wstecz, tak?
1: No tak, bo zanika kość, nie? Tutaj no w myśl zasady, że nieużywany narząd zanika, to kość wyrostka zębobudowego również zanika, kiedy zęba od dłuższego czasu nie ma. Więc no jakby moje pierwsze pytanie, kiedy pacjent do mnie przychodzi i trzeba usunąć ząb, to zawsze jest takie, czy tam znowu ma być kiedyś ząb. Bo jeśli tak, to metodą z wyboru będzie implantacja natychmiastowa. Wtedy staramy się ten implant wszczepić od razu.
2: A jak dbamy o takie implanty?
3: Przede wszystkim kontrolujemy. Implant znajduje się w kości, mogą przy implancie boleć jedynie tkanki miękkie, więc trzeba takich pacjentów bardzo pilnować, nauczyć oczywiście ich higieny wokół tego implantu. Nie dbamy w żaden sposób inaczej niż o własne zęby. Może jest troszeczkę inna technika nitkowania w okolicy takiego implantu, natomiast zdecydowana większość pacjentów wybiera już tutaj rozwiązania typu irygator, więc no ta higiena po prostu nie różni się od tego, co my powinniśmy na co dzień robić w domu, oprócz tego, że te kontrole w gabinecie powinny być częstsze, ponieważ my radiologicznie oraz klinicznie możemy sobie takie nieprawidłowości wcześniej wychwycić.
0: A jakie to mogą być nieprawidłowości? Bo rozumiem, no zepsuć się nie zepsuje taki ząb, ale coś z dziąsłem może się dziać, tak?
3: Tak, zdecydowanie na pierwszy ogień idzie właśnie dziąsło, czyli jakieś małe zaczerwienienia, ta okolica może boleć, może pojawić się stan zapalny, może pojawić się już nawet w najgorszym wypadku zmiana zapalna typu ropa. Mhm. I w takim wypadku już musimy tutaj szybko interweniować.
0: Ale to może wynikać z tego, że na przykład jakieś resztki jedzenia się tam gromadzą, czy to może wynikać z czegoś innego?
1: To może wynikać z tego i z tego. Mhm. Czyli z jednej strony niewłaściwie wykonana odbudowa protetyczna, która powoduje zaleganie resztek pokarmowych i to może w efekcie dawać takie problemy. Z drugiej strony niewłaściwa higiena, czyli zaleganie płytki bakteryjnej i biofilmu bakteryjnego, co w efekcie będzie powodowało najpierw zapalenie dziąsła, a potem to tak zwane periimplantitis, czyli zapalenie okołowszczepowe, mówiąc po polsku zanik kości przy implancie.
0: Aha. Czy implanty się wymienia po iluś tam latach użytkowania?
1: Implanty czy korony na implantach?
0: No to bo... już tutaj pytanie do pana doktora.
1: No właśnie, bo teraz jest kwestia taka, jeśli implant jest wszczepiony i nic się z nim nie dzieje, no to usunięcie takiego implantu to jest bardzo trudny zabieg, czyli takiego implantu się nie rusza. To, co można wymienić, jeśli przestaje spełniać wymogi, no to właśnie tą suprastrukturę protetyczną, koronę, tak?
0: To co
1: natomiast
0: na zewnątrz,
1: tak? Jeśli mamy proces patologiczny i przy implancie coś się dzieje i ten problem jest na tyle zaawansowany, że nie da się już tego leczyć zachowawczo, to wtedy taki implant się usuwa, no i jeśli warunki na to pozwalają, próbuje wszczepić się nowe.
0: A jak nie, to pozostają protezy, tak?
1: To zależy, jak pacjent jest zdeterminowany, bo zwykle te ponowne implantacje są po prostu dużo trudniejsze, wymagają dodatkowych zabiegów.
3: Ale nie niemożliwe.
1: Ale nie niemożliwe, czyli bardzo często wszczepiamy nowe implanty w miejsce tych, które już tam były.
0: Okej, okay. A jak jest z licówkami? Tutaj jest jakiś termin przydatności? Po iluś latach wymieniacie licówki?
1: To jest dokładnie to samo, czyli licówki wykonane z porcelany, jeśli są u pacjenta zacementowane, to one za 10 lat wyglądają dokładnie tak samo jak pierwszego dnia, jeśli to z dobrej jakości licówka porcelanowa.
3: Dobrej relacji zgryzowej, czyli w gramie ustnej pacjenta, u którego się nic nie zmieniło, czyli nie stracił na przykład jakichś zębów po drodze, jeżeli chodzi o ten...
1: Natomiast to, co się w miarę upływu czasu zmienia, to pacjent, nasz organizm, relacja dziąsła w stosunku do licówki. I może być tak, że po, nie wiem, 10-15 latach taka licówka już przestanie spełniać wymogi estetyczne i będzie wymagała wymiany.
0: Mhm. Czyli bardziej takie wymogi estetyczne, a czy pacjent może jakoś ścierać, jak ścieramy naturalne zęby, może ścierać takie licówki?
1: Licówka może się ścierać, natomiast to działa troszeczkę chyba w drugą stronę, czyli to bardziej licówka może ścierać ząb przeciwstawny na przykład, bo szkliwo ma większy współczynnik ścieralności niż porcelana. Więc jeśli będzie nieprawidłowa relacja zgryzowa, no to wtedy dojdzie do szybszego ścierania zębów przeciwstawnych.
0: Dlatego zdaje się często takie leczenie zaczynamy od założenia aparatu ortodontycznego, tak? Żeby wyrównać zgryz, poprawić zgryz. Dlaczego tak właśnie się dzieje?
1: Jak zawsze zaczynamy od planowania.
0: Okay,
1: i bardzo często leczenie ortodontyczne jest jednym z elementów leczenia kompleksowego, bo leczeniem ortodontycznym dokonujemy pewnych przesunięć, żeby zniwelować zmiany, które zaszły na przestrzeni czasu.
3: Ale niestety nierzadko pacjenci bardzo chcą właśnie podążać tą drogą na skróty i eliminować te najdroższe i najdłużej trwające procedury, takim właśnie leczeniu ortodontyczne, a my musimy się niestety mierzyć bardzo często z tym, że te plany są, pacjenci chcą te plany właśnie skracać i uzyskać szybko ten efekt bez tego leczenia ortodontycznego, nie zdając sobie właśnie sprawy z tych konsekwencji, które wystąpią później.
2: No tak, no bo jeżeli tutaj ta lisówka będzie ścierać ząb, to za chwileczkę, czy za jakiś tam czas będziecie musieli interweniować w związku z tymi zębami naturalnymi, które no, uszkodziła mechanicznie ta lisówka. A czym jest bonding?
1: To jest tak...
3: Też lisówka.
1: Krótko mówiąc, lisówka kompozytowa wykonana metodą bezpośrednią.
2: Okej, okay, czyli?
1: Czyli lisówkę porcelanową bądź kompozytową wykonaną pośrednio wykonuje się na zasadzie takiej, że najpierw się przygotowuje ząb, czy to przez opracowanie, czy też nie. Bierze się jakąś formę wycisku, czy to tradycyjny, czy cyfrowy i potem w laboratorium wykonuje się gotowy produkt. Stąd metoda pośrednia, bo my ten gotowy produkt wklejamy pacjentowi już później na wizycie. Natomiast lisówka wykonana bezpośrednio to jest lisówka wykonana bezpośrednio w ustach u pacjenta. Tutaj pomijamy ten etap laboratorium, to już modeluje lekarz bezpośrednio w ustach u pacjenta. Mhm.
2: I rozumiem, że to wszystko zależy od przypadku pacjenta i w trakcie konsultacji zapada decyzja, co pacjent i co lekarz stomatolog wybierają.
3: Akurat
2: tak?
3: Tutaj ma wybór, bardziej bym powiedziała pacjent, ponieważ obie formy to są formy licówek, tylko ta jest porcelanowa, a ta jest kompozytowa. Ta jest wykonywana w laboratorium, wklejana w jednym kawałku, piękna, estetyczna przez 10 lat, natomiast ta druga, kompozytowa, jest lepiona przez lekarza w gabinecie. Jedna się będzie szybciej przebarwiać, ta będzie miała mniejszą wytrzymałość mechaniczną, więc jest bardzo dużo plusów i minusów i te wszystkie aspekty trzeba z pacjentem wcześniej omówić, ale jeżeli chodzi o wybór rodzaju materiału, z jakiego ma być wytworzona ta licówka, to jest najczęściej już...
1: Znaczy ja tu troszeczkę sprostuję, bo
3: wybór pacjenta.
1: Ty mówisz jakby... To odniesienie, które ty powiedziałaś, mniej więcej dotyczy licówek kompozytowych i porcelanowych wykonanych pośrednio.
3: Tak.
1: Natomiast wybór metody stricte, czy my możemy zastosować tę metodę bezpośrednią u pacjenta, no to już nie jest tak, że tutaj pacjent sobie zdecyduje, bo są przypadki, w których po prostu te prace wykonane bezpośrednio są wręcz przeciwwskazane i tego się u pacjenta nie zastosuje już, niezależnie od tego, czy on by chciał to zrobić, czy nie. Najczęściej ten tak zwany, właśnie tu jest pewien rozjazd między wskazaniami medycznymi a tym, co ludzie widzą w internetach. Bo w internecie bardzo często się obserwuje te piękne, białe uśmiechy zrobione metodą tak zwanego bondingu, czyli tych lisówek kompozytowych bezpośrednich. Natomiast to bardzo często są prace zrobione wbrew wskazaniom medycznym. Te licówki, czy tam odbudowy kompozytowe bezpośrednie są wskazane medycznie do niewielkich korekt kształtu uzębienia. Nie do końca wykonuje się tym zmianę koloru uzębienia, więc nie wiem, jakieś nadbudowanie diastemy, czyli przerwy między zębami, odbudowanie ukruszonych brzegów siecznych. To są metody, do których wskazane są metody bezpośrednie. Natomiast próba wykonania licówki takiej analogicznej do tej zrobionej metodą pośrednią, robiąc to w ustach pośrednio, bardzo często niestety wiąże się później z powikłaniami. Ten materiał kompozytowy, to, że on się przebarwia, to jest jeden problem. Natomiast to, jak ten materiał później oddziałuje na dziąsło, powodując krwawienie, zaleganie płytki bakteryjnej i resztek pokarmowych, to już jest całkiem inna kwestia. I wiele tych rzeczy, tych prac, które widzi się w internecie, to niestety, ale nie powinny być wykonane tą techniką.
2: Wygląda dobrze przez chwilę w internecie, a pan potem jako stomatolog widzi, że będą z tym problemy.
1: To bardzo często wygląda ładnie na tym pierwszym zdjęciu. Za kilka miesięcy to już przestaje wyglądać, bo to się przebarwia, to matowieje, a po jeszcze kilku miesiącach, szczególnie kiedy pacjent nie chodzi na jakieś zabiegi profilaktyczne oczyszczające, to wręcz zaczyna po prostu brzydko pachnieć.
2: To podsumowując, jeśli chodzi o licówki, implanty, korony, kiedy oczywiście decyzja ostateczna po stronie lekarza stomatologa, ale co pan tutaj by sugerował, jeżeli przychodzi pacjent i zastanawia się, co wybrać w jego przypadku?
1: Znaczy tak, jeśli chodzi o uzupełnienie braku zębowego, to w mojej ocenie, jeśli tylko się da, to najlepiej jest zrobić implant. Ja ze swojej strony na przykład uzupełnienie braku zębowego mostem jestem w stanie wykonać u pacjenta jedynie, jeśli ktoś już mu wcześniej zęby oszlifował. Mhm. Jako metody z wyboru nigdy tego nie robię. Więc w mojej ocenie implant jest najlepszą metodą uzupełnienia braku zębowego, ale tu trzeba w drugą stronę na to spojrzeć. Nigdy nie może być tak, że jeśli ząb da się leczyć, to my go chcemy zastąpić implantem. Bo nawet najsłabszy ząb będzie lepszy niż implant. Więc taki ząb warto jest wtedy wyleczyć kanałowo, warto jest zrobić na niego koronę protetyczną i nadal mieć swój ząb, bo implant nadal jest tylko i wyłącznie protezą.
2: Czyli robicie wszystko, żeby uratować nawet bardzo, bardzo chorego zęba.
1: No nierzadko walczymy o takie zęby, które by się wydawało, że tak powiem, nie mają już racji bytu i mamy takie przypadki, że nie wiem, takie rzeczy funkcjonują później po kilkanaście lat i pacjenci mogli mieć te zęby usunięte wcześniej, a nadal mają swoje zęby.
2: Doktor Marcin Nowosielski, lekarz-stomatolog, był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
1: Ja również dziękuję.
3: Dziękuję Państwu.
2: Higienistka stomatologiczna Elżbieta Nowosielska też była z nami w studiu. Dziękuję serdecznie. No i do zobaczenia. Dziękuję i polecam. My się zapraszam ponownie do naszego studia. Ja z Państwem słyszę się po godzinie 14. Proszę pozostać z Radiem Opole.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji ze Zdrowiem Ci do Twarzy. Program realizuje Arkadiusz Czyżewski. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Zapraszam do godziny 15. Przed nami nowy temat do omówienia. Jak zapowiadałam przed godziną, to medycyna estetyczna. Ze mną w studiu dr Martyna Klimek z Przychodni Centrum w Opolu. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry pani Marzeno. Bardzo miło się spotkać ponownie.
1: Bardzo się cieszę. Dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. To rezydentka medycyny rodzinnej, lekarz wykonujący zabiegi medycyny estetycznej. I właśnie na temat medycyny estetycznej będziemy rozmawiać. Medycyna estetyczna przeżywa dziś prawdziwy boom. Mamy tutaj różne hasła, które docierają do nas zewsząd. I toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, do tego jakieś lasery, nie lasery, zabiegi z wykorzystaniem energii. Tego jest naprawdę dużo i pacjentowi, czy też klientowi, klientce może być trudno, żeby się odnaleźć w tym wszystkim. Spróbujemy to w skrócie wyjaśnić. Też zmieniają się te trendy w medycynie estetycznej urody. Jeżeli popatrzymy na zdjęcia osób korzystających z takich przybytków, to kilka lat temu te twarze były bardzo podobne do siebie, prawda?
2: Dokładnie.
1: Takie duże usta,
2: zupełnie inne
1: policzki, tak. To czasami wyglądało wręcz karykaturalnie. Na szczęście chyba ta moda już mija, prawda?
2: Dokładnie tak, z czego ja osobiście bardzo się cieszę. No i są takie, powiem szczerze, dwa kierunki zmian. Pierwszy kierunek, który właśnie, o którym pani wspomniała, pani Marzeno, to jest ta naturalność. Pacjenci nie przychodzą już po to, żeby wyglądać jak inna osoba. Chcą wyglądać świeżej, chcą wyglądać bardziej wypoczęcie, ale nadal tak jak oni sami, czyli młodziej, powiedzmy, skóra odżywiona, młodsza, ładna, naturalna, ale właśnie naturalna, czyli ten taki trend na regenerację, na utrzymywanie tego odżywionego, młodego wyglądu skóry. Dodatkowo wykorzystywanie różnych rodzajów terapii w medycynie estetycznej, takich na przykład terapii łączonych, no i właśnie, które kierują ku poprawie tej jakości skóry, więc tutaj bardzo ważne, żeby oddzielać takie rzeczy dobrze przebadane od rzucanych haseł marketingowych.
1: A tych haseł też jest bardzo dużo i co rusz pojawiają się nowe zabiegi i naprawdę trudno się zorientować, a wszystko to też ma swoją cenę, więc możemy stracić dużo pieniędzy, a nie osiągniemy zamierzonego efektu. Też trzeba uważać na to, kto wykonuje tego rodzaju zabiegi. A czym różni się medycyna estetyczna od kosmetologii?
2: Przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o różnice, no to ten komunikat, który się pojawił Ministerstwa Zdrowia z marca 2026, wskazuje, że procedury medycyny tej estetyczno-naprawczej, czyli ten charakter procedur już takich bardziej medycznych, wykonują odpowiednio przeszkoleni lekarze i lekarze-dentyści, czyli to są procedury, przy których musimy zebrać wywiad, ocenić przeciwstawienie, wskazania, dobrze znać anatomię pacjenta, prowadzić dokumentację, a przede wszystkim być gotowym do leczenia ewentualnych powikłań, bo powikłania jak najbardziej mogą się zdarzyć. Natomiast kosmetologia ma jak najbardziej bardzo ważne miejsce w pielęgnacji skóry i w procedurach, które nie są świadczeniami medycznymi. Czyli tutaj nie chodzi o to, że któraś dziedzina jest lepsza, natomiast warto je od siebie rozdzielić, czyli rozdzielić tam, gdzie kończy się pielęgnacja, a zaczyna się już procedura medyczna związana z konkretnymi jednak ryzykami.
1: Czyli mówiąc tak najprościej, jeżeli mamy do czynienia z igłą, te igły trzeba wprowadzić w ciało, to już tego rodzaju zabiegi lekarz powinien wykonać i zgodnie z prawem wykonuje.
2: Dokładnie tak.
1: Kosmetolog
2: tak,
1: już nie może.
2: Tak prościej, jeżeli chcemy to rozdzielić jak najbardziej. Takie główne rozdzielenie, no to nie tylko kto potrafi ten zabieg wykonać, ale też kto potrafi zakwalifikować odpowiednio pacjenta do konkretnego zabiegu i też leczyć powikłania.
1: No, kosmetolog tutaj może powiedzieć, że on ma większe doświadczenie, bo od lat to robi i może wiedzieć więcej niż lekarz, który od czasu do czasu tylko tego rodzaju zabiegi przeprowadza. Jakby pani odpowiedziała na takie tutaj argumenty?
2: Powiem tak, przede wszystkim właśnie chodzi o leczenie powikłań. Leczenie powikłań, z tym często nawet pacjenci zgłaszają się do nas po wykonaniu zabiegów u osoby, no, nie lekarza, powiedzmy, tak? Leczenie powikłań, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystujemy do tego leki, często leki na receptę, często taki pacjent, może nie często, ale zdarza się, że taki pacjent wymaga pomocy nawet na SOR-ze, więc ważne jest to, znajomość anatomii, oczywiście na kosmetologii, na studiach też, jeśli chodzi o anatomię, też taki przedmiot jest, też kosmetolodzy się tego uczą, natomiast stricte znajomość właśnie tej dokładnej anatomii, dodatkowo leczenia powikłań, gdzie ten preparat podać, jak go odpowiednio zaaplikować. To są rzeczy już tutaj medyczne pod kątem nawet tego, że zabiegi, które są wykonywane przy udziale igieł, tak, ingerujemy w tkankę podskórną, skórę igłami, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że na przykład może dojść do zakażenia. No i tutaj już to powikłanie również osoba wykonująca zabieg powinna leczyć, powinna pacjenta przez to kompleksowo przeprowadzić.
1: I mówiąc już o jakichś takich drastycznych powikłaniach, jak uszkodzenie nerwu twarzowego.
2: Dokładnie.
1: A były takie przypadki. Gdzieś tam w mediach było głośno o tego rodzaju przypadkach i zdarzało się, że te osoby pozostawały bez pomocy.
2: Bez pomocy, dokładnie. I to były takie przypadki chyba najbardziej medialne, rzeczywiście, tak, że no, ktoś zgłosił się, no bo został zachęcony czy koleżanką, czy pocztą pantoflową, czy też atrakcyjną ceną, bo nie da się ukryć, że w gabinetach kosmetologicznych te ceny różnią się od gabinetów lekarskich medycyny estetycznej, natomiast nierzadko jest to związane na przykład też z rodzajem preparatu, który jest wykorzystywany.
1: I domyślam się, że z tego wzięły się właśnie te przepisy, że tylko lekarze mogą wykonywać zabiegi z użyciem igieł, kiedy ta ingerencja jest tutaj taka głębsza. A kto współcześnie przychodzi do gabinetów medycyny estetycznej? Czego szukają ludzie? Bo to nie tylko kobiety.
2: Nie,
1: także panowie właśnie. Kto przychodzi, jakich rezultatów oczekują ludzie?
2: Powiem szczerze, tutaj różnorodność pacjentów jest przeogromna. Coraz rzadziej pacjentom chodzi o typowe odmłodzenie. Młodsze osoby zgłaszają się również do nas na leczenie blizn potrądzikowych, na przykład asymetrie, które widzą gdzieś u siebie twarzy, czy właśnie już problem z jakością skóry, czy chęć zadbania już zawczasu, brzydko mówiąc, o tą jakość skóry, bądź silna mimika, którą tutaj leczymy na przykład z użyciem toksyny botulinowej. U osób bardziej dojrzałych, no to już tutaj bardziej utrata objętości, wiotkość, czy też utrwalone zmarszczki. Natomiast pacjenci naprawdę w bardzo rozbieżnym wieku, co najważniejsze, no to muszą być pacjenci dorośli, tak, pacjenci pełnoletni. Natomiast patrzymy na medycynę estetyczną w ten sposób, że im wcześniej na dobrą sprawę zaczniemy tą skórę odżywiać, zaczniemy ją utrzymywać w dobrej kondycji, tym lepiej, bo tym bardziej ona będzie utrzymana w dobrej kondycji. Dobry efekt przede wszystkim to jest taki, o którym otoczenie widzi, że my wyglądamy dobrze, ale nie wie, dlaczego, co się zmieniło, jaki zabieg został wykonany, więc takie zdrowe, realistyczne oczekiwanie na ten moment jest, chcę wyglądać jak ja, ale świeżej i bardziej wypoczęcie, więc celem tutaj w ogóle samym w sobie nie powinno być to wymazanie wszystkich oznak wieku, no bo to też nie jest naturalne, kiedy
1: mamy twarz
2: osoba
1: maskę.
2: Dojrzała, tak, 60-70 lat chce wyglądać jak 20-latka, bo też nie o to chodzi.
1: Jak starzeje się nasza twarz? No nasze ciało, no to wiemy, ale co się dzieje z naszą twarzą? Kiedy zaczyna się w ogóle ten proces starzenia?
2: Tak na dobrą sprawę, co zabrzmi dramatycznie, nasz proces starzenia zaczyna się już po 20 roku życia, ale to starzenie jest takim procesem wielowarstwowym. To jest przeorganizowanie, nie tylko skóra. No bo w skórze zmienia się ilość, organizacja kolagenu, zmienia się elastyczność, zmienia się nawodnienie, dodatkowo przez całe życie jesteśmy narażeni na promieniowanie UV, które nam dokłada przebarwień, takich właśnie fototoksycznych uszkodzeń, ale zmienia się również rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, no bo grawitacja działa, więc te naturalne nasze poduszeczki tłuszczowe, które w twarzy są, też grawitacyjnie opadają w dół, dodatkowo zmieniają się napięcia więzadeł, praca mięśni, więc tutaj wiele mamy tych przebudów, które cały czas się dzieją, więc oczywiście tutaj nie chodzi o to, że dwudziestolatki muszą zupełnie ingerować w swoją skórę, w swoją twarz, natomiast warto, żeby o nią cały czas dbać. Z czasem zmienia się nawet kościec naszej twarzy, bo nawet te kości, które są tutaj połączone z więzadłami, w pewien sposób również właśnie z mięśniami, no to ten kościec też nam grawitacyjnie zmienia swoje położenie, więc ta twarz wygląda z wiekiem troszeczkę inaczej. Dochodzi do utraty masy mięśniowej, masy tłuszczowej, więc nie istnieje też taki jeden konkretny zabieg odmładzający, no bo tutaj te zabiegi trzeba dobierać indywidualnie, więc warto pamiętać, że to starzenie twarzy jest takie trójwymiarowe, więc nie zawsze wypełniacz, o którym najczęściej gdzieś tam mówi się pod kątem medycyny estetycznej, jest tą dobrą strategią.
1: Tak, nie zawsze od wypełniacza należy zaczynać, bo trzeba patrzeć na stan skóry. To za chwileczkę o te szczegóły będę jeszcze pytać, a jakie zmarszczki mamy te główne na twarzy? Na przykład ta tutaj moja.
2: Tak, to tutaj pani Marzeno pokazuje pani na tak zwaną lwią zmarszczkę, tą pomiędzy brwiami.
1: Malutka.
2: Natomiast tak, natomiast rzeczywiście najbardziej zwracamy uwagę na zmarszczki mimiczne, czyli te, które pojawiają się na twarzy, kiedy wykonujemy ruchy, kiedy się uśmiechamy, czyli tutaj na przykład właśnie zmarszczki w okolicy ust, zmarszczki, które pokazują się w okolicach oczu, czyli te popularnie nazwane kurze łapki, kiedy się uśmiechamy i tutaj pojawia nam się taka koronka, plus oczywiście zmarszczki na czole, no bo to zależy, jaką mamy mimikę czoła, ale właśnie czy zmarszczka, jeżeli się denerwujemy, zmarszczka, lwia zmarszczka pomiędzy brwiami, czy też zmarszczki poprzeczne czoła, to wszystko właśnie zależy od naszej mimiki, od tego, jak ekspresywni jesteśmy, na dobrą sprawę.
1: Bo ta twarz cały czas pracuje, a już się wyrównało, że kobiety, mężczyźni w takim samym, z taką samą częstotliwością przychodzą, czy to wciąż jednak panie dominują,
2: jeszcze
1: a może się coś odwróciło?
2: Jeszcze nie dominują panie, natomiast panowie częściej zgłaszają się na przykład na leczenie nadpotliwości toksyną botulinową, no bo to się pojawia jako taki problem, który gdzieś tam możemy jak najbardziej za pomocą toksyny botulinowej leczyć, bo jest to procedura medyczna i rzeczywiście tutaj panowie chętnie też się zgłaszają.
1: A toksyna botulinowa to jest taki najpopularniejszy zabieg w gabinetach?
2: Powiem szczerze tak, toksyna botulinowa wraz z wypełniaczami cały czas królują, natomiast zmienia się to, tak jak rozmawiałyśmy na początku, ku właśnie stymulatorom, ku biorewitalizacji skóry, więc troszeczkę